0: Firmament.
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Jeszcze niedawno automatyzacja kojarzyła się głównie z fabrykami. Dziś coraz częściej wkracza tam, gdzie przez lata wydawało się, że człowiek pozostanie niezastąpiony. Do biur, działów HR, sprzedaży, finansów, obsługi klienta, a nawet do procesów decyzyjnych. Bot czyta CV, zanim zobaczy je rekruter. Algorytm ocenia zdolność kredytową. Sztuczna inteligencja przygotowuje prezentacje, analizy i raporty. Jaką wartość będzie miał pracownik w świecie, w którym coraz więcej zadań można zautomatyzować? I czy firmy będą budować środowiska pracy dla ludzi, czy coraz częściej dla systemów?

0: Audycję wydaje Paweł Sołtys, a realizatorem jest Jan Chojnacki. A w studiu zasiedli już nasi znakomici goście. Marzena Mielecka, członkini zarządu PKO Connext. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Marzena, czym się zajmuje Connext w PKO?
1: Jesteśmy częścią grupy PKO. Jesteśmy firmą dosyć świeżą, jeszcze w formacie takim, bym powiedziała, bardzo dynamicznym.
0: Startupem.
1: Trochę takim korporacyjnie startupem, tak. Natomiast zajmujemy się przede wszystkim dostarczaniem i współpracą.

0: pracą z konsultantami w formacie B2B, którzy realizują projekty technologiczne i transformacyjne w banku.
1: A to wy.
0: To my.
1: A, rozumiem. Tomasz Miłosz, założyciel i prezes Geek Like. To dopiero nazwa do rozszyfrowania, Tomku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Geek Like jest platformą wspierającą właśnie te nowoczesne, elastyczne formy współpracy. Pomagamy z jednej strony firmom te elastyczne formy współpracy, jak Marzena powiedziała, B2B, realizować i wdrażać w bezpieczny sposób. I mamy platformę Marketplace, na którym gigerzy, bo tak na nich mówimy, mogą kupować sobie wszystkie podobne do, tak jak pracownicze, benefity, żeby nie czuć się wykluczonym.
1: Ach, czyli kolejny właściwy człowiek na właściwym miejscu i Michał Piętka, założyciel i prezes Higher Skill. Michał, nie można tak po prostu, nie wiem, zatrudnij, bo wiem, to musi być od razu Higher Skill po angielsku. Czym się zajmujecie?
3: No, zajmujemy się przede wszystkim tym, że pomagamy rekruterom lepiej zrozumieć, jacy kandydaci do nich trafiają. Wdrażając automatyzację i sztuczną inteligencję do procesów rekrutacji, zdecydowanie przesunęliśmy proces zbierania danych o kandydacie na etap aplikacji, przez co jesteśmy w stanie dostarczyć rekruterom dużo lepszych jakościowo danych, które wyzwalają w nich trafniejsze decyzje rekrutacyjne.
1: Czyli taką preselekcję robicie, odsiewacie ziarno od plew.
3: Jeżeli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji do procesów rekrutacji, to nie możemy robić tego w sposób autonomiczny i automatyczny. To znaczy my dostarczamy dane, ale ten człowiek zawsze pozostaje tą osobą decyzyjną na końcu łańcucha decyzyjnego.
1: No dobra, no to dotarliśmy prawie że do brzegu, jeżeli chodzi o te rozważania, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jeszcze kilka lat temu kandydat do pracy wysyłał swoje CV i miał praktycznie 100% gwarancję, że trafi po drugiej stronie na człowieka, który przeczyta, zrozumie, oceni kontekst przez pryzmat choćby doświadczenia dotychczasowego. Dzisiaj takiej gwarancji nie ma. Kto czyta te CV po drugiej stronie i co z tego dobrego wynika?
3: No, z mojej perspektywy zawsze i tak czyta je człowiek. Tylko pytanie jest, jakimi narzędziami te CV zbieramy i z jakich narzędzi dodatkowych korzystamy, dzięki którym jesteśmy w stanie wesprzeć te decyzje rekrutacyjne.
1: No dobrze, dobrze. Ja tutaj nacisnę delikatnie hamulec. No a jeżeli tych aplikacji przychodzi kilkaset, kilka tysięcy, to też czyta człowiek?
3: Słuchaj, to jest tak, że ja zanim w ogóle założyłem startup, to pracowałem w dużej organizacji, więc miałem styczność z rekruterami, którzy rekrutowali tysiące kandydatów rocznie. No i niestety muszę powiedzieć, że to jest taka praca na ugorze. Dlatego jeżeli słyszymy, że w dużych organizacjach do procesu rekrutacyjnego zgłasza się dziesiątki tysięcy kandydatów, znam organizacje, w których w ciągu roku przetwarzają nawet 100 tysięcy CV, na 1000, 1500 stanowisk, to oczywiście dzisiaj przy braku wsparcia narzędziowego CV czyta rekruter od początku do końca.
1: No to jak to wpływa w takim razie na rynek pracy i tej gig economy? Tak, zerkam tutaj na Tomka i Marzenę.
2: Ja bym w ogóle zadał pytanie, czy dzisiaj to CV jest jeszcze adekwatne do tego dzisiejszego rynku pracy?
1: To ja zadam to pytanie, dobrze?
2: Bardzo proszę.
1: Czy to CV jest jeszcze adekwatne do dzisiejszego rynku pracy?
2: No właśnie, czy to CV ma taką formę, jak miało kiedyś? Ja ostatnio, w zeszłym tygodniu prowadziliśmy rekrutację szukaliśmy dewelopera do Geek Like'a. Żaden z nich nie przysłał CV, takiego jak ja pamiętam ze swoich dawnych czasów. Albo miał swoją wizytówkę na GitHubie, albo miał swoją stronę www. I nie było żadnego papierku w formie A4, który fizycznie kiedyś jakby czy nam kojarzy się. Więc te źródła o kandydacie dzisiaj są w absolutnie innym formacie, w innym miejscu.
1: Zmieniła się forma, ale jeżeli chodzi o treść i te kluczowe akcenty, pozostało bez zmian.
2: No tak, bo w tym dokumencie jakby przekazujemy to, co najważniejsze. Jakie mam umiejętności, co umiem robić. Wydaje mi się, że dzisiejsze CV jest dużo bardziej praktyczne z takim skupieniem na wynikach, które się osiągnęło. Szczególnie w tych rolach technologicznych. Jakie projekty robiłem, dla jakich firm, w jakich systemach pracowałem, jakie mam doświadczenie.
1: A co się nie zmienia? Co pozostaje niezmienne, niezależnie od stylu, w jakim się komunikujemy z rekrutowanymi, Marzena?
0: Nie zmienia się na pewno informacja, którą ludzie chcą przekazać. To znaczy oni jakby przede wszystkim piszą w CV, jakkolwiek technologia im teraz coraz bardziej w tym pomaga, to, co chcą przedstawić, tak jak Tomek powiedział, efekty swojej pracy, to widzimy coraz częściej. Ja bym już nie nazwała, szczególnie w tym formacie współpracy z gigerami, z formatem B2B, to są bardziej nie CV, tylko portfolia. Czyli to są takie miejsca, w których ludzie szukają jakby sposobu na przekazanie tego, co zrobili, z kim pracowali, jaki efekt osiągnęli, dla jakiej marki pracowali, jak układa się też ta cała ich ścieżka zawodowa, rozwojowa w pewną całość. Bo to jest teraz, myślę, dużo bardziej istotne, żeby przekazać pewną swoją historię, pewną narrację o sobie, a nie tylko przekazać suche fakty pod tytułem, gdzie skończyłem taką czy inną szkołę, jakie mam umiejętności. Tak naprawdę te umiejętności przekazuje się poprzez dobre opisanie tego, czego ostatnio dokonałem.
1: Czyli szukanie pracy też jest dzisiaj bardzo pożądaną kompetencją.
0: Jak najbardziej.
1: No dobrze, ale rozumiem, że ci poszukujący też posiłkują się maszynami, które pomagają im napisać tego typu CV, tak? Czy to ma znaczenie dla przyjmującego potem ten wniosek o pracę, że widać, że to był bot, widać, że to było napisane przy pomocy czata? Czy są jakieś uniwersalne elementy wystandaryzowane, które muszą się znaleźć w takim CV, gdybyście mieli komuś doradzić?
3: Jarku, z mojej perspektywy dzisiejsze CV kandydata, który jest w 100% autentyczny, nie różni się niczym od kandydata, który od początku wprowadza rekrutera w błąd.
1: Dokładnie, o tym chciałem porozmawiać.
3: Tak, i teraz my poruszyliśmy tu wiele wątków, tak? Bo rzeczywiście rekrutacja specjalistów IT różni się od rekrutacji specjalistów blue collars. Przede wszystkim dlatego, że specjaliści IT nie są w stanie na jednej kartce papieru albo na kilkach kartkach papieru zawrzeć tego wszystkiego, co do tej pory wykonywali, więc my chcemy zobaczyć output ich pracy.
1: No dobrze, ale na którym etapie pojawia się człowiek? Ile trzeba przejść tych cyfrowych etapów preselekcji czy weryfikacji takiego cyfrowego CV, żeby w pewnym momencie pojawił się człowiek i który zdecydował, że są być może nie tylko te policzalne kryteria, ale ta chemia, ten błysk w oku i że warto z tym człowiekiem współpracować, bo możemy popełnić błąd, jeżeli go pominiemy w tym procesie.
3: I zobacz, i teraz jest tak, że jeżeli masz kandydata w pełni autentycznego, który od początku kreował swoje CV zgodnie ze sobą, i taki kandydat zgłasza się do procesu, w którym 999 osób skorzystało z technologii, która im trochę wypolaryzowała lub ewentualnie dostosowała CV do oferty pracy, a nie do tego, jakimi oni kandydatami są, to przebicie się przez taki cały szum informacyjny i rekrutacyjny takiego człowieka niestety bardzo długo trwa. Tak? Więc jeżeli dzisiaj budujemy procesy rekrutacyjne oparte o scoringi CV i w ogóle scoringi człowieka bez rozmowy z tym człowiekiem i weryfikację jego autentycznych, realnych kompetencji i umiejętności, to niestety sami się zaprowadzamy w kozi róg.
1: No dobrze, drodzy goście, tutaj zerkam na drugą stronę stołu.
2: Pamiętam, jak rozpoczynałem swoją karierę zawodową jako HR-owiec i rekrutowałem, wtedy budowałem sieci sprzedaży, to faktycznie było bardzo trudne zadanie, żeby wtedy to się otrzymywało setki tych CV, wysupłać te, które są interesujące do dalszych rozmów. Więc myślę sobie, że dzisiaj ta technologia, te boty i ci agenci robią bardzo pożyteczną robotę. Tylko, że boty wykonują dokładnie tą robotę, na które my ją zaprogramujemy. I tutaj ja bym powiedział, że to jest troszeczkę takie koło zamknięte, bo ten bot musi być bardzo dobrze sparametryzowany. To jest dokładnie tak samo jak w czacie GPT dzisiaj wpiszemy prompta, to pytanie zadane w trochę inny sposób, z naciskiem na coś innego, daje inną odpowiedź.
1: Ale Tomek, z pełną świadomością, że algorytm może pominąć interesującego kandydata. To jest to ryzyko, tak? Bo ktoś się nauczył właśnie korespondować z drugim czatem w sposób, który spełnia wszystkie te kryteria, a ktoś, kto tego nie potrafi, natomiast jest bardzo wartościowym pracownikiem, potencjalnie odpada. I takie ryzyko trzeba uwzględnić.
2: Takie ryzyko trzeba uwzględnić, ale takie ryzyko w moim przekonaniu istniało też jak HR-owiec i jak ten rekruter samodzielnie też przeglądał każde to CV. Ponieważ jeżeli miały przeglądnąć 100, 200 czy 300, to jego zmęczenie było też duże i on też mógł to zrobić. Ja bym powiedział, że jeżeli technologia jest dobrze sparametryzowana, to to ona w bardzo dobry i bezbłędny sposób wyłowi te cechy, te kryteria, które są dla nas ważne. I wtedy pytanie jest, czy my te cechy pokazujemy i te kryteria dobrze pokazujemy, uwidaczniamy w tym dokumencie, który wysyłamy do firmy.
1: A skąd wiemy, że to robimy dobrze albo źle?
2: Learning by doing.
1: Po fakcie. Uczymy się na błędach.
2: Wydaje mi się, że na pewno jest dużo wskazówek, które można używać, ale trzeba ćwiczyć po prostu i trzeba to sprawdzać.
1: Michał nabrał powietrza.
3: Nabrałem powietrza, dlatego że chcę się odnieść do tego, co Tomek powiedział. Niestety jest tak, że bardzo wielu rekruterów wciąż ma jeszcze uprzedzenia pewne w swojej głowie. Nieuświadomione bądź świadome, rekrutujemy kandydatów, którzy pochodzą z naszych miejscowości, chętnie na nich spoglądamy, ukończyli te same uczelnie, mają podobny przebieg życiorysu. No i to są niestety rzeczy, które wpływają na to, jak kandydaci są oceniani. Jedni są oceniani lepiej, drudzy są oceniani gorzej. Tomek, to, co Tomek też zauważył, przy 300 CV my trochę tego kandydata już inaczej weryfikujemy. Ja nie wierzę w to, że rekruterzy poświęcają 6-7 sekund na przeczytanie CV w sposób merytoryczny. Oni tak naprawdę przeglądają, czy układ tej strony jest odpowiedni do tego, żebyśmy w momencie, w którym wrócimy do tego dokumentu w przyszłości, analizując ten dokument merytorycznie, mogli odnaleźć te informacje w tym dokumencie, które chcemy znaleźć. I teraz, jak wy mówicie o tym, jak takie CV napisać, to dzisiaj to CV, to nie ma takiej możliwości, jeżeli, tak jak już odniosę się do tego, co powiedziałem, że jeżeli my będziemy bazować na tym, że będziemy budować technologie, które mają nam pomóc przeczytać CV i scoringować je i dopasować do oferty pracy, to niestety kandydaci, którzy od początku będą fejkowymi kandydatami, będą wyniesieni na piedestał, a kandydaci realni będą upychani na końcu całej tej listy rankingowej.
1: Marzena, ostatnie pytanie przed profesorem Mrówką. Powiedz, ile etapów trzeba przejść, żeby stać się na przykład twoją zastępczynią w banku? Żeby dostać taką posadę i na którym z tych etapów pojawia się człowiek?
0: Z 5-6?
1: 5-6.
0: Myślę, że tak.
1: Kiedy się pojawia człowiek?
0: Człowiek, myślę, pojawia się dosyć szybko, bo to są też inne role. My mówimy o rolach, które są rolami powtarzalnymi, bardzo wyspecjalizowanymi, jakby, czy też bardzo jasnymi, jeśli chodzi o zestaw kompetencji, umiejętności. Myślę, że im bardziej skomplikowana jest rola, tym więcej etapów w procesie wymaga. Więcej interakcji ludzkiej, ponieważ też z większą ilością interesariuszy w danej organizacji będzie funkcjonowała. Myślę, że to jest też tak, że rozszerza się w organizacjach i stąd pewnie puchną te procesy rekrutacyjne, liczba osób zaangażowanych w to, żeby danego kandydata spotkać, ocenić.
1: I czyli tu się minimalizujemy ryzyko błędu.
0: Minimalizujemy ryzyko błędu.
1: No dobrze, i to jest doskonały moment, żeby zasłużyliśmy na mini wykład profesora Rafała Mrówki z SGH we współpracy, z którą powstaje ta audycja.
4: Firmament. Coraz więcej procesów w firmach działa automatycznie. Dotyczy to już nie tylko produkcji, logistyki czy finansów, ale także HR. Algorytmy selekcjonują CV, planują grafiki, analizują zaangażowanie, rekomendują szkolenia, przewidują ryzyka odejść i wspierają decyzje menedżerskie. To może być bardzo użyteczne. Automatyzacja przyspiesza pracę, ogranicza administrację i pozwala podejmować decyzje na podstawie danych. Problem zaczyna się wtedy, gdy firma myli efektywność z nieustannym mierzeniem wszystkiego. Jeśli każdy ruch pracownika jest monitorowany, porównywany i oceniany, powstaje środowisko wysokiej kontroli. A człowiek nie jest stworzony do życia w permanentnym panelu wyników. Nadmierna kontrola zabija zaangażowanie. Badania dobrze to pokazują. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wskazuje, że dobrostan psychiczny jest dziś jednym z kluczowych oczekiwań pracowników wobec miejsca pracy. Badania nad nadzorem pracowniczym pokazują jego negatywny związek ze zdrowiem psychicznym. Z kolei Gallup od lat pokazuje silny związek między zaangażowaniem pracowników a produktywnością i wynikami organizacji. Wartość człowieka w zautomatyzowanej firmie nie będzie polegała na tym, że szybciej przetworzy dane od systemu albo sprawniej wypełni formularz. W tym człowiek już przegrywa za sztuczną inteligencją. Jego wartość będzie gdzie indziej, w rozumieniu kontekstu, empatii, budowaniu zaufania, w ocenie moralnej, w odpowiedzialności za decyzje, w twórczym łączeniu faktów, których system nie widzi jako całości. To wymaga natomiast pewnego obszaru wolności, niezależności i podążania za intuicją. I zaufania do zaangażowania pracownika, a nie mierzenia i kontrolowania każdego jego kroku. Bo w przyszłości wygrają nie te firmy, które najlepiej skontrolują człowieka technologią, ale te, które dzięki technologii dadzą człowiekowi więcej przestrzeni na myślenie, odpowiedzialność i sensowną pracę.
1: Jak mawiają komentatorzy sportowi, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale moi goście tutaj zgodnie potakiwali. Pełna zgoda, tak będzie?
2: Absolutnie. Mogę też powołać się na nasz najnowszy raport Gigbarometr, czyli raport elastyczności rynku pracy, który Giglaj przygotowuje już od 4 lat z EY Polska. I widać z tego raportu bardzo jasno i czytelnie, że zaciera się w ogóle granica pomiędzy umową a pracę i tymi kontraktami elastycznymi B2B. A celem nadrzędnym jest elastyczność, jest autonomia. I dzisiaj te sztywne normy, które opisuje kodeks pracy, one są przez większość firm w jakiś sposób dostosowywane do obecnego świata. Bo nie da się dzisiaj mieć dobrego zespołu, który pracuje w 100% pod nadzorem, w 100% w jednym miejscu i 100% w wyznaczonym czasie. Bo to nie jest tak, jak dzisiaj się pracuje.
1: Ale jakie kryteria wtedy przyjmujemy? Komu możemy zaufać? Jak egzekwować pewnego rodzaju zaangażowanie, dyscyplinę? Tyle się ostatnio mówi o tym, wracamy do biur, bo to nie działa.
2: Ja osobiście uważam, że to jest kryzys wiary i leadershipu i przywództwa, bo w dobrych zespołach każdy wie, co wykonuje. Ja jakby też nie odżegnuję się, że niektóre zawody muszą być w biurze i jakby to jest bez dyskusji. Natomiast jest prościej mieć poczucie kontroli, pewnie trochę złudne, że widzę tego pracownika w biurze i widzę, co on robi. A czy jest o tej 9 w pracy, czy go nie ma, czy poszedł na kawę i jak często wyszedł na kawę, zamiast skupić się na tym, co on ma do zrobienia. My dzisiaj żyjemy w takim bardzo złudnym świecie, w którym dyskutujemy, jaka forma prawna ma być dokumentu, na podstawie której pracujemy, a nie mówimy o tym, że sposób pracy się całkowicie zmienił, że te boty, że te czaty, one wprowadzają kompletnie inny system pracy i praca, która kiedyś była wykonywana przez godzinę, dzisiaj może być zrobiona przez maksymalnie 5
1: minut. No ale te boty, te czaty, i tutaj zachęcam też was do dyskusji, to jest też permanentna inwigilacja.
0: Jest, ale my chyba będziemy musieli
1: się... I pracownicy to przyjmują do wiadomości.
0: Znaczy, myślę, że będziemy musieli się nie tyle z tym pogodzić, co zastanowić się nad tym, w jaki sposób najlepiej to wykorzystać. Dlatego, że dla mnie ten zespół taki przyszłości to jest taki człowiek od relacji. Taki, który zapewnia stabilność. I tu będzie ten etatowiec. Mamy człowieka, który będzie zapewniał niesamowite kompetencje. Takich, na które organizacje na przykład nie stać, żeby je utrzymywać na stałe. I to będzie ten freelancer, giger. I będzie trzecia osoba, trochę tutaj powinnam wziąć ją w nawias, bo będzie to agent AI, który będzie robił te rzeczy, których nie powinien już robić pracownik, albo takie rzeczy, których temu pracownikowi już po prostu nie chce się robić. Czyli będzie automatyzował, wykonywał prostsze zadania. I myślę, że dla menedżerów to jest teraz kolejny moment, mieliśmy już kilka takich, w którym powinni nauczyć się, jak zaorkiestrować cały ten team, bo od nich będzie zależało, czy to będzie miało rację bytu, czy też nie.
1: Michał? Zbierałeś myśli dość długo, widziałem.
3: Tak, wiesz, zbierałem myśli, bo ja widzę w tym ogromny sens w tej zmianie, która się dokonuje, tylko że ta zmiana, ona jest, to nie jest taka zero-jedynkowa zmiana. Ja może otworzę pewną puszkę Pandory, tak?
1: Niektórzy nawet mawiają puszkę z Pandorą.
3: Może być i puszkę z Pandorą, ale zobacz, bo ja chcę jeszcze jeden wątek dodać. Niestety my dzisiaj żyjemy w świecie organizacji, które są silosowe. tak? Czyli co to oznacza? Że jeżeli mamy biznes, obok biznesu powinien stać HR Business Partner, który jest jednocześnie łącznikiem pomiędzy rekrutacją a tym, co jest biznesem, co w biznesie jest potrzebne. Jeżeli my wymagamy od człowieka, żeby rekrutował dla nas wymarzonych kandydatów, ale jednocześnie ten człowiek nie rozumie, jakich kandydatów powinien rekrutować, bo nie jest w tym biznesie zaangażowany, nie masz go na miejscu. On po prostu dołącza do projektu rekrutacyjnego tylko na pewien wycinek procesu i zaraz z niego wypada. Więc jeżeli my w organizacjach będziemy dalej rozwijać tą silosowość i będziemy na nią stawiać i będziemy mówić, że to jest jeden zespół, to jest drugi zespół, pomiędzy tymi zespołami nie ma żadnego łącznika. Te zespoły i ich role, obowiązki nie przenikają się między sobą, to tak naprawdę te zespoły, jeżeli odgórnie nie pójdzie tego typu strategia, to one nigdy nie wpadną na pomysł, że mogą ze sobą rozmawiać i komunikować się.
1: Bardzo proszę, zgłosiła się Marzena z ławki pierwszej.
0: Tak, ja zgłosiłam się, ponieważ ja dołożę jeszcze więcej. Ja dołożę jeszcze wątek taki, że my mówimy bardzo dużo o automatyzacji w HR-ze. Tylko, że my automatyzujemy te procesy, które mamy teraz. Nie projektujemy ich na nowo i automatyzujemy, tylko bardzo często automatyzacja polega na tym, że dzisiaj robiło się coś, to dzisiaj będzie to robiła maszyna. I nikt nie myśli o tym, czy można ten proces w ogóle w zupełnie inny sposób zaprojektować, przemyśleć, być może skrócić, być może wyrzucić, bo nie jest wcale potrzebny. Więc myślę, że to jest głęboka też myśl za tym, aby zastanowić się, w jaki sposób my chcemy pracować, bo to jest teraz ten moment. Mamy zupełnie nowe narzędzia dostępne, mamy zupełnie nowy setup organizacyjny, który może być dla nas dostępny i być może to jest właśnie ten moment w całej dyskusji o HR Business Partneringu również, a pracowałam w tej roli dosyć długo, więc mam tego świadomość, ile ona wymaga, zrobić to tak, żeby rzeczywiście być równorzędnym partnerem dla biznesu.
2: Tylko wiecie, o tej elastyczności, to nie jest nic nowego, co nagle powstało, bo w 1989 roku irlandzki filozof Charles Handy opisał, jak będzie wyglądała organizacja przyszłości. I on opisał to, jak irlandzki, to w formie trójlistnej koniczyny. I on powiedział, że pierwszy filar to będzie bardzo wąska grupa ludzi, on nazwał ich rdzeniem, którzy będą zapewniali, że firma po prostu będzie funkcjonować. Druga grupa, którą nazwał, to jest grupa, którą on nazwał specjalistami kontraktowymi. Wtedy jeszcze, w 1989 roku, nie było nawet słowa freelancer, bo ono powstało, jak się uznaje, 10 lat później. I to są eksperci, którzy będą wynajmowani do wykonania konkretnych zadań, które będą przychodzili i wychodzili. Trochę tak jak Marzena przed chwilą powiedziała. A trzecia grupa to jest bardzo elastyczna siła robocza, nazwijmy to. Kapitał ludzki dzisiaj się mówi, który przychodzi i wykonuje te zadania w formie, jaka jest najbardziej odpowiednia. My dzisiaj toczymy dyskusję w Polsce na temat, czy ktoś powinien być na umowie o pracę, czy na B2B. Państwowa Inspekcja Pracy, gorący temat bardzo. A tak naprawdę ten temat przyszłości pracy i sposobu wykonywania pracy jest tematem już starym, no bo od 1989 roku gig ekonomia to jest słowo, które w 2009 roku zaczęło funkcjonować. Ja do tego badania tego irlandzkiego filozofa dodaję dokładnie ten punkt, o którym powiedziała Marzena. Wtedy jeszcze nie było agentów i dzisiaj ci agenci stają się trzecią siłą roboczą, w moim przekonaniu, trzecim zasobem, który będzie za chwilę opomiarowany, opodatkowany. Zresztą dzisiaj nowo powołany szef HR-u globalnej firmy Kantar nie nazywa się Chief People Officer, tylko nazywa się Chief People and Agent Officer. Więc jest to pewnego rodzaju znak zmiany czasu, który nie w przyszłości się odbędzie, tylko już się dzieje.
1: Zanim wysłuchamy piosenki skomponowanej i nagranej pewnie przez artystę pracującego w trybie zdalnym i elastycznym, zadam wam pytanie, którego nie mógłbym nie zadać i proszę o krótką i szczerą odpowiedź. To się odbędzie kosztem ludzi, prawda? Cała ta rewolucja związana z automatyzacją procesu pracy. No nazwijmy rzeczy po imieniu.
3: W pewnym stopniu tak.
1: Marzena?
0: To będzie zależało od ich otwartości na to, w jaki sposób będą chcieli w przyszłości pracować.
1: Od razu wiedziałem, że pracowałaś w konsultingu. To zależy, tak? Tomek?
2: Ja mimo tego, że pracowałem prawie 10 lat w konsultingu, powiem zdecydowanie tak. Profesor Rubio z Uniwersytetu w Nowym Jorku mówi, że bezrobocie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat sięgnie 80%. I pytaniem jest, jak rządy państw odpowiedzą na takie wyzwania. Gdzie praca będzie luksusem.
1: Mam nadzieję, że piosenka będzie pogodna.

0: A teraz chwytamy za telefon, bo po drugiej stronie światłowodu czeka na nas Tina Sobocińska, założycielka i HR Strategic Advisor, czyli doradca strategiczny w firmie HR for Future. Dyrektorka HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Dobry wieczór, Tina.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dlaczego młodsi pracownicy często widzą w automatyzacji szansę, podczas gdy starsi widzą w tym raczej zagrożenie?
1: Myślę, że jest to prawda i nieprawda, to co powiedziałeś, Jarku. Z jednej strony młodsi pracownicy to jest pokolenie wychowane z technologiami. Patrząc na nasze dzieci, widzimy, jak swobodnie poruszają się w świecie technologii. Właściwie nie potrafią inaczej żyć, więc dla nich jest to naturalne środowisko również pracy. I wielu młodych ludzi ogromnie dużą wagę przywiązuje do efektywności w miejscach, w których podejmują swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. I to jest duża szansa dla nas wszystkich, żebyśmy uczyli się od nich, jak ta technologia może nam sprzyjać. Natomiast nieprawdą jest to, że starsi pracownicy, liderzy, osoby bardziej doświadczone patrzą na technologię z obawą, bo wielu użytkowników w każdym wieku korzysta z tej technologii w podobny sposób. Technologie zresztą to umożliwiają, bo są intuicyjne, dostępne. Natomiast ostatnie badania polskich, australijskich psychologów wskazują wręcz, że między 55 a 60 rokiem życia mamy najlepsze umiejętności poznawcze, jeżeli chodzi o technologie, bo wykorzystujemy je inaczej niż młode pokolenie, nie w szerokim zakresie, ale bardzo pragmatycznie, zwracając uwagę na ich zastosowanie. I tutaj też możemy w tej grupie zawodowej widzieć dużą szansę na wdrażanie technologii w sposób mądry, dojrzały i bardzo użyteczny.
0: Czyli ty jesteś raczej optymistką, że ten proces przyniesie nam więcej dobrego niż złego, jeżeli chodzi o organizację pracy i klucz i kryteria, według których będziemy dobierać ludzi w przyszłości.
1: Zdecydowanie jestem optymistką, ponieważ mam takie doświadczenia. Pracowałam przez wiele lat w firmach, które inwestowały w technologię i sama wdrażałam je ze swoimi zespołami jako HR. Mieliśmy okazję, żeby usprawnić zarówno obsługę pracowników w pełnym zakresie, wprowadzać technologie, które odpowiadały na różne pytania i odpowiadają na różne pytania 24/7. I dzięki temu HR mógł zająć się innymi tematami, rozwijać liderów, rozwijać swoje kompetencje analityczne i prezentować na podstawie danych rekomendacje rozwiązań w różnych obszarach, takich jak benefity, talenty, czy też trendy przyszłości. Ale też widzę, jak technologie są dzisiaj właściwie nieodzowne, bo niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy je stosować, to badania z ubiegłego roku, na przykład z raportu prezentowanego przez The Times, pokazują, że w Wielkiej Brytanii 30% pracowników potajemnie korzysta z AI w pracy. Po prostu dzisiaj już nie ma granic dla pracowników tego, co jest środowiskiem pracy, co jest sferą prywatną, bo tego nas nauczyły technologie, smartfony. Więc zarówno mamy szansę na to, żeby wprowadzając technologię, usprawniać naszą pracę tam, gdzie człowiek może być zastąpiony, bo na przykład nie mamy kandydatów chętnych do wykonywania tej pracy. Możemy również łączyć kompetencje człowieka i technologię razem. To są procesy, które są we wszystkich branżach widoczne. Na przykład widzimy je jako klienci centrów handlowych, gdzie kasy automatyczne funkcjonują obok kas obsługiwanych przez człowieka. Albo wtedy, kiedy nie możemy sfinalizować zakupów, pojawia się człowiek, który nam pomaga w tym, żeby dobrnąć do końca. Z drugiej strony automatyzacja jest dla firm dużą szansą do zwiększenia produktywności, a również zaangażowania pracowników, bo nie ma gorszego środowiska pracy niż to, w którym po prostu widzimy, jak dużo czasu marnujemy na pracę, która nie przynosi efektów, albo jest dublowana, albo naprawia czyjeś błędy. I przysłuchiwałam się z zainteresowaniem dyskusji, którą mieliście przed ostatnią piosenką Studio. Zgadzam się z wieloma punktami, które zostały przez was poruszone, Natomiast myślę, że automatyzacja jest dużą szansą na porządki. Na porządki w firmie, na przejrzenie procesów, bo moje doświadczenia pokazują, a prowadzę też od 6 lat Network Digital HR Champions, że zawsze, gdy dotykamy technologii i chcemy ją wdrożyć, nie ma szans, żebyśmy wdrożyli ją sensownie i o rozsądnych kosztach tam, gdzie mamy bałagan. Jeżeli mamy nieaktualne procedury, czy nieaktualne dane, czy złe dane, czy jakieś wyjątkowe podejście do na przykład procesu rekrutacji, czy ocen rocznych, czy pożegnania pracownika, różne zasady w różnych obszarach firmy, niezależnie od tego, jakie to jest przedsiębiorstwo, to po prostu technologia tego nie przyjmie. Technologie służą temu, że standaryzują bardzo wiele procesów, upraszczają. Możemy dzięki temu zastanowić się, jak wykonywać naszą pracę i jak dbać o pracowników na nowo.
0: Tina, czy za kilka lat w tej firmie przyszłości, którą próbujemy opisać, ale myślę, że my nie wiemy, dla kogo projektujemy i o czym mówimy, czy człowiek będzie jeszcze wartością dodaną, czy raczej suma aplikacji i narzędzi cyfrowych, które skutecznie implementujemy?
1: To jest bardzo gorąca dzisiaj dyskusja w wielu branżach, na przykład w branży usług wspólnych, która w Polsce jest bardzo rozwinięta. To jest ponad 400 tysięcy pracowników, które pracują dla różnych centrów w obszarach takich jak HR, finanse, IT, marketing. I tutaj ta dyskusja jest dzisiaj bardzo aktualna. Za co będą płacić klienci? Czy będą płacić za wiedzę ludzką, za nasz sposób podejścia do problemów, za projektowanie nowych rozwiązań, za krytyczne myślenie, empatię, jak to w ogóle wycenić, czy też będą płacić za wyskalowane technologie? Sama jestem ciekawa, jaka będzie odpowiedź na twoje pytanie i efekt tych dyskusji. Natomiast na razie widać, że firmy chcą absolutnie pracy ludzkiej. Wierzymy w to, że technologia naprawdę może wiele rzeczy usprawnić, podnieść produktywność, obniżyć koszty, ale jednak praca człowieka będzie miała dużą wartość. Ja w to wierzę osobiście, natomiast myślę, że musimy wykonać dużą pracę, żeby taki efekt uzyskać. Dużą pracę w zakresie kultury, w której pracujemy, bo jeżeli stawiamy na to, że krytyczne myślenie będzie wartością, którą oferujemy jako ludzie, jako pracownicy, jako liderzy, a jednocześnie nie lubimy tych pracowników, którzy myślą inaczej, to nie wykonamy tej pracy dobrze, to znaczy nie odrobimy tej pracy domowej, bo myślenie w ten sam sposób to jest właśnie technologia. A my jako ludzie jesteśmy w stanie poddać krytyce, konstruktywnie spojrzeć z różnych perspektyw, jeżeli damy sobie na to zgodę, jeżeli będziemy słuchać siebie, jeżeli również będziemy tworzyć bardzo różnorodne zespoły składające się z ludzi naprawdę o różnych doświadczeniach, z różnych pokoleń, różnych narodowości, różnych płci. I stworzenie takiego środowiska pracy jest naszym zadaniem na dzisiaj. Jeżeli go nie odrobimy, to myślę, że ta technologia bardzo mocno nas dominuje i efekt, o którym też dyskutowaliście, o którym mówią naukowcy, badacze, scenariusza, gdzie będzie za kilka, może 10 lat masowe bezrobocie, jest prawdopodobny.
0: Tina, myślę, ostatnie.
1: Tak. Nie chcemy, ale jest na pewno dużo takich prac, które powinniśmy zrealizować. Jeszcze dodam tylko jedno zdanie, łącznie z elastycznością. I podam dwa przykłady. Elastyczne nie tylko miejsca pracy, ale też czas pracy jest bardzo ważnym elementem. I właściwie stworzenie takich warunków, żeby każda organizacja mogła dostosować tą elastyczność do swoich potrzeb. I ostatnia rzecz. Kodeks pracy, regulacje, one dzisiaj coraz bardziej zaostrzają wymagania wobec pracodawców. Myślę, że w tej elastyczności ważne jest też to, żeby regulacje prawne chroniły interesy pracowników, pracodawców, ale jednocześnie szły z duchem czasów, a nasz kodeks pracy zdecydowanie wymaga właściwie napisania go w wielu punktach od początku.
0: No, nie tylko w tej dziedzinie. Tak to już jest, że technologia wyprzedza, narzuca tempo i kierunek, a regulatorzy usiłują, jak ci pasażerowie ostatniego siedzenia w autobusie, trzymać się mocno siedzeń. Tina, bardzo serdecznie dziękuję za szalenie interesującą, inspirującą rozmowę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.
1: Do usłyszenia.
0: A teraz nasi lotni reporterzy, czyli Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska, którzy zrobili mały przegląd inicjatyw automatyzujących procesy w firmach.
2: Firmamy. W HR-ze mamy dzisiaj wojnę botów.
3: Wojnę botów, a co za tym idzie również fałszywych kandydatów, co jest zjawiskiem, z tego co usłyszałem ostatnio, bardzo szkodliwym dla całego rynku pracy i dla całego HR-u. Mogą na przykład obcy agenci, to jest bardzo popularne na linii Korea Północna i Stany Zjednoczone, używać sztucznej inteligencji do wzięcia udziału w rekrutacjach firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych. Dzięki deepfake'owi mogą przybrać zupełnie nową tożsamość, sztuczna inteligencja im zrobi CV w taki sposób, że będzie idealnie pasowało do stanowiska. Sztuczna inteligencja ogarnie im też adres zamieszkania, na przykład w Europie, na który taka firma wyśle, powiedzmy, sprzęt do wykonywania swojej pracy. Tam oczywiście będzie zarejestrowany słup, który następnie prześle to do innego kraju. I był ostatnio przykład nawet taki głośno firmy amerykańskiej, która dała się na to nabrać.
2: To jedno oczywiście bardzo ważne niebezpieczeństwo związane z rozwojem automatyzacji w HR-ze, ale jest też wiele innych. AI rzeczywiście z jednej strony może skrócić czas zatrudnienia, uporządkować dane, wyłapać kandydatów gdzieś tam spoza oczywistego klucza, zasugerować jakieś ścieżki rozwoju, przygotować nas do rozmowy z tym kandydatem, ale to jest to jednak obszar bardzo wysokiego ryzyka. Tutaj są wynagrodzenia, awansy, zwolnień, reputacja, jakaś taka godność i tutaj już Unia Europejska zauważyła to i Europejski AI Act obejmuje właśnie rekrutację, selekcję i ocenę kandydatów. I tutaj zgodnie z tym prawem musi być człowiek. Człowiek musi nadzorować, prowadzić dokumentację i zarządzać tym ryzykiem.
3: Dla mnie trochę paradoksem jest coś takiego, że z jednej strony pracodawcy poszukują u kandydatów na przykład umiejętności prawidłowego promptowania, czyli to jest wprost umiejętność, która została wymuszona przez rozwój technologii. Z drugiej strony taką cechą, która jest teraz najbardziej pożądana, jest myślenie krytyczne, czyli coś, czego jak na razie sztuczna inteligencja i inna technologia nie za bardzo posiada, więc moim zdaniem jest to trochę paradoks, że z jednej strony oczekujemy kandydatów, którzy będą potrafili wykorzystać technologię, a z drugiej strony poszukujemy kandydatów, którzy będą potrafili te technologie niejako zastąpić.
2: Mi się wydaje też, że obecna AI nie potrafi wynaleźć najlepszych. To znaczy te algorytmy są tak ustawione, że AI może przeoczyć tych najbardziej dopasowanych kandydatów, no bo wiadomo, uczy się na danych historycznych, trochę odzwierciedla to takie stare uprzedzenia w firmie, promuje bardziej podobieństwo do osób, które już są w firmie, tak? Nietypowa ścieżka kariery to może być dla algorytmu jakieś ryzyko. Nie rozumie też pewnych kontekstów, jeżeli ludzie mają przerwy w pracy albo zmieniali miejsce zamieszkania, więc trochę optymalizuje, dopasując się do ogłoszenia. I to jest taki czynnik, który powoduje, że te prawdziwe talenty mogą nie trafić, po prostu zostać wykluczone przez AI.
3: Ja tutaj lubię w tym kontekście porównanie do sportu, bo wydaje mi się, że HR-owiec to jest taki trochę scout sportowy. Scout sportowy to jest zawód, który ma najmniejszą szansę w tym momencie na zostanie wypartą przez sztuczną inteligencję, bo jednak ten czynnik ludzki i zdolność do wyszukiwania talentów, obserwowania ludzi nie tylko przy pracy, ale także to, jacy są poza pracą, jest w tym wypadku kluczowy. I tak jak mi się wydaje, jak skauci sportowi rzeczywiście nieprędko zostaną wyparci przez technologię, tak samo mi się wydaje, że dobrzy HR-owcy również jak na razie mogą spać spokojnie.
2: Człowiek w HR-ze nie znika i nie zniknie, po prostu musi się trochę przestawić, wejść na trochę inny poziom. Przyszły HR-owiec będzie musiał rozumieć te dane, będzie musiał rozumieć procesy, samo etykę AI i prawo czy też psychologię. No i dzięki swojemu doświadczeniu na pewno nie przegapi tego talentu, który może przygapić AI.
0: Dziękujemy naszym lotnym reporterom. Tomek, podniosłeś palec wskazujący. To oznacza, że coś chciałbyś podkreślić w sposób szczególny.
4: Tu było tyle wątków, do których można byłoby się odnieść. Natomiast zgadzam się, że chyba odniosę się trochę do tego, Jarku, co ty mówiłeś o tej populacji osób powyżej 50 roku życia. Ja mam na to taką trochę perspektywę, patrząc na to wszystko, co się dzieje trochę z pewnej wysokości, że największy impact dzisiaj negatywny na pracę jest dla ludzi młodych, bo sztuczna inteligencja wypiera te najbardziej podstawowe zawody. i te podstawowe czynności, które, od których młodzi ludzie zaczynają swoją karierę w dużych, dużych korporacjach. Natomiast ja uważam, że osoby powyżej 50 roku życia mają piękną przyszłość przed sobą. Naprawdę piękną. Jestem mega optymistyczny, bo wszystkie megatrendy im sprzyjają. Są doświadczeni emocjonalnie, mają doświadczenie zawodowe, mają w związku z wydłużającym się średnią życia bardzo dużo energii, mają bardzo odchowane dzieci, więc pracują w takim sensie, że są bardzo, bardzo elastyczni. Jedyne wyzwanie, które im brakuje, to jest zrozumieć AI-a. Tylko, że to znowu nie jest nic innego. Ja pamiętam, jak ja byłem studentem kilkadziesiąt lat temu i mój tata wtedy uczył się internetu. I ja pamiętam, że ja trochę trudno mi było zrozumieć, jak on się uczy internetu, przecież to jest takie naturalne. Ale mój tata nauczył się internetu, nauczył się obsługi komputera. Na pamięć też. Nauczył się obsługi komputera, Excela. Dzisiaj biegle się nim posługuje. Na tym komputerze napisał doktorat. I to już było. My takie przypadki już mamy. Jedyne co, to tylko ta sztuczna inteligencja bardzo przyspieszyła ten cały proces.
0: Tomku, jak to mówią po staropolsku, you made my day. Bardzo ci dziękuję. Zerkam na was, bo zastanawiam się, ten wątek się tutaj pojawił, nad typem lidera przyszłości. Kto obdarzony w jakie kompetencje musi się pojawić na czele organizacji, żeby tym gąszczem zależności cyfrowo-emocjonalno-białkowych skutecznie zarządzać? O jakich nowych kompetencjach tutaj mówimy?
5: Ja bym powiedziała, że o niczym nowym. Bo ciekawość świata i otwartość, myślę, że zawsze była w cenie. Ona nie zawsze była dobrze wykorzystywana, ale pewnie powinniśmy na nią zwrócić uwagę.
0: Ale rozumiem, charyzma, autorytet, to wszystko się zgadza, ale czego się będą ci nowi liderzy tej firmy przyszłości musieli jednak nauczyć?
5: Będą musieli się nauczyć zapanować nad zupełnie inną rzeczywistością niż tą, której do tej pory doświadczali. Więc myślę, że ta otwartość i ciekawość będzie kluczowa po to, żeby zadawać też to pytanie, czy przyznawać się do niewiedzy. Bo myślę, że to jest bardzo ważne u liderów, takich nowych liderów, żeby umieć przyznać się do tego, że nie wiem, ale co więcej, chcę się dowiedzieć.
0: Ale
5: i
0: się
5: może
0: dowiem.
5: Ty mi właśnie w tym pomożesz, młody człowieku, który przyszedłeś do organizacji nie mając być może z wielkiego doświadczenia, ale ci ludzie mają zupełnie nowe podejście. Oni nas uczą bardzo wielu rzeczy. Ja pamiętam swoje doświadczenie we współpracy ze stażystą. Antek, pozdrawiam. Antek otworzył moje oczy po prostu w niesamowity sposób na to, w jaki sposób młodzi ludzie patrzą na życie, patrzą na świat. Obserwuję też swojego syna i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby otworzyć się na zupełnie nowe doświadczenia, myśleć krytycznie i być odważnymi.
0: No dobrze, tutaj mamy odwagę, a tu ja zejdę na język ekonomii rodem z XIX wieku. Jak mierzyć w tych organizacjach przyszłości efektywność ludzi? Czy to będzie ta efektywność mierzona obecnymi kryteriami, Tomku, czy takiego Tomka już dozbrojonego maszynami? Jak porównać i jak wynagradzać i nagradzać tych, którzy będą pracować w tym trybie takiej niezwykłej sprawności cyfrowej z tymi, którzy wnoszą zupełnie coś innego?
4: Wydaje mi się, że nie ma w ogóle wątpliwości, że to wszystko będzie dozbrojone technologią. Ta technologia będzie absolutnie w każdym aspekcie i to będzie wymagało przeformułowania wszystkich tych formów, o których powiedziałeś.
0: No ale moment. Są tacy ludzie, których, tak jak na przykład słynnych bramkarzy, trzyma się w klubach piłkarskich tylko dlatego, że robią świetną robotę w szatni. Oni już nie muszą wychodzić na boisko, ale mają w sobie autorytet, mają w sobie pewną energię, są odniesieniem, punktem odniesienia w bardzo wielu sprawach dla tych młodszych. Jak tę cechę, jak te atuty oceniać w kontekście kogoś, kto jest niesłychanie młody, sprawny, posługujący się świetnie narzędziami cyfrowymi? Czy tu znajdziemy jakiś wspólny mianownik?
4: To chyba tak jak Marzena powiedziała, że to chyba nie jest nic nowego. Dzisiejsi liderzy też są i tacy, i tacy. Ci, którzy są charyzmatyczni, którzy są autentyczni, którzy są prawdziwymi liderami, to mają małą, niską rotację, mają bardzo zaangażowany zespół, który by poszedł za tym liderem w ogień. Ci, którzy mają ludzi, liderów autokratycznych, którzy nie angażują zespołu, mają wszystkie te czynniki w drugą stronę przechylone. Więc wydaje mi się, że ta autentyczność, o której Marzena powiedziała, jest czymś bardzo, bardzo ważnym, bo AI nie zabierze nam tej nie zabierze nam tych ludzkich kryteriów empatii i tak dalej.
0: I tym jakże optymistycznym i budującym przesłaniem zakończymy naszą rozmowę. Marzena Mielecka, Tomasz Miłosz, Michał Piętka. Bardzo wam dziękuję.
4: Dobranoc.
5: Dziękujemy.
0: Firmament. W tym wydaniu Firmamentu to już wszystko, a za dwa tygodnie w ostatnim odcinku przed wakacyjną przerwą porozmawiamy o tym, czy młoda generacja biznesu ma pomysł na kolejne trzy dekady rozwoju Polski i jak ocenia dorobek ojców założycieli naszej transformacji. Do tego czasu polecamy podcasty Radia 357 i kanały Incredible z Sebastiana Kulczyka. Zaglądajcie tam po najciekawsze treści biznesowe. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

0: pomocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Co państwo na to?
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski w zastępstwie Jakuba Strzyżkowskiego. Czy staniemy się potęgą gospodarczą Europy? Co prawda trzecią, ale jednak potęgą. W ciągu 10 lat tak może się stać, mówił minister finansów podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Dodał, że pojawiły się, i tutaj zacytuję, po raz pierwszy warunki gospodarcze, polityczne i technologiczne, które musimy wspólnie wykorzystać. I dlatego dzisiaj pytamy państwa o to, czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę. Ja od siebie też dodam, że w tym pytaniu kryje się nasza odpowiedź na to, jak siebie widzimy w przyszłości za te 10 lat. Czym dla nas, dla naszego życia stanie się bycie trzecią gospodarką w Unii Europejskiej, czy w tej Radzie Nadzorczej Unii Europejskiej, jak właśnie mówił pan minister, obok Francji i Niemiec, Polska. No, wydaje się to dość abstrakcyjne, ale czy rzeczywiście nowe warunki technologiczne, jak mówi pan minister, gospodarcze, polityczne upoważniają, by stawiać takie założenia i by, myślę, że też rozbudzać pewnego rodzaju nadzieję. Czy to jest polityczny teatr, czy to jest rzeczywistość wsparta również ekonomicznymi możliwościami Polski? O to dzisiaj będę pytał państwa i będę pytał oczywiście naszych gości. Za chwilę profesor Elżbieta Mączyńska. Porozmawiamy, jak widzi to, co powiedział pan minister, i czy rzeczywiście może tutaj czai się też wizja państwa na najbliższe lata, której tej wizji nie może uniknąć żaden rząd, nieważne jakiej maści politycznej. Czy Polska ma szansę stać się czołową gospodarką świata? Pytamy o to dzisiaj. 510 357 357. Chwila muzyki i za chwilę rozmawiamy.

0: Czy staniemy się potęgą gospodarczą Europy? Co prawda trzecią, ale zawsze potęgą. O tym mówił minister finansów. Czy rzeczywiście tak może się wydarzyć? I czy Polska ma szansę stać się taką czołową europejską gospodarką? To jest pytanie, które kieruję do państwa dzisiaj. 510-357-357, ale najpierw do mojego i państwa również gościa, profesora Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że państwo podejmują ten temat. Także cieszę się, że w ten sposób wypowiedział się pan minister Domański, bo nie ma nic gorszego jak syndrom nie da się. Czyli tak. No, co prawda ta wiara czyni cuda, ale wiara nie wystarczy. Trzeba się solidnie napracować, żeby coś się mogło urzeczywistnić. My ludzie, często, nie wszyscy oczywiście, ale na pewno wielu z nas, proszę się nad tym zastanowić, ma ten syndrom, że sami sobie nie wierzymy, jakie są nasze możliwości. Przeważnie one są większe niż sobie to wyobrażamy. Zaczyna się to już od dziecka. My często rodzice nie dowierzają, na co stać własne dziecko. Nie chodzi tu o jakieś chore ambicje i przerost ambicji. Chodzi o realne oszacowanie szans.
0: Dobrze, ale szanse, właśnie pani profesor, i pytanie jest, czy to są realnie oceniane szanse na te 10 lat i bycie w tej Radzie Nadzorczej, jak to powiedział pan minister Domański, Francja, Niemcy i właśnie Polska za 10 lat Unii Europejskiej. No to jest wiele pytań. Jakiej Unii Europejskiej też można od razu już zacząć pytać, ale czy to jest w ogóle, jest taka szansa? No i mam do pani pytanie, czy to jest dogłębna analiza, czy polityka, czy marzenia o potędze, czy może jednak należy to traktować poważnie jako jeden z takich oczywistych i bym powiedział zwartych manifestów gospodarczo-polityczno-społecznych na najbliższe lata. Nieważne, która ekipa będzie rządziła Polską.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na jakiej podstawie pan minister Domański doszedł do takiego wniosku i takie tezy stawiał. Jasne. Natomiast zakładam, że no, ma na tyle silny zespół analityczny, że wie, co mówi. No, zresztą my też często nie doceniamy wspaniałych naszych analityków. No, na przykład w zespole Narodowego Banku Polskiego, jedni z najlepszych, dysponujący ogromnymi bazami danych, czego my, naukowcy, zazdrościmy, ale też się cieszymy, bo korzystamy z tych analiz. W każdym razie rzeczą przywódcy jest rozbudzać ambicje, a nie gasić. I w tym sensie minister finansów wykonuje tę pracę. Jasne. Czy możliwe jest to w takim okresie, jak zakreślę? Ja nie wiem. To bym musiała zobaczyć konkretne dane, ale uważam od zawsze, od wielu zresztą tekstach to podkreślałam, że Polska to jest taki kraj, która ma wspaniały, nasz kraj, tak, ogromne szanse, ogromny potencjał, przede wszystkim niewyobrażalny potencjał zdolnych ludzi, zdolnych, wykształconych. To po pierwsze. Po drugie, położenie demograficzne korzystne. Korzystne geograficznie, ponieważ dla wielu krajów w przypadku kontraktów, współpracy i tak dalej jest to położenie wygodne, chociaż w wcześnie geopolitycznie także pełne zagrożeń, o czym historia dowodzi. Tym niemniej mamy wspaniały klimat. Tak. Wspaniałe, zróżnicowany charakter naszego kraju, dający szansę na podejmowanie strukturalnie zróżnicowanych działalności gospodarczych. I to jest zdolność adaptacyjna Polaków, zdolność do improwizowania także, zdolność do wykorzystywania szans jest wielka. Historycznie mamy tego dowodów ogrom. Niestety, z drugiej strony mamy ogromną zdolność marnowania tych szans. I to, a jeszcze na to nakładają się różne niekorzystne wydarzenia historyczne. Teraz też ich nie brakuje. Mamy pełno ognisk wojennych, wojny na Ukrainie, która też może nam przysporzyć różnych problemów. Natomiast te podstawową wadą, jaką ja widzę, i zagrożeniem dla realizacji tej wizji wspaniałej Polski, trzeciej potęgi w Europie, jest właśnie krótkowzroczność strategiczna.
0: Co to znaczy? Co się pod tym kryje?
1: No, to się pod tym kryje, że w zasadzie prawie żaden rząd w okresie transformacji nie miał rzetelnej, długookresowej strategii. No, podejście, że jak chcesz mieć długookresową wizję, jak chcesz mieć wizję, to iść do okulisty, nie, no, to jest niepoważne. To, że nie ma długookresowych strategii. Można powiedzieć, świat się tak szybko zmienia, że co tutaj zawracać sobie głowę jakimiś strategiami. Tu nie chodzi o plany szczegółowe oczywiście, tu chodzi o wytyczenie jakiegoś kierunku. Nieważne, gdzie stoisz, ważne, w którą stronę zmierzasz.
0: I to nie jest takim wytyczeniem kierunku, ta 10 lat i trzecia pozycja w Unii w Europie, Polski, po Niemczech
1: no to
0: i
1: jest
0: Francji?
1: To jest życzenie, ale żeby wytyczyć kierunek, to trzeba powiedzieć, co się w związku z tym będzie czynić. Czyli działania są tu istotne, programy. I na pana pytanie, czy tak będzie i czy to osiągniemy, to ja nie umiem odpowiedzieć dotąd, dopóki nie widzę długookresowych strategii.
0: To może tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych, przepraszam, że tak wchodzę w pani słowo, i tutaj szef ministerstwa Wojciech Balczun powiedział, że odejście od skrajnego, liberalnego myślenia o państwie i państwo ma być aktywnym właścicielem. Dużo z tych przemówień z tego Sopotu wskazuje na rolę państwa. To może to jest jakiś kierunek tej strategii na te 10 lat, by zdobyć to miejsce na podium w Europie, gospodarcze podium?
1: Politycy nie są odosobnieni w kreowaniu tych bardzo optymistycznych wizji naszej przyszłości, naszego kraju, bo także naukowcy na to wskazują. No tutaj no, bardzo popularne są dzieła i wystąpienia pana profesora Marcina Piątkowskiego, który mówi wręcz o złotej erze dla Polski, ale też zastrzega, że to, czy Polska rzeczywiście będzie coraz bardziej krajem bogatym, rozwiniętym, będzie zależało od wielu rzeczy, od innowacyjności, od inwestycji i tak dalej, i od programów długookresowych. Jeżeli się nie ma takiej strategicznej linii, to wtedy się dryfuje. Nam ciągle zagrażał i zagraża dryf. Za późno się budzimy, że coś trzeba było zrobić. Przykłady, które no, są czasami zatrważające. Na przykład mamy do czynienia z wyludnianiem się znacznej części Polski. No co to za gospodarz, który pozwala na to, żeby pewne obszary Polski wymierały? Nie wiem, czy pan miał okazję to widzieć, ale ja widziałam wioski, miejscowości, gdzie dosłownie w całej miejscowości, w jednej, na przykład na Kielecczyźnie, widziałam taką wieś, gdzie w jednej w jednym domu, można powiedzieć w jednej chałupie, bo taka dość prosta, pozostali staruszkowie i sami w całej wiosce. No jeżeli się dopuszcza, a równocześnie mamy ten
0: to są wioski, z których można łatwiej nam dojechać do Niemiec, czy do Holandii, czy do Francji, niż na przykład do Warszawy bądź Krakowa. To też jest tak
1: no właśnie,
0: ze wschodniej Polski.
1: Dopuściliśmy do wykluczenia transportowego, a to oznacza cały szereg problemów, hamulców rozwojowych, które mają charakter swego rodzaju węzła gordyjskiego i wciąż wśród polityków nie ma takiego odważnego, który by wreszcie ten węzeł przeciął, bo przecież ciągle narzekamy na to, że sytuacja demograficzna się pogarsza, że jesteśmy pod względem dzietności na szarym końcu, jeśli chodzi o Europę.
0: Najgorsza demografia w Unii Europejskiej.
1: Tak, niedługo będziemy tak jak Korea Południowa, gdzie jest współczynnik dzietności 0,8, a potrzebny byłby 2 z hakiem, żeby nas nie ubywało. Więc prognozy demograficzne są niedobre, ale no, na szczęście już pierwsze takie jaskółki się pojawiają, że te małe miejscowości, samorządy w tych małych miejscowościach zaczynają sobie to uświadamiać. Ja ciągle powołuję się na taki projekt, który się nazywa Efekt Bilbao. Chciałoby się, żeby w Polsce były w cudzysłowie takie efekty Bilbao w tych wyludnionych właśnie miejscowościach. To trzeba wziąć w cudzysłów, bo tu nie ma mowy o kalkowaniu projektu. Ten Efekt Bilbao to jest projekt hiszpański.
0: I na czym polega? Powiedzmy jeszcze w skróciutko
1: dotyczy miasta Bilbao, które w ramach deindustrializacji, odprzemysłowienia, które na początku dekady temu było modne, wymarło. Zamarł przemysł w tej miejscowości. Ludzie, mieszkańcy uciekali w poszukiwaniu pracy. Miasto po prostu dogorywało. I jedna wielka inwestycja, i to bardzo kontrowersyjna, muzeum.
0: Aha.
1: Spowodowało, że wokół tej inwestycji dlatego na pewno tematem naszym dzisiaj nie jest ani Hiszpania, ani Bilbao, więc nie chcę tego rozwijać. Zachęcam wszystkich, to już to robiłam, zachęcałam do zajrzenia na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie nieodpłatnie mogą Państwo znaleźć tekst na temat, w biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na temat efektu Bilbao. I miasto rozkwitło pod wpływem jednej inwestycji. Ta inwestycja pączkowała. Zaczęli przyjeżdżać turyści, gastronomia, potem edukacja, różnego rodzaju wytwórstwo.
0: Jasne. Spoglądamy na Hiszpanię nie pierwszy raz, muszę pani powiedzieć, pani profesor, bo od czasu wchodzenia Polski do Unii Europejskiej też wiele Hiszpanii było i przykładów z Hiszpanii. Także ten efekt Bilbao i przykład Bilbao jest absolutnie a propos. Dobrze, pani profesor, to tak reasumując naszą pierwszą część rozmowy. To znaczy tak, dobrze, że pojawia się coś takiego, natomiast no, pytanie, jaka jest ta strategia długofalowa i co za tym wszystkim się kryje. Tak rozumiem pani spojrzenie na wizję pana Domańskiego. 10 lat, trzecie miejsce w Unii Europy, w Europie naszej gospodarki.
1: I moja podstawowa obawa wynika stąd, że Polsce brakuje myśli strategicznej. Mamy do czynienia z zanikiem kultury myślenia strategicznego. I
0: dobrze,
1: to jest bardzo groźne, bo grozi dryfem.
0: Dobrze. Pani profesor, spotykamy się jeszcze, słyszymy pod koniec audycji. Bardzo pani dziękuję. Czas na naszych słuchaczy dzwoniących 510-357-357 czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę. To jest bardzo poważne pytanie, ale ja myślę, tak jak cały czas sugeruję, byśmy też próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy dla naszego życia 10 lat i trzecia gospodarka w Europie. Co to by było dla nas, jak to by było dla nas, jakby się na naszym życiu miało odbić. Pan Dawid, dzień dobry panie Dawidzie, życząc wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
2: A, dziękuję panu pięknie, dziękuję całej redakcji, dziękuję słuchaczom, pani, że się dzwoniła.
0: Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję
0: uśmiechu
2: bardzo
0: i wiary w potęgę polskiej gospodarki między innymi też.
2: I teraz po prostu pan Domański tak mi ciśnienie dźwiga, mam nadzieję, że słuchacze też się wypowiedzą, bo to jest tym bogactwem, wyjściem do tego, jak to mówił klasyk, czyli państwo jest bogate bogactwem swoich obywateli. I tu minister Domański powiedział w pierwszej trójce europejskich państw w ciągu 10 lat, tak?
0: Tak, w Radzie Nadzorczej, tak zwanej Unii Europejskiej.
2: I mnie tak on wkurza, ja bym go spotkał dzisiaj na drodze, to bym powiedział tak. Szanowny panie ministrze, bogactwo, tak? I nasz. Kwota 120 tysięcy dochodu rocznie. Nie potraficie zwaloryzować do 140, bo uważacie, że 11 miliardów w budżecie naszego państwa to będzie taka strata, że wy się nie będziecie potrafili odbić w sondażach, bo wam ubytku trochę będzie. Ci ludzie, którzy chcą się dorobić czegoś, i ja pracuję na przykład na dwie prace i chcę się dorobić czegoś, a jestem karany za to, że przekraczam 120 tysięcy i bierze mi się na koniec roku dodatkowe pieniążki, to ja się pytam, jaki to jest rozwój naszego państwa, kiedy ten obywatel, jakby chciał coś zrobić i rozwijać się, to musi szukać, kombinować i wymijać pewne systemy podatkowe, żeby na przykład dojść do czegoś w życiu. W przeciągu na przykład 10 lat ja zakładam, że wybuduję dom, mieszkanie, odkładam pieniądze, a jestem karany za to, że tyle pracuję.
0: No, ale jak wygląda... A ma pan poczucie, że jest pan na przykład w klasie średniej? Kiedyś, w co państwo na to, pytaliśmy o klasę średnią i tutaj wyszedł nam bardzo poważny dylemat. Kim jest człowiek w klasie średniej? Rozumiem, że gdybyśmy byli tą trzecią najważniejszą gospodarką w Europie, no to mielibyśmy też poczucie przynależności do klasy średniej i zarobków, a co najważniejsze, oszczędności, które mamy. Jak u pana ta sytuacja wygląda?
2: Ona jest dobra, ale chciałbym oczywiście lepszą...
0: Czyli jest pan w klasie średniej jak z przewodnika, tak? Jak z przepisu.
2: Tak, no jestem, tylko tak mówię. Ja bym chciał na przykład dzisiaj, tak mówię, zacisnąć zęby i pracować w miesiącu na przykład na dwa etaty, bo stwierdzam, przez 5 lat odkładam pieniądze, bo nie chcę kredytu brać bankowego, bo chcę córce mieszkanie kupić za 5 lat, kiedy dorośnie, a jestem za to karany, to wie pan co we mnie, no narasta we mnie, nie powiem co, bo kurczę ludzie, no tak mówimy, no bogactwo obywatelami, a nie wiem, budżetom, Wikipedią. Tak samo tu, jak mówiła pani profesor, nie ma strategii. 3% na naukę nie dają, bo za 10 lat, jeśli by były tego efekty, to śmietanka będzie spita przez kolejną klasę rządzącą i oni tego nie chcą zrobić. A jeszcze inna kwestia, bo nie chcę przedłużać.
0: Panie Dawidzie, właśnie, króciusieńko bardzo proszę, bo pani Katarzyna na nas czeka i naprawdę nie wypada, by długo czekała.
2: Niech pan zobaczy na przykład historię waloryzacji kwoty wolnej od podatku na przestrzeni 10, 15, 20 lat. No, ta kwota wolna od podatku, tak samo jak u nas, była waloryzowana. Na co my czekamy? Tu mówimy wielkie słowa, a takich prostych niby rzeczy nie potrafimy zrobić dla nas, obywateli.
0: Panie Dawidzie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego jeszcze raz urodzinowo. I jednak pomimo tego wkurzenia na pana ministra, to jednak dużo uśmiechu. Pani Katarzyna jest z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry państwu.
0: Czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarką, czyli w ciągu 10 lat Rada Nadzorcza Unii Europejskiej za Francją, Niemcami, jednym tchem wymieniamy Polskę?
3: Mamy szansę, której nie zmarnujmy. I tu jest tak, apel do wszystkich, a zwłaszcza do polityków. Chciałabym podeprzeć się przykładem Norwegii. Z racji tego, że ja pracuję w krajach europejskich, niezależnym jestem takim doradcą, konsultantem i ja pracuję w sekcji energetycznej offshore'owej, też czasami onshore'owej.
0: To akurat to, co jest właśnie związane z rozwojem państwa, wybitnie.
3: Właśnie. I teraz jest kilka spraw, które trzeba przedyskutować, przeanalizować i ulepszyć, usprawnić. Przede wszystkim zróbmy porządek z powstawaniem farm tych fotowoltaicznych i wiatrowych, jak grzyby po deszczu w miejscach tak zwanych randomowych, gdziekolwiek, jakkolwiek, byle szybko, byleby. I teraz tak, Norwegia, podam państwu przykład. Norwegia, kiedy w latach 70. odkryła swoje złoża gazu, tak? I ropy, oni po prostu mocno się zastanowili. Nie było to takie, że wygrałem w totka i zaraz pójdę do sklepu i kupię to, kupię tamto, kupię siamto. Oni powolutku przeanalizowali sytuację. Słychać mnie, bo chyba coś przerywa.
0: Bardzo dobrze panią słychać. Aha. Ja z napięciem właśnie czekam, co oni przeanalizowali, gdzie jesteśmy z Norwegią.
3: Oni przeanalizowali, że oni nie będą robić hura bura ksiądz wichura, tylko oni skrupulatnie te złoża i te środki, które jak gdyby były już inkasowane gdzieś tam na kontach, nie wiem, aż tak na ekonomii się nie znam, w każdym bądź razie oni postanowili zamrozić to i inwestować. Nie ma wydawania, po prostu mieli długoplanowy, właśnie długodystansowy proces, żeby to wszystko, co jest wydobyte i zgromadzone, żeby to pracowało na siebie w przyszłości. I to idealnie teraz taka struktura, nie wiem jak ona się nazywa, ja bym chciała, żeby to ekonomiści wytłumaczyli, żeby ta struktura właśnie długodystansowa działała u nas w kraju. A nie, że nagle państwo dostało, bo wydaje mi się, że jako państwo dostaliśmy niezły zastrzyk, teraz tak pieniądze z KPO i tak dalej, i tak bezmyślnie po prostu rozwalamy to wszystko.
0: Ale pani pyta o ten fundusz norweski, tak? Który jak się nazywa ten system? To o tym pani mówi, tak?
3: To znaczy, no jest coś takiego, nie wiem dokładnie,
0: to jest fundusz przyszłych pokoleń, to jest fundusz...
3: Tak.
0: To jest fundusz, który...
3: Tak.
0: I wszystkie inwestycje są między innymi tam...
3: które mają najwyższe akcje na świecie. Microsoft, Amazon, już od lat i oni po prostu to dostają z nawiązką. No coś niesamowitego.
0: Fundusz liczony w miliardach dolarów, tak jest.
3: Dokładnie.
0: Aktywów.
3: I to właśnie taki długoterminowy, długofalowy. A u nas niestety wydaje mi się, że to wszystko może zostać roztrwonione. Przede wszystkim tu jest apel do polityków. Ja wiem, że polityka fajnie dostaje się pieniądze, fajną wypłatę i tak dalej, ale proszę tych polityków, żeby oni naprawdę pracowali, żeby usiedli, rozmawiali i żeby konkretnie konstruktywny plan jakiś przedstawili, a nie taki właśnie krótkofalowy. Wie pan, no na przykład teraz tak, jestem w Danii w pracy na projekcie, mam trochę czasu, dlatego dzwonię i teraz jeżdżę tutaj po okolicy i tak. Są farmy wiatrowe, dobra. Nie widzę w ogóle farm fotowoltaicznych. Zasada jest taka, farmy fotowoltaiczne są z dala od ludzi, od siedlisk, przy autostradach, przy miejscach, które są już jak gdyby zdegradowane poprzez hałas i industrializację z innych jak gdyby pól terenów, tak? Przy autostradzie głośno, dobra, niech sobie będzie farma fotowoltaiczna. Wie pan co, ja pochodzę z Warmii i Mazur i wydaje mi się, że u nas te firmy, słupy, jak grzyby po deszczu wyrastają, rzucają się na tych rolników.
0: Rozumiem, czyli pani postuluje, by tutaj też znalazła się jakaś strategia. Rzeczywiście energia jest do tego bardzo potrzebna, do rozwoju państwa, gdyż to, co mówił pan minister Domański między innymi i to, co już przytaczałem, że po raz pierwszy warunki gospodarcze, polityczne, technologiczne powinniśmy wykorzystać. Do rozwoju technologii potrzebna jest energia, do rozwoju tych nowych technologii. Tak. Chociażby teraz Francja chce zainwestować 75 miliardów euro w centra danych sztucznej inteligencji. To jest...
3: A powiem ciekawostkę, mogę powiedzieć ciekawostkę?
0: Ale tak bardzo króciusieńko, pani Katarzyno.
3: W Danii okazało się, że chcą budować sztuczną wyspę, ponieważ mają tyle energii, że chcą na tej sztucznej wyspie postawić właśnie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, żeby tą energię wykorzystywać do produkcji wodoru. Wie pan, tak. Jako źródła po prostu... źródła energii do napędu pojazdów mechanicznych. I po prostu faktycznie ta transformacja energetyczna tak, ale nie za dużo. Tego jest za dużo w Europie i to jest fakt.
0: Wodór jest w ogóle potrzebny do różnego rodzaju inwestycji, do różnego rodzaju projektów związanych z energią. Bardzo dziękuję pani Katarzyno, panie Jarosławie. Dzień dobry panu. Dziękuję, że pan czeka cały czas i proszę bardzo, jak pan widzi naszą przyszłość Polski za 10 lat, czy znajdziemy się w trójce Rady Zarządzającej Unią Europejską za Francją i Niemcami?
4: Panie Michale, dzień dobry. Pozdrawiam z Cieszyna. Tak, czekałem z uśmiechem.
0: Dzień dobry.
4: Panie Michale, ja tak nie tak szczegółowo może chciałbym takie, mam trzy elementy, ale niedługie do nakreślenia, jeśli można, bo aż zatrzymałem się jadąc, żeby zadzwonić do pana. Bardzo lubię, jak mam prowadzić audycję. I lubię zawsze pana słuchać.
0: Dziękuję, bardzo miło. Mhm.
4: I wie pan, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, znaczy w przeciwieństwie do tego pana chyba Damiana, który dzwonił, czy Dawida, że ja właśnie pomyślałem, że minister Domański jest takim ministrem, jakby jest kwintesencją ideału ministra finansów, że jest człowiekiem, który robi swoje, nie gwiazdoży, pojawia się wtedy, kiedy trzeba, mówi o tym, może mógłby jeszcze trochę czytelniej dla wszystkich mówić, ale no jest specjalistą. Natomiast jest człowiekiem, który właśnie nie jest gwiazdorem, tylko tym, który robi to, co należy. I uważam, ja jestem zadowolony bardzo z tego ministra. Druga rzecz to jest...
0: Czyli pan wierzy w to, co mówi pan minister o tej potędze gospodarczej.
4: Właśnie dobrze, że pan, bo już zapomniałem, wie pan, w tym oczekiwaniu, co miałem powiedzieć.
0: Ale podkład jest dobry, tylko teraz...
4: Skoro on to mówi, pan Domański, tak, to można mu wierzyć, że to nie wymyślił sobie, że to nie jest taka polityka, ach, tu cudownie wam damy wszystko, tylko opiera się na jakichś konkretach i że ja mu wierzę, że to jest możliwe, chociaż wydaje się niemożliwe, ale może tak. No i druga rzecz to jest to, o czym pani profesor wspominała, czyli brak takiej strategii. Z jednej strony strategii, a z drugiej strony kontynuacji. Wie pan, za każdym razem, kiedy idę do wyborów, a chodzę regularnie, chociaż coraz trudniej mi chodzi do tych wyborów, z ostatnich się bardzo cieszyłem, to jest to, że brak kontynuacji. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale co chwila ktoś wymyśla coś nowego, jakieś króliki z kapelusza wyciąga, jakieś rzeczy, które wydają się często absurdalne, pochłaniają mnóstwo energii przede wszystkim, ale też pieniędzy. I że brak takiej kontynuacji, mam wrażenie, obserwując troszeczkę te, zresztą z pańskich audycji, gospodarki europejskie, że tam troszkę stabilniej to wygląda.
0: No, prawdopodobnie ma pan rację, ale ja tu nie chciał wychodzić z wnioskami własnymi, gdyż uznaję swoją niewiedzę w tej materii wystarczająco, niewystarczającą do absolutnie do takich ocen, ale rzeczywiście kontynuacja w polityce zagranicznej chociażby wypadałoby ją mieć, ale to już jest oddzielny rozdział historii i tutaj też mówię niezależnie od maści. Dobrze, panie Jarosławie, bardzo panu dziękuję. No niech ta wizja pana ministra Domańskiego ma szansę realizacji. Tak bym sobie i panu, i państwu, i wszystkim życzył, nie tylko w Polsce. Także bardzo panu dziękuję, panie Jarosławie, również za dobre słowa. Jest z nami już drugi gość, profesor Julian Marian Auleitner, uczelnia Korczaka, twórca programu 500+. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oj, tutaj jeszcze poza tymi wypowiedziami pana ministra Domańskiego w Sopocie były różne inne i między innymi chociażby Ministerstwo Aktywów Państwowych, tutaj minister tegoż ministerstwa, tak, szef Wojciech Balczun powiedział, że po pierwsze o odejściu od skrajnego liberalnego myślenia o państwie, ale również nie ma miejsca na duże wydatki socjalne, prawda? To też są jakby już powiedziano o koszcie tego rozwoju gospodarczego, ale może najpierw bym pana zapytał o tą wizję. Czy pan wierzy w tę wizję pana ministra Domańskiego?
5: Znaczy, ja bym powiedział tak, że tutaj bardzo dużo jest hamulców tej wizji i my mamy je niezdefiniowane do końca. Mm-hmm. Przypadkowo można wymieniać bardzo różne, ale gdyby do tej wizji dołożyć katalog hamulców, barier, które ograniczają tą wizję długofalową, to byłoby bardzo ważne, żeby później wiedzieć, w jakim kierunku działać, żeby tą wizję realizować. Ja na przykład powiem tak, że do Europejskiego Urzędu Patentowego Polska zgłosiła w ubiegłym roku 700 patentów, a w skali całej Europy tych patentów zgłoszono 200 tysięcy, więc to jest promil promila, jeżeli chodzi o myśl innowacyjną, którą my wytwarzamy i rejestrujemy.
0: No to jesteśmy jest też pokłosie 26... tych pieniędzy, których nie wydajemy na rozwój nauki polskiej i na innowacje, bo to też jest niestety faktem.
5: Tak, i jeszcze kwestia braku powiązania patentów z rozwojem gospodarczym, dlatego że są znakomite patenty, o których Urząd Patentowy wie, ale później losy tych patentów rozmywają się i my nie wiemy, co się z nimi dzieje. A to są nasi wynalazcy, to są nasi przodownicy, czyli tacy prekursorzy rozwiązań gospodarczych, technicznych, takich, którzy później ze względu na bariery biurokratyczne się to wszystko załamuje, pojawia się niechęć, wypalenie tych ludzi, którzy te patenty wymyślają. To jest taki jeden z przykładów. Dalej, jeżeli mamy mówić o dorastaniu do takiego państwa wysokich lotów, trzeciego czy któregoś w czołówce Europy, to trzeba pomyśleć o tym, jak uczyć przedsiębiorczości w szkole podstawowej i średniej. My mamy w tym zakresie, żeby uczyć młodzież, która będzie przygotowywała się do pracy i będzie mogła, nie czekając na oferty Urzędu Pracy, same podejmować inicjatywy różnego rodzaju związane z pracą. A my w zakresie edukacji ekonomicznej wciąż stoimy do tyłu, jeżeli chodzi zwłaszcza o przedsiębiorczość. Dominuje nauka historii, nic przeciwko niej nie mam oczywiście, natomiast myślenie historyczne jest nam dzisiaj mniej potrzebne jak myślenie o przyszłości, a to jest domena młodzieży, która teraz znakomicie się czuje w tych mediach cyfrowych i może to też przecież wykorzystać, nie?
0: Ja rozumiem, minister Domański mówił o tym, że technologia, ja rozumiem, że technologia, natomiast wie pan, tutaj ja bym nie rozstrzygał kwestii historia, czy uczmy się ścisłych przedmiotów, bo mam wrażenie, że jednak jest to pieśń na szczęście przeszłości, bo uważam, że obie sprawy są bardzo ważne i tutaj wyrażam swoją opinię, od razu podkreślam. Natomiast mam takie wrażenie, że wie pan, jak to zrobić, by pieniądze, które są i które napływają, chociażby według danych BNP Paribas w tym roku 210 miliardów złotych z KPO i Unii Europejskiej z budżetu przybędzie. Poza podatkami. Nie liczymy podatków.
5: Tak,
0: do
5: tak,
0: tego dochodzi tak. SAFE, czyli ten program, o którym była wielka bitwa polityczno-medialna, ale jest to program unijny do zbrajania. Ja nie mówię tutaj, nie oceniam, jaki on, czy on jest dobry, czy zły, ale z niego już pierwsza transza 6 miliardów złotych wpłynęła. No, euro, przepraszam. Mamy do czynienia z gigantycznymi pieniędzmi, które należy wykorzystać. Myślę, że minister Domański do tego się między innymi odnosił i inni w Sopocie, ale jak pan myśli, no bo tutaj pytanie jest o gospodarowanie tymi pieniędzmi i wizję Polski. Czy rzeczywiście my nie powinniśmy się zainteresować tym bardziej, tą wizją Polski gospodarczą, technologiczną, społeczną?
5: Tak, no muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dochodzą do mnie słuchy, że są takie gminy w Polsce, które odrzucają pieniądze z Warszawy pod hasłem, że są to pieniądze trefne, pod hasłem Bruksela, Niemcy i tak dalej. A nie będę wymieniał tych gmin, ale znam je. I mamy nawet chociażby Stalowa Wola, w której tamtejszy publicznie pokazujący się prezydent czy burmistrz miasta na początku w ogóle kwestionował potrzebę tych pieniędzy dla Stalowej Woli. Otóż my mamy problem z tym, wynikający właśnie z faktu, że nawet jeśli są wizje, to ludzie uważają, że status quo im wystarczy, że nie muszą się wysilać, że to, co jest, to im przyjdzie. Oprócz tego niektórzy liczą na to właśnie, o czym tutaj pan przed chwilą mówił, o tych wydatkach socjalnych, że one im się należą. W związku z tym mamy do czynienia z takim podziałem społecznym ludzi, którzy coś chcą robić i ludzi, którzy uważają, że niewiele trzeba robić, dlatego że i tak to, co jest, to im wystarcza. Taka mała przeciętność niestety jest w bardzo wielu miejscach i ona jest bardzo ważną barierą ograniczającą wizję działania.
0: Ale nie myśli pan, że też jest tak? Tutaj jeden ze słuchaczy pisze do mnie, nie mam upoważnienia, by cytować imię i nazwisko, ale że no, w momencie, kiedy Zachód ma zadyszkę, że Polska jednak ma szansę, by w tym wyścigu jednak, bo jest to wyścig o bycie kimś w najbliższych latach w gospodarce, w polityce, to widzimy. No to my tą szansę mamy, tylko pytanie jest, czy będziemy umieli ją wykorzystać, no chociażby w jakimś procencie tego stopnia, który założył minister Domański, czyli tej Rady Nadzorczej Unii Europejskiej, że się posłużę jego bonmotem.
5: Tak.
0: No właśnie, to wszystko jest. Tutaj nie powinniśmy tego jednak wykorzystywać, że tutaj powinniśmy już zacząć nie mówić o projektach, co by robić, tylko no, one powinny już być chyba.
5: Są takie, no jeżeli się obserwuje działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, to widać, jakie tam są propozycje dla młodych ludzi, dla nowych firm. My będziemy potrzebowali w najbliższym czasie około 1 000 000 pracowników zagranicznych do tego, żeby utrzymać tempo rozwoju, w związku z faktem, że z rynku pracy będą schodzić roczniki już nie tylko powojenne, ale te późniejsze. Mamy przygotowywaną katastrofę demograficzną Polaków, ale z drugiej strony ratunkiem jest to, że jest Unia Europejska wspólna. W związku z tym te kadry czy te pracownicy będą między różnymi krajami wędrować. Mobilność pracownicza będzie cechą charakterystyczną i musimy przyjąć prawdopodobnie do Polski pewną liczbę cudzoziemców po to, żeby utrzymać tempo rozwoju gospodarczego, a to jest poważne zagrożenie dalszej wizji działania i tych aspiracji, które my mamy jako Polacy. Więc jeżeli się popatrzy na tą wizję, a ona jest niezmiernie ważna, dlatego że jeżeli jest wizja, to ona motywuje do działania w małych środowiskach lokalnych, w dużych aglomeracjach. Ludzie się z czymś integrują, jest jakiś cel do osiągnięcia i to jest szalenie istotne, tak jak wizją była idea Solidarności w swoim czasie, która pobudziła 10 milionów ludzi do działania. Trzeba pamiętać, że nie wszystkich, prawda? Tak samo i dzisiaj wizja nowego portu łączącego Polskę ze światem, portów morskich, które łączą Polskę ze światem, to są te wizje zarówno duże, jak i małe.
0: I one też właśnie składają się na tą wizję, nazwijmy to, pana ministra Domańskiego, tych 10 lat i zdobycia sobie tej ważnej pozycji gospodarczej w Unii Europejskiej, tak? Za Niemcami i Francją. To jest ta składowa.
5: Chcę wyraźnie powiedzieć, że bardzo dużo zależy nie od samego ministra i centrum w Warszawie, tylko od środowisk lokalnych, tych dużych aglomeracji, dlatego że my w tej chwili nie możemy zarządzać krajem tak, jak zarządzano w okresie PZPR-u. To już jest inny kraj. Jasne. Kraj zdecentralizowany.
0: Jasne, ale dużo się mówi o roli państwa. Natomiast, panie profesorze, to jest oczywiście otwarcie debaty już wielkiej, długiej, ale bardzo dziękuję za te spostrzeżenia. Słyszymy się jeszcze za 10 minut. Bardzo panu dziękuję. Pan Jakub jest z nami. Dzień dobry, panie Jakubie.
6: Dzień dobry. Odpowiadając na pana pytanie, myślę, że nie.
0: Nie.
6: Dlaczego? Tak, myślę, że nie. Ze względu tego, co się obserwuje w tej polityce, że przede wszystkim myślenie jest na dekadę i bardziej jest więcej przepychanie się pomiędzy projektami. Wie pan, ja jak tak sobie patrzę, ile było audycji o CPK, ile było audycji o atomie, a to są takie dla mnie inwestycje, które pozwalają, żeby państwo zdało egzamin zaufania dla obywateli, bo energetyka, infrastruktura jest bardzo ważne, żeby rozwój ten gospodarczy szedł w jakąś stronę, w jakąś strategię, jaką wizję. Skoro państwo nie potrafi na tym etapie zdać egzaminu, tylko się przepycha, kto zbuduje, kto nie zbuduje, kto będzie. I to jest bardziej taka przepychanka, którą ludzie są zmęczeni, a nie ma efektu, to jak my możemy mówić o 10 latach wizji jakiejś gospodarki dla naszego kraju? Jakby pan Domański powiedział 30 lat, to może bym bardziej w to poszedł. I nie to, że patrzę bardzo krytycznie, tylko takie są fakty tak naprawdę, że tak to trochę u nas wygląda i nie widać, żeby to było... żeby to się zmieniło. Dlatego ta perspektywa 10 lat jest taka, no dobrze, fajnie powiedzieć, ale ja w to nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie wiem, tak jest moje zdanie. Chciałbym myśleć inaczej.
0: No rozumiem. No, ma pan jakieś argumenty bardzo ciekawe. Myślę, że te dyskusje, wie pan, i ile audycji było o CPK czy o atomie, niezwykle ważne i ta debata też jest ważna. Natomiast rzeczywiście tutaj już wchodzimy, cytując klasyka polskiej komedii, nakręciłem na ten temat wiele filmów, prawda? To też jest, to też jest niestety prawda, panie Jakubie. Bardzo panu dziękuję za telefon i serdecznie pozdrawiam. Pan Konrad, dzień dobry, panie Konradzie. Jak pan widzi Polskę za 10 lat? Tak jak minister Domański?
7: Tak trochę przewrotnie odpowiem, że dziwne, że jeszcze nie jesteśmy na tej trzeciej pozycji, ale z drugiej strony jak spoglądam na nieskażone myśleniem twarze naszych polityków, to się już przestaje dziwić, że jeszcze nie jesteśmy. To, co tutaj moi poprzednicy mówili i to, co pani profesor przede wszystkim powiedziała, no nie ma żadnego planu takiego, który by był ponad podziałami, że tak powiem, który byłby ciągnięty przez 10, 15, 30 lat, a nie od kadencji do kadencji. Także tak. To jest duży problem, bo przy naszych warunkach i geograficznych, i surowców, które mamy, i ludzi takich zdolnych, jakie mamy, już dawno powinniśmy na tej trzeciej pozycji być, a tutaj niestety właśnie jest szarpanina. Ja zabiorę sobie trochę, albo ty zabierzesz sobie trochę, przekonywanie obywateli, że musicie wybrać nas, bo oni wam zabierają, a potem jak nas wybierzecie, to my będziemy zabierać, ale my będziemy zabierać lepiej, trochę wam oddamy i tak w kółko, i tak przez 30 lat ostatnich, więc dopóki z tego nie uciekniemy, no to ten plan raczej się nie spełni. Ja mam taki plan, on taki trochę bondowski i bardzo mało realistyczny, ale...
0: Ale jakby bondowski naszych... James Bond, tak? O James Bond, o to chodzi.
7: James bondowski, albo może nawet Jacko Ryanowski, Tom Clancy, coś w tą stronę pójdźmy. Ja mam taki plan, jakby tych naszych polityków takim powymyślać, jakieś zagraniczne imiona i nazwiska i ich umieścić na szczytach władzy w innych krajach, to tak na 10 lat max i inne kraje przychodzą do nas po pożyczki i jesteśmy tutaj potęgą, bo oni tam zrobią porządek, także... No tyle. Mam nadzieję, że coś się zmieni, mam nadzieję, że oni się obudzą, mam nadzieję, że tych dwóch panów, którzy najbardziej tutaj wyszarpują sobie po kawałeczku, wreszcie pójdą na emeryturze, może ci młodsi coś właśnie zaczną myśleć o tej strategii na dłuższy czas. Bo z tego, co widzę w swoim krótkim życiu, a dobrą sprawę, gdyby tych polityków nie było, podejrzewam, że dalibyśmy sobie dużo lepiej radę sami, pomimo tego, że Polacy są jacy są i bardzo lubimy dokopać sąsiadowi i tak dalej, ale myślę, że bez polityków poradzilibyśmy sobie trochę lepiej.
0: No tak, ale wie pan, ja wyobrażam sobie świat bez polityków, czy w ogóle państwo bez polityków, bardzo ciekawe. No to jest doświadczenie
7: rzeczywiście. Wystarczy by nam jakiś taki techniczny zarząd, żeby dbali o energetykę morską i tak dalej.
0: No tak.
7: W tą stronę powiedzmy pójdźmy.
0: Jasne.
7: Zatrudniajmy fachowców, a nie głosujmy na, no nawet ciężko mi to przychodzi, liderów.
0: Rozumiem. Czyli fajnie by było, gdyby politycy, liderzy byli fachowcami. To jest to marzenie, które panu się, które ma pan i mam
7: fajnie
0: wrażenie,
7: by było,
0: że to by nas doprowadziło do tego sukcesu.
7: Politycy byli politykami, fachowcami. No niestety u nas troszkę się mieszają te różne pojęcia. Czasami.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
8: Dzień dobry. Miedzica się kłania.
0: Bardzo witam.
8: Ja zawsze z takim trochę chłopskim rozumem dzwonię. Ja się często trochę onieśmielony czuję pośród tych wszystkich głosów z wielkich miast. Ja jadę skromnej Nidzicy. Ale powiem tak, to co słyszałem, bo wcześniej miałem muzykę w uszach, zanim się połączyłem z panem Bartkiem. Teraz słyszałem dwóch moich poprzedników i gościa. I się z poprzednikami w sumie zgadzam. Jest rzecz taka, Czego my oczekujemy właśnie? Czego my oczekujemy przede wszystkim w przepychankach politycznych, tak? Przede wszystkim w przepychankach politycznych to nic się nie da zrobić też z prostego względu. Jeżeli polityka, ktoś idzie do polityki, tak? Ktoś planuje iść do polityki, na przykład wychodzi z samorządu, kończy kadencję w samorządzie, to jego pierwszym celem, bardzo często słyszę o tym, jest: to ja bym chciał teraz zostać posłem, żeby was reprezentować. Tylko ta reprezentacja to polega na tym, że ten ktoś będzie później przyjeżdżał do małego grajdołka, z którego pochodzi, i on będzie, czy ona, będzie wielkim, kimś mistycznym prawie, że tak? Mhm. Pierwsza rzecz, którą ja bym na pewno uciął, są te zarobki polityków. Politycy powinni być wynagradzani. Po pierwsze, tych posłów, senatorów powinno być o wiele mniej. I oni powinni być wynagradzani od efektów swojej pracy, no bo jeżeli oni są wynagradzani tak, jak są wynagradzani, no to im się nie opłaca. Oni trzymają się tylko stołków, nie będą podejmować żadnych decyzji niepopularnych, nawet jeżeli one miały przynieść jakiś efekt gospodarczy dobry, bo stracą swój stołek. A poza tym, pytanie jest jeszcze takie, co my mówimy na temat, jeżeli chodzi, co mamy na myśli pod hasłem gospodarka, tak? Bo jeżeli mamy być tą 20. gospodarką, czy tam 10. gospodarką świata i to ma być tylko na tych czarno-białych wskaźnikach gospodarczych,
0: tak.
8: Że będziemy się porównywać z wielkimi państwami, a na przykład będzie takie rozwarstwienie społeczne, że na przykład właśnie tak jak dzisiaj jest ta Polska A i Polska B, tak? Ja mieszkam w tej Polsce B i nagle ja cały czas będę miał poczucie tego, że zarabiam w stosunku do tych większych miast, ja zarabiam psi grosz, no to nie będzie dobrze. Przede wszystkim to gospodarka musi być nastawiona na ludzi, tak? Wskaźniki gospodarcze nikomu nic nie dadzą, tak? Wskaźniki gospodarcze to jest tak, jakbyśmy dostawali laurkę. O, w szkole dostajemy laurkę za dobre zachowanie. Super, mamy laurkę. A jaka z tego korzyść? No żadna. To ma być przede wszystkim, no ja bym chciał, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tak, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnie, tak jak to mawiał klasyk. No i właśnie do tego powinno dążyć, a nie tylko wskaźniki gospodarcze, bo uważam się za człowieka, który tam coś niecoś o świecie wie, w szkole nie spałem na lekcjach, pamiętam zajęcia z przedsiębiorczości czy innych rzeczy i pamiętam wszystkie te wskaźniki. Tylko to ma się przełożyć dla prostego człowieka. Tak, jeżeli chcemy mieć w tym kraju stabilność rządu, nie chcemy mieć ciągle tych przepychanek politycznych, nie chcemy mieć zagrożenia tego, że albo populiści z prawa, albo z lewa wejdą i przejmą władzę, no to właśnie musi być nastawienie na człowieka, a nie tylko na wskaźniki gospodarcze, które szaremu człowiekowi nic naprawdę nie mówią.
0: Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Wskaźniki gospodarcze, które mają być skierowane do człowieka. Dobrze, to w takim razie to pytanie przechodzi dalej do naszych ekspertów. Jest już z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry jeszcze raz, witam.
1: Dzień dobry państwu. Ja chciałam podziękować. Ja chciałam podziękować za te mądre wypowiedzi, bo w każdej co do jednej wypowiedzi słuchaczy był akcent na to myślenie strategiczne, długofalowe, a nie takie od wyborów do wyborów, terror cyklu wyborczego takie mamienie wyborców, więc to jest też wskazówka, że powinniśmy przy następnych wyborach zastanawiać się, czy rzeczywiście zapewnione jest to, będzie to dany kandydat, zapewni to długookresowe myślenie strategiczne. Ja się cieszę, że jest dzisiaj pan profesor Auleutner, bo kiedyś realizowaliśmy wspólnie taki na forum PTE. Zachęcam państwa do przeczytania tych tekstów. To jest taki projekt, który się nazywał Forum Myśli Strategicznej, gdzie biliśmy na alarm, że w Polsce jest zanik kultury myślenia strategicznego. Ogromne tam krytyki kierowaliśmy, ale równocześnie była to krytyka konstruktywna, bo były rekomendacje. Natomiast tego wciąż nie ma, ale to też wiąże się z jakością pracy polityków. Mamy słabych polityków. Brakuje nam polityków ze zdolnościami lidera. No,
0: pani profesor,
1: lidera.
0: Oczywiście. Jest już z nami pan profesor Julian Marian Auleutner, uczelnia
1: Kontaka,
0: twórca programu 500+. Tak, proszę pani profesor.
1: Panie redaktorze, jedną tylko rzecz. Właściwie w Polsce mamy, tak jak mądrzy Norwedzy, co było to tu powiedziane, utworzyli fundusz ropy i ten fundusz ropy wyłącznie idzie na naukę, innowacje.
0: Tak,
1: i
0: przyszłych
1: mają
0: pokoleń
1: tego
0: się nazywa. Dokładnie.
1: Na przyszłe pokolenia, a my na przyszłe pokolenia, na naukę, no wydajemy tyle, ile wydajemy, wstyd powiedzieć. I mamy do czynienia z syndromem, który się nazywa prawem trywialności Parkinsona. To prawo trywialności Parkinsona znamy, bo on pokazał, jak pączkuje administracja i urzędnicze różne posady. Natomiast prawo trywialności oznacza, że zajmują się politycy i rządzący w ogóle, zarządzający sprawami drobnymi, a te dalsze odkładają, długoterminowe odkładają do następnych wyborów i w ten sposób mamy zapaść demograficzną, nie mamy innowacyjności, nie mamy na naukę i tak dalej.
0: Ale pani profesor, tutaj słuchacz jeden mówił o audycjach, których był świadkiem i ja jedną też albo dwie też prowadziłem, dotyczącą CPK albo atomu, czyli energii, która jest potrzebna do rozwoju technologicznego. To też jest ważne, żeby w tych szczegółach, ja nie wiem, czy to jest szczegół, to jest niezwykła inwestycja i myślę, że to jest też kawałek strategii, prawda?
1: Długofalowa,
0: tak jest.
1: Oczywiście.
0: Panie profesorze, mówię do pana profesora Auleutnera, jak pan widzi to, o czym mówili słuchacze i właśnie, że domagali się też, wskazywali może bardziej na to, że potrzebne są te szczegóły. Pani profesor też mówiła o tych szczegółach.
9: Tak.
0: No ten szczegół, chociażby rozwój energii atomowej, jakże ważny do tworzenia tych technologicznych centrów danych.
5: Tak, katalog spraw załatwionych i niezałatwionych przy tej wizji trzeba opracować, i bo jak powiedziałem, to się działa wtedy operatywnie. Natomiast tutaj są dwa wątki bardzo ważne.
0: Proszę bardzo.
5: Należy zmienić kadrowo centrum zarządzania nie według tego, co po okrągłym stole zostało ustalone, ale według tego, co młode pokolenie potrzebuje. Dwukadencyjności reprezentantów narodu. Jeżeli się prezydenta zmienia co 4 lata, albo wyrobi się dwukadencyjność prezydenta, również powinno to obowiązywać posłów i senatorów, bo innymi słowy, jeżeli jest inaczej, to oni utrwalają stare nawyki zarządzania, tworzą się odrębne układy polityczne, które często interesem są przeciwne tej wizji, którą Domański zaproponował.
0: A druga sprawa, króciusieńko, panie profesorze, bo tutaj już kończymy powoli audycję, tak?
5: Tak.
0: Druga sprawa, która jest dla pana ważna?
5: Tak. Mhm. No przede wszystkim to, co dotyczy połączenia strategii centralnej ze strategiami regionalnymi. Tak. Dlatego, że tutaj są interesy bardzo mocne w różnych aglomeracjach i to wszystko powinno być ze sobą skoordynowane. I takiej koordynacji dzisiaj też nie widzę, bo jak się czyta strategie poszczególnych regionów, to one nie odnoszą się ani do sąsiadów, ani do centrum.
0: Dobrze. Panie profesorze i pani profesor, wynik naszej takiej nieformalnej sondy i zapytania do słuchaczy na tak, czyli czy Polska ma szansę stać się czołową europejską gospodarkę? No widzą państwo, mamy optymistów. 68% nie mamy szansy, 32%. Czyli te słowa pani profesor z początku audycji, że ta wizja jest ważna dla narodu i dla Polaków, dla obywateli, to też chyba tutaj no, te słowa pana ministra zrobiły pewnego rodzaju nadzieję wśród ludzi, prawda? Dały nadzieję ludziom.
1: No bo najgorszy jest takie poczucie, że nie da się.
0: Właśnie, to nie da się, tak?
5: Tak. To jest coś, to jest co... Takie, tak, nie da się, a ktoś przychodzi i robi to, co nie można było zrobić, prawda?
1: To jak znanej sentencji Einsteina, który mówisz, skąd się biorą wynalazki. No stąd się biorą, że wszyscy mówią, że nie da się, a przychodzi jakiś niedouczony głupek i dokonuje wynalazku, bo nie wiedział, że nie
5: tak
1: da
5: jest.
1: Się.
5: Tak.
0: No dobrze,
5: tak,
0: ale
5: tak.
0: Powiem... Mhm. Ale powiem
5: jeszcze
0: tak,
5: powiem
0: żeby...
5: jedno. Tak, proszę mi pozwolić jedno zdanie. U nas wszystkie rewolucje robili zawsze ludzie młodzi, a nie generacja 60-70-latków. A mamy taką przy rządach w tej chwili. Dlatego też uważam, że należy oddać młodzieży szansę zarządzania krajem. Żeby odmłodzić tą kadrę zarządzającą, to jest naprawdę niezbędne, bo ona lepiej widzi problemy, aniżeli ci, którzy są w układach.
0: No dobrze, ale jak
1: i to mówi 70-latek.
0: Ale jak dopuścić tych młodych do zarządzania? Tak. Bo to jest ciekawe. Jak mają się przebić przez ten sufit złożony z tych starszych, tak? Stworzony.
5: A to zostaw, ja proponuję następną audycję na ten temat.
0: Dobrze, panie profesorze, to w takim razie podsumowując dzisiejszą audycję, jest optymizm, taka wizja jest potrzebna i takie słowa są potrzebne, no ale to wszystko wymaga tych takich szczegółów, czyli to, co też mówiła pani profesor, prawo trywialności Parkinsona należy przełamać w Polsce, by tak dojść jest. Do takich efektów, o jakich pan minister zamarzył w swojej, no właśnie tutaj, dogłębnej analizie, polityce, czy marzenie o potędze, czyli za 10 lat wśród 3 najważniejszych gospodarek Unii Europejskiej, za Francją i Niemcami, albo obok Francji i Niemiec. To już w ogóle jest, uważam, że szczyt marzeń. Bardzo państwu dziękuję. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pan profesor Julian Marian Auleitner, Uczelnia Korczaka, twórca programu 500+, i wspaniali słuchacze, którzy trzymają rękę na gospodarczym pulsie kraju. Bardzo dziękuję wszystkim. Audycję zrealizował Szymon Kuliś, wydał Bartek Wasilewski, Michał Żakowski. Dziękuję bardzo. Dobrego, długiego, fajnego i uśmiechniętego weekendu życzę.

wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej jak chcę żyć. Padę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Proszę nie regulować radioodbiorników. Siódma będzie dosłownie za chwilę.

Wolny ranek w dniu wolnym i w dniu święta wolności. To będzie też poranek w stylu wolnym. Czekamy na głosy od Państwa, jak Państwo spędzają ten wolny ranek. Mamy nadzieję, że w wolnym tempie i razem z nami. 510-357-357. Można dzwonić. Antek Pyzel czeka na Państwa telefony. ola.żaczek@radio357.pl. Można do mnie pisać. Ja widzę na Facebooku, że Państwo są już aktywni. Są poranne ptaszki i niewyspany puchacz. Pozdrawiamy serdecznie. Można też korzystać z naszej aplikacji Głosówka.

0: A to taka mała dedykacja dla wszystkich, którzy w minioną sobotę w Warszawie mogli słuchać Oliwii Dean na żywo. To takie proste. A co dziś przed nami? Mamy wolny ranek, wolny i w stylu dowolnym. Jak już wspominałam, jesteśmy bardzo ciekawi, jak państwo spędzają wolny ranek i czym w ogóle jest hasło wolny ranek. Będziemy to sprawdzać, będziemy o to pytać dziennikarzy ranka, którzy na co dzień żyją rano w dość dynamicznym tempie.
1: Zdarza mi się, kiedy mam wolny poranek, poświęcić ten czas na upiększanie się, czyli maseczka.
2: Obudzić się z pełną świadomością, powiedzieć trzymaj się Ola i zdrzemnąć jeszcze.
0: No tak, oczywiście. Kolorowych snów, Marcelu, życzymy i przytulamy. Zajrzymy też do kalendarza, bo to Święto Wolności jest ustanowione w rocznicę wyborów. 4 czerwca 1989 roku Krzysztof Szubsda przypomni inne daty związane z 4 czerwca.
3: Szkoda tylko, że nasz 4 czerwca nie ma swoich oficjalnych tańców, albo przynajmniej kroczenia w rzędach. Swoją piękną czwartoczerwcową rocznicę mają też Francuzi. 167 lat temu pokonali Austriaków pod Magentą. Jak to uczcili? Z tej okazji jeden z odcieni fioletu nazwali nazwą zwycięskiej bitwy.
0: Latka lecą przed 9 na antenie Radia 357, a w dniu wolnym i w dniu Święta Wolności, 4 czerwca,

No tak, uderz w stół, a nożyce się odezwą i odzywają się nasi słuchacze, którzy mieszkają za granicą i nie mają wolnego weekendu, pracują. Pan Radosław zgłasza się jako przedstawiciel ludu pracującego z Liverpoolu już na nogach. Seria ćwiczeń na karmienie kitków i przygotowania do pracy. Administracja publiczna nie śpi. Pozdrawiamy administrację publiczną we wszystkich krajach. Administracja publiczna wszystkich krajów łączy się razem z Radiem 357. I pan Kajetan odezwał się z Belgii, też w pracy. Na całe szczęście słucha. Dziś rozmawiamy nie tylko o wolnych rankach. Ja sobie przypomniałam to hasło niedawne z dziennika polsko-dziecięcego. To jest leżeć z gołymi oczami, czyli obudzić się. Według słownika to jest miejsce trzecie w tym wydaniu z 2026 roku. Zapomniałam państwu wspomnieć o jednej rzeczy, a przypomnieli mi właśnie słuchacze, którzy odezwali się z zagranicy, że sprawdzimy, jak tam się świętuje we Włoszech i czego my się możemy nauczyć od Włochów, jeśli chodzi o świętowanie, jeśli chodzi o odpoczywanie. A teraz niebieski poniedziałek w wolny czwartek.

0: Mamy czwartek, 155 dzień roku. Wschód słońca nastąpił o godzinie 4:19, a słońce zajdzie o godzinie 20:49. Imieniny obchodzą Franciszek, Karol, Dacjan, Kwiryn i Kwiryna. Najlepsze życzenia imieninowe. Dziś czerwona kartka w kalendarzu, święto kościelne, Boże Ciało w Kościele Katolickim, ale też Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, ustanowiony w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku. Po godzinie 8 będziemy rozmawiać o tym, czy dla Polaków ten 4 czerwca może stać się prawdziwym świętem wolności. Połączymy się z Antonim Głowackim z Narodowego Centrum Kultury, a także razem z Justyną Goc sprawdzimy, czego możemy się nauczyć, jeśli chodzi o świętowanie od Włochów. A teraz wracamy do tego naszego hasła przewodniego, czyli wolny poranek, czyli jaki? Dla Antoniego Pyzla to nie jest wolny poranek, ale pobawmy się, w co by było, gdyby.
1: Moje poranki są zazwyczaj dość szybkie, w szczególności kiedy wstaję odbierać od Państwa telefony w porannej audycji. Zazwyczaj wygląda to tak, że wyłączam jeden budzik, drugi budzik i wyłączając trzeci budzik uświadamiam sobie, że jestem już w zasadzie lekko spóźniony, więc jem szybko śniadanie, jeśli w ogóle jest na to czas, i potem lecę na złamanie karku do metra, żeby zdążyć na ten jeden konkretny pociąg, który dowiezie mnie do radia na czas, a gdy mam już wolny poranek, to jest on trochę jak paczka ze słodyczami, którą znajduję pod choinką. Do tej paczki powinno się podchodzić z rozwagą i dawkować ją sobie, nacieszyć się nią, a ja często się w tym wolnym poranku zatracam i jem go na jedno posiedzenie, tak jak na przykład w ostatni wtorek, kiedy po bardzo krótkim śnie w poniedziałek udało mi się spać 11 godzin, 11,5 godziny. Generalnie w życiu radiowca tego snu nigdy nie jest za wiele, a wręcz zawsze jest go za mało, więc jak już trafia mi się ten wolny poranek, to staram się z tej wolności czerpać pełnymi garściami i ja tę wolność kocham i rozumiem.

Wolność twórcza w Radiu 357 polega też na tym, że dziennikarze mogą prezentować Państwu swoje ulubione utwory. Ja z tej wolności teraz zamierzam skorzystać i zapraszam Państwa na Broadway, na Hamiltona.

0: Brawa, brawa. Czy w Radiu 357 usłyszeli państwo właśnie utwór, który trwał mniej więcej 5 minut i 20 sekund? Możliwe. To My Shot z musicalu Hamilton. Niniejszym otwieram taki nieformalny i samozwańczy kącik musicalowy, a za chwilę będzie godzina 7:30, a to oznacza, że czas na... Prognozy pogody, oczywiście. Dziś w ciągu dnia duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie również burze. Suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura od mniej więcej 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, w czasie burz porywy wiatru do mniej więcej 70 km na godzinę.
1: Radio 357.
0: I teraz dokładnie jest 7:30.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę tegoroczny drugi hymn męskiego grania orkiestry, również w zestawie do głosowania na listę piosenek. Wspieramy system i głosujemy do jutra, do godziny 12. Można pomylić się, jaki jest dzień tygodnia, więc ja przypomnę, dziś jest czwartek, a jutro piątek i tylko do południa można głosować na najnowsze wydanie listy piosenek Radia 357. 510-357-357, nasz numer telefonu ola.żaczek@radio357.pl, albo głosówki, mają Państwo wolność i dowolność, jeśli chodzi o kontaktowanie się z nami. Zachęcamy do tego i jest...
2: Jestem w lesie pod Wrocławiem, świeci piękne słońce, śpiewają ptaki i leje deszcz. Pozdrawiam wszystkich.
1: No wspaniale, pogody ducha wszystkim.

0: Ja wybieram propozycję zwycięską dzieci numer 3, pisze pan Krzysztof. Spać z oczami otwartymi. Chyba tak? A dokładnie z jednym okiem otwartym i drugim zamkniętym i tak na zmianę jak sowa. Ta predyspozycja używania półkuli przydaje się, kiedy trzeba odespać, pisze pan Krzysztof. Tak dokładnie to hasło dziecięce numer 3 w rankingu tegorocznym słownika polsko-dziecięcego brzmiało leżeć z gołymi oczami. A ponieważ mówimy o słowniku polsko-dziecięcym i jest to czas tatowania, to sprawdźmy, co hasło wolny ranek oznacza dla Krystiana Hanke.
1: Wolny poranek jest figurą teoretyczną, albo jak kto woli, niemożliwą, bo to nie jest tak, że jak mam wolny poranek, to mogę się wyspać do 9:00. Mogę się wyspać do 6:30 na przykład. Nie da się dospać, znaczy dokręcić, bo organizm się przyzwyczaił do tego, żebym już wstał i żebym już był na nogach i w pełni władz umysłowych, więc potem o 14:00, 15:00 daje znać o sobie. Ja mówię zawsze, że ja żyję dwa razy szybciej, to znaczy w ciągu doby mam czasami 2 dni. Sen, pobudka, jakaś aktywność, sen, pobudka, jakaś aktywność. Więc właściwie ja powinienem sobie liczyć wiek razy 2. No, przynajmniej przez ostatnie 20 lat. Więc nie ma takiej opcji, żeby zorganizować sobie jakieś spanie, ale jest opcja, żeby zorganizować o 6:30 czynności, które nie powodują hałasu, nie wymuszają obudzenia innych domowników, czyli nadrabianie zaległości, czytanie książki, wyjście na taras i takie poranne refleksje, poranne przemyślenia. Najczęściej to ja po prostu wtedy układam sobie w głowie pewne rzeczy i to jest bardzo dobry moment. I najlepsze pomysły przychodzą też o poranku, zwłaszcza kiedy człowiek się nie spieszy. O właśnie, najlepsze. Powymyślać sobie przyszłość. Mieć coś takiego, czego i tak się nie będziemy trzymać, ale zawsze to miłe.

Pani Beata napisała a propos utworu męskiego grania orkiestry Tańcze. Czy jestem team kankan czy walczyk? Bo pani Beata zdecydowanie to pierwsze. No ja, pani Beato, jestem chyba team salsa. A skoro już mówimy o teamach, to właśnie mi się przypomniało, jak tam państwa kroki. Jak tam państwu idzie zdobywanie kroków dla drużyn, dla drużyny krokomaniacy, pana Marka Niedźwieckiego, który już przed chwilą mignął mi za szybą w studiu. Jak tam kroki dla drużyny Sybaryci, pana Kuby Strzyczkowskiego. Ja tak właśnie patrzę w aplikacji Healthy Cities Polska, że drużyna krokomaniacy trochę do przodu.

0: 11 minut zostało do godziny 8. Mniej więcej o tej porze, w dni powszednie, od poniedziałku do czwartku, wpada do Państwa pani przed 8. Tyle, że pani przed 8 dzisiaj też ma wolny ranek.
1: Wolny poranek to dla mnie jest ten moment, kiedy ja kończę nieobejrzany wieczorem dnia poprzedniego serial na przykład. Ja niestety budzę się, mówię niestety, bo jak mam wolny poranek, to chciałabym sobie pospać. No ale przyzwyczajenie bierze górę. I budzę się rzeczywiście, kiedy jest wolny dzień, nawet o 6, nawet o 5.30, tak jak zwykle wstaję. Próbuję jeszcze coś tam dospać, ale już koło godziny 6.30, 7 rezygnuję z tego pomysłu i po prostu wstaję. Poranek wolny jest też dla mnie takim momentem, kiedy ja w końcu mogę spokojnie dopić kawę, bo ja muszę przyznać, że chyba nie ma dnia, żebym ja na spokoju wypiła kawę przed wyjściem do pracy. Najczęściej zostaje pół filiżanki, pół kubka kawy, albo nawet i cały, bo ja nie mam jak tego skoordynować. Nie zdążam, że tak powiem. Zdarza mi się, kiedy mam wolny poranek, poświęcić ten czas na upiększanie się, czyli maseczka. Zdarza mi się o poranku o 8, 7 rano założyć sobie taką maseczkę na twarz, poprzeglądać co tam w mediach społecznościowych, co tam w prasie, zrobić taką prasówkę przy kawce. Nawet w wolny dzień mam te dziennikarskie przyzwyczajenie. Może się nagle okazać, że wolny dzień wcale nie jest wolnym dniem, bo coś się odpukać wydarzyło, no i trzeba zbierać się i jechać do roboty.
0: Nie idziemy tą drogą, nie idziemy tą drogą zdecydowanie. Iza, ale podeślij to zdjęcie w maseczce, co?

0: Dzień dobry, Darek pozdrawia z Białegostoku. Też jestem w lesie. Ptaszki śpiewają, słońce świeci. Deszcz nie pada jeszcze, ale też jest pięknie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności panią z Wrocławia.
1: Pozdrawiamy panią z Wrocławia. Trochę nam się tutaj ukształtował taki team las. Tam, gdzie pada, nieważne, tam, gdzie nie pada, najważniejsze, żeby być w lesie, bo to przecież po pierwsze forma robienia kroków. Pamiętamy, że działamy na rzecz naszych drużyn i na rzecz Radia 357 w wyzwaniu, jakim jest czerwcowe robienie kroków. No i robimy coś dla siebie, a taki spacer w lesie to może być wspaniała odtrutka i cudowne lekarstwo.

0: A Olivia Rodrigo, The Cure, to była wczoraj nasza piosenka dnia. I w takim razie mogę powiedzieć, że w tym kontekście to jestem środą. No, ja tu o dniu wczorajszym, a oni już planują, co będzie za 3 miesiące.
1: Zaczyna się. Rany, to już?
2: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
2: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
2: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
0: Szykują się już Tomasz Gorazdowski i Mateusz Kuźniewski. Ach, ta poranna joga. Czy dzisiaj będzie na nią pogoda? Żeby tak w plenerze zrobić psa z głową w dół i psa z głową w górze. Dziś sporo chmur na niebie, ale będą też przejaśnienia. Bez opadów tylko na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie. Patrzę na pogodową mapę Polski na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tam niestety są żółte plamki, a to oznacza ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Tak na takich zachodnich częściach kraju i na południowo-wschodnich i te burze na wschodzie już mogą występować, a na zachodzie po południu do nocy ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, Suwałki Zakopane 19 stopni, Olsztyn, Lublin 20, Rzeszów 21, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń 25, Wrocław, Opole 26. Jestem Państwu też winna Biomet. W ciągu doby Polska będzie pod wpływem wypełniającej się i wolno przemieszczającej na wschód Zatoki Niżowej z ośrodkiem w rejonie Morza Norweskiego wraz z frontem atmosferycznym. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeorologiczne będą obojętne lub niekorzystne, przede wszystkim w strefach frontowych. W zasięgu ich oddziaływania u meteoropatów mogą pojawić się dolegliwości bólowe. Można dzisiaj zwalać wszystko na pogodę.
3: 357.
0: Półtorej minuty po 8:00.

0: 6 minut po godzinie 8, odwrotnie, Ola. Coś się przestawiło na tym zegarze. Paulina Koziom, Tomek Matlingiewicz, Antek Pyzel i Ola Żaczek. Jesteśmy z Państwem do 9:00 i do 9:00 czekamy na Państwa opowieści o wolnym ranku. Jak Państwo interpretują hasło wolny ranek? Czy mają Państwo wolny ranek? Wiem, że nie wszyscy. Łączymy się i pozdrawiamy tych, którzy dziś pracują. 510-357-357 można do nas dzwonić, można pisać ola.żaczek@radio357.pl. Można też przysyłać głosówki.
1: Dzień dobry, jak się dzielimy swoimi świątecznymi porankami, no to ja się też podzielę. Sama w domu, mąż w górach, córki poza domem, a ja się szykuję do śniadanka z koleżanką i jako deser szykuję nam jabłka pod kruszonką, więc właśnie kroję jabłuszka, zaraz je będę tarła. Piękne słońce, mimo niezbyt wysokiej temperatury, ale piękny dzień się szykuje.
0: Ach, zapach tych jabłek pod kruszonką. Poczuliśmy aż tutaj na Żoliborzu.

0: Prawie 15 minut po godzinie 8, dziś 4 czerwca, to jeśli dobrze policzyłam, 37. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Jak to jest z naszym świętowaniem wolności? Czy my, Polacy, to umiemy?
1: Gość Radia 357.
0: A gościem Radia 357 jest Antoni Głowacki z działu badań Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, czy 4 czerwca może stać się w Polsce prawdziwym świętem wolności? Jak Polki i Polacy pamiętają wybory z 1989 roku? Jakie emocje wywołuje dziś transformacja ustrojowa i dlaczego rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów pozostaje jednocześnie ważna i słabo zakorzeniona w praktykach społecznych? Na te pytania odpowiada najnowszy raport Narodowego Centrum Kultury. Czy chcemy święta wolności? Ten raport o godzinie 11 zostanie zaprezentowany w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tym bardziej cieszę się, że możemy o nim porozmawiać jeszcze przed oficjalną prezentacją. Jaki obraz wyłania się z tego raportu? Jakie są takie najważniejsze punkty, które widać na pierwszy rzut oka?
2: No na pewno widać to, o czym już pani wspomniała. To znaczy to, że to jest rocznica, która no rzeczywiście jest uznawana za ważną. I myślę, że też nie ma wątpliwości, że ona naprawdę... To są wydarzenia, które są bardzo ważne dla tego, jak dzisiaj wygląda Polska, jak my dzisiaj w Polsce żyjemy, a jednocześnie one są, no tak mówiąc technicznie, trochę mało zagospodarowane. To znaczy one nie są właściwie w jakiś taki szeroki, ogólnopolski sposób upamiętnione. No więc jest trochę taka, no można powiedzieć nawet pewna niespójność między tym, jak one są istotne, a tym, w jakim stopniu one są obecne w przestrzeni publicznej po prostu.
0: A z czego to wynika? To wynika z tego, że one są wykorzystywane jakoś w narracji politycznej, czy z czegoś innego? Że my Polacy nie umiemy po prostu cieszyć się z takich zwycięstw?
2: Myślę, że nie można powiedzieć tak, że my Polacy nie umiemy się cieszyć ze zwycięstw. Myślę, że to jest trochę za dużo. Myślę, że trzeba też zobaczyć to, że to jest rocznica, która wcale nie jest prosta do opowiedzenia też po prostu. Znaczy to my znamy takie hasło, że to są pierwsze częściowo wolne wybory, wiemy, że to jest bardzo ważne, ale ciężko właściwie jest o nich opowiedzieć jakąś taką wyrazistą historię, też dlatego, że to są dosyć skomplikowane wydarzenia, to jest dosyć skomplikowana gra polityczna, o której czasem jest ciężko mówić. Natomiast no, druga rzecz jest też taka, że to, że takie zbudowanie takiego ogólnonarodowego świętowania jest też bardzo trudne i wymaga bardzo długotrwałego wysiłku po prostu też. To znaczy to jest tak, że ktoś musi takie praktyki, komuś musi na tym zależeć, żeby takie praktyki wprowadzać i musi bardzo się nastarać, żeby to się wydarzyło. Oczywiście to też musi paść na taki podatny grunt społeczny i dopiero wtedy może to się jakoś wydarzyć. No też pamiętajmy, że takie ogólnonarodowe świętowanie to jest bardzo rzadka rzecz.
0: No właśnie tak patrzę dzisiaj na obchody tych rocznicy wyborów i w zasadzie jest w Gdańsku, zaplanowane są uroczystości. W poszczególnych miastach też są jakieś formy upamiętnienia tego, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku. Ale nawet jak się patrzy na listę gości, no to tam nie ma najważniejszych osób w państwie w Gdańsku. Nie ma takich ogólnopolskich jednych obchodów, jakiegoś festiwalu, festynu wręcz, radości i wspólnego świętowania.
2: To prawda. Myślę, że no właśnie trochę nie mamy, może jeszcze, a może po prostu nie mamy takich wypracowanych praktyk tego świętowania. Chociaż to też jest taka rocznica, która, no trzeba sobie powiedzieć, też jak na razie przynajmniej znajduje taki niekoniecznie wielki oddźwięk. To znaczy tych publikacji nie ma o niej aż tak dużo, jak widzieliśmy, kiedy analizowaliśmy prasę chociażby. Po prostu też tych materiałów nie pojawia się aż tak dużo, to nie budzi aż takiego zainteresowania prasowego. Też rzeczywiście trochę jest też tak, że co roku się pojawiają takie głosy, że to święto jest niedostatecznie docenione, że powinniśmy świętować je bardziej, że ono mogło być takim świętem wolności, w takim sensie, że trochę zbierać w jednym punkcie całą tę historię też transformacji ustrojowej, całą historię przejścia od systemu komunistycznego do systemu demokratycznego. Oczywiście tutaj też jest takie pytanie, które my zaznaczamy w tym raporcie, Znaczy rzeczywiście i czy na pewno to jest 4 czerwca. To znaczy z tym, z przemianami ustrojowymi jest też tak, że to jest, tak jak już wspomniałem, po prostu skomplikowany, długotrwały proces. No i zawsze jest pytanie, który moment wybrać do tego, żeby o nim opowiadać. No też takie upamiętnienia mają to do siebie, że muszą w jednym miejscu zebrać wszystkie wątki. No i nie jest wcale oczywiste, czy byłby to właśnie 4 czerwca. Znaczy oczywiście jest to taka wyrazista data i taka data, którą wielu z nas pamięta, wielu Polaków kojarzy, chociaż z naszego badania wynika, że też nie jest ta wiedza aż tak bardzo rozpowszechniona, bo mniej więcej połowa naszych badanych no, nie była w stanie powiedzieć, co wydarzyło się 4 czerwca, a tylko 20% było w stanie to powiedzieć w taki sposób spontaniczny, czyli po prostu, kiedy my pytaliśmy ich, co się stało 4 czerwca, czy co świętujemy w tę rocznicę, to byli w stanie sami dobrze odpowiedzieć. Natomiast to pokazuje, że ona nie jest aż tak dobrze zakorzeniona jako moment, no chociaż oczywiście cały proces jest dla nas bardzo ważny.
0: A jak przyszłe pokolenia? Dlatego, że tych osób, które pamiętają, tak jak pan powiedział, 20% potrafiło wskazać, co wydarzyło się 4 czerwca. Podejrzewam, że coraz więcej będzie młodych ludzi, którzy będą się uczyli o tych wydarzeniach na lekcjach historii. A ta pamięć taka żywa o tym, co miało miejsce tamtego dnia, będzie sobie coraz bardziej zanikać. Jak to może mieć wpływ na przyszłe postrzeganie tego procesu i tej daty?
2: No, ja myślę, że to paradoksalnie może nawet trochę ułatwiać, dlatego że no, jesteśmy teraz w takim momencie, no mija niedługo już 40 lat, to jest też taki moment, kiedy właśnie wydarzenia trochę już przechodzą do historii, już przestają być aktualnością, a zaczynają być taką opowieścią historyczną i one też zaczynają wtedy być taką konkretną opowieścią o czymś, to znaczy taką historią, za pomocą której opowiadamy o czymś, co jest dla nas ważne. One się też oczywiście stereotypizują, ale to trochę w momencie upamiętnienia pomaga, to znaczy to pozwala zbudować taką wyrazistą jakąś opowieść o tych wydarzeniach, która może łatwiej oddziaływać niż taka skomplikowana historia, którą każdy ma swoją pamięć o niej, każdy, ci wszyscy, którzy to przeżywali, mają swoją trochę wersję, trochę inną, każda jest ważna, ale to powoduje też to, że te różne wizje współgrają jakoś, muszą ze sobą współgrać w tej przestrzeni publicznej. My też widzimy ciekawą rzecz, że kiedy pytaliśmy badanych o to, czy wybory 4 czerwca miały wpływ na ich życie, no to 2/3 mniej więcej Polaków twierdzi, że tak. Natomiast no, to jest bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, który pani pyta. To jest to, że młodsi są o tym bardziej przekonani niż starsi. Więc no to może pokazywać, że te wydarzenia właśnie trochę tak się krystalizują w takiej wyobraźni społecznej jako coś ważnego, jako coś przełomowego, co niekoniecznie jest oczywiste dla wszystkich, którzy ten moment przeżywali, no po prostu być może w ich życiu indywidualnym to niekoniecznie był aż tak ważny moment.
0: Ja widzę też w tej dacie 4 czerwca taki potencjał do świętowania radosnego, dlatego że kiedy obchodzimy 11 listopada, Święto Narodowe, to jest taka szarówka, trudna pogoda, jest zimno, są organizowane te pikniki też na wiele atrakcji i akcji i obchodów jest na wolnym powietrzu, ale różnie bywa z pogodą. Czasami jest bardzo zimno, czasami pada deszcz, a 4 czerwca to jest takie za chwilę lato. Można naprawdę organizować pikniki i parady na wzór 4 lipca w Stanach Zjednoczonych na przykład.
2: No tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. To znaczy tak naprawdę, jeżeli mówimy o takim wspólnym świętowaniu, no to my też to widzimy, my też jako Narodowe Centrum Kultury już wcześniej robiliśmy badania dotyczące rocznic i no tam widzimy to, co jest może oczywiste, no, że takie święto to jest przede wszystkim dzień wolny, który można jakoś miło spędzić i to, jaki to jest moment roku chociażby, to ma olbrzymie znaczenie. No też można się zastanowić na przykład, dlaczego 3 maja jest takim ważnym świętem dzisiaj, prawda? No i oczywiście w olbrzymiej mierze jest ważny dlatego, że to jest po prostu miły czas i możemy go sobie spędzić z naszymi bliskimi, a ta treść historyczna niekoniecznie jest aż tak istotna.
0: W tym pytaniu, w badaniu, czy 4 czerwca może stać się w Polsce prawdziwym świętem wolności? Może Polacy nie potrzebują po prostu kolejnego święta wolności? Czy jednak potrzebują? No tak trochę, tak podpuszczam trochę w tym pytaniu.
2: Tak, znaczy ja myślę, że to jest w ogóle odpowiedź na to pytanie, czy my potrzebujemy tego święta, jest trudna i na pewno jest niejednoznaczna. Znaczy my się staramy w tym raporcie pokazać pewne potencjały tej daty, znaczy to, o czym to mogłoby być i dlaczego to mogłoby być dla nas wszystkich wartościowe, o czym mogłoby to święto opowiadać. Pokazujemy też trudności z tym związane, które trzeba by przezwyciężyć. No i to jest pytanie, czy uznamy, że warto to zrobić. Znaczy, czy uznajemy jako społeczeństwo, już mówiąc tak górnolotnie, że warto ten wysiłek podjąć. Natomiast no też nie wiem, czy mówienie o tym, że potrzebujemy tego święta. No na pewno jakiś świąt, jakiś takich wspólnych momentów celebracji naszej tożsamości, naszej historii potrzebujemy. 4 czerwca myślę, że ma tutaj potencjał, ale też nie jest wcale łatwy i oczywisty, więc tak, to nie ma tutaj łatwej odpowiedzi.
0: Kończąc, tak sobie myślę o tym, pani, my, społeczeństwo, możemy zdecydować, czy i jak świętować ten dzień. 4 czerwca, data z potencjałem. Bardzo mi się to hasło podoba i zapisuję. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Antoni Głowacki z Działu Badań Narodowego Centrum Kultury był gościem Radia 357.
2: Bardzo dziękuję.

0: No pięknieś nam tę wolność wyśpiewał panie George'u Michaelu. Chciałabym powiedzieć, że mam dla Państwa świetne wiadomości pogodowe, ale no, co kto lubi. Na pewno będą burze na zachodzie kraju i na południowym wschodzie. Tam już może grzmieć. Mamy też sygnały od Państwa, że już pada gdzieniegdzie we Wrocławiu albo że się chmurzy, bo dziś sporo chmur na niebie i może padać w zasadzie w całej Polsce, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 19 stopni w Suwałkach, 18 w Zakopanem, 24 w Małopolsce, 26 na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, 22 w centrum.
1: Radio 357.
0: 8:31.
2: No tak, czasem trzeba pracować i w Boże ciało. Pozdrawiam aktualnie z Nadgardy. Jest słonecznie, piękna temperatura, piękne widoki. Wszystkiego dobrego dla tych, co pracują.
0: A co to za dzwoneczki tam były w tle? Proszę coś więcej napisać albo nagrać. Bardzo, bardzo nas zaintrygowały.

0: Vita lenta, a skoro piosenka w tym języku wybrzmiała na antenie Radia 357, to może oznaczać na przykład, że słyszymy się z Justyną Goc. Mam rację?
1: Buongiorno, jak najbardziej.
0: Buongiorno. Czy mogę powiedzieć, przepraszam, ale muszę. Ciao, Boże, ciao.
1: Oczywiście, że możesz. Zrobiłaś to, zatem wybaczamy. Przede wszystkim to bardzo chcę podziękować za tę piosenkę, bo muszę powiedzieć, że to jest niezwykła przyjemność usłyszeć ją w radiu, w naszym radiu, w niedzielne, no właśnie, już z przyzwyczajenia, w czwartkowy ranek i właśnie wchodzić w ten tryb bez wyrzutów sumienia, bo o to chodzi w tym lente i dolce far niente i tak dalej, i tak dalej.
0: Vita lente to jest powolne życie, dobrze rozumiem?
1: Nie. Tak, vita tak. lenta to jest powolne życie, to jest takie życie... które, ja od razu mam kilka kadrów przed oczami. To jest morze, to jest kawa w barze, to jest taki spokój nawet w tym, jak chodzimy, jak mówimy, jak rozmawiamy. No i oczywiście łączy się z tym słynnym dolce far niente, czyli słodkim nic nie robieniem, albo niektórzy wolą to tłumaczenie słodycz nic nie robienia, też przepiękne. I ja sobie myślę, że tak, z jednej strony to jest sformułowanie bardzo w Polsce znane, ale wszyscy zapominamy o tym, że tam jest bardzo istotny fakt, że w tym słodkim nic nie robieniu ważne są, a właściwie brak wyrzutów sumienia. I nie chodzi właśnie o takie lenistwo, o bezczynność cały dzień i taką, no właśnie, takie nic nie robienie w naszym myśleniu, tylko chodzi o tę umiejętność w ogóle czerpania z tej chwili. Czyli chodzi o to, żeby znaleźć w sobie ten moment zatrzymania się, ale po to, aby... Bo my często w Polsce mam wrażenie, Ola może prowadzić mnie z błędu, bo tak ja żyję pomiędzy tym polskim a włoskim światem, ale jak sobie patrzę na te główne różnice, to my często zatrzymujemy się w Polsce po to, żeby mieć siłę i jakąś motywację, żeby za chwilę coś dalej robić, dalej i więcej. A Włosi zatrzymują się po to, właściwie po nic. Po prostu zatrzymanie się jest taką wartością samą w sobie.
0: Bo my wciskamy pauzę polską, a nie pauzę italianę po prostu.
1: Tak.
0: I to jest okupione sobie... takim tak wyrzutami sumienia i to niente nam się kojarzy z czymś takim jak tracenie czasu, a nie, to jest właśnie takie zatrzymywanie tak. czasu i delektowanie się tą chwilą, prawda? Ja się rozpływam, tak, jak słyszę tak. dolce far niente. Ale też nie potrafię, tak, muszę się przyznać, dobrze. Ty potrafisz?
1: Wiesz co, ja próbuję, ja ciągle jestem w procesie. Ja pamiętam, jak kiedyś sobie leżałam i czytałam jakiś taki artykuł o Elenie Ferrante, włoskiej pisarce. I jakoś tak rozmawiałam też z koleżanką i wysłałam jej, zobacz, bo takiej z włoską koleżanką, mówię, zobacz, jakie dolce far niente. On mówi, Stena, ale to nie jest dolce far niente, kiedy ty czytasz poważne teksty naukowe i leżysz, bo to nie, nie o to chodzi. Więc to jest, wiesz, myślenie nasze o odpoczywaniu. I ja tak naprawdę się też tego wciąż uczę. Kiedy jestem we Włoszech, oczywiście jest trochę łatwiej. W Polsce, no nasza kultura temu nie sprzyja. Po prostu myślę, że kultura generalnie włoska, taka śródziemnomorska, sprzyja temu, aby właśnie pójść na kawę, ale nie po to, żeby napić się, aby być właśnie znowu bardziej produktywnym, żeby się rozbudzić, tylko kawa jest rytuałem samym w sobie. I to słynne ti posso offrire un caffè, czyli czy mogę postawić ci kawę. Ja pamiętam, że zawsze to traktowałam kiedyś jako pytanie, a teraz wiem, że to nie jest pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć tak czy nie, tylko zawsze odpowiadam tak, oczywiście, bo 5 minut, aby znaleźć dla kogoś, kto jest sąsiadem, znajomym, panią w barze czy panem, to jest po prostu jakiś taki, to jest po prostu człowieczeństwo, to o to właśnie chodzi w życiu. I tak sobie myślę też o tych wszystkich innych rytuałach z tym związanych, bo kawa to jest jedno, to jest takie najsłynniejsze, ale też na przykład passeggiata, czyli spacer. I tutaj uwaga, pan Marek i pan Kuba będą źli, chociaż może pan Kuba mnie zrozumie, w spacerze nie chodzi o liczenie kroków, nie chodzi o ten cel, który my mamy często w Polsce, tylko chodzi o to, że znowu spacer jest celem samym w sobie. Dlatego kiedy jesteśmy we Włoszech i podróżujemy po tym kraju, to widzimy tak wiele osób, często staruszków, ale nie tylko właśnie. To w ogóle jest totalnie pozapokoleniowe. To takie międzypokoleniowe, że po prostu ten spacer jest jakimś takim rytuałem, momentem wyjścia, patrzeniem w morze, zatrzymaniem się przy jakimś pięknym drzewie, zatrzymanie się przy, nie wiem, witrynie sklepowej. No i to, a potem wchodzimy w ogóle w relacje, czyli też ogromny temat, relacje łączą się we Włoszech z jedzeniem, bo znowu jedzenie we Włoszech to nie jest tylko jedzenie, to nie jest, nie chodzi o to, aby zaspokoić głód. To jest oczywiście też cel jakiś tam w tle, ale chodzi o to, że to jedzenie jest pretekstem do wspólnego spotkania, świętowania. I znowu, ja też sobie myślę, jak w ogóle o tym wszystkim mówię, to często Polacy mówią, no wiesz, ale to trzeba mieć czas, żeby zrobić kolację, żeby zaprosić kogoś na kawę, żeby to wszystko przygotować, żeby siebie przygotować, żeby przygotować dom. Właśnie nie. Właśnie fajne jest to, że kiedy spotykasz na ulicy sąsiadkę, to mówi, chodź, wpadnij na kawę, ale tam za tą kawą nie, tam nie stoi nic więcej. Tam nie czeka ciasto, tam nie czeka deser, tam nie czeka piękny obrus. Tam jest po prostu zwykła kawiarka, dosłownie. Może jakieś tam wafelki, ciastka, cukierki, które ma, ale jak nie ma, to też okej. Okay. To ta kawa wystarczy. I po to, aby usiąść na chwilę, porozmawiać, zapytać, co słychać, co dzisiaj jadłaś, jak się czujesz i koniec, i dalej. I po prostu idziemy do swoich żyć. To nie jest też tak, że musimy spędzić cały dzień. I tak samo jest z tym jedzeniem. Można zaprosić na prosty makaron z sosem pomidorowym i to naprawdę nie jest żaden wstyd. I może być obrus, tak, bo Włosi kochają obrusy, jak wiemy, ale koniec, tam nie musi być tamtego takiego polskiego zostawiania stołu. My od razu, jak mówimy, zapraszam cię na kolację, no to mamy obraz po prostu tego stołu, który ugina się, nawet nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego spróbować. A u Włochów oczywiście te celebracje też są, jedzenia też jest sporo, ale jeżeli chodzi o te takie codzienne, na szybko zaproszenie kogoś, to nie musi być wcale takie bardzo pokaźne.
0: I to jest taki posiłek, który posila nie tylko ciało, ale i ducha i też karmi relacje, tak jak powiedziałaś. Ależ się rozmarzyłam teraz. Właśnie zobaczyłam oczami wyobraźni i wspomnień kawiarnię rano, kiedy to jest chyba najdłużej pite espresso na świecie, we Włoszech.
1: Tak
0: bez pośpiechu, tak, rozmowy, wszyscy się znają, wszyscy ze sobą rozmawiają i takie niby dolce far niente, a jednak coś tam jest, to nie jest takie nięte do końca. Czego możemy uczyć się od Włochów, jeśli chodzi o odpoczynek i o świętowanie? Możemy się też uczyć takiej radości ogólnie z życia. Tak, myślę sobie, jak ciebie słuchałam, że w Polsce bardzo popularne są wszelkiego rodzaju kursy mindfulness, my się tego musimy uczyć, a Włosi to mają tak po prostu zaprogramowane. To wszystko, o czym mówisz, to jest jedno wielkie mindfulness.
1: To prawda. Ja też oczywiście zawsze mówiąc o Italii, staram się też nie wpadać w pewnego rodzaju stereotypy, więc oczywiście ja tutaj zaznaczę, że tak, to jest ogólnie jeden wielki stereotyp, bo na przykład kiedy pojedziemy do Mediolanu czy do Rzymu i do innych większych miast, to prawdopodobnie wpadniemy też w jakiś taki szał szybkości dnia codziennego, pracy i pośpiechu, korków i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ale co do zasady tego uogólnienia, to myślę, że Państwo, jeżeli byli we Włoszech, jeżeli oglądają włoskie filmy, a nawet czasami słuchają włoskiej muzyki, tam też jest to, ten spokój i to, czego poszukujemy. Jeżeli myślę sobie, czego możemy się od Włochów uczyć, to wszystko to, o czym teraz przed chwilą, Ola, rozmawiałyśmy, to ja bym traktowała, staram się, to nie wychodzi, bo jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami i Polkami, więc mamy ten gen polskości w sobie, który też jest przepiękny, ale gdybyśmy tak czasami odpuścili, właśnie żeby to było takie bez spiny, takie piano, piano. Ja zawsze, kiedy pierwsze moje podróże do Włoch, kiedy tak bardzo chciałam już mówić po włosku, a w ogóle ten język mi się tak plątał i zawsze słyszałam Giustina, piano, piano, powoli, powoli, to przyjdzie samo, tylko właśnie piano, piano.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj bez wyrzutów sumienia będzie piano, piano i dolce far niente, jeśli chodzi o twój wolny czwartek, tak?
1: Jeżeli obiecasz mi to samo po audycji, to możemy się mówić i wieczorem zapytajmy siebie, czy wyszło.
0: Obiecuję, tak? Absolutnie.
1: I Państwa też zapraszamy w takim razie do meldunków, jeżeli to się uda. Można też poczekać do niedzieli, zapraszam serdecznie, tam jest więcej też takiej motywacji i jakby staramy się do tego zachęcać, ale ja właśnie bardzo często mówię, że ja słynę z tego, że zachęcam do tej pauzy, opowiadam o tej pauzie, ale sama też mam z nią problem, także znowu i też nie miejmy wyrzutów sumienia, że nie potrafimy odpoczywać, bo to już wejdziemy w jakieś błędne koło, więc po prostu spróbujmy od prostej kawy, czy wody ciepłej, czy herbaty, co to z nas woli i po prostu, żeby usiąść na te 5 minut i z takim skupieniem wypić albo skupieniem na tym trunku, albo ze skupieniem na towarzyszu, czy też towarzyszce, którą mamy obok.
0: I taką klamerką od czwartku do niedzieli.
1: Żeby być takim... Tak, żeby być takim mądrym na co dzień, prawda? Żeby tę kawę zawsze w spokoju wypić. I tak sobie od razu myślę o tej Izie biednej, która opowiadała o tym, że ta kawa zostaje czasami w połowie, a czasami cała. Także no, musimy zrobić jakąś taką rewolucję też w radiu. Mam nadzieję, że radio będzie grało w cudach.
0: To smacznej kawusi, a my jeszcze zostajemy we włoskich klimatach z taką włoską radością, radością z muzyki również. Dzięki, Justyna.
1: Bardzo dziękuję. Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Ach, te wolne ranki, ach, te klimaty śródziemnomorskie. Razem z żoną i córką dopiero wstaliśmy, otworzyliśmy okno i spojrzeliśmy na greckie morze. Zaraz niespiesznie idziemy na śniadanie, pisze pan Maciej. A jak tam wolny ranek pana Marcela?
1: W tygodniu wolny poranek. Małe szczęście, ale też zagubienie, takie kompletne, całkowite zagubienie, bo jak to? Co począć? Co zrobić z tą wolnością? Ale generalnie jest taka sytuacja, że cieszą małe rzeczy. Małą rzeczą, na przykład wolny poranek w tygodniu, może być to, żeby sobie ustawić budzik na 4, 5, obudzić się z pełną świadomością, powiedzieć: trzymaj się, Ola, i zdrzemnąć jeszcze.
0: Mam nadzieję, Marcelu, że miałeś piękne sny.

0: Pani Karolina się skarży, że przez kiepską pogodę odpadła rączka ulubionego noża. Ała, znamy ten ból. Ulubione noże, ulubione sztućce, ulubione kubki, to nie jest dobre. Kiedy się psują, od razu człowiek traci humor, ale Pani Karolino, jesteśmy z Panią. Cieszymy się, że nie musiała Pani wstawać do pracy, bo dziś wolne, 4 czerwca. Sprawdzamy kartkę w kalendarzu.
1: Latka lecą.
0: Krzysztof Szubsta.
2: Dzień dobry. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Ale ten dzień nie jest jakoś szczególnie upamiętniany. Nie jest wolny od pracy, niczego się nie nosi 4 czerwca w klapie, nie trzeba z tej okazji nigdzie pójść, niczego kupić, wywiesić na balkonie, nic. W Finlandii na przykład jest dzisiaj dzień urodzin Karla Mannerheima, ponoć najwybitniejszego Fina, zdaniem Finów. Poza Finami nikt go oczywiście nie zna, bo najwybitniejszym Finem jest przecież Finka, ta, która stworzyła muminki. Ale z okazji urodzin słynnego, nieznanego Fina wywiesza się, jak Finlandia długa i niezbyt szeroka, oficjalne flagi państwowe. A w Polsce niczego się oficjalnie dzisiaj nie wywiesza. No, chyba że ktoś chce, to może. Wyspy Tonga też mają 4 czerwca swoje święto, bo 56 lat temu równo uzyskały niepodległość i z tej okazji obchodzą dziś dzień niepodległości. No, nie jest to takie oczywiste, bo na przykład Węgry 4 czerwca 106 lat temu rozpadły się na kawałki i z tej okazji świętują dziś dzień jedności. Z okazji Dnia Jedności też się niczego szczególnego nie robi, ale na wyspach Tonga, szczególnie tych zamieszkałych, Dzień Niepodległości ludzie świętują, nakładając na siebie przepaski biodrowe z liści palmowych i krocząc w rzędach wymachują rękami. To się nazywa laka laka. I co może być nie dla wszystkich oczywiste, chodzi o taniec. Tak więc, jeśli ktoś jest dzisiaj akurat na Tonga, to z pewnością dzisiaj w takim tańcu nie weźmie udziału. Bo zgodnie z tongijską konstytucją, tak czytałem, jeśli święto niepodległości wypada w czwartek, to się je obchodzi w poniedziałek. No i super. Szkoda tylko, że nasz 4 czerwca nie ma swoich oficjalnych tańców. Albo przynajmniej kroczenia w rzędach. Swoją piękną czwartoczerwcową rocznicę mają też Francuzi. 167 lat temu pokonali Austriaków pod Magentą. Jak to uczcili? Z tej okazji jeden z odcieni fioletu nazwali nazwą zwycięskiej bitwy. A rocznica obalenia komunizmu nie ma nawet swojego koloru. Na szczęście raz na jakiś czas, mniej więcej co 11 lat, 4 czerwca wypada w Boże Ciało. I wtedy mamy dzień wolny od pracy, mamy świąteczny kolor, biały, można w końcu wyciągnąć flagi, a nawet sztandary czy feretrony i wyjść na ulicę, krocząc w rzędach. Jak ktoś chce nawet wymachiwać rękami. Tylko bez tych liści palmowych na biodrach, proszę.
0: Oczywiście, oczywiście. Bez liści. Można, można, a nawet wolno.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Duchy muzycznie kończą ranek 4 czerwca w dniu wolnym w studiu Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak tam kroki dzisiaj?
3: No dzisiaj już takie 5000 jest.
2: Ała, ja mam 533 dzisiaj, ale nadrobię, obiecuję, że nadrobię. Drużyna rośnie w siłę, krokomaniacy, 1420 osób już jest. No i też widzę w aplikacji, bo właśnie patrzę w telefon, bardzo przepraszam, ranking zespołów 20 punktów, krokomaniacy, sybaryci 17.
3: O.
2: Także do przodu, do przodu.
3: No dobrze, ja niestety zainstalowałem się dopiero drugiego, bo nie umiałem sobie z tym poradzić. Ewa mi musiała, nasza koleżanka radiowa, zainstalować. No więc jestem już na straconej pozycji, bo to 14 tysięcy mniej. W związku z tym jestem dzisiaj 718, ale może będzie lepiej.
2: To się nadrobi w trasie. Tak. Coś jest. Tak czuję, że się nadrobi. Ja też się biorę do pracy. Wczoraj próbowałam przed północą jeszcze trochę oszukać system i w miejscu podczas zmywania chodzić, ale tak mniej więcej połowę system wyłapał. Zachęcamy oczywiście państwa do robienia kroków na rzecz drużyn i, jak to wczoraj ktoś pięknie powiedział, duchowych przywódców tychże, czyli pana Marka i pana Kuby. Ekipa poranna, bardzo serdecznie dziękuję. Paulina Kozion, Antoni Pyzel, Tomek Matlingiewicz i Ola Żaczek. My zmykamy, a teraz kierujemy się na południe. Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Steely Dan, piosenka zatytułowana Do It Again. Ciepłe myśli dla pani Mai w Paryżu. Niech zrobi to jeszcze raz. Ale w sprawie wyników na Roland Garros proszę pytać Smoka, bo on to wszystko wie. Jak wychodził tutaj ze studia, to powiedział, że przewidział wynik meczu Iggy, także może dzisiaj będzie też wiedział, a dzisiaj słuchacz napisał, że tak jakby niedziela, więc powinno zaczynać się gra podwójna. Gra podwójna dzisiaj przeniesiona, mam grać po godzinie 13, Smok się pojawi, a teraz to właśnie my, Halina Wachowicz, Tomasz Madlingiewicz, Marek Niedźwiecki. O, jak pięknie. Słońce świeci. Nie świeci. No, taki będzie dzień, trochę z deszczem, ale deszcz potrzebny, więc nie narzekajmy. Co my tu dzisiaj mamy dla państwa? Urlop Ani Tatarskiej od naszej audycji, no bo dzisiaj tak wyjątkowo i bez serwisów, i bez takich różnych rzeczy, które zdarzają się na co dzień, ale będzie płyta tygodnia Boys of Dungeon Lane Paula McCartneya, to będzie po godzinie 11. No i po 11 też porozmawiamy z Kubą Strzyczkowskim. Kuba ciągle w rejsie. Mam nadzieję, że uda się połączenie. Krokomaniacy i Sybaryci. Troszkę zdradziliśmy z Olą już, jak to wygląda, ale myślę, że z Kubą porozmawiamy sobie na ten temat trochę dłużej. Poza tym mam dla państwa chyba kilka niespodzianek takich różnych, ale to już tylko muzycznych. No i kawa jest, orkiestra gra.

Oyster Boy, kwiaty, tak się cieszę, że cię mam. Niderlandy, Niderlandy, Niderlandy się odezwały, no bo tam jest dzień normalnej pracy. Bardzo się cieszę, a tu widzę, że Felix znowu przegrywa z Flavio. A, to tylko powtórka. No tak, to rzeczywiście. Słuchacz napisał, mam nadzieję, że nie będzie pan oglądał dzisiaj meczu o 17. Oczywiście, że nie. Na co mi ten raj? Tak, właściwie tak. Ale za to będę państwa namawiał do oddania głosów. Tam się dziwne rzeczy dzieją. Hela podesłała mi takie cząstkowe wyniki. No ale wszystko się może zmienić jeszcze. Chociaż nie musi. Do jutra w samo południe oddajemy głosy. Wspieramy system.

Tak, to oczywiście Peter Frampton z Sheryl Crow, a wcześniej Brandi Carlile. Dwie piosenki, które polecamy do głosowania na listę piosenek 357. Do jutra w samo południe. No właśnie tak nam się to wymieszało, że to dzisiaj nie jest niedziela, tylko jest czwartek, jutro jest piątek, sobota i tak dalej. Słuchacz, pan Maciej donosi, że 19 czerwca w Poznaniu koncert Redbox. Nie wie czego się spodziewać. Będzie pan zadowolony.

No, taki typowy Redbox, I Saw the Sign. No i tak przypomnę, że czekamy na nowe nagrania. Miały być jeszcze chyba jesienią zeszłego roku, a to już wiosna się skończyła. Kartka z kalendarza. 4 czerwca, 6 lat temu, zmarł Rupert Hine. Miał 72 lata. Niesamowity muzyk. Pracował z takimi artystami jak Rush, Tina Turner, Howard Jones, Bob Geldof, Thompson Twins, Stevie Nicks, Chris de Burgh, Susan Vega. No, ale chyba przede wszystkim był producentem nagrań zespołu The Fixx.

Pamiętają Państwo na pewno piosenkę Tina Turner, I Might Have Been Queen. No to brzmi dokładnie tak jak The Fix, ale to ta sama produkcja pana Ruperta Haina. 30 lat temu ukazała się płyta 18 Till I Die. No to nie możemy nie skorzystać i przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych.

Bryan Adams, dziś mija 30 lat od wydania płyty AT&T Lie Die. No pięknie, pięknie. Pan Marcin pyta, czy chodzenie, bo jest nie, ma niedysponowaną nogę, czy chodzenie z okulach liczy się, kroki liczą się podwójnie. Nie wiem, proszę sprawdzić i dać nam znać. Następna kartka z kalendarza. 4 czerwca 1931 roku urodził się Jeremy Lubbock, fantastyczny muzyk, twórca, który pracował m.in. z Johnny Mitchell, Minnie Riperton, Chicago, Quincy Jonesem, Davidem Fosterem, za dwie aranżacje, Hard Habit to Break Chicago i When I Fall in Love Celine Dion, dostał nagrody Grammy. Napisał wraz z Richardem Marksem i Davidem Fosterem taką piękną piosenkę.

Olivia Newton-John i David Foster, The Best of Me, piosenkę śpiewa o wielu, między innymi na swojego setnego singla na rynku brytyjskim wybrał ten utwór Cliff Richard. Dziś rocznica wydania płyty Bruce'a Springsteena, Born in the USA, 30 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt, 7 singli w pierwszej dziesiątce.

7 singli w top 10 w USA, oczywiście I'm on Fire, Bruce Springsteen z płyty Born in the USA. Napisał pan Tomasz niedawno, że za sprawą gry mixtape po raz pierwszy odkrył i zakochał się w albumie Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds. No i nie spodziewa się, że zaprezentuje jakieś nagranie z tego wydawnictwa. Często gram Forever Autumn Justina Haywarda, ale to jak jesień przychodzi. No ale mam dla pana taką wiadomość, że w zamian za to, że Justin Haywood wystąpił na tej płycie, Jeff Wayne był producentem następnej płyty Justina i to jest to.

Justin Hayward, przede wszystkim głos The Moody Blues, ale nagrywał także płyty solowe, pracował z Jeffem Wayne'em, o czym wspominaliśmy. Two Crazy Lovers, Sally Oldfield.

Papierowy księżyc, tak troszkę mi się przypomniało. Sally Oldfield, Silver Dagger. Dziękuję za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl. Czy to zabrzmiało niegrzecznie, że powiedziałem, że nie trzeba dzisiaj pisać? Trzeba, koniecznie, bardzo proszę. Marek Małpa, radio357.pl. Słuchacz napisał, że audycja bez to jest audycją straconą. No to.

0: I od razu parada wspomnień związanych z Toto oraz płytą Tambu. Już to opowiadałem, że kiedyś dostałem tę płytę wśród nowości z firmy fonograficznej i mówię, taka dziwna okładka, co to może być? Patrzę na ten opis tam obok, a to nowa płyta Toto. Były takie czasy, że nie wiadomo było, że coś takiego wychodzi. Teraz niemożliwe. 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Rainbirds i Blueprint. Dawno, tak mi proszę pisać, dawno nie słyszałem tej piosenki. Właśnie o to chodzi. We wtorek obiecałem, że pojawi się David Bowie, który zacznie po angielsku, a potem go chapnie i przejdzie na japoński.

David Bowie z Earlem Kizzle napisał tę piosenkę dla Tiny Turner, a ta piosenka, ta wersja ukazała się na japońskiej, w japońskiej edycji Never Let Me Down, bo oni lubią mieć takie wynalazki. Zgubione, znalezione, no właśnie ten George Michael i Mutia.

Ładna piosenka. This is not real love, George Michael i Mutia. Obiecałem w temacie oddech płytki, że sięgnę dzisiaj po The Smiths. Słuchacz zaproponował jego ulubioną piosenkę Some Girls Are Bigger Than Others, ale żeby uważać, bo tam jest można dokonać wpadki. No my z Tomkiem to ogarnęliśmy, mam nadzieję, żeby nie zapeszyć.

Tak, i tytuł When I Die, Will I Miss Living, Luke Spiller. Tak, to ten Luke Spiller, który wystąpił na płycie Mike'a Oldfielda, Man on the Rocks. Obiecałem nie nadużywać tej piosenki, ale z takiej okazji

No przepraszam, z góry i z dołu. Luke Spiller, gościnie Michael Fielda, Man on the Rocks. Odkładamy płytę i pojawi się pewnie dopiero za jakiś czas. To teraz Robert Mruz.

Paryż, Paryż. Proszę Smoka pytać, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu. Smok się pojawi dzisiaj po godzinie 13. Słuchacz zapytał, czy będzie archiwum polskiego Big Beatu. No w jakimś sensie tak. Zacznijmy od dwa razy Skaldowie.

Tak, Skaldowie i kobiety. Wcześniej Łucja Prus, teraz Maryla Rodowicz. Troszkę zapachniało Opolem, ale jeszcze bardziej zapachnie za chwileczkę. Na razie pan Fink.

Think. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę, przypomnę, do jutra w samo południe. To teraz Andrzej i Liza, dwie piosenki z tekstami Bogdana Olewicza.

Przechadzka na początku lub na końcu miasta. Dwa tytuły, a wcześniej w 6 lat po ślubie dwa teksty Bogdana Olewicza, Andrzej i Eliza. Za 3,5 minuty będzie 11, to akurat Billy Joel pięknie zabrzmi.

Tak nam się zaczyna trzecia godzina spotkania do You Believe in Love, Huey Lewis and the News. 3,5 minuty po 11:00, pora na płytę tygodnia. Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, a dzisiaj Mountain Top, ale mam dobrą wiadomość, mamy płyty dla Państwa. Halina.wachowicz@radio357.pl.

0: Na początek spokojnie, a potem go tak chwyciło jak Ben on the Run. Paul McCartney, dzisiaj płyta dla pani Kasi z Bydgoszczy. Gratulujemy, miłego słuchania życzymy. 7,5 minuty po godzinie 11. Czy Wigo mnie słyszy?
1: Kołysał nas zachodni wiatr i sztorm gdzieś za rufą został. Oczywiście, że tak.
0: Piosenkarz, siedzimy właśnie... piosenkarz nieznany, Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Siedzimy tutaj na łódce i sobie odpoczywamy. A jesteśmy tutaj za sprawą Ocean Team Szkoły Żeglarskiej Krystiana Szybki, razem ze słuchaczami radia naszego 357. Tymi, którzy zwyciężyli w licytacji świątecznej. No i w ten sposób spędzamy czas. Na szczęście miejsca na łódce jest niedużo, więc nie musimy chodzić, możemy pływać. I to wiesz, państwu też polecam.
0: A wiesz, ile mamy już w naszym zespole chodziarzy?
1: No właśnie, wiem, że dużo, natomiast jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Ilu słuchaczy jest w twojej grupie?
0: Nie wiem dokładnie, bo ja też nie wchodzę jakoś tak głębiej, ale 2,5 tysiąca mamy razem.
1: To znaczy, to armia już mała.
0: No, nieźle.
1: Ja tylko przypomnę, że warto zapisać się do grupy o nazwie Sybaryci, ponieważ my chodzimy, to nie to, że my nie chodzimy. Chodzimy, ale my chodzimy z godnością po prostu. A w grupie pana Marka chodzi się na wariata i człowiek się może niepotrzebnie zmęczyć.
0: I do jednej, i do drugiej grupy hasło, bo państwo o to pytali, z dużej litery radio 357, bez kropki, bez spacji.
1: Ale
0: co tam tak wyje?
1: A to nie ktoś tutaj z pośredniej załogi myje zęby po prostu, bo to jest taki czas.
0: Okej. Okay.
1: Także, a przypomnij, o co chodzi, że najpierw trzeba mieć aplikację, prawda?
0: Trzeba wejść na Healthy Cities i tam jest kilka pytań takich prostych i wtedy jest się już w tym zespole, a potem wybieramy zespół konkretny, polecamy Radio 357.
1: A rozumiem. A czy zwróciłeś uwagę, że nawet twoja dobra znajoma, Kora, śpiewała taką piosenkę stoję, czuję się świetnie, nie muszę siedzieć, nie muszę leżeć, czuję się świetnie. Pamiętasz?
0: Tak, oczywiście, że pamiętam.
1: No, ale zwróć uwagę na tę frazę czuję się świetnie.
0: Okej. Okay.
1: Ja wybrałem
0: wprawdzie na teraz stoję. Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking, ale to będzie później, a teraz będzie ten Manam w takim razie.
1: Do kiedy
0: pływacie jeszcze?
1: No pływamy do końca tygodnia.
0: Okay.
1: Pływamy do końca tygodnia wokół Wigo. Podziwiamy, zwiedzamy, kontemplujemy, odpoczywamy. Godnie reprezentujemy tutaj właśnie grupę sybarytów. Ja mam jeszcze jedno pytanko do ciebie.
0: Tak.
1: Mianowicie, czy słyszałeś o takim zjawisku jak neurony lustrzane?
0: Nie, a co to jest?
1: Neurony lustrzane. A widzisz, a to jest w ogóle podstawa moim zdaniem bycia sybarytą. Mianowicie to są takie neurony, które w sposób bardzo specyficzny działają. Mianowicie patrzysz na ćwiczenia na przykład fizyczne, ktoś ćwiczy, dajmy na to,
0: tak?
1: siedzisz, odpoczywasz, broń Boże nie chodzisz. I słuchaj, patrzysz i chudniesz, ponieważ mózg odczuwa wysiłek.
0: Okay.
1: I w ten sposób to na ciebie działa. No. Ja zresztą, Marku, znasz mnie nie od wczoraj. Ja nie jestem przeciwko chodzeniu jako takiemu.

0: wynagrodzenie jest przydatne, bo można na przykład pójść, nie wiem, załatwić sprawę, można dojść do łódki i popłynąć, można przejść się po to, by usiąść odpocząć, więc chodzenie, właściwie skazani jesteśmy na chodzenie, ale potem siedzimy.
1: Potem trzeba odpoczywać. Dobrze, no to w takim razie, drogi Sybaryto, wszystkiego najlepszego. Czy Viggo Mortensen...
0: Ja po prostu w skrócie chciałem
1: strasznie długo te zęby czyszczą.
0: No bo to jest liczna załoga, tak. A słychać, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Aha, to ja przepraszam bardzo. Zaraz zwrócę uwagę. No.
1: No to dziękuję bardzo i stopy wody pod kilem i pewnie się usłyszymy w przyszłym tygodniu już tu na żywo.
0: Bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam.
1: A opaliłeś się?
0: Nie bardzo. Mm-hmm. Bo słońce przebija. Ale jest w miarę ciepło w okolicach 20 stopni. Natomiast, o nie, w tej chwili wychodzi słońce nad Hiszpanią. Nie jest źle.
1: Kuba Strzyczkowski z Viggo, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: No i ten ma nam.

Te buty zrobione są do chodzenia. No właśnie, Nancy Sinatra. A my ciągle chodzimy. Już nam przybyło 30 parę osób po rozmowie z Kubulkiem. Muszę z nim częściej gadać. Pan Darek, który mieszka w Niemczech, poprosił o piosenkę dla żony Małgorzaty. Świętowali 36. rocznicę ślubu 1 czerwca. No i poprosiło coś takiego, no to nie mogę odmówić.

0: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza Województwo Śląskie, partner strategiczny festiwalu.
1: No a to tak przy okazji zapraszamy. 24 minuty po godzinie 11. Obiecałem, że będę miał dla Państwa pewne niespodzianki. No właśnie, proszę posłuchać tej pierwszej piosenki.

Piękna dziewczyna, Charlotte Gott, Into Deep, taki jest tytuł tej piosenki, to jest nowość, a w następnym nagraniu wystąpi jako Charlotte Ella Gotowa, no bo to córka Karela Gota i tu będą śpiewali po czesku.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Gott i jego córka Charlotte. O właśnie, jak ładnie to wyszło. Karel Gott i jego córka Charlotte. Kiedyś raz, tylko jeden, spotkałem pana Karela Gotta. To było na festiwalu piosenki w Sopocie. Wtedy, to był ten sam rok, kiedy na festiwal przyjechała Kim Wilde. Który to mógł być rok?

cię niebem. W sukni z pomarańcz i gorzkich ziół. A mnie? Mnie już jest tylko

Aha, pan Tomasz Wiśle dziwi, że mogłem spotkać Karola Gotta w Sopocie na festiwalu tylko w 2006 roku. Tak, to musiało być wtedy. I tego roku przyszła na świat jego córka Charlotte.

0: Dzień bez elektryków jest smutny jak Kazimierz. Filip Jasiar, dzień dobry.
1: Dzień dobry, no, Kazimierz, teraz, Roman.
0: Teraz się dopiero będzie działo.
1: Oj, panie Marku, bardzo panu dziękuję za to, że mogę tutaj być z panem teraz, bo chciałem powiedzieć, że taki mi się przedpołudnie i popołudnie ułożyło z legendami. Mm-hmm. Najpierw spotykam się z panem, co jest zawsze dla mnie wielkim wyróżnieniem, a po 12 spotkam się tu na antenie i w studiu Radia 357 z Wiesławem Ochmanem, legendą, legendarnym polskim śpiewakiem, tenorem lirycznym, który zawojował cały świat i dziś nam o tym w nieprędkiej pogawędce opowie już po południu.
0: Kiedy wczoraj o tym się dowiedziałem, bo mówiłeś u Marcela w poranku, to byłem pewien, że to jest nagrane, a to się okazuje, że to jest na żywo.
1: Pan Wiesław znalazł czas na to, z czego się bardzo cieszę. Myśmy się wcześniej poznali z panem Wiesławem podczas jego benefisu w Telewizji Polskiej. Ja miałem okazję i zaszczyt poprowadzić ten benefis i potem jak pan Wiesław do mnie zadzwonił, wymieniliśmy uprzejmości, co było bardzo miłe dla mnie. Ośmieliłem się po pewnym czasie zadzwonić, zapytać, czy pan Wiesław miałby ochotę właśnie na żywo, właśnie w Boże Ciało, w samo południe pojawić się w Radio 357. No i tak się stanie.
0: No, sami państwo słyszą, co się będzie działo po 12. Filip Jaśnior, dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję.
0: Powodzenia życzę i pięknej rozmowy. A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. Co dzisiaj? Czwartek.
1: Czwartek.
0: No, wygląda jak niedziela, ale czwartek. Więc ja się spotkam z państwem we wtorek. Tak, to wyszło. Antoni będzie druhem zastępowym w sobotę. A na koniec dzisiejszego spotkania Russell Freeman, Ripping Thorns. Pięknego dnia.

0: Jest czwartek, 4 czerwca, minęło południe. Wielki, piękny i rozśpiewany świat zawitał do naszego radia. Zapraszam na audycję Nieprędka Pogawędka.
1: Radio 357.
0: Audycję zrealizuje Michał Foltak, ja się nazywam Filip Jaślar, a gościem, bohaterem dzisiejszego programu, dzisiejszej nieprędkiej pogawędki jest polski artysta, śpiewak operowy, tenor liryczny, absolwent Technikum Zdobnictwa Ceramicznego w Sztawnie-Zdroju, pan Wiesław Ochman. Dzień dobry, panie Wiesławie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja dziękuję, że pan to zaproszenie przyjął, kiedy rozmawialiśmy mniej więcej tydzień temu i spytałem, czy mogę liczyć i mogę poprosić o spotkanie z panem w radio 357 na żywo. Pan zapytał, jakiego dnia, 4 czerwca. Zajrzał pan do swojego kalendarza i powiedział, że to się dobrze składa, bo 5 i 7 pan śpiewa koncerty, a 4 akurat trafiłem w okienko.
2: 4 idealnie. Rozmawiałem z kolegą, powiedziałem mu, on mówi, słuchaj, no, ja mówię, gdzie idziesz? Ja mówię, do radia 357, a on mówi, czyli między ziemią a niebem. Czyli bardzo sympatycznie określił.
0: Bardzo dziękujemy za ten piękny komplement. Tak, szanowni państwo, proszę nie regulować odbiorników. Wiesław Ochman jest w Radiu 357. To ja, wszyscy o tym wiemy, ale jeżeli można takie resume pańskich dokonań artystycznych, ja potem sprawdzę, co to znaczy resume. Wystąpił pan na 100 scenach najważniejszych teatrów operowych świata. Wystąpił pan 1800 razy, jak podają kroniki. Śpiewał pan i w Warszawie, w Buenos Aires, w Bytomiu, w San Francisco. To panu w La Scali, klaska. Był pan częstym gościem Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Opisał pan w swojej książce taką historię, kiedy właśnie w Metropolitan Opera, po jednym ze spektakli, w których pan śpiewał, tam jest taki pokoik, gdzie mogą wielbiciele talentów wielkich gwiazd, które są, śpiewają na scenie Metropolitan, mogą się spotkać, poprosić autograf, zamienić parę słów. I właśnie w tym pokoiku czekał na pana pewien dżentelmen, który oklaskiwał pana i krzyczał brawo, brawo, i pan podszedł do niego. Pamięta pan to spotkanie?
2: Tak, pamiętam. To jest to po nieszporach sycylijskich. Mhm. To było bardzo dobre przedstawienie. Dyrygował Jimmy Levine, śpiewała Scotto, śpiewał Pablo Elvira, Ruggero Raimondi, i tam jest faktycznie taki pokój, w którym czekają melomanie. I on to było bardzo dużo ludzi, więc on tak podskakiwał, niedużego wzrostu, podskakiwał, taki kapelusik miał, podskakiwał i do mnie cały czas tak się uśmiechał, więc no jak już się tam rozluźniło, ja poszedłem do niego, mówię, how are you? A on mówi, ja jestem z Kielc. No to jak jest z Kielc? To ja mówię, podobało się panu przedstawienie? Ja mówię, średnio. No ja mówię, a dlaczego pan chce autograf? Pan najgłośniej śpiewał. Czyli po prostu to był wyraz artystyczny.
0: Trafił
2: i ocena.
0: Pan do niego, po prostu trafił pan do niego. Tego potrzebował ten dżentelmen. Tak? No a właśnie, ale jest pan tenorem lirycznym, a śpiewał pan głośno.
2: Wie pan, to jest, ktoś napisał w encyklopedii po raz pierwszy tenor liryczny. Każdy tenor jest lirycznie śpiewający, prawda? Mm. Ja jestem tenor lirico spinto, to znaczy taki, który może śpiewać Mozarta i śpiewa Toskę Pucciniego na przykład, prawda? Ale to się już utarło i tenor liryczny, mnie to nie przeszkadza, ale ja nie jestem typowym tenorem. Typowym tenorem lirycznym był Tito Skipa, prawda? Mm-hmm. Był na przykład Beniamino Gigli, mm-hmm, czy no powiedzmy jeszcze inni tenorzy tego typu, ale generalnie rzecz biorąc, to mnie się to podoba, bo liryka to jest piękna sprawa. W ogóle cała opera to jest liryka, a właściwie cała muzyka, pan sam wie najlepiej, jest pan znakomitym skrzypkiem, pan wie, że w muzyce liryka odgrywa podstawową rolę. Liryka i rytm.
0: To, że napisano i mówi się o panu, że jest pan tenorem lirycznym, bardzo ułatwiło mi ten kontakt z panem i zaproszenie do tej audycji, bo gdyby było napisane Wiesław Ochman, tenor groźny, tenor agresywny, tenor niesympatyczny, no to zadzwoniłbym pewnie, ale z jakąś większą na pewno obawą. Jeszcze raz dziękuję panu, że jest pan tutaj. Opowiedział pan, że śpiewa pan Mozarta, również oczywiście, że śpiewa pan Mozarta. Czy śpiewanie właśnie muzyki Mozarta jest trudniejsze niż śpiewanie choćby Verdiego?
2: To jest bardzo precyzyjne, bo w Verdim, jeżeli pan coś no, trochę rytmicznie pomiesza, to jest właśnie niezauważalne, bo orkiestra to wyrówna i tak dalej. Natomiast u Mozarta to jest tak niezwykła biżuteria wokalna i muzyczna. W związku z powyższym, ja miałem wspaniałą naukę, jeśli chodzi o Mozarta, bo Glyndebourne Festival Opera w Sussex, prywatny teatr, tam był taki pan Janisz Strasser się nazywał, to był pianista i on wiedział wszystko na temat Mozarta. I on wiedział, na, ja pamiętam, jak śpiewaliśmy, ja śpiewałem Don Giovanniego, tam śpiewałem Czarodziejski Flet i tak dalej. I on, jak ja robiłem recitatywy, on cały czas nas męczył z tymi recitatywami, mówił, że to jest właśnie mięso przedstawienia, że to, no i jak ja śpiewałem na przykład te recitatywy, prawda, to on mówił do mnie, słuchaj, ty masz takie mezzawocze, że śpiewaj te mezzawocze, bo mówi, patrz, zobacz, jak ty śpiewasz mezzawocze, to owce podnoszą głowę, bo tam w tym Sussex był cały ogromna łąka i tam się pasły owce.
0: Mezzawocze, czyli tak. Delikatnym
2: czyli
0: głosem.
2: Delikatnie, tak. Mówi, a jak śpiewasz forte, zobacz, odżywiają się bez ciebie.
0: A to też dobrze dla owiec.
2: Dobrze dla owiec, więc lepiej może nawet dla owiec.
0: Pięknie pan śpiewa również muzykę Wiesława Ochmana, muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta. No to doświadczmy teraz właśnie misy fragmentu mszy Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewa Wiesław Ochman, dyryguje Claudio Abbado. Tak jak państwa uprzedzałem, wielki świat.

0: Śpiewał Wiesław Ochman, skomponował Wolfgang Amadeusz Mozart, dyrygował Klaudia Bada, a grali wspaniali wiedeńscy filharmonicy. Szanowny panie Wiesławie, portal e-teatr zajrzałem na jeden, przeczytałem jeden z wielu, wielu wywiadów, których pan udzielił. Zamieścił taką pana wypowiedź, która troszkę łączy to Metropolitan Opera, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie. Mówił pan tak: kiedy debiutowałem w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, przyszedł dziennikarz, by zrobić ze mną wywiad. Zapytał: Mr. Ochman, przejechał pan cały świat. Która z ulic zrobiła na panu największe wrażenie? Wymienił ich kilka. Broadway, Market Street w San Francisco i tak dalej, a ja odparłem, że...
1: Ząbkowska.
0: Ulica Ząbkowska. Dziennikarz się zdziwił i zapytał, gdzie jest ta ulica. Powiedziałem, że w Warszawie. On dopytał, czy jest większa, czy mniejsza od Broadwayu. Odpowiedziałem, że w sam raz. To jest pańskie dzieciństwo, prawda?
1: Tak, no Ząbkowska to było wyjątkowe. Ja właściwie bardzo chętnie jeszcze jeżdżę teraz na ulicę Ząbkowską. Oczywiście mojego domu już nie ma. To był dom taki czynszowy, stał bokiem do ulicy Ząbkowskiej i dwie klatki schodowe były. My mieszkaliśmy na trzecim piętrze. Przed tym był ogromny, wspaniały, znaczy w tamtych dla mnie czasach to był ogromny ogród, w którym kwitły no przepięknie dzikie róże, które do chwili obecnej są moim ulubionym kwiatem. Następnie jaśminy, kasztany. No coś nadzwyczajnego. I tam to było takie miejsce naszych zabaw. Tam cały czas poznałem, cały czas poznawałem życie, bo myśmy właściwie w tamtych czasach to mieli, jeśli chodzi o zabawki, dwie. To jedna to była łyżwa, jedną łyżwę mieliśmy i rower bez pedałów. Nie wiem dlaczego bez pedałów, ale jeździliśmy hamując, wkładając tam but między widełki i ten. Bardzo dużo było kraks, ale później mój tata zrobił nam sanki z takich dwutełowników i myśmy wtedy byli królami ulicy. Bo jak przyszła zima, to w ogóle... Ale muszę powiedzieć szczerze, że tak mój brat Andrzej rozdzielał, że myśmy, nie to, że byliśmy uprzywilejowani w zjeżdżeniu z tej górki, która była na ulicy Nieporęckiej, tylko każdy porówno. I myśmy, mama zawsze mówiła, o zmroku macie przyjść do domu. No a myśmy jeszcze jeździli, kolega stał na straży, że jak nie jechał samochód, a tam jechał chyba samochód raz na tydzień, więc on pilnował, ale
0: było bezpiecznie.
1: Było bezpiecznie. Także tak płynęło dzieciństwo. Oczywiście ja już mając 13 lat pojechałem do Bolkowa, do szkoły, ale już miałem taki uzbrojony, byłem we wiedzy, że dzieci nie przynosi tam bocian czy kapusta, nie? I pojechałem i to był mój taki pierwszy wielki sukces, mianowicie oczywiście wtedy to była zupełnie inna kolej, inne jazdy, inne stacje i do tego Bolkowa musiałem mieć 3 przesiadki. I ja się nie zgubiłem. I pamiętam, że w Marciszowie byłem tak strasznie głodny, już miałem 13 lat, byłem strasznie głodny i przy peronie był ogród i taki był płot duży i były jabłka. I ja sobie myślę, to ja sobie jedno na później się wyspowiadam, nie? I pójdę, podszedłem i jak wyskoczył, ale ogromny psisko, tak, no to ja sobie dałem spokój, głód mi minął.
0: O to jednak... Tak się zdarzyło. A to podwórko, które pan wspomniał, było świadkiem pierwszych pana prób wokalnych.

0: prawda? Tam tak. Pan śpiewał, rozśpiewywał się.
1: Pierwsza moja próba wokalna to była w Bazylice na ulicy Kawęczyńskiej. I pana nie było na świecie i wielu cześć chyba obsługi nie było naszej kochanej. Ja chodziłem do Bazyliki na mszę. Wszyscy chodzili. I ja kocham organy, bo to co prawda majestatyczne. To i tak. No i była wówczas taka pieśń, której refren brzmiał. Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj, niech się nie tułamy. I mieliśmy świetnego księdza, bo on chodził między ludźmi. Odszedł do ołtarza, chodził między ludźmi, witał się. No i zobaczył mnie, że ja taki młody chłop jestem, ja miałem wtedy 5 lat. I on mówi, a ty chłopczyku, znasz jakieś pieśnie? Ja mówię tak, czyli no wtedy już lekkomyślnie chętnie śpiewałem, prawda? I on mówi, to zaśpiewaj. No i ja zaśpiewałem, wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy, zlituj nad tymi wołami. I on mówi, boskie stworzenie. No chodzi o to, że ta dykcja w kościołach nie jest odpowiednia. A później pamiętam, jak gdzieś, że stawiano mnie na krzesełku, to było około godziny 6:00, ja śpiewam chryzantemy złocizne i pamiętam, że płakały panie. Ja myślę sobie, to śpiew to powoduje, że człowiek płacze i po latach, kiedy już śpiewałem w Teatrze Wielkim w Warszawie, nagrałem z genialnym Stefanem Rachoniem i jego orkiestrą, taki koncert cały był w niedzielę, pojechałem sobie wspomnieniowo na ulicę Ząbkowską. I idę, patrzę, jedzie pan Brzozek, który był dozorcą, a już wtedy miał rykszę i zajmował się transportem, prawda? I on zerwał się, przywitaliśmy się serdecznie i on mówi, Wiesiu, cała rodzina, słuchaliśmy cię, Wiesiu, w radiu, jak ty śpiewałeś z tym panem Rachoniem. No pięknie, ale powiem ci, wtedy jak śpiewałeś na tym krześle, to... I tu zawiesił głos.
0: Nie podobało się? Nie
1: podobało się, tylko wtedy było to piękniejsze.
0: Ach, czyli wtedy, rozumiem, czyli niedościgły wzór, czyli ten pięcioletni.
1: Tak, pięcioletni chłopak to w ogóle, no super, świetnie było.
0: Już teraz wiemy, skąd się wziął tenor liryczny, skoro pięknie pan śpiewał, kobiety płakały, no tak. To tenor liryczny. Tak. A później było liceum plastyczne w Bolkowie. Pan jest człowiekiem wielu talentów. Powiedział pan o tym, że śpiew dał panu pracę, zawód, chleb, a pańskim wielką, pańską miłością, zamiłowaniem, hobby jest malarstwo.
1: Tak, bo ja chciałem właściwie być malarzem od początku. Mama moja powiedziała, że nigdy się nie nudziłem. Jeżeli miałem kredki, kartki i jakieś albumy do przeglądania. Mieliśmy taki skarbczyk Matejki, gdzie byli wszyscy księżniczki, księżęta, królowie. I ja to bardzo chętnie, to miałem zawsze przy sobie, ja to oglądałem. To znaczy, ta plastyka była cały czas w moim życiu, od samego początku. Bo ja rysowałem, tak jak powiedziałem i tak dalej. Chociaż muszę powiedzieć, że w szkole podstawowej miałem jedną poprawkę i to z robót ręcznych. I to nie wiem dlaczego to z robót ręcznych, ale przez wakacje zrobiliśmy z bratem taką plakietkę i brat wypalił drutami takie ozdobne różne esy, floresy i piątkę dostałem i zdałem. I dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem, prawda? W Radiu 357. Więc bez tego by się nie udało. I proszę sobie wyobrazić, że w tym technikum to było bardzo piękna życiowa nauka, dlatego że po wojnie tam były niektóre domy zrujnowane i myśmy te domy naprawiali, budowaliśmy, myśmy przeciągali linie elektryczne. Ja to wszystko umiem. Do tego stopnia, że jak były w zimie, profesorowie uznali, że musimy się uczyć po południu, a już tam szaruga była o godzinie 17:00, to myśmy sobie opracowali bardzo ciekawy system, że mianowicie mieliśmy taką wtyczkę, jak wchodziliśmy, to wciskaliśmy w kontakt i w całej szkole panowała ciemność.
0: Wywalali panowie korki, tak?
1: I mówili, no to nie może, bo jest jakaś awaria i szliśmy sobie do internatu.
0: Nie będzie matematyki.
1: Tak, nie będzie matematyki. Szliśmy sobie do internatu, zakładaliśmy narty, nocą jeździliśmy naprawdę, no co jeździliśmy, wychodziliśmy przez okno i chodziliśmy, były narty takie po niemieckie jakieś i pamiętam sznurkami mieliśmy przywiązane do trampek, do butów i zjeżdżaliśmy sobie. Taka była bardzo fajna góra między jabłonkami. No czasem w jabłonkę się trafiło, no ale żyjemy, to jest najważniejsze.
0: Jak pan trafił w jabłonkę, to pies się pojawiał.
1: Tak.
0: To był ten rodzaj cyklu. Za chwilkę wrócimy do rozmowy o tym, co było dalej, bo tu jest parę wątków, które mnie bardzo frapują, myślę o pańskiej edukacji, ale chciałem jeszcze wrócić na sekundę do pewnej pięknej wypowiedzi, którą pan powiedział, bo mamy dla pana, chciałbym, żeby pan się tutaj dobrze czuł. Powiedział pan kiedyś, że nie ma takich pieniędzy, które zastąpiłyby brawa publiczności. No to ja mam te brawa dla pana. Proszę państwa, Wiesław Hoffman! I co jakiś czas te brawa będą dla pana od nas rozlegały się na naszej antenie. Rzeczywiście pan tak bardzo kocha brawa? One są uzależniające?
1: Nie, brawa nie. Ja kocham publiczność. To znaczy uważam, że publiczność jest takim decydującym elementem naszego powodzenia. I ja wychodząc na scenę, uważam, że śpiewam pierwszy i ostatni raz w życiu dla tych ludzi.
0: To prawda? Tak jest.
1: I cały czas mówię młodym ludziom, że jeżeli wychodzicie i śpiewacie, to śpiewajcie tak, jakbyście śpiewali premierę, bo ci ludzie przyszli pierwszy raz się spotkać z wami, z waszą sztuką. I powiem panu, że jest coś zadziwiającego na całym świecie, że publiczność doskonale wyczuwa, czy przyjechało się, bo się podpisało kontrakt, czy przyjechało się do nich, żeby się z nimi spotkać, żeby zaprezentować swoją sztukę, żeby wspólnie z nimi spędzić czas artystyczny. To jest coś zadziwiającego. I ja bardzo lubię śpiewać w takich miejscowościach. Teraz mieliśmy taką serię Ostrów Wielkopolski, Białobrzegi, Lipsko, prawda? Następnie teraz będziemy mieli w następnej takiej miejscowości, później w Kielcach, w Radomiu i tak dalej. Byliśmy... Piękny koncert był we Wrocławiu. Mhm. Także tam wszędzie ta publiczność musi wyjść zadowolona. Teraz byliśmy w Krasnym Stawie. Tam jest taka stowarzyszenie Gloria Vitae i oni bardzo piękny zorganizowali koncert. Świetnie, kościół był oświetlony. Tłum ludzi, nawet proboszcz do mnie powiedział, powinien pan przyjeżdżać tutaj, bo wtedy, gdyby się staco poszło, no więc i tak dalej. To było tysiąc... No, ludzie stali przed kościołem. To jest bardzo ważne. Wtedy człowiek się mobilizuje i wie, że nie mogę się oszczędzać, bo muszę zaprezentować to wszystko, co umiem. Dlatego też moja wypowiedź jest absolutnie prawdziwa. Dotyczy tego, że my bez publiczności, zresztą państwo też w waszym znakomitej grupie Mozarta, to wiecie dokładnie, że publiczność jest najważniejsza. No bo co, będziecie sobie grali w mieszkaniu, no to bardzo ładnie, to próba. Ale dalej trzeba zaprezentować to ludziom. Więc ja bardzo często o koncertach, właśnie myślę od koncertu do koncertu. Mhm. Bo teraz tych koncertów jest bardzo dużo. Ja sobie myślę od tego koncertu, jaka to będzie publiczność, kto to będzie i tak dalej. I wychodząc na scenę, mam takie założenie od wielu lat. Ja wychodząc na scenę, przyjmuję i zakładam, że publiczność wie to samo, co ja, mhm. rozumie to samo, co ja, czytała wszystko to samo, co ja, i ja tylko trochę lepiej śpiewam.
0: To wielki szacunek ma pan dla tych ludzi i to jest bardzo piękne podejście, a przede wszystkim to, o czym pan powiedział, że... To zawsze musi być premiera, bo jest bardzo prawdopodobne, że osoby, które pana słuchają, słyszą pana po raz pierwszy. I to, że to jest 17 koncert pański w tym miesiącu, pan musi być na 100% i zawsze pan jest.
1: Wie pan, to powiedział pan bardzo ważną rzecz, dlatego że faktycznie ludzie przychodzą, słyszeli mnie po raz pierwszy i mówią, że to jest trochę zupełnie inne niż w nagraniach. Ostatnio ksiądz mi powiedział, no gdybym wiedział, że pan tak śpiewa, to bym wzmocnił szyby. No.
0: niby tak. Meca w oczy, czyli tak. Niby delikatny, niby liryczny terror.
1: No ale wie pan, jednak trzeba od czasu do czasu, jak to mówią koledzy, przywalić, żeby mówić, bo... Pamiętam, że Mario Del Monaco, od którego ogromnie dużo zawdzięczam, właśnie 3/4 tego, co umiem, to on powiedział, że od czasu do czasu musisz tak huknąć, żeby ludzie nie uwierzyli, że to człowiek śpiewa. No, więc to jest, na tym to polega. A to polega technika, bo ja nie jestem jakimś wysokim, wielkim, ja mam 1,72 m.
0: Tyle wystarczy.
1: Tyle wystarczy, tak.
0: Absolutnie wystarczy. Panie Wiesławie, wrócimy, tak jak mówię, do tego, co mnie tak bardzo frapuje, czyli do pańskiej ścieżki edukacyjnej. Bardzo ważnym momentem dla pana było otwarcie Teatru Wielkiego i ta Halka, i ta Aria Jątka. I od tego się zaczęła ta wielka pańska kariera światowa. Jeżeli państwo chcieliby te brawa, które tak bardzo są potrzebne każdemu artyście, panu Wiesławowi Ochmanowi również, przesłać pozdrowienia dla pana Wiesława, ewentualnie przesłać jakieś pytanie. Skrzynka filip@radio357.pl jest do państwa dyspozycji. filip@radio357.pl. Uściski, należne komplementy, brawa dla Wiesława Ochmana, proszę tam przesyłać. Wszystkie te informacje oczywiście przeczytam, przekażę panu Wiesławowi. A teraz posłuchajmy o arię Jątka. Zaśpiewa Wiesław Ochman, skomponował Stanisław Moniuszko i wiele się wtedy zaczęło.

0: Należne brawa dla Wiesława Ochmana. Państwo piszą pod naszym postem, panie Wiesławie, bardzo komplement, myślę, fajny dostaliśmy. Świetnie się gotuje, słuchając pana Wiesława i pana Filipa.
1: No miło? Mam, tak, no wspaniale. Mam nadzieję, że to będzie bardzo smaczne wszystko, co pani ugotuje.
0: Na pewno będzie też liryczne, prawda? No. Jeszcze tutaj szukam jednego listu, ale on mi zginął. Jest. Nie, to nie jest ten list. Bardzo przepraszam. I jeszcze ja, jeszcze chwilkę cierpliwości. Mam. Pan Mariusz napisał: przed wizytą pana Wiesława w Radiu 357 powinny być jakieś plakaty na mieście. Bardzo przepraszam. Będziemy nad tym pracowali, żeby to się działo. Wie pan, że pan zaśpiewał 39 razy w Halce, w Teatrze Wielkim?
1: Nie, nie wiem. Dowiedziałem się z tego, bo pracę magisterską, najpierw pracę magisterską na mój temat pisał Włodzimierz Izban w Uniwersytecie Chopina, a później pani Bocheńska Wojdył napisała też, Katarzyna Bocheńska Wojdył napisała te prace i tam się dowiedziałem. W ogóle tam się dowiedziałem nawet, że śpiewałem w Kawalerze Srebrnej Róży włoskiego śpiewaka, bo ja śpiewałem w Hamburgu tego włoskiego śpiewaka, a tu nagle się dowiedziałem, w ogóle nie wiedziałem, że Kawaler Srebrnej Róży był wystawiony w Warszawie. Także, wie pan, dużo rzeczy się dowiedziałem. Ja w ogóle lubię takie, jak coś jest oficjalnego i występuje, ktoś mnie zapowiada, to ja bardzo lubię, bo się czegoś nowego zawsze dowiem.
0: To sobie człowiek pamięć odświeży po prostu na swój temat. Dużo, dużo tych osiągnięć artystycznych ma pan na koncie. Nie dziwię się, że nie wszystko jest tak, po prostu nie wszystko ma pan w pamięci tak od razu do przypomnienia. Natomiast na pewno ten moment, czyli kiedy śpiewał pan właśnie między innymi Arię Jątka, czyli Halkę Moniuszki, otwarcie Teatru Wielkiego w Warszawie, na widowni Impresariowie, śmietana operowego świata, całego operowego świata. Tak. No i posypały się propozycje.
1: To znaczy, pierwsza propozycja to była z teatru, z Komische Oper. To był słynny teatr wtedy, bo tam działał taki pan Felsenstein, który na nowo niby pchnął nowy kierunek, nadał przedstawieniom operom. On był precyzyjnie, dokładnie, logicznie i tak dalej. Ale powiem panu, że ja widziałem przedstawienia niejakiego pana Fotygo Folańskiego w Operze Bytomskiej i to było mniej więcej to samo, a może nawet miejscami lepsze. I ja pojechałem tam oczywiście do tej Komische Oper. I patrzę, tam jest 36 osób, bo to był taki teatr, który był, wszyscy chcieli tam występować. No i wyszedłem, śpiewałem, no i patrzę, myślałem, że już koniec, ale widzę, że jest z tych 35 osób, jest 16 osób. I znowu, i ktoś inny przyszedł, siada i mój też, i znowu widzę, że myślałem, że już koniec. Nie, okazuje się 7 osób. Zostało.
0: Czyli zmieniały się komisje, tak?
1: Tak, nie, nie. Jeden człowiek przychodził jakiś, aha, a nas 7 zostało w końcu z tych 36, no i znowu Nessun Dorma. No i w końcu zostało nas 4 osoby i przyszedł sam Felsenstein. Usiadł, prawda, i no i ja Nessun Dorma znowu. No. I już byłem wściekły, no ale jakoś się opanowałem i po tym on mnie zaprasza z tłumaczem, bo ja wtedy nie mówiłem po niemiecku, że on absolutnie mnie angażuje. Bez dyskusji na 3 lata mam zostawić Teatr Wielki w Warszawie i on tu będzie w Berlinie, będę mieszkał. Jak ja sobie pomyślałem, że ja będę w Berlinie mieszkał, to mi się słabo zrobiło. Zadzwoniłem do Zdzisława Gorzyńskiego, dyrektora, i ja powiedziałem od razu Felsensteinowi, że to jest niemożliwe, ja mogę gościnnie. A on nie tolerował gościnnych występów. I dzwoniłem do Gorzyńskiego, a on mówi: idź, tam jest mój przyjaciel, dyrektorem Deutsche Staatsoper, bo to jest w tym samym WNRD to było. I idź do niego, on się nazywa Pischner, to jest świetny klawesynista był. I poszedłem tam, no i tam zaśpiewam Nessun Dorma. No i od razu powiedzieli Kawaleria Rustikana. Ja śpiewałem po niemiecku Kawaleria Rustikana, przetłumaczyłem sobie to dokładnie. I tak to się zaczęło, prawda, że pierwszy ten. I ciągle mówię, że trzeba śpiewać każde przedstawienie na super poziomie, tyle ile możesz, prawda. I tam przyszedł super impresario, wspaniały człowiek, Nazywał się Robert Schulz. I to był wyjątkowy impresario pod tym względem, że jemu mniej chodziło o pieniądze, a o kreowanie talentów. Zgodnie. I on mnie od razu zaangażował na festiwal monachijski, czyli pierwszy raz pojechaliśmy z żoną za żelazną kurtynę. Jak zobaczyliśmy sklepy, to trochę nam się zrobiło blado, no ale w porządku, byliśmy w tym Monachium, zaśpiewaliśmy i też na przedstawieniu był Rolf Liebermann, intendent z opery w Hamburgu. I on natychmiast wysłał do Pagartu pismo, że on chce, żebym śpiewał Toskę. I przyznam się szczerze, że przyleciałem do tego Hamburga, na lotnisku widzę afisz. I jest napisane Toska Edith Lang, to był wielki sopran amerykański, Kawaradossi Wiesław Hochmann, czyli ja, i Skarpia, absolutna legenda światowa, Tito Gobbi.
0: Tak.
1: To był to nieprawdopodobne nazwisko. Ja tak się zacząłem się zastanawiać, czy jest jakiś samolot szybko, jeśli chodzi o powrót do Warszawy. Ale zaśpiewałem to. Wspaniale się zachował. Wspaniale. Tam w operze w Hamburgu niedaleko mieliśmy, no 70 metrów, była restauracja Stefan Skeller się nazywała i tam do chwili obecnej wiszą nasze zdjęcia, bo mi to powiedział Dober Andrzej, który śpiewa tam w Hamburgu. I myśmy tam poszli z Tito Gobbi. I on mi powiedział wtedy tak, że słuchaj, masz kawał pięknego głosu, uważaj, bo będziesz miał teraz maszę różnych zaproszeń, musisz robić coś, żebyś szedł do przodu, a nie do góry. Ja mówię co, ale to nie zrozumiałem. A on mówi, możesz wystąpić raz w każdym teatrze świata. Mhm. I to się skończy. Mhm. Ale musisz zostawić artystyczny ślad. I ja mówię, to znaczy co? Nigdy nie narażaj się dyrygentom.
0: Mądre.
1: Ja mówię, dlaczego? Oni nie cierpią, jak się ktoś pomyli. Reżyser się da ci, daruje, że pójdziesz nie w tą stronę, nie weźmiesz nie ten rekwizyt, ale dyrygent sobie zapamiętuje, że z tym facetem jest trudno grać i śpiewać. I ja faktycznie byłem przygotowany do tego stopnia, że jak opracowywałem nieszpory sycylijskie z moim profesorem Sergiuszem Nadgryzowskim tu w Warszawie, to on w pewnym momencie, jak doszliśmy do takiego kwartetu, który napisał w tej operze Verdi, to on powiedział Kwiczoł, bo tak mnie nazywał, Kwiczoł. To ja sprawdziłem, że to jest ptak o szarym upierzeniu i krzykliwym głosie, czyli zgadza się.
0: Ale mecowocze na pewno. Liryczny, no tak liryczny.
1: I on do mnie mówi, Kwiczoł, ten kwartet musisz tak znać, że jak o 12 w nocy zbudzisz się, usłyszysz akord, musisz wiedzieć, co śpiewasz. Mhm. I ja to miałem opanowane fenomenalnie. I proszę sobie wyobrazić, że śpiewamy w Paryżu. Nie wiem, chyba kopista zrobił na złość Verdiemu czy coś. No 6 taktów wstępu. Umpapa, umpapa, umpapa. Jeszcze 3. Mhm. No więc, no i ten bas, który miał zacząć o cara patria ti vendi. Ni z tego, ni z owego śmiechu. Vieni Leonora. Zupełnie z innej opery. Oczywiście sopran nie wszedł, baryton nie wszedł, ja sam jeden jechałem. Kwartet wykonania jednego faceta nie wygląda dobrze. No i po przedstawieniu wpadł za kulisy zdenerwowany Nello Santi i mówi, co wy robicie ze mnie? Chcecie, żebym dostał zawału serca? Przecież ja mam dzieci do wychowania. Więc ja to zapamiętam na całe życie. Chociaż muszę powiedzieć, że miałem wypadki, że mdleli dyrygenci. Pierwszy to śpiewaliśmy w Buenos Aires, śpiewaliśmy Jenufę, Janaczka. I akurat był mój duet z Jenufą i tam dyrygował ten jugosłowiański dyrygent, może nie, zostawmy nazwisko. I jak ja patrzę, a on po prostu poleciał w orkiestrę. Bardzo dobrze się złożyło, że siedział kardiolog. Od razu. I go wzięli. On do szpitala.
0: Był na widowni.
1: Drugi był też, no nie wiem dlaczego, że przy moich utworach, no jest bardzo mi przykro z tego powodu, w operze Deutsche Oper w Berlinie, bo to był Berlin Zachodni, nie? Deutsche Oper to była w Berlinie Zachodnim, aż Komisja Oper i Staatsoper było w Berlinie Wschodnim. I tam w tym Berlinie Zachodnim śpiewaliśmy Borysa Godunowa. I ja też śpiewam Ciebie, Marino, bo to po rosyjsku było w oryginale. I nagle rosyjski dyrygent, buch, koniec. No i oczywiście ani przedstawienie. Natomiast w Buenos Aires też był kardiolog i go uratowali. Obydwaj się uratowali, ale w Buenos Aires była ta historia, że nie będę też wymieniał nazwiska czeskiej śpiewaczki, która się uparła. Ona nie będzie śpiewać, nie będzie śpiewać. Ja mówię, ale będzie dyrygował kierownik chóru, który zna idealnie. Nie, ja jestem przeciw... No i w końcu ja poszedłem do niej, bo dyrektor mówi, idź, bo ty znasz się z nią. No i ja poszedłem do niej i mówię, słuchaj, jak chcesz pognębić Janaczka, proszę bardzo, on nie może się bronić, nie śpiewamy, ja idę do domu. To ona wtedy mówi, nie, śpiewamy. No i zaśpiewaliśmy i skończyliśmy przedstawienie o 3:40 rano.
0: Bo czekaliście na dyrygenta?
1: Nie, publiczność czekała. Dyrygent był od razu, ale ponieważ to był pierwszy akt, to się ciągnęło dalej. I nadzwyczajna sytuacja. Wychodzimy, stoi tłum ludzi, bije brawo. I tam była Polonia i oni nas natychmiast zabrali z żoną na śniadanie. I takich steków ja w życiu nie widziałem. Śniadanie. Ale z tą Buenos Aires to jest jeszcze historia, która... No, koledzy opowiadają, mówi, to jest wymysł. Nic podobnego, tego się nie da wymyślić. My byliśmy tam z żoną i chór przygotowywała w języku polskim, bo śpiewaliśmy Króla Rogera po polsku. Dyrygował wspaniały Stanisław Wisłocki. I chór był przygotowany po polsku. I ja przyznam się szczerze, że po raz pierwszy zrozumiałem, co śpiewa baryton na początku i chór. Zrozumiałem, że śpiewa w krzaku gorejący, płonący, palący się na górze Synaj. No, świetny śpiew. I ona bardzo sympatyczna, ona była żoną pilota z dywizjonu 303, bo oni pojechali do... I ona z moją żoną oczywiście sobie rozmawiała i mówi, jak ty załatwiasz mięso? No bo wtedy były kłopoty z mięsem. A myśmy mieli taką panią spod Mińska Mazowieckiego, która nam przywoziła te mięso. Aha. I ona mówi, a ile to kosztuje tak połówka wieprzaka? No to Krystyna mówi, $50. Ona mówi, to ja ci dam $50 i zawiedziesz mojej siostrze na Starym Mieście. No i mówi, dobrze, bo załatwimy z tą panią. Ona mówi, przyjeżdżamy do Polski, stan wojenny. Aha. Bum. No a tu mam ja te $50, palę mnie w kieszeni. No i to były pierwsze dnie i Krystyna mówi, zrezykuj. To zima była. Pojechałem za Mińsk Mazowiecki, dojechałem szczęśliwie, zapakowałem tego pół prosiaka zamrożonego. Oczywiście cofając się, wpakowałem się samochodem do rowu, ale mnie wyciągnęli traktorem.
0: Nie miał pan zimówek pewnie.
1: Nie miał. Jadę w Mińsku Mazowieckim, zatrzymuje mnie policja. No mówię, no to co, no najwyżej mi zabiorą, nie? No i podchodzi taki sierżant, bierze ten i mówi, o, pan Ochman, fajnie, mówi, co pan wiezie? Ja mówię, no jak to, co wiozę, świniaka. Zaczęliśmy, wie pan co, moja matka i wszyscy słuchają pana kolęd. Mówi, to jest naprawdę bardzo mi miło, że pana poznałem, proszę jechać. Pojechałem. Dojechałem do Warszawy bez żadnych zakłóceń, przyjeżdżam pod ten dom, dzwonię dzwonkiem i mówię, dzień dobry pani, słucham. Ja mówię, proszę pani, ja mam dla pani pół świni. Proszę w tej chwili odejść, bo zadzwonię na milicję. Aha. Ja mówię, ale proszę pani, ale ja naprawdę mam pół świni. Proszę pana, niech pan nie robi sobie dowcipów, dobrze? I tak. Ja mówię, proszę pani, ja się nazywam Wiesław Ochman i mam od pani siostry z... otworzyło się, wchodzę na górę z tym prosiakiem. Ona do męża mówi, zobacz Władek, do czego te bandziory doprowadziły. Taki artysta handluje mięsem.
0: Przepraszam, bo przyznam się panu, że moja wyobraźnia rzeczywiście ruszyła teraz, jak pomyślałem sobie, wyobraziłem sobie tenora lirycznego, człowieka, tak, który zrobił karierę światową.
1: Z połówką zamrożonej świni, to bardzo ładny widok.
0: Jak to dobrze, wracając do poprzedniego wątku, jak to dobrze, kiedy na widowni, kiedy w operze jest kardiolog, ale równie dobrze jest wtedy, kiedy na widowni, czy w ogóle w teatrze operowym jest strażak. O tym opowie, a za chwilę zaśpiewa Wojciech Młynarski.
2: Proszę państwa, mam od niejakiego czasu jako autor takie hobby, szajbę tak zwaną po polsku, że mnie interesują szalenie na przestrzeni dziejów powiązania pomiędzy słynnymi kompozytorami z jednej, a strażakami z drugiej strony. Szajba, mówię. Ja już dałem temu wyraz w utworze pod tytułem Ach, co to był za ślub? Tam chodziło o Feliksa Mendelssohna. A obecnie poczyniłem nowe badania, z których niezbicie wynika, że inny słynny kompozytor Włoch z kolei, Giacomo Puccini, tu może erudycją błysnę, twórca na przykład Madame Butterfly, Toski, Cyganeri, etc. Zawsze cztery tytuły wymieniłem. Proszę państwa, Okazuje się, że Puccini też miał spore powiązania ze strażakami. A jak to było, opowiem. Zabawny dosyć fakt, za chwilę wam powierzę. Co wiele temu lat wydarzył się w operze. Raz bowiem z kilku tam asystą znakomitą zawitał kiedyś tam Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madame pracował pan Puccini, już rok przeszło. Lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś mu nie szło. W antrakcie wziął cygarko w drżącą dłoń. Tym wciągać ją nerwowo raz przy razie.

0: Pa.
1: Dobrze, dobrze.
0: Zawsze tak jest, że jak ja chcę sobie raz ładnie pośpiewać, to mi koledzy nigdy nie dadzą. I słuchał tego pan Puccini.

Ale madam, niejedną damską pierś dławił kanie i strażak łukał, jak Bóg, przysięgam wam. A jedną arię z góry znał na pamięć. A jeśli ktoś w antrakcie na foyer zapalić w miejscu chciał niedozwolonym, pan strażak do nich dyskretnie zbliżał się, by przestrzec go tenorem przyciszonym. Nie wolno tutaj palić, kochany, daruje pan, lecz nie wolno tu palić. I niezła melodyjka. A Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad Toską. Panowie, wznieśmy czasem serca to astrzeli. Więc może ja głosu nie mam. Za wkład starzy...

0: śpiewał Wojciech Młynarski. To brawa dla Wojciecha Młynarskiego, który też na pewno bardzo,
1: świetny,
0: bardzo
1: tak,
0: lubił.
1: Tak, znakomity.
0: Cudowny człowiek. Ale odnieśliśmy sukces naszą audycją.
1: Tak.
0: Panie Wiesławie, to, że pan jest tutaj gościem, sprawiło no, bardzo ważną rzecz. Napisał pan Stefan. Wydawało mi się, że nie lubię opery. Muszę chyba zrewidować swój pogląd. Brawo.
1: Tak, panie Stefanie, proszę zrewidować.
0: Pan też ma jakieś wspomnienie ze strażakiem?
1: Pan, straż jest absolutnie konieczna. To bardzo często są melomani i tak dalej. Przypominam sobie taką historię w Operze Bytomskiej na początku, kiedy to 60. lata były. I ta scena była mała i tam przyjeżdżali wspaniali artyści na gościnne występy. Pamiętam, taka Madame Butterfly śpiewała Natalia Stokowacka, znakomici śpiewacy Bogdan Paprocki i Andrzej Hiolski. I tam jest taki duet Hiolskiego z Paprockim, czyli tego Pinkertona z konsulem. I tam reżyser powiedział, żeby ten Hiolski zapalił sobie cygaro. No, no i on zapala sobie cygaro na scenie i tak dalej. A za kulisami byli koledzy, którzy no niestety, jeśli chodzi o kawały, to bez przerwy coś robili. A tam stał strażak. No i pamiętam, że kolega taki, Świechowicz się Tadzio nazywał, mówi do niego, proszę pana, niech pan tu jest na dyżurze, tak, tak. Pan zobaczy, otwarty ogień na scenie, pali sobie cygara, upuści cygaro, proszę pana, pożar, pan będzie odpowiadał. I proszę, słowo honoru, ten strażak wszedł na scenę, zasalutował mi, proszę zgasić cygaro. Miał największe brawa.
0: To się nie,
1: a miał owację po prostu. A ten kolega mówi, niech pan wyjdzie jeszcze raz.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Tak jest, bezpieczeństwo
0: przede wszystkim. Szanowny, drogi gościu, kiedy dostał się pan, zdał pan egzaminy do Akademii Górniczo-Hutniczej, dostał się pan też, czy nawiązał współpracę z zespołem pieśni i tańca AGH Krakus. Tam poznał pan miłość swojego życia, panią Krystynę. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
1: No nie, niestety nie, dlatego że ja jestem z Pragi, prawda? I ona z krakowskiego domu bardzo dobrego, Krystyna Prus-Więckowska i tak dalej. Bardzo sympatyczna i szlachetna rodzina. No a ja po prostu z Ząbkowskiej. No więc pamiętam, że było przed egzaminem staliśmy i ja chciałem tak jakoś rozróżnić kolegów i opowiedziałem dowcip, który robił bardzo dobre wrażenie na Pradze. Aha. Tam nie zrobił dobrego wrażenia, ona się obraziła i nie odzywała się do mnie przez 2 lata.
0: Ojej.
1: Przez 2 lata, ale byliśmy w różnych grupach i później nagle, jak nie wiem, coś zaskoczyło, coś zadziałało, no i powstała taka wielka miłość, jak to się mówi, i przez te 60 parę lat byliśmy razem na dobre i złe. Ona, Krystyna, bardzo mi pomagała, dlatego że w teatrach nie wolno nagrywać, więc ja kupiłem taki mały magnetofonik, tak, i siedziała na scenie i w torebce miała i nagrywała. I ja to później sprawdzałem, co było źle, poprawiałem i tak dalej, więc była naprawdę nie tylko znakomitą partnerką życiową, świetną matką, ale też jednocześnie profesjonalnie mi pomagała w mojej pracy artystycznej. No, jeździliśmy po całym świecie. Bardzo dobrze reprezentowała Polki, bo zawsze dbała o siebie, dbała o wygląd, była dobrze ubrana. Także że jej zawdzięczam no, właściwie wszystko.
0: Cudownie. Proszę mi powiedzieć, bo część pańskiej już inaczej, zaczął pan bardzo intensywną pracę artystyczną, wyjazdy, cały świat. W momencie, kiedy z Polski było trudno wyjechać, czy pani Krystyna i pańskie dzieci Małgosia i Maciej byli w Warszawie i rzadko się pan z nimi widywał? Jak to,
1: tak,
0: jak to?
1: Więc w tej chwili to ludzie sobie nie zdają sprawy, bo ja rozmawiam z młodymi śpiewakami i mówię, że trzeba było wystąpić o paszport. Mhm. Oni mówią, jak to pan nie miał paszportu w domu? No nie, nie było, dlatego że za każdym razem otrzymywałem paszport. 3-osobowa komisja w Polskiej Agencji Artystycznej decydowała, czy mam pojechać, czy nie. 2 razy mi odmówili, ale tak mogę powiedzieć, że współpraca była bardzo dobra. Mhm. I wtedy ludzie sobie nie znają sprawy. Teraz jesteśmy w strefie Schengen i ta Unia Europejska to jest coś nieprawdopodobnie wspaniałego. Ale wtedy wszędzie, do każdego państwa potrzebowaliśmy wizę. Mhm. Nawet do tak zwanych demoludów trzeba było mieć taką wkładkę, jak się jechało i tak dalej. Wszędzie wizy. Ja przypominam sobie taki, co mnie rozsierdziło straszliwie, bo jechałem samochodem do Opery Paryskiej na przedstawienie. I przyjechałem na granicę polsko-niemiecką, francusko-niemiecką. stoję, zmęczony już jestem i tak dalej. I podchodzi do mnie francuski celnik i oficer i mówi, ja pana strasznie przepraszam, ale tu pan nie może przejść. Ja mówię, dlaczego? 100 kilometrów wyżej jest dla was przejście.
0: Ojej.
1: Dla krajów demokracji. To coś okropnego było. I ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to było. Po przyjeździe natychmiast musiałem oddać paszport. Tam zapłaciłem prowizję 20-25% w zależności. Ten Packard pracował bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że pracował bezbłędnie, było wszystko przygotowane, bilety. No ale trzeba było mieć te paszporty, trzeba było mieć te wizy. Oni to załatwiali, prawda? Więc to nie było jakiegoś specjalnego kłopotu. Natomiast był przepis, że nie może pan być dłużej niż tam 2 miesiące za granicą, a czasem produkcja trwała 3 miesiące. Więc ja to przekraczałem nawet i poza tym wywoziłem tę zawrotną sumę pieniędzy, dozwolono $50 w kieszeni, prawda? To były czasy dla robienia kariery ciężkie. Tereska Żyli-Zgara sobie załatwiła coś takiego, że prawie cały czas była za granicą, ale ona była tam powiązana z konsulatem francuskim i tak dalej. Wspaniała artystka, ona przetarła nam szlaki i muszę powiedzieć, że później jakoś tak patrzono, jak ja byłem miesiąc za granicą, czy dwa, no później w Metropolitan, no powiedzieć, że trzeba było być 3 miesiące, to jakoś zmieniono to w tym sensie, że proszę bardzo, niech pan tam będzie i tak dalej. Ale były sytuacje, nikt sobie nie zdaje sprawy, jakie to były granice. Przecież ta granica między Polską a NRD i między NRD a NRF-em, czyli Niemiecką Republiką Federalną, to było coś niesamowitego. Ja przypomnę, że śpiewałem Don Giovanniego w operze w Hamburgu ze znakomitym Don Giovanniem. On się nazywał Theo Adam. On mieszkał w Berlinie Wschodnim. On miał obywatelstwo NRD. I śpiewaliśmy. No, obydwaj byliśmy z Demoludów, nie? Bardzo mi się... On wspaniale śpiewał. Ja śpiewałem wtedy Don Ottavia. I pamiętam, że skończyliśmy przedstawienie. Była godzina gdzieś 10:15, po brawach i tak dalej. I on do mnie mówi, Wiesław, czy ty wracasz do Warszawy? Ja mówię, tak, będę jechał nocą. A on mówi, to ile jedziesz? Ja mówię, no jakieś 11 godzin. A on mówi do mnie, jak to 11 godzin? Co ty, przecież to jest o 1000 kilometrów niecałe. To autostrady. No myślę sobie, tu autostrady, ale tam w NRD to była autostrada. Budum, budum, budum, budum.
0: Najdłuższe schody Europy, tak, na nią się mówiło, tak.
1: No i ja mówię, słuchaj, przede wszystkim trzymają mnie pół godziny na granicy. NRD sprawdza dokładnie wszystko do tego stopnia, że oni wkładali taki patyk do baku, czy tam w baku kogoś nie ma. A ja nie wiedziałem, jak się w tym moim samochodzie siedzenia tylne podnoszą. Nie wiedziałem w ogóle o tym. Oni podnosili wszystko, byli tak opanowani. No i jak on mówi, to ty nie wiesz, co się robi? Ja mówię, nie. On mówi, słuchaj, no żartujesz, ja jeszcze 5 minut stoję. Ja mówię, dlaczego? Kup 2 Playboye. No to ja mówię, 2 Playboye. No
0: trzeba
1: ja mówię,
0: było mieć argumenty.
1: Tak, tak. I on mówi, słuchaj, położysz w bagażniku na wierzchu Playboya, jednego, drugiego schowasz. No i ja przyjeżdżam na granicę, podchodzi, mówi do mnie, machę się koffer auf, proszę otworzyć bagażnik, ja otwieram bagażnik, leży Playboy, mówię, was jest das? Ja mówię, Playboy. A on mówi, to jest verboten, zakazane. Ja mówię, ale w Polsce nie, ale tu jest zakazany. Puch, zabrał mój Farenz weg, proszę jechać. No i pojechałem. To samo się odbyło na granicy polsko-NRD-owskiej i w ten sposób przejechałem dużo szybciej, więc to były takie czasy, gdzie to w ogóle ludzie nie rozumieją. Ale ja nie wiem, czy u pana też było takie, że jak pan wyjechał za granicę, to ten patriotyzm tak wzrastał do 300%, prawda?
0: To też, a za każdym razem, kiedy wracam, czy to z Niemiec, czy z Francji, czy ze Stanów Zjednoczonych, cieszę się, że żyjemy w pięknej, cudownej, nowoczesnej, bezpiecznej, czystej Polsce.
1: Absolutnie ma pan rację. Ja jeździłem cały świat, no naprawdę, to nie to, że jesteśmy patriotami, Polakami. Wszyscy moi koledzy, którzy tu są z zagranicy, mówią, że to jest tak miły, bezpieczny kraj, że tu się bardzo dobrze czują. Przecież tu są przepiękne miejsca mamy, prawda? Ja często jeżdżę do Hiszpanii i tam w tej Hiszpanii cały czas mnie pytają o Polskę, są zachwyceni. Ja myślę, że to jest bardzo... Wiem, ja mam coś takiego, że jak wyjeżdżam za granicę i jak ktoś coś powie złego o Polsce, to mnie od razu, no nie wiem, coś mi wzrasta do 100%. Pamiętam w San Francisco taka historia. Jechaliśmy z żoną do opery, bo mieszkaliśmy kiedy mieszkaliśmy podczas trzęsienia ziemi w tym przy Market Street Fox Plaza i jechałem taksówką, no i był Afroamerykanin, nie? Mhm. Jechaliśmy taksówką i on oczywiście złapał, że ja mówię z akcentem i pyta się, skąd ja jestem. A ja dumnie mówię Poland. A on się zastanawia i mówi, Poland? Jest takie państwo Poland, a we mnie już 350 Aha. agresji narasta. I mówię, a gdzie to jest? A ja już wtedy już na całość idę i mówię, wie pan, gdzie jest wybrzeże Kości Słoniowej? A on mówi, wiem, tam stamtąd pochodził mój pradziadek. Ja wiem, no właśnie, wybrzeże Kości Słoniowej i Poland. No i on, no wysiadłem, zapłaciłem, podjechaliśmy z żoną pod San Francisco Opera i wybiega kort Kazik tak. I krzyczy do mnie, zatrzymaj go, nie zdążyliśmy dojść do drzwi, on wjechał 50 metrów, zatrzymał się, trzask drzwiami, wysiadłem, co się stało? Słuchaj, ten kretyn mówi, że Polska leży obok wybrzeża Kości Słoniowej.
0: No tak, wyprostował informację.
1: Wyprostował informację.
0: Szanowny panie Wiesławie, bardzo jest mi przykro, że nasze spotkanie dobiega końca. Na koniec naszego spotkania posłuchamy wybitnego, również wybitnego tenora, pana Luciano Pavarottiego. Pan spotkał się z Luciano Pavarottim i chciałbym pana poprosić o ten moment, kiedy i pan Luciano opowiedzieli dziennikarzowi o największych komplementach, jakie usłyszeliście.
1: Tak, myśmy chodzili w Nowym Jorku na jego koncert, poszliśmy i on tam miał taką pieśń jedną, która nazywa się Silencio Cantatore. Ja go poprosiłem, on mówi, dobrze, nie ma problemu. Mówi, słuchaj, jutro masz próbę. Ja mówię, tak, to spotkajmy się o 11, bo jest przerwa w kawiarni na dole. Spotkaliśmy się w kawiarni na dole, siedzimy i to on mi dał te nuty, rozmawiamy i w tym momencie podszedł z New York Timesa dziennikarz, przedstawił się i mówi, proszę panów, ja piszę książkę o solistkach i solistach Metropolitan Opery, wasze życiorysy znam, wiem wszystko, natomiast wszystkim zadaję jedno i to samo pytanie. Jaki był najmilszy komplement, jaki pan w życiu otrzymał? Więc mój what about you, Mr. Hochman, więc ja mówię, że ja jechałem w Polsce samochodem, przekroczyłem szybkość, zatrzymała mnie policja, poproszono o kartę wozu, pokazałem kartę wozu, policjant był melomanem, spojrzał na nazwisko i mówi, panie Hochman, dlaczego pan tak nie jeździ, jak pan śpiewa, co? Więc to był ten... A Pavarotti ważył wtedy 140 kilo, bo się odchudzał i mówi, a ja szedłem Broadwayem, wpadł na mnie facet i mówi, nie zauważyłem pana. Więc to był największy komplement.
0: Bardzo dziękuję. Wiesław Hochman był gościem dzisiejszego programu. Dziękuję, panie Wiesławie. Jestem zachwycony, cieszę się, że mogliśmy się spotkać, a... Już śpiewa dla nas.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Luciano zostaje z państwem.

0: Mam grać?
1: Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza województwo śląskie, partner strategiczny festiwalu.

Chciałbym was zapytać, czy pracujecie, ale dzisiaj święto, więc na pewno nie pracujecie. I bardzo dobrze, nie pracujcie, tylko słuchajcie. Miałem wielki zaszczyt i przyjemność minąć się tutaj w drzwiach z panem Wiesławem Hoffmanem. Trochę mi aż wstyd, że zabieram wam te wszystkie anegdoty o nim samym, o Pavarotti, i teraz będą jakieś głupoty. I nawet mu to powiedziałem przed chwilą. A wiecie, co pan Wiesław... I nawet sobie zdjęcie zrobiłem z panem Wiesławem. A pan Wiesław powiedział, nie, pana znam, pan to od tego sportu. I jeszcze wchodząc na antenę, zdążyłem go zapytać. Panie Wiesławie, a wczoraj ten mecz, który pan oglądał, bo już mi zdążył powiedzieć, że oglądał. Będzie z tego jakiś chleb? Będą z tego ludzie? Nie, proszę pana, nic z tego nie będzie. Nie można czegoś budować 20 lat i niczego nie zbudować. I ja się zgadzam, bo jak posłuchacie polskich trenerów, tak en gros, to my jesteśmy w wiecznej fazie budowy. To tak budowa jak te budynki w Egipcie. Cały czas są budowane, nigdy nie są zbudowane, ale to tam ze względów podatkowych, a u nas to tak do końca nie wiadomo. No dobrze, czwartkowy mam grać. Dzień dobry, Michał Foltak za heblami. Bartek Gil, który jest moim wydawcą. No i ja, Tomasz Smokowski, zaczniemy od godziny świeżynek. Zaczniemy od dzisiejszej piosenki dnia, Oyster Boy.

Oster Boy śpiewa o kwiatach. Taki jest tytuł piosenki. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Zanim był w studiu Radia 357 na żywo i w kolorze pan Wiesław Ochman, to był też Marek Niedźwiecki. Ja słuchałem tej audycji Marka. Akurat gdzieś biegałem po lesie i słyszałem, jak on zaprezentował te dwie piosenki. Też prawie jak z Czechosłowacji, jak z naszego kącika Holki i Chlapcy z naszej szkolki. Śpiewał Karel Gott ze swoją córką Charlottą Grotową. I to się dobrze składa. A to się dlatego dobrze składa, że dzisiaj w godzinie świeżynek też mam dla was dwie piosenki od jeszcze stosunkowo nie bardzo znanych dzieci, znanych rodziców. No posłuchajcie na przykład Violetki Grolowej. Tak, od tego Grola.

Violet Grohl, czyli córka Davida. I to chyba słychać, prawda? Jednak genów się nie wyprzesz. Brzmi trochę jak żeńska wersja jednej z piosenek Foo Fighters. Zresztą, jeśli dobrze pamiętacie, na chyba przedostatni album Foo Fighters trafiła piosenka, gdzie Violet Grohl zaśpiewała razem z tatą. Back in the Cake to jest premiera z ostatnich dni od Violet Grohl. A teraz inny syn znanych rodziców. I powiem wam szczerze, że to jest piosenka podesłana przez jednego ze słuchaczy Radia 357, więc mógłbym powiedzieć, że w zasadzie jest to piosenka od pana Koracza, którą chciałby najbardziej usłyszeć. Zakochałem się w tym chłopaku. Blake Watt nazywa się. Nazwisko jest zupełnie nieprzypadkowe, bo przecież rodzice przez całe lata to trzon zespołu Everything But The Girl. Blake Watt chowa się za pseudonimem Family Stereo i nagrał piosenkę wspaniałą, Fault Lines. Posłuchajcie.

Blake Watt, syn swoich rodziców. Przepiękna, łatwo wpadająca w melodia, podszyta trochę takim leciutką szczyptą melancholii, czyli to, co lubię najbardziej, to, co tygrysy lubią najbardziej. Jeśli słuchacie Gry Podwójnej w niedzielę, to tam często takie dźwięki możecie znaleźć. Family Stereo, czyli Blake Watt z piosenką Fault Lines. Teraz Olimpia Vitalis. Czy to jest córka swoich rodziców? No tak, na pewno, jak to mówią, córka starego Vitalisa, ale czy on był znanym muzykiem, to nie wiem. Olimpia Vitalis to też jest premiera Money Tree. Dobra piosenka. When maybe all is said and done, and all these notes have turned to dust.

No i taka troszkę Amy Winehouse, prawda? Olympia Vitalis z piosenką Money Tree. Tak, to jest ten dzień, kiedy Maja Chwalińska wyjdzie na kort już za kilka godzin. Zdaje się, że w rozpisce turniejowej jest tam taki zapis not before 16:30, bo najpierw mamy pierwszy półfinał kobiecy i niezależnie od tego, ile by nie potrwał, to znaczy inaczej, jeżeli potrwa bardzo krótko to pierwsze spotkanie rosyjsko-ukraińskie między Andrzejewą a Kostiuk, no to Maja nie pojawi się wcześniej niż o 16:30 na korcie. O ile oczywiście, natomiast jeżeli mecz Marty Kostiuk i Andrzejewej potrwa dłużej, no to i my poczekamy dłużej, chociaż to raczej mało prawdopodobne, bo to 3 godziny jeszcze zostały. Ściskamy kciuki. Jeszcze dzisiaj sobie do tego wrócimy. Na razie kolejna premiera. Feeble Little Horse.

Zdążyliście mi napisać, głównie z zagranicy, bo przychodzą maile na smokmałparadio357.pl, że za granicę dzisiaj wolnego nie ma. Że wy tam wszyscy pracujecie. Ale napisała też Polska, że ktoś mi tutaj napisał, że ma dyżur w kuchni, robi zupę i to jest ciężka tyrka. Ja to rozumiem, szanuję. No my w sumie dzisiaj też w pracy, ale taka praca to nie praca, to sama przyjemność. No i jeszcze ktoś napisał, że co by już nie zrobiła Violet Grohl w swojej karierze, to dla niego pozostanie już zawsze Violetką Grohlową i to się nie zmieni. No ale taka prawda, no, Czesi by powiedzieli Violetka Grohlowa. Przedpremiera z ostatniej niedzieli, która na tyle mocno utkwiła wam w pamięci, że piszecie do mnie często i gęsto o tym, żeby gdzie to można znaleźć. No na razie jeszcze nigdzie nie można znaleźć. Na tym polegały przedpremiery, że są to piosenki nieznajdywalne nigdzie indziej. Światowa premiera miała miejsce w Radiu 357 właśnie i chciałbym powiedzieć, że teraz będzie drugie nadanie tejże piosenki przedpremierowo. Światowa przedpremiera po raz drugi. Ale lada moment ta piosenka trafi na propozycję do listy Radia 357. Także nadstawiajcie ucha. Dobry oraz dobry komentator. Dariusz Szpakowski, Argentyna.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wytyczki. Mesjasz, skranie! I teraz będzie ok!

Dariusz Szpakowski, ale przede wszystkim pod tą piosenką podpisuje się Tytian, czyli Dobry. Wcześniej piosenka z Piotrem Frączewskim, teraz Argentyna na ficie z Dariuszem Szpakowskim. A ma jeszcze jeden, moim zdaniem w ogóle najbardziej udany singiel w zanadrzu i być może ta piosenka też trafi później do propozycji na listę. To jest Pałac Kultury, który już możecie znaleźć, bo Pałac Kultury swoją premierę już miał, ale to też jest piosenka z ostatniego miesiąca. Dla tych, którzy być może mniej interesują się sportem to i piłką nożną i nie oglądali tego właśnie finału Mistrzostw Świata, kiedy Dariusz Szpakowski rzeczywiście przy golu Di Marii powiedział to, co powiedział. Argentyno, co ty robisz? Ale trzeba to jeszcze dodatkowo zobaczyć, a wtedy tak się składa, że gdzieś na YouTubie możecie znaleźć taką kamerę techniczną, którą wtedy stacja TVP Sport postawiła tuż przed nosem komentujących to spotkanie pary, to chyba Grzegorz Mielcarski z Dariuszem Szpakowskim komentowali ten mecz i widać do tego wszystkiego jeszcze całą tę ekspresję i miny, jakie robił Darek, mając słuchawki na uszach i mikrofon przed ustami. No, stał się to jeden z ulubionych, później wykorzystywanych, jak to się to mówi, to musi mi Marzena podpowiedzieć tam z drugiej strony, gifów, memów, ale to młodzież lubi sobie wykorzystywać tą Argentyno, co ty robisz? Już wkrótce wśród propozycji na listę. Dobry, Dariusz Szpakowski, Argentyna. A jeśli jesteśmy już o piosenkach mundialowych, bo Mistrzostwa Świata zbliżają się bardzo wielkimi krokami. Najpierw ta kompletnie nikomu niepotrzebna faza grupowa z 72 meczami, po których zostanie raptem pozbędziemy się 16 najsłabszych drużyn z tych 48. Co to za pomysł? Gianni Infantino, pozdrawiamy cię. W cudzysłowie cię pozdrawiamy. To jedna piosenka, tam zawsze się trafia bardzo dużo takich jakichś potworków. Wiem, że głośno jest o kawałku z Bośni i Hercegowiny. No taki sobie, takie bałkańskie disco. Natomiast piosenka od Belen Sebastian, która to piosenka towarzyszy wielkiemu powrotowi po latach reprezentacji Szkocji na mundial. Moim zdaniem zgrabna piosenka, która radzi sobie znakomicie także bez tego mundialowego kontekstu. Belen Sebastian. There.

Koci wracają na Mistrzostwa Świata po wieloletniej przerwie. Ostatni raz pojechali na Mundial w 1998 roku we Francji. Jest to jedna z najbardziej nieszczęsnych reprezentacji w historii futbolu i w historii Mistrzostw Świata. Dlaczego? Dlatego, że Szkoci, chociaż grali na Mistrzostwach Globu wielokrotnie, a w latach 70. byli wręcz uważani za jednych z kandydatów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata. Naprawdę, rok 74 i 78 Szkoci mieli znakomitą drużynę narodową z Kennym Dalglishem, chociażby na czele, jako tym piłkarzem rozgrywającym, świetnym zawodnikiem Liverpoolu. A mimo to, trzymajcie się mocno, Szkocji jeszcze nigdy nie udało się wyjść z grupy Mistrzostw Świata. No to tym razem Gianni Infantino im to chyba załatwił. No bo jeżeli odpada 16 drużyn z 48 po tych 72 meczach fazy grupowej, to jak się teraz Szkotom nie uda, to znaczy, że już im się chyba nigdy nie uda.

Fana Hughes, tak się nazywa ta dziewczyna, z piosenką Recognize w godzinie świeżynek. Jeszcze jedna świeżynka, bo to premiera z ostatnich dni. Czy Argentyna to jest nasza piosenka mundialowa? No nie, no trudno, żeby to była nasza piosenka mundialowa w rodzaju Eurospoko, skoro nas na tym mundialu nie ma. A poza tym jest to chyba za dobra piosenka, żeby była piosenką mundialową. Jednak piosenki mundialowe wyróżnia tak ogólnie rzecz biorąc stosunkowo niski poziom wykonawczo i sam taki powiedziałbym kompozytorski. No mieliśmy też, bo tutaj był pan Wiesław Ochman, mieliśmy też pop tenora. Pamiętacie rok 2002, Do boju Polsko, Marek Torzewski, to była dopiero piosenka.

tymi półfinałami kobiecymi na Rolandzie, tak, półfinałami kobiecymi, dobrze powiedziałem, to się trochę pospieszyłem, bo Andrzejewa i Marta Kostiuk wychodzą na kort dopiero o 15. Teraz właśnie zakończył się finał mixta. Wygrała para włoska Sara Errani i Andrea Vavasori. To ci sami, którzy wygrali takiego, pamiętacie? Mixta rozgrywanego na Australian Open, gdzie zostały zaproszone same gwiazdy, wielkie gwiazdy, ale grające w singlo i tylko jedna para prawdziwych deblistów, czyli Errani i Vavasori, i to właśnie oni to wygrali. Teraz Errani i Vavasori wygrali już w gronie prawdziwych specjalistów od tej gry, bo jednak mixed, debel, a single to są jakby dwie zupełnie inne dyscypliny sportu. Errani i Vavasori z tytułem wielkoszlemowym, nie pierwszym już zresztą. No dobrze, przed momentem Syd razem z Blue June, a to jest kolejna nowość, a teraz nowa piosenka, dosłownie z wczoraj, od pana, z wczoraj albo przedwczoraj, od pana Pomarańczki, Blood Orange.

Świetny nowy utwór od Deva Hynesa, znanego jako Blood Orange. Nie wiem, czy wasze czujne ucho, jeśli odpoczywacie albo jeśli pracujecie, to być może nie jesteście na tyle skupieni na tym, czego słuchaliście, żeby to wychwycić, ale jeśli tak się stało, to być może rzucił wam się w ucho taki króciutki sampelek znanej piosenki. Tam słychać było Sky Ferreira z piosenką Everything is Embarrassing, jeden z moich ulubionych popowych utworów wszechczasów. I kiedy Sky Ferreira tam śpiewa Maybe if you let me be your lover. I to jest ciekawa sprawa z tą piosenką, no bo jeśli też pamiętacie z historii, to właśnie Dev Hynes, czyli Blood Orange, napisał piosenkę Everything's Embarrassing i wyprodukował ten wielki przebój i świetny popowy numer Sky Ferreira, czyli poniekąd Dev Hynes samplował sam siebie w tym utworze. A to w sumie ciekawe i zupełnie przypadkowo, że trafił się numer Everything's Embarrassing, ponieważ już w niedzielę sięgnę po tę piosenkę. A z jakiego powodu sięgnę? To za chwileczkę wam opowiem, bo mamy taki chytry plan. Znaczy mamy plan na niedzielę. Jaki plan? Chytry.

Johna Paz i Yael Afton, brytyjsko-amerykański duet tworzący elektroniczny zespół Air, ale nie jak powietrze, tylko jak ucho. Gdzieś tam się kiedyś spotkali kilka lat temu na wieczorze, taki wieczór studencki, tak zwany open mic'i, gdzie można przyjść i po prostu czasem zaprezentować kilka żartów, tworząc swój stand-up. Poważne to jest wyzwanie, kiedy nie ma się doświadczenia scenicznego, a czasem po prostu coś zaimprowizować, coś zaśpiewać. No i tak Yael i Jonah się spotkali i powstał duet Air. Jeszcze 10 minut do godziny 14, jeszcze w tych 10 minutach uda mi się zmieścić i przemycić dwie piosenki, dwie nowości. Ta pierwsza od uznanej już artystki, jaką jest Beth Orton, bardzo przypadła mi do gustu.

Jak dla mnie to jest piosenka z cyklu Wow. Słucham w zapętleniu od kilku dni, od kiedy ukazał się ten utwór. Inspiracją napisania tej piosenki, tego tekstu dla Beth Orton była obserwacja, było obserwowanie ptaków. Ten moment, kiedy z samego rana po nocy zaczynają śpiewać, i ten śpiew to trochę ona sama potraktowała jako taki symboliczny sygnał. Udało nam się, witaj nowy dniu, jesteśmy tutaj, znowu cały dzień przed nami. No i ta historyjka o ptakach jest dla niej w pewnym sensie jakąś przenośnią opowiedzenia o tym, o piosence, tekst o tym, o odporności psychicznej, o nadziei, o stracie, ale też o tym, że można rozpocząć życie od nowa po trudnych doświadczeniach. Beth Orton i jej nowe piosenki robią na mnie przynajmniej kolosalne wrażenie. Ja bardzo lubię tę nową odsłonę Beth, trochę mniej folkowa, trochę bardziej przestrzenna w swojej muzyce. No i efekt jest znakomity. A teraz jeszcze zajrzymy do Irlandii, bo tutaj gra i śpiewa dziewczyna, która jest taką troszkę soulmate dla taką przyrodnią siostrą Beth Orton. Nazywa się Sarah Crean. To jej piosenka pod tytułem Baby.

0: Prawda, że dobry utwór Sarah Crean, jej nowa piosenka Baby. Na pewno jeszcze sięgnę po piosenki Sary, bo ona stała się znana mniej więcej na przełomie 2022 i 2023 roku. A jakże, za sprawą chyba TikToka, bo tam nagle jej piosenka 2 AM stała się po prostu taka wiralowa. No, podkład bardzo pasował rozmaitym twórcom do tego, żeby robić sobie z tego jakieś krótkie filmy. I tak mieszkanka Dublina, Sarah Crean, wypłynęła na światło dzienne. Ale ja szczerze mówiąc bardziej wolę tę piosenkę Baby. Może tak, jakaś tak bardziej w moim melancholijno-nostalgicznym guście. 14 już minęła, ale my gramy dalej.
1: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
2: Pojawię się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen Is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
1: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
2: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen Is Dead jest najpiękniejszy.
1: I dlaczego jest to There Is A Light That Never Goes Out?
2: Szczegóły na konkursy radio357.pl.
1: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
2: i Michał Bisiorek.

0: I uwaga, nieumiliani. Bo tak sobie pomyślałem, że w czwartkowym mam graciu. Skoro druga godzina to jest godzina boomerów, no to musimy sięgnąć po jakąś boomerską piosenkę, która zapowiadałaby całą godzinę, a jest to z pewnością ta piosenka Madonny, jedną z najwybitniejszą piosenek z tamtych lat. Ale drugą godzinę zaczniemy jeszcze od hitu z Czechosłowacji. Sami wiecie, o co chodzi. No to na chwileczkę Madonnie podziękujemy i zanim sięgniemy po stare listy, no to nasze holki.
1: Holky a chlapci z naší školky.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Aha, jak vám się podoba wersja Hanny Zagorowej, której tutaj pomagał Stanisław Chlożek? No to już są prawie weterani naszej rubryki, oni tutaj się często pojawiają i pokazują, podobnie jak Ewa Pilarzowa. Ewa Pilarzowa to od tego naszego ulubionego dżingla, że padnie jej na kolana przed jego laską, ale dzisiaj nie zagraliśmy.

Andrzej Krzywy, śpiewający po angielsku, Demono, no tak też było. W tym 1990 roku. Miejsce 49. Demono Sweet Jail. A jeszcze miałem powiedzieć jedno zdanie a propos piosenki Girls Just Wanna Have Fun, którego coverka słyszeliśmy po czesku i słowacku przed kilkoma minutami. Wszystkim nam się wydaje, że to jest piosenka Cyndi Lauper, prawda? No bo taka jest w powszechnej pamięci, tak się utarło wspominać utwór, który był pierwszym wielkim przebojem dla kolorowo-włosej Cyndi, a tymczasem nie, to też był cover sam w sobie, nie wiem czy macie świadomość, to Robert Hazard napisał i zaśpiewał trochę na punkową nutę i na punkową modłę tę piosenkę. Ona wtedy zupełnie zmieniała swój wydźwięk, no bo opowiadała o dziewczynach, ale z męskiej perspektywy. Ja sięgnę po tę piosenkę, bo ona wcale nie jest zła, chociaż oczywiście wersja Cyndi Lauper przyćmiła i to powielokroć wersję samego Boba Hazarda. Wracamy na polską listę 2 czerwca 1990 roku, miejsce 43.

Seks bomba, Bankowo, Pierwszy dzień niewoli i Grzegorz Miecugow, wtedy prowadzący listę, no to od razu takie piosenki i Grzesiek na wokalu, to przecież jak rozgłośnia Harcerska, prawda? Gdzie Grzegorz też prowadził kilka lat wcześniej listę przebojów. Z tym Pierwszym dniem niewoli to nie do końca, bo przecież, jeśli dobrze pamiętacie, drodzy słuchacze, jesteśmy 2 czerwca 90 roku, jesteśmy kilkanaście raptem dni, kilka dni po pierwszych wolnych wyborach. 27 maja 1990 roku wszystko się zmieniło. No i mieliśmy mnóstwo zmian właśnie w tych dniach, chociaż już trwała wojna na górze. Następnego dnia, 3 czerwca, miał mieć imieniny prezydent Lech Wałęsa, a wtedy już było wiadomo, że są bardzo mocne tarcia na linii prezydent, a premier Tadeusz Mazowiecki, a już pod koniec miesiąca, w czerwcu, miało dojść do rozłamu w Solidarności jako takiej. 2 czerwca 1990 roku. Miejsce 42.

Taka ballada od Małgorzaty Ostrowskiej i od grupy Lombard, bo tutaj jeszcze po prostu Lombard jako taki podpisany pod tym utworem, swoją drogą, jeden z najbardziej karkołomnych chyba rymów w historii polskiej piosenki i w ogóle tytułów. W związku z tym, ponieważ ta piosenka nosi tytuł Welcome Home, Bóg w dom. No i jakoś to się tam rymuje. Miejsce 38. I tu z kolei, chociaż grupa Baim, to piosenka wtedy na liście podpisana była w taki sposób, że piosenkę Miłości Ja śpiewa Beata i Baim.

Beata Ibaim, Beata Kozidrak, oczywiście. Miłości ja, miejsce 38. Przeskoczyliśmy niestety o jedną pozycję i polską piosenkę, którą bardzo chciałem zaprezentować. Zwłaszcza dlatego, że jej w ogóle nie pamiętam i sam bym chętnie posłuchał, co to było. Grupa Delator, Wojna i Pokój, ale zapewniam was, staraliśmy się poruszyć niebo i ziemię i nawet są tacy słuchacze, którzy mają w swoich zakamarkach wszystkie piosenki z dawnych trójkowych list przebojów, bo takie mają po prostu hobby, ale nawet i oni nie mieli piosenki Grupy Delator. Może ktoś gdzieś znajdzie, to czekam, to jeszcze bym może zagrał. Napisała do mnie Anita, słuchaczka, przeczytam, przepraszam Anita, ale przeczytam. Jasny gwint, na zmianę płacze ze wzruszenia i śmieje się na pańskiej audycji i dziecko moje nastoletnie pyta, czy ze mną wszystko jest okej. To ja bardzo przepraszam, Anita, że doprowadziłem cię do płaczu, ale jak rozumiem, to dlatego, że się odzywa w nas wszystkich nostalgia, bo byliśmy nomen omen piękni i młodzi. Nomen omen piękni i młodzi, tak jak grupa Piękni i Młodzi z 33 miejsca.

Aż sobie sprawdziłem, zupełnie zapomniana piosenka takiej super grupy Piękni Młodzi. Kto wchodził w jej skład, to wam zaraz powiem. I jedyny singiel, który chyba po sobie pozostawili, Kings and Queens and Presidents, gdzie momentami słychać duże inspiracje Jimmy Somerville'em, był taki moment tej piosenki, spędzili od marca 1990 roku na trójkowej liście aż 14 tygodni, więc całkiem niezły wynik. Kto wchodził w skład tego zespołu? Rafał Olbrychski, który właśnie zawiesił działalność grupy Reds, Sławek Starosta, czyli Balkan Electric, śpiewająca tutaj Lusia z Tubylców Betonu, Adam Romanowski z grupy IARL. No swoją drogą też Rafał Olbrychski ze Sławkiem i z Adamem liczyli, że może dołączy wtedy wokalista AI Paweł Kukiz, ale nie dołączył. A sekcje stanowili i dodatkowo jeszcze w grupie grali Jacek Prekowski, Perkos, czyli muzyk Demono, Kobranocki, czy Robert Chojnacki, którego tutaj słyszymy na saksofonie, który przecież też na co dzień grał w Demono, czy nagrywał wtedy płyty solo. Piękni i Młodzi, Kings and Queens and Presidents, miejsce 33. I zaglądamy teraz na miejsce 30. Jedyny taki charakterystyczny wokal.

No wiadomo, że bielizna, no bo tylko on śpiewa z tym takim charakterystycznym en un. Bielizna, dom rodzinny, miejsce 30. A teraz już pozycja 26.

Wiecie, kiedy sobie najbardziej winszuję, kiedy się mogę nawet poklepać po własnych plecach, jak sięgnę. To właśnie wtedy, kiedy dostaję od was takie maile, jak te, które teraz przychodzą. O, a tej piosenki Bajmu to nie pamiętałem. O, a tego to w ogóle nie pamiętałem. Nawet nie wiedziałem, że było coś takiego jak Piękni Młodzi. Seks Bomba, taka piosenka Seks Bomby była na liście. No właśnie, ja też bardzo wielu z tych piosenek nie pamiętam, tak jak tej sprzed momentu. No wiadomo, że każdy ma w głowie Chciałabym Chciała formacji Nieżywych Schabów, ale kto pamiętał krótką pieśń o miłości? Ja nie. I kiedy patrzę, że na miejscu 14 jest IRL, to oczywiście, że pamiętam, bo lubię te płyty, ale w sumie posłuchać jeszcze raz nie zawadzi, nie zawadzi.

Ania Arel już w tym drugim składzie, czyli Igor Czerniawski, Paweł Kukiz i Adam Romanowski. Jak ze stali i ze szkła, z płyty pod tytułem Ania Arel, ale nie tej czerwonej, bo tamta też nosiła tytuł Ania Arel, tylko tej drugiej, niebieskiej, ze słoneczkiem. Tak czasami się o niej mówi, z tej płyty ze słoneczkiem. Ania Arel, Paweł Kukiz, nietypowa piosenka w ich repertuarze, tak bym powiedział. W nietypowy sposób śpiewający sam Kukiz. Rok 1990 to był ten okres, to były te lata, kiedy wielką popularnością zaczynał się cieszyć zespół z Tarnowa. Troszkę wokalista Jerzy Duraj próbował być Bono, być może trochę na siłę, ale spod ich palców wychodziły bardzo zgrabne piosenki, jak te z miejsca 13, Zio.

Nowofalowe granie z Tarnowa. Muzycznie trochę Cure, może nawet trochę bardziej Clan of Zymox. Wokalnie trochę bardziej U2. Początek to pierwsze słowo, kiedy zaśpiewał ja, to trochę tak, jakby rozpoczynała się piosenka Unforgettable Fire grupy U2. Prawda? Czy słyszycie to trochę inaczej? Ale chyba prawda. To było miejsce 13. Zio, każdy krok. I jeszcze wchodzimy. Mamy 15 minut do trzeciej. Wtedy też zacznie się pierwszy półfinał na Rolandzie. Uwaga, ale jeszcze nie z udziałem Mai Chwalińskiej. A my wchodzimy do pierwszej dziesiątki listy z 2 czerwca 1990 roku. Miejsce 10.

Autowidol. A czym był Autowidol? Początek czerwca 1990 roku. Akurat ta lista z 2 czerwca 90 prowadzona przez Grześka Miecugowa, to raptem 2 dni przed pierwszą rocznicą tych najważniejszych wyborów. Tych wyborów, gdy z 89 roku, 4 czerwca, gdy rozpoczął się demontaż całego komunizmu w Polsce. No a jak wam już mówiłem kilkadziesiąt minut temu, już i tak na górze trwały wojny między premierem a prezydentem. No w sklepach to już pojawiał się pierwszy asortyment, już było trochę lepiej. Można było kupić wideo, na przykład magnetowidy firmy Otake. Ktoś jeszcze pamięta takie? No. Albo, no co jeszcze? No bezrobocie było spore. Inflacja jeszcze pewnie była spora, ale i tak... Tak ja to pamiętam, że wśród ludzi panowało takie myślenie, kurczę, no, wszystko jest możliwe, idziemy do góry. Do tego stopnia, że grupa Kobranocka, pewnie nie licząc się z nikim i z niczym, nagrywa, pewnie nie kontaktując się z managementem Rolling Stonesów, nagrywa swoją wersję Sympathy for the Devil. Nie wiem, czy wtedy ktoś się tym przejmował. No skoro Kazik mógł nagrywać piosenki, sięgając po sample z Shade, wiecie, że ta płyta jest od tego momentu w zasadzie niedostępna właśnie z tego powodu, bo nikt nie pytał o zgodę, której nie dostał. To może wtedy też Kobranocka o nic nie pytała. A może pytała, a może nie musiała. Nie wiem, jak wy to pamiętacie. Może macie jakieś z tym związane wspomnienie. To było miejsce 10. Kobranocka. Współczucie dla diabła. A na miejscu 9 jeszcze zostaniemy chwilę na liście. Lady Punk już prawie... No nie, już dekadę na szczycie i dalej są popularni.

Już bardzo zamerykanizowani Lady Punk, Janusz Panasewicz, oczywiście Jan Borysewicz, który całą piosenkę napisał, miejsce 9 Lady Punk. Mówicie, że Autowidol to był płyn do spryskiwaczy. Wtedy, w tamtym 1990 roku, może rzeczywiście coś takiego się stosowało. To a propos piosenki Kobranocki, że mu czuć tym autowidolem, czytaj, alkoholem z ust. A propos magnetowidów Otake i Lecha Wałęsy, to przypominacie takie jeszcze dowcipy. No były, rzeczywiście. O takę Polskę żeśmy walczyli. Trochę naśmiewano się z języka pana prezydenta Lecha Wałęsy. Jeszcze pamiętam taki drugi żart, było coś a propos mebli, że o, niech pan spojrzy, panie prezydencie, to te meble to chyba nowe. A pan prezydent, nie, chyba stare.

Piosenka mocno ograna także na topie wszechczasów, no ale nie mogła nie zagrać, skoro to była najwyżej sklasyfikowana polska piosenka na tej liście z 2 czerwca 1990 roku. Emigranci na falochronie, największy przebój od Stasiaka i Kukiza. No, Paweł Kukiz zdominował tę listę i na miejscu 14 w AI, i na miejscu 3 z Emigrantami. To powiem wam jeszcze tylko na koniec, chociaż już 3 minuty po 15. Wiecie, co wtedy się działo jeszcze w Polsce, bo sobie sprawdziłem? Otóż następnego dnia, po tym 2 czerwca, ukazał się pierwszy numer tygodnika Angora. Prasa generalnie cierpi, płacze i umiera, a Angora jeszcze żyje. To od tego 1990 roku. A 4 czerwca, 2 dni później, reprezentacja Polski pojechała do Belgii w Brukseli zagrać w piłkę nożną. Zremisowała 1-1. Gola strzelił Jacek Ziober. Całe to pokolenie zawodników. Tarasiewicz, Urban, dzisiejszy trener reprezentacji, Ziober, Kosecki, już bez Bońka, nie awansowało wtedy na Mistrzostwa Świata do Włoch. A właśnie wtedy, w tym tygodniu, w ten weekend, zaczynały się Mistrzostwa Świata w Italii. Italia 90. Do niej jeszcze dzisiaj wrócę, bo słuchacz napisał mi ciekawego e-maila. Ale to już w godzinie 3 i ostatniej mam Gracia.

trzecia godzina mam gracia, co innego widzę, co innego słyszę. Mam nadzieję, że czy pracując, czy nie pracując, słuchacie Radia 357 i już powolutku zacieracie ręce i szykujecie się do oglądania na antenie Eurosportu obu półfinałów Roland Garrosa. Najpierw Marta Kostiuk, czyli podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej. Dziewczyna, która wyeliminowała Igę Świątek w jednej z poprzednich rund. Szczerze, nawet chyba zdążyłem to powiedzieć Niedźwiedziowi jeszcze przed meczem. Ja stawiałem w meczu z Świątek Kostiuk na Martę Kostiuk, bo po prostu wiem, jak ta dziewczyna gra na ziemi w tym roku. Moim zdaniem to w ogóle była największa i jest największa faworytka do wygrania turnieju. Mogła jej zagrozić tylko Świtolina, która przegrała z Kostiuk w 1/4. Marta Kostiuk, uwaga, w tym roku nie przegrała jeszcze ani jednego meczu na ziemi. Nie wygrała jednego turnieju w Madrycie, ale to dlatego, że się wycofała. Także uwaga na nią. Słuchaczy mamy nadzwyczajnych, dlatego, no właśnie, są tacy słuchacze, którzy mają wszystko. Powiedziałem, że nie udało mi się znaleźć w tej drugiej godzinie piosenki od grupy Delator. I ja nie wiem, co to jest za piosenka, ale no właśnie się teraz przekonamy. Jest słuchacz Michał, ksywka widzę w mailu, Boxer98. Mamy piosenkę Delator, Wojna i Pokój. Posłuchajmy. Nie wiem, jakiej to jest jakości. Już żeśmy z Michałem szybko sprawdzili. Antenowo tak ciężko? Może nie posłuchamy całej. Miejsce 39. Delator, Wojna i Pokój. Jako postscriptum do godziny boomerów, godziny drugiej.

No i ten wokal to powinniście pamiętać, bo to Ania Ortodox, Kloster Keller. Tak, to ona śpiewała w zespole Delator, który miał już ze sobą wtedy występy na festiwalach w Jarocinie i w 89 i w 90 roku to dopiero za chwileczkę miało nastąpić. Taki mały postscriptum do listy, do notowania 432 z dnia 2 czerwca 1990 roku. 10 minut po trzeciej. Trzecia godzina to jazda dowolna.

Chauffeur od Duran Duran. To też były lata 80. Jeszcze ta dekada. Nowy album Jamesa Blake'a robi na mnie kolosalne wrażenie. Oczywiście Trying Times to jest w ogóle piosenka. Być może, tak mi się wydaje, przynajmniej w mojej małej prywatnej klasyfikacji, najwybitniejszy utwór ostatnich lat w ogóle stworzonych w muzyce. Ale kiedy sięgam po poprzednie płyty Jamesa Blake'a, to też znajduję tutaj perły przez wielkie P.

albumu z 2021 roku. Takie dwie piosenki, które ukrywają się gdzieś tam pod koniec całego tego krążka. Najpierw tytułowy utwór Friends That Break Your Heart, a potem If I'm Insecure. If I'm Insecure, tak, to jest ostatnia piosenka w ogóle z tego albumu. Piosenka z 12, 11 to jest właśnie Friends That Break Your Heart. Jak dla mnie, no właśnie, łamią mi serce i jedna i druga i roztapiają. I po prostu na malutkie puzelki, kolejne klocki. Płytą tygodnia w Radiu 357 jest nowy album Sir Paula McCartneya, co mi przypomina, że był taki czas, kiedy nawet eksperymentował z muzyką elektroniczną, no spokojnie, zachowując wszelkie proporcje, Paul McCartney i zebrał się z takim producentem Youthem i nagrali trzy krążki, ostatni w roku 2008. Mam tę płytę, do dziś bardzo mi się podoba, a jedna z tych piosenek w ogóle jest jedną z moich ulubionych, McCartneya nawet w kategorii wszystkich kawałków Beatlesów. Sing the Changes, Fireman.

Ledwie zaczął śpiewać Paul McCartney z roku 2008, jeszcze jako grupa The Fireman, to pojawił się znany Beatlemaniak, czyli Antek Grudniewski. Wyobraźcie sobie, że nie znał Fireman. Właśnie rozpakowuje koszulki Paula McCartneya, ma takie. Co ty z nimi, Antek, zrobisz, powiedz mi? Nowe koszulki Paula McCartneya, właśnie promujące ten nowy album. Dostał koszulki, dostał czapeczki, pewnie będzie handlował tym na bazarze. Na stadionie dziesięciolecia będzie handlował. W meczu Kostiuk-Andrzejewa niewiele minut minęło, a już w zasadzie jest po secie. Na razie Mira Andrzejewa jako jedyna jest się w stanie zmierzyć z ciężarem, myślę, zwłaszcza z ciężarem w głowie tego, że to jest półfinał Wielkiego Szlema. Dwukrotnie przełamała Marty jak Kostiuk. Przed momentem były breakpointy już na 5-0, ale w tym momencie 4-0 Andrzejewa i równowaga. Teraz Jack White. Związki Jacka White'a z Polską są znane, jasne i oczywiste, ale nie wiem, czy wiecie, ale na koncerty Jacka White'a w Polsce została stworzona krótka seria, bo taka seria dwuplakatowa, ale absolutnie zjawiskowych, nadzwyczajnych plakatów stworzonych przez polskiego artystę Pawła Witiaka. I te plakaty, które się świecą w nocy, jeden z Marią Skłodowską-Curie, a drugi z Mikołajem Kopernikiem, zapowiadające koncerty artysty Jacka White'a w Polsce, można było jeszcze wczoraj o godzinie 20, bardzo krótka, limitowana seria, nabyć na stronie, muszę znaleźć, chyba Little Room Agency, to jest taka mała czeska agencja koncertowo-artystyczna. Nabyłem drogą kupna. To są plakaty, które się świecą w nocy. Powiedziałem wam o tym? Takie glowing in the dark, jak one tam są zapowiadane. No piękna rzecz. No to w takim razie nowy Jack White niech nam zaśpiewa.

Już sobie sprawdziłem plakaty zapowiadające koncert Jacka White'a z 1 czerwca z klubu Stodoła w Warszawie. Dwa plakaty stworzone przez Pawła Witjaka. Można znaleźć, chyba jeszcze można, zajrzyjcie na Instagrama, który was przekieruje na stronę internetową Little Room Agency. Little Room Agency, czeska mała agencja, pewnie się mieści w małym pokoju, Little Room Agency, skoro tak się nazwali. I oni wystawili taką bardzo krótką serię tych dwóch plakatów z Marią Curie-Skłodowską, z Mikołajem Kopernikiem. Plakaty, które no są no jakby to powiedzieć, no warto, być może są nawet więcej warte niż sam koncert Jacka White'a. Jeśli są, to napiszcie, że są. Gramy dalej. Jeszcze około 30 minut do końca naszego dzisiejszego spotkania. Paul Westerberg.

Krążą słuchy, że nawet na rock'n'rollowe życie, takie prawdziwie przysłowiowe niemal, rock'n'rollowe życie wszystkich rock'n'rollowców, to Paul Westerberg i tak byłby w czołówce. No, mówiąc wprost, przepił i przebimbał swoją karierę, a miał talent wybitny. Grupa The Replacement do dzisiaj należy do tych największych, niespełnionych prawdopodobnie bandów świata. Paul Westerberg sprzed wielu lat, Waiting for Somebody. Od czasu do czasu świat potrzebuje nowego Neila Younga. No to nowy Neil Young nazywa się Hudson Freeman. Śpiewa tak.

Bardzo zgrabna piosenka od hipstera z gitarą. Nazywa się Hudson Freeman. Jak możecie sobie wyobrazić, ma czapkę, taką bejsbolówkę, tylko że z prostym daszkiem. Lekki wąs mu się sypie pod nosem. Taki pierwszy mleczny wąs. No po prostu wygląda jak klasyczny hipster ze Zbawa. Czekacie? No to czekajcie, bo jeszcze trochę. Na razie Marta Kostiuk przegrała. Nie potrafi się wstrzelić w kort. Przegrała pierwszego seta z Mirą Andrzejewą 1-6. A później na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Maja Chwalińska w półfinale Roland Garrosa. Jak to mówił mój drogi kolega Andrzej Twarowski, przecież to jest w ogóle niepojęte.

W pierwszej godzinie opowiadałem wam o irlandzkiej piosenkarce, artystce Sarze Crean, o tym, że stała się znana w 2022 roku, kiedy jej piosenka była wiralem, kiedy mnóstwo rolek kręciło się w rytm jej piosenki 2 AM. I to właśnie była ta piosenka. Postanowiłem wam ją zagrać w trzeciej godzinie. Sara Crean, 2 AM. Dotarła do nas dzisiaj, kilka godzin temu, bardzo smutna informacja. Marianne Satrapi, znakomita rysowniczka powieści graficznych. To jej komiks, w zasadzie to nie jest komiks, to jest coś znacznie więcej. Powieść graficzna Persepolis o prawach kobiet w Iranie. Była wielkim wydarzeniem. Później Marianne Satrapi sama zrealizowała na podstawie własnej powieści graficznej, zrealizowała film pod tym samym tytułem, Persepolis. Niestety Marianne Satrapi nas dzisiaj opuściła w młodym wieku, nie miała nawet 60 lat. Teraz Endling.

Znacie wiele grup na literę Y? No to już znacie. Do Yellow możecie dołączyć Yndling. Yndling to po norwesku oznacza ulubioną rzecz. Na wokalu Silje Espevik mają na koncie już dwa pełnoprawne albumy. I na pewno nie wyparliby się swoimi inspiracjami tym zespołem.

O, i na koniec jeszcze o Mistrzostwach Świata. Bardzo wiele firm stara się wykorzystać ten fakt, że idzie szał na mundial. I na przykład wytwórnia muzyczna 4AD wypuściła kilka koszulek swoich zespołów. Wielka wytwórnia, słynna wytwórnia, niezależna. Koszulki inspirowane właśnie mundialem. I na przykład pojawiła się koszulka w szkocką, tą tartanową kratę, nawiązująca do, właśnie do piosenki i do płyty Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas. Albo na przykład koszulka o grupie Colorbox. A propos Colorbox, to jeszcze w pierwszej godzinie napisał do mnie jeden ze słuchaczy, mówiąc tak, Tomek, ale te piosenki mundialowe to takie, nie wszystkie były złe. Na przykład Un'estate Italiana, piosenka Giorgio Morodera, zaśpiewana przez Eduardo Benato, czy Gianni Nannini, tą z tym głosem jak papier ścierny. No ja mówię nie. Ja mam jedną ulubioną piosenkę. I to był, słyszycie, właśnie ten przebój stworzony na finały Mistrzostw Świata w Meksyku dla reprezentacji Anglii w 1986. Dziękuję wam bardzo za dziś. Kostiuk z Andrzejewą dalej grają, a później Maja Chwalińska. My słyszymy się w niedzielę w bardzo nietypowej, bobiegowej grze podwójnej. Cześć.

0: Radio 357.
1: Dzień dobry, Michał Żakowski. Zawsze interesowało mnie, co decyduje o tym, że reporter wybiera miejsce na świecie i właśnie dlatego tam jedzie, wybiera to miejsce, do niego dociera. Skąd pomysł i to zderzenie pomysłu z rzeczywistością też dla mnie jest bardzo ciekawe, jak inni to widzą. Często ta rzeczywistość zmienia się na tyle, że to, co zastajemy na miejscu, przeradza się w newsa, o którym mówi cały świat. I powstaje, można powiedzieć, z takich wyjazdów reporterskich, z takiej mapy wyjazdów reporterskich, mapa świata. I taka mapa świata mi się zamarzyła dzisiaj. I tak wymyśliłem, że najlepszą osobą, by o tej mapie świata porozmawiać, jest Jagoda Grądecka, reporterka, dziennikarka, pisarka. Pisarka, bo napisała książkę o Afganistanie. Dzień dobry, Jagoda.
2: Dzień dobry.
1: Ale tak się uśmiechasz z tej pisarki, rozumiem, bo to co, pierwsza książka, tak?
2: Pierwsza i jedyna jak na razie. Nie wiem, od ilu książek, jeszcze nie wymyśliłam, od ilu książek można nazywać się pisarzem, ale na pewno nie od jednej.
1: Żeby było wszystko lege artis, to Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. To jest ta książka, którą napisałaś. Twoje dzieło 4 lata. To jest już, brzmi jak, wiesz, jak poważne
2: nawet
1: studia.
2: Nawet 5, ale się wstydzę to mówić na głos.
1: Nawet 5. Powiedz mi, czy ciebie ciekawiła właśnie taka mapa świata reporterek, reporterów, dziennikarzy, którzy wyjeżdżają za młodu przed tym, jak pojechałaś do Kabulu, czy ty wybrałaś Afganistan na przykład, do którego pojechałaś, bo cię po prostu zainteresował?
2: Wiesz co, mapa świata to myślę, że mnie na pewno nie ciekawiła, bo ja jak tak sięgam pamięcią, byłam beznadziejna z geografii. I pamiętam, że zanim na przykład pierwszy raz pojechałam do Iranu, to ja bardzo, to znowu właśnie wstyd przyznać, ale ja ledwo miałam pojęcie, gdzie to jest na mapie.
1: To jest oczywiście delikatny żart na potrzebę naszej rozmowy.
2: Ale nie, gdzieś tam, kiedy zainteresowałam się po pierwsze pracą dziennikarską, po drugie to się toczyło jakoś tak równolegle Afganistanem, no już na szczęście wiedziałam, gdzie jest, więc to był dobry pierwszy krok, na pewno. I myślę, że dopiero później, w jakimś takim dość późno młodzieńczym wieku, w zasadzie to już takim dorosło-młodzieńczym, młodzieńczo-dorosłym, młodzi dorośli to się nazywa.
1: Tak.
2: To już kategoria, która żadnego z nas nie obejmuje. Rzeczywiście zaczęłam obserwować bardziej uważnie właśnie koleżanki i kolegów po fachu, którzy jeżdżą rzeczywiście w miejsca i po świecie, jakoś to odkrywać, chociaż trochę to dla siebie.
1: Afganistan, o którym ty piszesz, to jest Afganistan też przed upadkiem Kabulu i rządu republikańskiego, powiedzmy w ten sposób, i tej koncepcji amerykańskiej. Ale to jest również, są pierwsze miesiące, pierwszy rok działalności politycznej talibów. To jest niezwykle fascynujący moment w życiu i reportera, i w życiu, no to już na pewno, Afganistanu. No ale słuchaj, czy ty wcześniej, przed wejściem 5 lat temu, talibów, prawie 5 lat temu, talibów do Kabulu, widziałaś taliba na własne oczy i z nim rozmawiałaś? Czy to były pierwsze momenty, kiedy się zetknęłaś z tym ruchem face to face?
2: Widziałam w październiku, to był bodajże październik 2020 roku, czyli niecały rok przed tym, zanim zajęli Kabul, bo talibowie już wtedy kontrolowali niektóre części kraju, jakieś czy pojedyncze wsie, małe miasteczka, dystrykty, gdzieniegdzie. Niektóre były cały czas wyrywane sobie wzajemnie przez talibów i rząd. Część wtedy jeszcze nieco większą kontrolował rząd, a część już kontrolowali talibowie. I udało mi się pojechać do, to był bodajże dystrykt Hanabad w prowincji Kunduz na północy, który był właśnie już od jakiegoś czasu pod talibską kontrolą. I wtedy talibowie wystawili mi takiego właśnie jednego taliba, z którym pozwolili mi rozmawiać. I kilku innych, którzy tylko się przysłuchiwali, ale z nimi rozmawiać już nie mogłam. Wtedy też porozmawiałam z mieszkańcami o tym właśnie, jak wygląda to ich życie pod talibami, jak się tam zapatrują na przyszłość, tylko że tutaj trzeba dodać ważne zastrzeżenie, że to wszystko było w tej talibskiej obecności. Więc czy te rozmowy były takie zupełnie szczere i spontaniczne? No to mogą sobie państwo odpowiedzieć. Ale tak, to była moja, pamiętam wtedy właśnie pierwsza styczność właśnie z takim mitycznym talibem, więc to było też bardzo dziwne doświadczenie, jaką właśnie przybrał z tej mitycznej formy w mojej głowie fizyczną fizyczną formę osoby, z która tam stała i z którą rozmawiałam.
1: Słuchaj, to jest moment spotkania, myślę, że bardzo ważny dla ciebie, dla każdego dziennikarza, dlatego że rzeczywiście no, talibowie byli prezentowani, no i też to nie jest grupa grzecznych chłopców z kałasznikowami, tylko to są ludzie no, o raz, że wyrazistych poglądach, ale również często wyrazistych reakcjach. To znaczy może być po prostu niebezpiecznie spotykając się z nimi. Ale też no, jako ten wróg tego świata zachodniego. Tak? Także do tego spotkania bym o tyle przykładał uwagę, że to jest ten moment, w którym twoje wyobrażenia, bo jednak są to wyobrażenia poparte czytaniem, rozmowami i tak dalej, nagle masz człowieka naprzeciwko siebie i wtedy co cię ciekawi w tym momencie, w takim talibie, którego no, dają ci do rozmowy?
2: No, pamiętam, że bardzo mnie ciekawiły jego motywacje, przede wszystkim jego historia. To, dlaczego on się akurat zdecydował przyłączyć do talibów i co on chciałby osiągnąć i jak on widzi, bo wtedy no, to już był czas po podpisaniu tego porozumienia właśnie z Stanów Zjednoczonych z talibami, kiedy było już ustalone, że Stany Zjednoczone wyjdą, więc cały czas w powietrzu właśnie wisiało takie pytanie, kto będzie rządził i jak Afganistanem, kiedy to już będzie po Ameryce. I wiadomo, że jedną właśnie z tych opcji na stole było to, chociaż wtedy jeszcze myślę, że wielu osobom to się wydawało dość nierealne, że do władzy właśnie wrócą sami talibowie. I właśnie ciekawiło mnie, jaką też mają koncepcję tego rządzenia i tego właśnie, jak chcieliby, żeby ten Afganistan wyglądał, czy Afganistan, czy może trochę szerzej, bo też myślę, że to jest jedna z rzeczy, które są najbardziej mylące, jeśli chodzi o talibów. Amerykanie bardzo mocno też starali się to światu tak zaprezentować, bo zdaje się, że sami faktycznie tak to rozumieli. Zrównując praktycznie talibów i Al-Kaidę i potem, kiedy się pojawiło państwo islamskie na arenie międzynarodowej, to też państwo islamskie.
1: Rany, a talibowie już jest źle, wiesz, bo już mamy trzech aktorów, jak to się mówi na tej scenie, czyli talibowie, Al-Kaida, państwo islamskie. Zdecydowanie musimy tutaj to rozróżnić,
2: tak,
1: talibowie.
2: Tak, więc mamy tutaj trzy różne ugrupowania, z czego dwa, mianowicie Al-Kaida, państwo islamskie, to są grupy terrorystyczne o takim zasięgu, wiesz, ponadpaństwowym, ponadnarodowym, panislamistycznym, tak, które chcą zdobywać coraz większe terytoria, które są rozsiane po świecie, mają swoje komórki czy też filii właśnie praktycznie na całym globie i mają takie międzynarodowe aspiracje.
1: I Osama Bin Laden i jego broda wcale nie oznacza, że jest z ruchu talibów i był z ruchu talibów, bo przecież już nie żyje. Natomiast Osama Bin Laden był po prostu przywódcą grupy Al-Kaida, grupy terrorystycznej, pan światowej.
2: A talibowie tymczasem to jest grupa, która jest podobnie, chociaż też w wielu elementach się różni. Ale też jest oczywiście radykalna religijnie, przynajmniej z tej naszej zachodniej perspektywy radykalna, ale jednocześnie to jest grupa, o której powiedziałam, że taką najmocniej, najbardziej wybijającą się jej cechą jest jednak taki nacjonalizm, powiedziałam, taki patriotyzm w najgorszym oczywiście tego słowa znaczeniu, bo oni żadnych właśnie takich ambicji ponadnarodowych nigdy nie mieli, że tu podbijemy, wiesz, Kabul, a następnego dnia już będziemy podbijać świat i będziemy szerzyć tę naszą rewolucję. I rozmawiałam o tym sporo.

0: się dzieje w Afganistanie i te talibskie rządy, to jest właśnie zagrożenie na skalę globalną. Że jak nie zwalczymy tam talibów, to że za chwilę będziemy mieć drugi World Trade Center i tylko talibowie właśnie teraz się wbiją tymi samolotami. A okazało się, że tak naprawdę to walczymy przez bardzo wiele lat z grupą wieśniaków, mówiąc wprost, których największą aspiracją to jest zamknięcie kin w Kabulu. I czy właśnie ta walka z nimi...
1: A osiągnięciem polityczno-wojskowym na przykład pilnowanie skrzyżowania w Kabulu, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jak na posterunku.
0: I teraz pytanie, czy walka z tymi ludźmi rzeczywiście uczyniła świat bezpieczniejszym miejscem?
1: No, rozmawiamy w momencie, kiedy ten świat w dużej części jest pochłonięty wojnami. Znaczy, może nie chodzi mi o geografię, właśnie o tą mapę, ale jak się zastanowimy, ile tych konfliktów tli się albo jest na dużą skalę, no to naprawdę jest całkiem nieźle.
0: Tak, i to idzie w sąsiedztwie Afganistanu nawet. Tak, już mieliśmy powiedzieć sytuację teraz w tym roku, kiedy afgańscy uchodźcy w Iranie, którzy oczywiście tegoż Iranu masowo migrowali, uciekali i za chlebem, i za bezpieczeństwem, i za różnymi rzeczami, zaczęli zawracać z tego Iranu właśnie do Afganistanu, uciekając przed amerykańsko-izraelską wojną.
1: No i to jest jeden z tych paradoksów już, o których rozmawiamy, często rozmawiając o wojnie, o konfliktach zbrojnych, że coś, no właśnie, i teraz co z tymi uchodźcami z afgańskimi, którzy wracają z Iranu, dzieje się w Afganistanie. No jak oni są postrzegani przez talibów jako uciekinierzy, synowie i córy marnotrawne, i im się wybacza, no bo to też jest, no już powstaje to pytanie, co się z tymi ludźmi dzieje?
0: Właśnie talibowie tutaj sobie jak na swoje możliwości dobrze poradzili z tą odpowiedzią humanitarną, bo to jednak dla każdego państwa byłoby wyzwanie, żeby z dnia na dzień przyjąć jakieś tysiące osób codziennie przekraczających granice, które często, niektóre z nich mają wciąż jakieś domy, czy też przynajmniej jakąś rodzinę, która może ich przyjąć, ale część też po prostu nie ma nic, bo wcześniej przed wyjazdem już wszystko wyprzedała, więc jakoś trzeba tych ludzi zagospodarować. I przedstawiciele organizacji międzynarodowych, którzy właśnie też na przejściach granicznych byli i którzy to wspierali, ci, z którymi rozmawiałam, generalnie właśnie jednak tę talibską organizację, czyli rejestrację tych właśnie powracających uchodźców i całą logistykę związaną z kwaterunkiem, transportem i tym podobnym chwalili. Mhm. To, jak i czy ci ludzie się odnajdą w Afganistanie ponownie na dłuższą metę, jeśli nawet chodzi o prozaiczne kwestie w rodzaju, czy będzie tam dla nich praca, bo wiadomo, że nie było już nawet dla Afgańczyków, którzy byli tam cały czas, nie wspominając znowu o właśnie jakichś dziesiątkach tysięcy, które napłynęły, to zupełnie inna sprawa. Ale to był akurat w ciągu tych pierwszych 5 lat talibskich rządów jeden z całkiem wielu takich kryzysów, bo mieli wielkie trzęsienia ziemi i mieli falę deportacji Afgańczyków z Pakistanu.
1: To są dziesiątki tysięcy ludzi.
0: Dokładnie.
1: Nie setki tysięcy.
0: Tak. I co się działo, wiesz, w bardzo krótkim czasie, bardzo gwałtownie. I właśnie później tych z kolei Afgańczyków z Iranu, więc to był już taki kolejny kryzys, z którego naprawdę znowu jak na swoje możliwości wyszli całkiem obronną ręką, zdaniem ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie, którzy obserwowali ten proces z bliska.
1: Tak sobie też dzisiaj wymyśliłem, że porozmawiamy od Kabulu po Bejrut o talibach, o rewolucjonistach, o dyktatorach, ponieważ twoja mapa reporterska, mapa świata, to już zaczęłaś bardzo ciekawie od Iranu, o którym, jak ja w to nie wierzę, ale utrzymywałaś, że wiedziałaś niewiele. Później jest Afganistan. Za chwilę przejdziemy do tych kolejnych kolejnych haseł i porozwijamy je, bo wspólnym mianownikiem jest to, że ty podróżujesz, rozmawiasz, jesteś na miejscu, ale też mam wrażenie, że ci ludzie w pewnym momencie swoich zachowań są stawiani przed podobnymi dylematami i w podobnej sytuacji. Takie odnoszę wrażenie, ale za chwilę to wyjaśnimy. Dlatego zaczynamy od talibów, żeby dość precyzyjnie ich scharakteryzować na potrzeby tej rozmowy. Natomiast też jest tak, że nie jest to hymn pochwalny ku czci talibów i ich fantastycznej koncepcji państwa oraz zarządzania Afganistanem, bo tutaj chciałbym jednak uniknąć tej kliszy, która też towarzyszy opisywaniu współczesnego Afganistanu, tylko przez pryzmat odbieranych praw kobietom, a właściwie już kobietom bez praw, bo chyba doszliśmy do momentu, w którym one

0: są rzeczywiście w drugiej kategorii, no i teraz obywatelami. Czy w ogóle my możemy mówić, że jest relacja państwo-obywatel w Afganistanie? To jest, właśnie, myślę, to jest pierwsza zasadzka. Ale no, kobiety są na tym drugim planie życia społecznego, nazwijmy to w ten sposób. Chciałbym od tego trochę odejść, bo to jest rzecz, o której można poczytać w depeszach, w informacjach agencyjnych. Druga sprawa to jest pomoc humanitarna świata. Ja tutaj zauważam, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewnego rodzaju hipokryzję świata zachodniego, który no, niezwykle 5 lat temu zadziwił się, że talibowie, którzy doszli, pozwolono im dojść do władzy na podstawie układu amerykańsko-talibańskiego zawartego w Katarze, i tu jest już koniec tej polityki. Ale no, że nagle oni stwierdzili, że organizacje zachodnie to niekoniecznie, to jest, chcieliby z nimi współpracować, prawda? I później wielki larum było, że talibowie odmawiają pomocy. No odmawiają, bo mają swoje polityczne cele. To było do przewidzenia. Nie, zgodzisz się ze mną z taką tezą?
1: Plus też częściowo chcieli pracować z tymi organizacjami. Oczywiście też zdarzało im się na nich próbować wymuszać jakieś warunki, które były mniej czy bardziej do przyjęcia, więc tam było dużo negocjacji na szczeblu nie tyle centralnym, co po prostu lokalnym, z lokalnymi władzami w dystryktach i prowincjach. Ale to przede wszystkim, i to nie tylko hipokryzja, to jest jakaś niesamowita głupota. Świat jest właśnie zdecydował, że na przykład odetnie Afganistan od ogromnej pomocy przeznaczonej na mitygację skutków kryzysu klimatycznego. Bo Afganistan, który praktycznie nic nie emituje, bo nie ma tam po prostu przemysłu, jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych. A najbardziej znowu dotknięte tymi skutkami są oczywiście kobiety i dziewczynki. I dzieci w ogólności, ale przede wszystkim dzieci płci żeńskiej. Bo zawsze jest tak, i pokazują to wszelkie badania, że jak na przykład w domu jest mało jedzenia, bo już kolejny rok jest susza i nie ma plonów, i nie ma przychodów i tak dalej, to kobieta, ukośnik dziewczynka, zawsze zje na końcu najmniej albo wcale. Zawsze najpierw nakarmi się mężczyzn i synów. Że to kobiecą rolą jest na przykład zdobywanie wody, której jest coraz mniej i tak dalej i tym podobne. Po czym właśnie świat zachodni w właśnie takim szerokim rozumieniu wycofał pomoc, która na mocy właśnie różnych podpisanych wcześniej umów miała do Afganistanu trafić. Tutaj jeszcze dodam, że w afgańskich rządowych agencjach, które zajmują się właśnie tym kryzysem klimatycznym, klimatem w ogólności, tą odpowiedzią kryzysową, tam siedzą dokładnie ci sami ludzie. Tam się gdzieniegdzie pozmieniało dyrektorstwo, natomiast jeśli chodzi o taką warstwę urzędników, ekspertów, to są te same osoby, które tam były od czasów Republiki, bardzo często, które właśnie walczyły o te środki. A tutaj właśnie świat zdecydował jednocześnie, że Afganistan od tego odetnie, tak jakby dojście talibów do władzy oznaczało, że tego problemu kryzysu klimatycznego już nie ma, a z drugiej właśnie ubolewał nad losem tych afgańskich dziewcząt i kobiet. I oczywiście to jest straszne i to jest potworna zbrodnia ze strony talibów, że one nie mogą na przykład chodzić do szkoły powyżej 6 klasy, że nie mogą pracować w wielu sektorach, że nie mogą na większe odległości samodzielnie się poruszać, i tutaj właśnie cała litania zarzutów. Natomiast też dla wielu rodzin najbardziej podstawowym problemem jest jednak to, że te dzieci nie mają czego jeść. I dopóki ta potrzeba nie zostanie zaspokojona, żeby ta córka nie chodziła przede wszystkim głodna, to nikt nawet nie myśli o tym, żeby ją wysyłać do jakiejś szkoły, czy nie do szkoły, czy jakkolwiek będzie wyglądała jej przyszłość. Tutaj znowu, żeby utrzymać resztę rodziny, tylko no kogo się sprzeda? Córkę oczywiście. Nawet już kilkuletnie dzieci po prostu się, czy sprzedaje tak z miejsca, czy komuś obiecuje i pobiera jakiś zadatek, tak, żeby po prostu móc utrzymać resztę, przede wszystkim synów.
0: I zastrzeżenie jest takie, że ten proceder sprzedawania córek, okropny, ale niestety prawdziwy, nie rozpoczął się w momencie przejęcia przez talibów Kabulu, czyli przejęcia Afganistanu. To jest proceder liczący sobie niestety kilkaset lat.
1: Tak, dokładnie. Kobiety,
0: i to nie zaczęło się taką... od depeszy materiału CNN-u, pamiętam, który został 5 lat temu. O matko, jak to? Oburzona reporterka donosiła z bodajże Heratu, zdaje się to był.
1: Tak, że nie pamiętam, ale kojarzę bardzo dobrze materiał, o którym mówisz, a dokładnie niestety właśnie tak to wyglądało, że te kobiety były bardzo często tam walutą, kartą przetargową, kobietami spłacało się długi, kobiety się oddawało, tudzież wymieniało nimi, żeby na przykład pogodzić zwaśnione rody i tak dalej i tym podobne. I ten proceder jedynie po prostu przybrał na sile. właśnie w związku z tą fatalną sytuacją gospodarczą. Więc no, po prostu nie da się jednocześnie mówić, zależy nam na afgańskich kobietach i to jest straszne, co robią im talibowie, a drugą ręką podpisywać zablokowanie pomocy, która właśnie najbardziej pomogłaby afgańskim kobietom. Czy jednocześnie pomogłaby afgańskim mężczyznom i czy jednocześnie pomogłaby talibom? Tak, oczywiście, bo no, do nich ta pomoc też by trafiła. Tylko, że właśnie dokładnie, cóż z tego, skoro bez niej to właśnie kobiety cierpią tak najbardziej.
0: To jest takie tło społeczne, bardzo ciekawe, tak jak mówię, wielokrotnie pojawiające się, chociaż powiedziałbym, że w bardziej uproszczonej wersji niż to, co przed chwilą usłyszałem od ciebie. Natomiast pamiętasz, rozmawialiśmy o twojej książce Na dachu świata. Zakończyliśmy naszą rozmowę moim pytaniem, twoją odpowiedzią o Hajbatullah Ahundzadeh. To jest przywódca talibów mieszkający, przebywający najprawdopodobniej w Kandaharze. Bardzo bym chciał to miejsce kiedyś odwiedzić i tam pojechać. I czy byś chciała z nim zrobić wywiad? Czy na przykład miałabyś pomysł na jakieś dwa pytania do niego? Od czego byś zaczęła w ogóle?
1: Wiesz co, ja dużo nad tym myślałam.
0: Co by było ważniejsze? Rozmowa czy próba, czy zobaczenie, w jakich warunkach ten człowiek mieszka na przykład? Gdzie jest jego siedziba? Gdzie jest jego, nie wiem, dowództwo? Gdzie jest jego to miejsce, w którym on przebywa? Jak on wygląda?
1: Wiesz co, ja sobie jakoś tak wyobrażam, że to miejsce to może być akurat mało imponujące.
0: No, dlaczego?
1: I że to może być po prostu jakaś taka dziupla, wiesz, jakaś piwnica jakiejś willi w Kandaharze.
0: No bo on tam podobno jest, tak?
1: Czy nie? Tak słyszymy.
0: Tak słyszymy
1: i rzeczywiście słyszymy też i widzimy, że jak ministrowie w Kabulu chcą skonsultować jakieś decyzje, no to pielgrzymują właśnie do Kandaharu, tak, a nie odwrotnie, to tam decyzje zapadają, a w Kabulu potem tylko się je ogłasza. Więc Kabul to jest taka stolica administracyjna, bo tam fizycznie mieszczą się siedziby tych ministerstw, ale taka faktyczna stolica polityczna to jest jak najbardziej Kandahar. Myślę, że chciałabym przede wszystkim, bo mnie na przykład bardzo ciekawi, porozmawiać z nim o jego poglądach i zrozumieć, bo to jest też, myślę, coś, co nastręcza trudności w kontaktach z talibami. Wiesz, że ten proces decyzyjny, że nie wiemy do jakiego stopnia, kiedy oni na przykład podejmują te kolejne decyzje dotyczące kobiet, to czy wynika to z jego głębokiego religijnego przekonania, że kobiety naprawdę nie powinny się kształcić, czy robić tego, czy tamtego. Czy to jest kwestia znowu bardziej kulturowa i plemienna, która to właśnie często właśnie kultura jest bardziej konserwatywna niż religia by to nakazywała. I tu pozwolę sobie na wtręt, ale bardzo fajnie pokazuje to taki krótki film dokumentalny. On się nazywa bodajże Instant Justice, ale teraz nie chcę skłamać. Które można zobaczyć na YouTubie, gdzie mamy Helmand, czyli taką południową, właśnie graniczącą z Kandaharem, ultrakonserwatywną afgańską prowincję. I mamy w sądzie kobietę, która przychodzi ze swoim ojcem, który jest marmoszą, ona chce wrócić do tego ojca. A bracia zmarłego męża chcą ją zatrzymać w swoim domu. Chcą, żeby wyszła za któregokolwiek z nich, no żeby została w tym domu. Bo tak właśnie mówi pasztuńska plemienna tradycja. I talibski sędzia w końcu wydaje wyrok, że zgodnie z religią oni nie mogą zmusić tej kobiety tego, żeby wyszła za któregokolwiek z nich. Jak ona chce wrócić do ojca, może sobie wrócić do ojca, oni muszą dać jej spokój. I wiesz, to oburzenie tych mężczyzn, którzy mówią, że no, kto to widział, że jak to, że niby islam pozwala kobietom, żeby one sobie same podejmowały decyzje, wiesz, za kogo chcą wyjść. Więc właśnie co ukształtowało ten jego światopogląd i do jakiego stopnia te jego decyzje rzeczywiście są wszystkie bardzo ideologiczne. I jak, na ile to jest właśnie, że niech świat po prostu się walni i myśli o nas, co chce, moim po prostu jedynym zadaniem jest prowadzić szariat w Afganistanie i ja to będę robił, a na ile to jest czasami na przykład dawanie przytyczka w nos Zachodowi. I podejście typu, mimo naszych ustępstw, czy przynajmniej czegoś, co my postrzegamy jako ustępstwa, wy nam niczego nie daliście, więc w takim razie będziemy już sobie robić, co nam się podoba i pójdziemy jeszcze dalej.
0: Dobrze, a o politykę byś go pytała, o swoich współpracowników, o jakąś taką konstrukcję, nie wiem, sposób wydawania poleceń, czy zarządzanie krajem, bo wiesz... To, no.
1: Tak, bardzo bym chciała.
0: Zresztą w ogóle, właśnie, jak do niego się zwracać? Sir?
1: Myślę, że per emirze.
0: Per emirze. Emirze,
1: sądzę, czy w końcu emirat, więc
0: wyjaśnić,
1: więc emir, tak?
0: No tak. I to nie jest śmiech, to jest, tak trzeba by było, jeżeli w ogóle tobie by pozwolił się zobaczyć, tak? Bo jesteś kobietą, więc nie wiadomo, czy byś rozmawiała twarzą w twarz.
1: To ty byś ze mną musiał pójść, ja bym ci, wiesz, szeptała gdzieś tam przez zasłony pytania. A ty byś mu wtedy zadawał.
0: No to by był ciekawy eksperyment, powiem. No tak, ja powiem ci z kolei, jak tak się zastanawiałem, to Sirajuddin Haqqani, to jest szef sił bezpieczeństwa wewnętrznego i postać też nietuzinkowa chyba w afgańskiej polityce. No, nie powiedziałbym, że człowiek samo zło, ale ludzie się go boją bardziej chyba niż samego Achunzadek, czyli tego przywódcę talibów.
1: A właśnie, co czy ciekawe, nie? Jednocześnie dzisiaj w Afganistanie on jest postrzegany właśnie Haqqani i właśnie stojący za nim ludzie jako ci nieco bardziej pragmatyczni. Jako ci, którzy rozumieją, że jeśli Afganistan chce być jednak częścią jakiegoś światowego ładu i porządku,
0: żartujesz, taka zmiana?
1: To, że on musi też właśnie jakoś się na to otworzyć i pójść na jakieś ustępstwa. On ma poparcie, no przede wszystkim tam, skąd się wywodzi, tej wschodniej części kraju, czyli Hości Pakti i Paktice. A podobno, tylko znowu, to są właśnie te detale talibskiego sprawowania władzy, o które bardzo ciężko jest się dowiedzieć, bo talibowie za wszelką cenę chcą zachować te fasady absolutnej jedności i posłuszeństwa emirowi, gdzie nie ma żadnych pęknięć i żadnych rys.
0: I ta tajemnica jest tak. Temu właśnie potrzebna, tak. Tak?
1: A jednocześnie słyszy się, że Haqqani właśnie jako szef MSW został w dużej mierze odsunięty od faktycznego sprawowania władzy na tym MSW, że często nawet nie pojawia się w tym biurze, że taką faktyczną władzę przejął jego zastępca, który jest z kolei człowiekiem właśnie bliskim emirowi i z nadania emira. Pamiętam taką sytuację, to był jakiś czas właśnie po zamknięciu, znaczy po zamknięciu, po ponownym nieotwarciu, bo to było wtedy, kiedy szkoły dla dziewczyn miały się otworzyć i się w końcu otworzyły na parę godzin i znów zamknęły. Kiedy on pojechał do Kandaharu na jakąś audiencję do emira, ale emir miał mu kazać tak długo czekać na to spotkanie, około kilku dni, że on się bardzo zdenerwował i wyjechał stamtąd w ogóle i pojechał właśnie do swojego hostu. Więc słyszymy właśnie o takich rozłamach. Czy może to za duże słowo, rozłam jeszcze, bo przynajmniej póki co nie widzimy, takiego poważnego rozłamu nie widzimy, ale słyszymy o tym, że tam są rzeczywiście jakieś różnice zdań co do tego właśnie, jak powinno wyglądać to te ponowne rządy w Afganistanie i że tutaj Haqqani, co właśnie ciekawe, bo tak jak mówisz, właśnie cała ta siatka Haqqaniego i te wszystkie zamachy i współpraca z Al-Kaidą i obozy treningowe przy granicy z Pakistanem.
0: Wiesz, samo mięso takiego reportera wojennego. Ja nie mówię, że ja jestem takim, tylko wiesz, takim, trochę mówię to prześmiewczo też w tym wszystkim.
1: Tak, a tutaj słyszymy, że to właśnie on ma być tym nieco bardziej właśnie pragmatycznym i nieco bardziej otwartym.
0: Słuchaj, tak cię pytam o Haqqaniego, bo też z kart twojej książki możemy się dowiedzieć o istnieniu bardzo ciekawego uniwersytetu, Haqqania. I to jest też niesamowite, bo ty między innymi opowiadasz również o swojej podróży do prowincji Kunar. Z tej prowincji Kunar to naprawdę tam wyjechać, to było już... Trzeba mieć mocną psychikę, żeby tam było, żeby można było tam
1: mocny
0: pojechać.
1: Mocny samochód przede wszystkim.
0: Mocny samochód też, ale mocną psychikę też.
1: Bo musieliśmy... Zresztą mi się w ogóle często to zdarzało, bo jak właśnie losy takiego, wiesz, niezależnego reportera, zwłaszcza ze środkowej Europy, że tam wiecznie nie było pieniędzy i się jeździło, czym się dało i w co drugim miejscu ten samochód jakby nie chciał już pociągnąć. Więc kim się gdzieś w wiosce wymieniało. Tak, bo to jakaś stara Corolla i tu jakieś, pamiętam właśnie, jak jechałam dokładnie zobaczyć te jaskinie, właśnie ten system jaskiń na pograniczu afgańsko-pakistańskim właśnie w Hoście, tam gdzie Al-Kaida miała te obozy treningowe, Amerykanie to zbombardowali w latach 90. To właśnie jechałam, zapytałam się jakiegoś faceta w polu, który pracował, czy to tędy droga. On popatrzył na to nasze auto i mówi, tędy. Mówi, ale pani, ten samochód tam w życiu nie dojedzie. Mówi, zajedzie to do mnie, do domu, to zostawicie to auto, ja wam dam swoje. Bo ja tam jeżdżę, to moje pociągnie. I tak były takie momenty, że musieliśmy wychodzić i je pchać pod górę. Ale nasze by rzeczywiście w ogóle nie dojechało. I podobnie właśnie było z tym Kunarem.
0: Ale skorzystaliście z propozycji tego człowieka?
1: Znaczy, ja nie chciałam na początku, bo wydała mi się taka... Wiesz, głupio mi było pożyczać sobie auto obcego chłopa, bo się bałam, że Anusz się zepsuje po drodze. I co wtedy? I jak my je naprawimy? Ale on bardzo nalegał. Plus właśnie zarzekał się, że my tym naszym to w ogóle nie dojedziemy nigdzie. Więc w końcu się zgodziliśmy.
0: Niesamowita przygoda. I co, dojechałaś do tych...
1: I tak, i dojechaliśmy, tak.
0: No dobrze, ale Kunar Haqqania, teraz jeszcze powiedzmy o tym, prowincja Kunar. Dlaczego tam pojechałaś i dlaczego to było tak wymagające dla reportera, by tam się dostać i porozmawiać w ogóle z tym, z kim chciałaś? A ta postać też jest ciekawa, prawda? Bo to tutaj
1: tak,
0: już...
1: bo chciałam, to był ten czas właśnie tuż po dojściu talibów do władzy, gdzie już jedyne walki, jakie się toczyły w Afganistanie, to były między talibami a państwem islamskim. I to był jakiś taki okres, że one były bardzo wzmożone właśnie na wschodzie kraju, przede wszystkim w Dżalalabadzie i w Kunarze, czyli tam, gdzie wcześniej państwo islamskie miało taką swoją najbardziej znaczącą obecność. I bardzo chciałam właśnie tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda i porozmawiać też z kimś, kto należy, kiedykolwiek miał właśnie, był w szeregach tego państwa islamskiego, też właśnie, żeby zrozumieć, jak ono działało w Afganistanie. I też to były też tereny właśnie, do których większość dziennikarzy właśnie do Kunaru przynajmniej jeździła z wojskiem. Tam stacjonowali Amerykanie i zresztą ta baza właśnie tam uchodziła za jeden z najgorszych przydziałów, jakie można było w Afganistanie dostać, bo takie bardzo górzyste, zalesione tereny, więc doskonałe do walki partyzanckiej, więc wspaniałe dla talibów, ale niekoniecznie do prowadzenia takiej konwencjonalnej wojny. Amerykanie też narzekali bardzo, że miejscowi tak naprawdę współpracują z talibami, a nie chcą współpracować z nimi, że nie mogą do nich trafić, że nie potrafią ich właśnie przekonać, że to oni powinni im wydawać talibów, a nie na odwrót i że wtedy będzie im lepiej.
0: No tak.
1: Więc, a jednocześnie tak właśnie ze względu nawet na to geograficzne położenie, to żeby wjechać do tego Kunaru, to Zasadabadu, czyli stolicy, żeby wjechać do Doliny Korengal, to, że trzeba właśnie ze stolicy Kunaru, Zasadabadu, turlać się pod górkę, no, albo na jakimś osiołku, albo właśnie jakimś samochodem.
0: Pożyczonym osiołku. To by dopiero była przygoda.
1: Że trudno jest się tam dostać, no też sprawia, że to miejsce rzeczywiście aż tak bardzo się nie przenikało nawet z całą resztą swojej prowincji, bo też mieszkańcy go aż tak często nie opuszczają. Więc bardzo chciałam zobaczyć właśnie, jak wygląda ich perspektywa na to, co się dzieje w Afganistanie i działo.
0: Dobrze, to z kim się tam spotkałaś i o czym rozmawiałaś, to już myślę, że niech przemówi książka i karty twojej książki o Emiracie, czyli Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Słuchaj, Afganistan według ciebie teraz, to co to jest za... To jest państwo talibów? Jak byś to określiła? Po napisaniu tej książki, dzieło 5 lat twoich starań
1: o przekazanie... Miło, przestańmy to powtarzać z tymi 5 laty, bo to może zbudować, wiesz, nadmierne oczekiwania.
0: Nie, ale dobrze, niech buduje. Myślę, że warto... nie to, że to jest twoja książka, tylko warto się odnieść do tej książki, bo to jest jedna z niewielu o współczesnym Afganistanie, o współczesnym modelu rządzenia przez grupę ideologiczno-zbrojną, tak, która zaczyna być grupą polityczną. I to jest eksperyment niesamowity, bo zaraz porozmawiamy o kolejnych eksperymentach politycznych. No i to jest coś, co warto na to tak też spoglądać.
1: Tak, to jest tak naukowo bardzo ciekawe, badawczo. Właśnie jak taka grupa, która stanowiła jakąś zbrojną partyzantkę, teraz zaczyna właśnie rządzić rzeczywiście i odkrywa, jaka to jest odpowiedzialność, jakie to są trudy. Tak. I to było też coś, co wielu talibów mi mówiło, szczególnie takich szeregowych talibów, których życie wcześniej to było jazda na tym motocyklu z kolegami, właśnie z kilkoma sztukami broni i montowanie bomb i tworzenie tych zasadzek. I wiadomo, że to było trudne, ale jednocześnie oczywiście to było, wiesz, dużo adrenaliny. To było tak, też myślę trochę o tym w kategoriach, jak oni o tym opowiadali. To było, widać tam trochę, wiesz, takiej kategorii męskiej przygody. Szczególnie w takim patriarchalnym społeczeństwie. Wiesz, że ja i moi kumple i mamy wspólny cel i śpimy w tych jaskiniach, jeździmy z tą bronią. Tu czasami nam się uda wysadzić jakiś natowski konwój, a czasami nam się nie uda, bo za późno przyjdziemy z tą bombą i się spóźnimy na to. Ale że tam było właśnie i ten cel. A teraz już osiągnęliśmy to i nagle trafiamy do takiego Kabulu. I nas w ogóle nie stać na to, żeby tam mieszkać z naszymi rodzinami, więc nagle rodziny widzimy bardzo rzadko, bo one zostają gdzieś tam w prowincjach, a my się tam przenosimy. I nagle taki facet dostaje przydział, wiesz, jako policjant drogówki. I stoi cały dzień na skrzyżowaniu. Albo, co gorsza, dostaje stanowisko jakieś takie paraadministracyjne w jakimś urzędzie, biurze, ministerstwie i on ma tam siedzieć kilka godzin dziennie przed ekranem. I oni nie mogli tego pojąć. Oni mówili, że Jezus, jaka to jest straszna nuda, że ja muszę przyjść codziennie na 8 godzin do pracy w jedno miejsce.
0: Allahu, nie Jezus.
1: Tak,
0: no tak, ale no i tak, to jest niesamowicie ciekawe, żeby oglądać tych ludzi w innych konfiguracjach.
1: Tak, i wielu wręcz mówiło, że oni by chcieli wrócić do tej walki. Że jakby to jest oczywiście super wspaniałe, że właśnie Allah im to dał i że z jego pomocą oni to osiągnęli i sobie wywalczyli, ale że oni chętnie by właśnie wrócili do tych czasów partyzanckich. Bo to było dla nich o wiele bardziej emocjonujące i jakoś tam o wiele bardziej się w tym spełniali, niż właśnie w tym, żeby teraz siedzieć samemu za biurkiem w Kabulu, właśnie z daleka od bliskich, z daleka od kolegów. Wielu z nich też nie dogadywało się za dobrze, może nie chciało się dogadać przede wszystkim właśnie z ludnością zamieszkującą miasta, bo oni w dużej mierze postrzegali jako sprzymierzeńców tego poprzedniego bezbożnego reżimu. Przeszkadzało im, że dookoła są kobiety, bo no, mimo Kabul, wszystko nawet teraz właśnie kobiety mogą...
0: To był szok dla niektórych.
1: Tak, kiedy oni właśnie zobaczyli...
0: tych talibów na ulicy, oni mówili, jestem pierwszy raz w Kabulu.
1: Tak.
0: A Kabul w ogóle sam w sobie to też jest przepiękna stolica. Dziwna trochę, ale taka pudełkowa, prawda?
1: Tak.
0: Te domki a la pudełka na tych zboczach góry, prawda? To też jest przepiękne. Słuchaj, no tak nie bez kozery przyszliśmy do tego Kabulu, dlatego że widziałaś, jak talibowie wchodzą do Kabulu. Zastanawiałaś się nad skutkami tego, co się dalej wydarzy. Myślę, że to już poza oczywiście dyskusją, mnóstwo emocji towarzyszących takim momentom, co się dalej wydarzy i ta czarna przyszłość, tak? Ale widziałaś również Damaszek, że tak trochę się przemieścimy w naszej opowieści i tam też wchodzą też faceci z bronią, nie talibowie, a no, oddziały Hayat Tahrir al-Sham, czyli takiej organizacji, która wyrosła na gruncie, tutaj już mówimy wyraźnie o państwie islamskim, o terrorystycznym punkcie zaczepnym, że tak powiem, tak? Przywódca zdobywa władzę, ale ty jesteś w Damaszku i może nie widzisz samego wejścia, ale jesteś tuż po wejściu i Damaszek wyrzuca 50 lat dyktatury rodziny Asadów i nastaje znowu coś z czarną przyszłością, i ty to oglądasz. No to jest fenomenalne, że możesz porównać te dwa zjawiska polityczno-militarno-wojenno-społeczne. No tak bym chyba powiedział.
1: Tak, no ten upadek rzeczywiście reżimu w Syrii był właśnie trochę podobny właśnie do Afganistanu w tym sensie, że też był blitzkrieg, bo przecież pamiętam, że to były jakieś, nie wiem, 3 tygodnie raptem ofensywy.
0: Które miało nic nie wyniknąć, tak, takiego HTS, aż tak. Na taką skalę, tak jak u talibów zresztą.
1: Tak, z której tak obserwowaliśmy, że tak codziennie rzuci się coś tam, a tutaj gdzieś tam się faktycznie zbliżyli do Aleppo, to zdobyli Aleppo, ale chyba się właśnie, pamiętam ten moment, zresztą, że to był ten 7 grudnia, niedziela, obudziliśmy się rano w Bejrucie, i widzimy w wiadomościach, że kilka godzin wcześniej, jakoś nie wiem, między 5 a 6 rano właśnie HTS, czyli właśnie Hayat Tahrir al-Sham zdobył Damaszek. I że Asad opuścił Syrię i że właśnie no, skończyła się epoka. Bo przecież no dokładnie to było 50 lat rządu Asadów, więc całe moje życie, przynajmniej wydaje mi się, że też prawie całe twoje.
0: No tak.
1: I przede wszystkim wielu Syryjczyków.
0: Tak. No tak,
1: I nadchodzi to... właśnie takie zupełnie nowe i nieznane. I ciekawie było też obserwować, bo oczywiście w tych pierwszych dniach przede wszystkim to była ogromna euforia. Największa rzecz jasna zwolenników właśnie HTS, który wcześniej właśnie rządził takim swoim parapaństwem w Idlibie.
0: Jedna z prowincji.
1: Tak, która właśnie była, zresztą te ich rządy były tam takie, no wiesz, bardzo, bardzo zamordystyczne, mówiąc wprost. Bardzo konserwatywne.
0: Czy konkurencja polityczno-wojskowa była eliminowana natychmiastowo.
1: Dokładnie.
0: Że tak zrekapitulujemy ich rządy w prowincji Idlib.
1: I początkowo był taki gigantyczny oczywiście entuzjazm absolutnie praktycznie wszystkich, którzy mówili, oczywiście części nie podobała się sama postać właśnie Jolaniego, czy teraz już Ahmada Ashara, jak już porzucił swoje nom de guerre, prezydenta samozwańczego.
0: No.
1: I część osób od początku wyrażała takie wątpliwości, że no tutaj właśnie jednak eks-terrorysta teraz zostaje prezydentem, nie wiemy, co może z tego wyniknąć, na ile on się odciął od tej swojej przeszłości. Wiele osób mówiło, że wszystko już będzie lepsze niż Asad. Były oczywiście grupy, które od początku miały najwięcej do stracenia, czyli na przykład chrześcijanie, czy jakieś inne mniejszości religijne, które wyrażały od początku takie obawy. Pamiętam, że to był okres przedświąteczny i właśnie w takiej chrześcijańskiej dzielnicy w Damaszku, w Babtuma, rozmawiałam z grupką właśnie takiej chrześcijańskiej młodzieży, głównie dziewczyn, które mówiły o to, że je na przykład właśnie ta celebracja przerażała, że przerażały je te strzały, że przerażał je ten huk, że po raz pierwszy w tym roku nie mają na przykład pasterki o północy, którą zawsze mieli, że generalnie to ich świętowanie jest jakoś i przygotowanie do świąt jest jakoś w przestrzeni publicznej przynajmniej ograniczone, nawet nie jakoś odgórnie, tylko tak, wiesz, ze względów bezpieczeństwa. I że one na przykład obawiają się tego, co dla nich właśnie jako dla chrześcijanek będą oznaczać te rządy. No i późniejsze wydarzenia też pokazały, że w zasadzie te obawy nie były bezzasadne.
0: Późniejsze wydarzenia dotyczące już trochę, może nie aż tak chrześcijan, ale grupy alawitów, druzów, tak. Też to
1: czyli
0: są...
1: Czyli właśnie generalnie mniejszości.
0: No.
1: I też, wiesz, próba właśnie też niezwykle ciekawe. Myślę, że właśnie to jest najciekawsze, kiedy się kończy jakiś konflikt zbrojny. Wiesz, zobaczyć, co się dzieje potem. Jak ci ludzie sobie układają też życie obok siebie nawzajem. Tak jak właśnie w Afganistanie, jak ci dawni żołnierze, czy też sprzymierzeńcy Republiki układają sobie życie obok talibów i vice versa, bo jednak muszą.
0: I to wszystko dzieje się właśnie... po latach ciężkich wojen. I w Afganistanie, i w Syrii przecież. No, 13-letnia wojna domowa w Syrii, to było piekło przecież, nie?
1: I tak, a teraz nagle, wiesz, jesteście zmuszeni jakoś się jednak ze sobą porozumieć i jakoś sobie wynegocjować, w jakim właśnie kierunku to państwo będzie iść. I pamiętam, że były pod koniec grudnia pierwsze protesty o jakimś takim charakterze, wiesz, wezwanie, żeby państwo było świeckie, żeby tam właśnie było miejsce dla wszystkich, żeby teraz Syria, bo wiele osób po prostu się obawiało, że teraz cała Syria zacznie wyglądać tak jak Idlib pod rządami Jolaniego. Czyli, że tam będzie miejsce tylko dla muzułmanów, sunnitów i dla nikogo więcej. Że z takich praktycznych rzeczy, że na przykład kobietom każe się zakładać chusty, mimo tego, że tego nie chcą i tak dalej i tym podobne. I wiele dziewczyn na przykład mi mówiło w jakiś, nie wiem, niecały rok później, nawet pół roku później, że na przykład rzeczywiście znają kobiety albo że same zaczęły nosić chusty, chociaż wcześniej tego nie robiły i nie robią tego z przekonania religijnego, tylko tak czują się bardziej komfortowo w tej nowej rzeczywistości. Ale właśnie obserwowanie... Właśnie jak taka zbrojna grupa, wiesz, zaczyna rządzić państwem i masz tutaj te różne, ja bym nie chciała, szczerze mówiąc, być na miejscu Jolaniego Pszary, bo to jest bardzo ciężkie na pewno zadanie do wykonania, że z jednej strony właśnie patrzy na ciebie cały świat i ta społeczność międzynarodowa i ty po raz pierwszy, wiesz, jako przywódca Syrii od dekad masz szansę na jakieś nowe otwarcie, na zniesienie tych sankcji, które tak potwornie tą Syrię dławiły. Na otwarcie właśnie ponowne tej Syrii na świat, więc wiesz, że ty musisz tutaj pójść na jakieś ustępstwa, a z drugiej strony masz za sobą ten szereg ludzi, którzy z tobą walczyli przez te wszystkie lata.
0: Tak.
1: I którzy pomogli ci to osiągnąć i oni mogą mieć zgoła inne wyobrażenie. I tam są, ambicje. I tam są bojownicy, tak, którzy przychodzą znowu właśnie jak talibowie, wiesz, do Kabulu, że oni przyjeżdżają do tego Damaszku z Idlibu i widzą nagle mieszane pary w restauracjach, w kawiarniach, bary z alkoholem, sklepy z alkoholem, co gorsza, już w ogóle jakieś, wiesz, mieszane pary w tych barach z alkoholem i oni mówią zupełnie wprost, że my nie o taką Syrię walczyliśmy. Że nam się to nie podoba i my wcale takiego...
0: To jest niedaleko meczetu Umayyadów, który jest świętym meczetem dla nich w tym momencie.
1: I którzy mówią, my wcale w ogóle, wiesz, my nie chcemy takiego Damaszku. My nie walczyliśmy o to i ty musisz jakoś tutaj zaspokoić te dwie zupełnie często wykluczające się pragnienia i potrzeby.
0: Jagoda, no to w takim razie, słuchaj, pytałem cię o Ahmadzadę, czyli przywódcę talibów i wywiad twój z nim. A jak na przykład by się wydarzyła taka sytuacja, że sobie stoisz na przykład, nie wiem, przed wejściem do jakiegoś hotelu i idzie wtedy jeszcze Jolani, a teraz już Ahmed Szara i ty go zagajasz, bo go rozpoznajesz i mówisz, panie prezydencie, czy... przywódco, nie wiem, jak do niego wtedy można było powiedzieć.
1: Właśnie, bo wtedy tak, wtedy on jeszcze nie był prezydentem.
0: Nie
1: to
0: był prezydent?
1: Taki niedookreślony
0: tak.
1: Status.
0: No, ale no to chyba...
1: Chyba panie komendancie.
0: Chyba panie komendancie, coś w tym stylu. I oczywiście to się odnoszę no, tutaj tak, no przecież tą anegdotę słyszałem z twoich ust, bo on przeszedł koło ciebie. Miałaś tę okazję. No i gdyby tak, się zgodził na ten wywiad na przykład.
1: Zabrakło mi wtedy bardzo reporterskiego refleksu.
0: No ale nie,
1: chyba bym go...
0: Chciałbym zobaczyć, kto... No, wiesz, no to... Jak to było, powiedz? Hotel w Damaszku. Stoisz?
1: Hotel w Damaszku i to już właśnie był taki pierwszy, wiesz, sygnał tej nowej władzy, że my staliśmy w tym papierosie o 22, bo hotel oznajmił, że nie możemy wziąć pokoju jako para bez aktu ślubu. I czekaliśmy, aż kolega nam ten akt ślubu, wiesz, przerobi w jakimś Photoshopie, że nawet nie przerobi, tylko zrobi. I paliliśmy właśnie papierosa przed wejściem, kiedy, a wcześniej z kolei raczyliśmy się piwem jeszcze w hotelowym barze, który był zupełnie pusty. I w pewnym momencie wyrzucił nas z tego baru menedżer, powiedział, że to piwo możemy sobie wziąć do restauracji, ale tutaj teraz będzie prywatne spotkanie. A dodajmy, że to był taki dobry hotel w dzielnicy Metce, czyli właśnie z której pochodzi rodzina Giolaniego, gdzie on tam mieszkał jako dziecko i potem zdaje się, że nawet powiedział, że Financial Times opisywał, że odzyskał mieszkanie swoich rodziców dawno. Znaczy odzyskał bardzo grzecznie, prosząc nowych lokatorów, kolejnych lokatorów, żeby jednak je opuścili, ponieważ ono jest bardzo istotne dla niego. No i my się tak zastanawialiśmy, mówiliśmy, no dzisiaj dopiero co, wiesz, dokonał się przewrót w kraju i tak dalej, że ktoś ma prywatne spotkanie i tam zsuwają stoły. No i właśnie kilka godzin później stoimy przed wejściem i widzimy, że wychodzi grupa mężczyzn, z czego jeden w tej czapeczce a la Fidel Castro. Tak popatrzyliśmy między sobą, potem jeszcze weszliśmy do tego hotelu i zapytaliśmy pana tylko w lobby, czy to była ta osoba, o której myślimy, że była. Powiedział, że tak, to był Giolani. I pluliśmy sobie w brodę przez następne tygodnie. Ja myślę, że ja go zapytała o coś takiego bardzo, bardzo prostego i głupiego w stylu na przykład, jak się teraz czuję i co teraz czuję, kiedy właśnie osiągnął to, co się wydawało zupełnie niewykonalne przez wiele tych ostatnich lat.
0: Jest niesamowite, że właściwie reporter musi być przygotowany na takie spotkanie, bo a, to nie jest niemożliwe, b, no jakie pytanie zadać? No na przykład załóżmy, że on się zatrzymuje na te 5 minut umowne, prawda? No i teraz coś, wiesz, no może zadać głupie pytanie, ale może zadać też takie pytanie, z którego rzeczywiście coś dalej powstanie. No jeżeli chodzi o twoją korespondencję, twój artykuł, jakąś formę, no właśnie, może przyszłej kolejnej książki, no cokolwiek niezwykle ważnego. I to jest niesamowite.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że mam problem z takimi rzeczami, żeby tak, ja mam taki, wiesz, typ inteligencji schodowej, że ja sobie najlepsze riposty i tak dalej, to wymyślam, jak tak już skądś wychodzę i sobie właśnie schodzę albo wchodzę po schodach, żeby się stamtąd wydostać, wtedy sobie myślę, to trzeba było powiedzieć.
0: Tak, tak, no to jest niestety, to ja też to mam, ale no
1: także
0: zobacz.
1: Jestem przekonana, że taki byłby też los tego pytania, ale myślę, że cokolwiek on by w tamtym momencie nie powiedział tak naprawdę, że to by było...
0: Tak.
1: Wiesz, coś do cytowania i coś wiele też mówiącego o... A może nie, z drugiej strony może ja właśnie zapytał o coś bardzo głupiego w stylu, jak on się czuje. On powiedziałby, że czuje się wspaniale.
0: No właśnie. I?
1: Po tym historycznym zwycięstwie. Ja powiedział, że dziękuję i życzę mu w takim razie miłego wieczoru. spędzonego na świętowaniu. No ale Syria teraz, tak, to jest właśnie... Bo talibowie już przejęli, wiesz, w dużej mierze te struktury i właśnie do jakiegoś stopnia je pozmieniali, ale one cały czas są jednak zachowane. A w Syrii, wiesz, to jest fascynujące patrzeć, jak się buduje od zera państwo w takich najbardziej praktycznych aspektach, żeby wymienić te pieniądze wszystkie, na których oczywiście wszędzie była gęba Asada, jednego czy drugiego.
0: Tak.
1: Że to trzeba wszystko gdzieś zutylizować, potem wydrukować, sprowadzić. A tutaj te sankcje, jak po prostu to wszystko... Właśnie zbudować tak praktycznie od początku.
0: I to jest też, myślę, że warte by sobie uświadamiać, że coś powstaje w danych warunkach i to dla tych ludzi jest nowe. To jest dla mieszkańców Syrii. Większość tych rzeczy jest, to są nowe sprawy. I teraz takie mam pytanie dotyczące miasta, z którego pojechałaś do Damaszku, czyli Bejrut. I tutaj ludzie czekają na zmiany. To jest to trzecie miasto, które czeka na zmiany. W Kabulu już mamy, w Damaszku mamy i coś się tworzy. Natomiast ten rozgardiarz wojenny w Bejrucie z inwazją izraelską z południa, z tymi nalotami co jakiś czas. No i tutaj właśnie przechodzimy do, nazwałem... tak trochę prowokacyjnie może, talibowie rewolucjoniści dyktatorzy, no to dyktatorów już mamy, którzy odeszli, czyli Asadów, tak? Talibowie spełniają warunek dyktatorów? Trochę tak. Ale ci rewolucjoniści, którzy byli Hezbollahem kiedyś, teraz są w dalszym ciągu partią, wojskiem, grupą dbającą o interesy społeczności i grupy religijnej szyickiej, między innymi oczywiście, stworzoną w latach 80. przez Iran. To już tutaj idę na skróty, walczącą od zawsze z Izraelem. No i teraz jestem ciekaw, jak ty widzisz to, że nie żyje ich dowódca, legenda Bliskiego Wschodu, Hassan Nasrallah. To są wydarzenia sprzed roku, półtora, tak? Teraz mamy nowe dowództwo, już mniej znane, Hezbollahu, ale są ci ludzie, tak? No i ty też z nimi się spotykasz. I teraz ja ich tak nazywam rewolucjonistami na potrzebę takiej przekory, że no, ci ludzie też w sposób, na swój sposób kształtują państwo. Są ruchem rewolucyjnym w stosunku do tego, co jest na miejscu, tak? Co jest, czym jest skorumpowany rząd, którego teraz nie ma. Właściwie tam nic nie ma w tym Libanie, jeżeli chodzi o struktury władzy. Nie ma nawet pewnie działających dobrze banków, które kiedyś, z których słynął Liban przecież. Jak ty to widzisz?
1: Nie, rzeczywiście właśnie Liban to jest bardzo właśnie ciężkie państwo, w sensie dla samych Libańczyków. Właśnie w tym sensie, że oni czekają, tak jak powiedziałeś, na zmianę i czekają tak już od wielu, wielu lat. I mało jest chyba państw współczesnych, gdzie jak tak sobie popatrzysz na ostatnią, najnowszą historię, to miałbyś po prostu tyle tych tragedii za tragedią. Wiesz, jakiś mega kryzys finansowy, ten wybuch Saletry w porcie, który też bardzo Bejrutczyków przede wszystkim, ale ogólnie Libańczyków mocno przeczołgał i tu chodzi, wiesz, i o właśnie i o straty, i o oczywiście ofiary, i o rannych, ale też przede wszystkim właśnie o takie poczucie, że właśnie minęło 5 lat, do dzisiaj kompletnie nie wiadomo, kto tak naprawdę za to odpowiada. Bo wszelkie już śledztwa prowadzone przez jednego czy drugiego prokuratora kończyły się tak, że prokurator był odsuwany w pewnym momencie, jak już wzywał na przykład jakiejś wysokiej rangi polityków na przesłuchanie i tak dalej. Więc to wszystko jest też naznaczone właśnie ogromną korupcją, ogromną niewydolnością, nieudolnością tego systemu politycznego, co zostawia takie ogromne właśnie poczucie bycia kompletnie porzuconym przez państwo, czy jakiekolwiek tam jego zręby, czy przez jakichkolwiek rządzących. No i tutaj właśnie mamy taką próżnię, w którą wchodzi Hezbollah, który przynajmniej część właśnie tego społeczeństwa otacza jakąś troską i zapewnia jakieś usługi, jak, nie wiem, opiekę zdrowotną za jakieś małe pieniądze, czy też system takich tanich pożyczek w jakichś swoich parabankach i tak dalej i tym podobne. Czyli właśnie no, takie zręby państwa z opiekuńczego dość po prostu oferuje, które w normalnych krajach właśnie zapewnia rząd. Tylko, że jednocześnie, więc mamy tę jedną grupę, która czuje się jakoś tam zaopiekowana, czuje się reprezentowana, ale jednocześnie mamy już kolejny raz, kiedy Hezbollah właśnie wciąga cały kraj w konflikt, którego sam nie potrafi wygrać. A nie tylko on, ale wszyscy Libańczycy, już tu bez względu na filiację religijną, chociaż no, chrześcijanie zdecydowanie proporcjonalnie mniej, odczuwają, a najbardziej to oczywiście szyici na południu, odczuwają skutki. I tutaj mam wrażenie, że przelała się trochę dla wielu Libańczyków czara goryczy, chociaż te nastroje też się tak szybko zmieniały. Bo że kiedy Hezbollah, wiesz, wciągnął Liban do tej wojny bliskowschodniej, zaatakował Izrael w 24 rok, kiedy zaczęła taka pełnoskalowa inwazja izraelska.
0: Tak.
1: To, że jeszcze Hezbollah wtedy to uzasadnił, wiesz, bardzo wielu z jego zwolenników uważało, kiedy ich właśnie ich pytałam, kiedy oni świętowali zwycięstwo po zawieszeniu broni. Wiesz, w Dachie, które było tak zbombardowane, czyli te przedmieścia, Bejrucie, dokładnie, tak. Bejrutu, ta dzielnica, która znana właśnie jako twierdza Hezbollahu, tej robię cudzysłów w powietrzu, bo poza tym, że rzeczywiście to jest twierdza Hezbollahu, ona też jest bardzo gęsto zaludniona, normalna dzielnica mieszkalna, która przed wojną była zresztą bardzo fajna i ciekawa. I ono jest nagle, wiesz, zbombardowane tak, że jak przez to jechałam, tak sobie myślałam, wiesz, tak sobie wyobrażam Sarajewo po tamtych bombardowaniach. I ci mieszkańcy mówią, że nie, że Hezbollah to musiał zrobić, bo jakby tego, że to był taki atak wyprzedzający, bo Izrael i tak by ich w końcu zaatakował.
0: Czyli
1: i tak, i tak dalej,
0: po prostu działania
1: tak.
0: Hezbollahu.
1: A teraz z kolei po tym, wiesz, kiedy Stany zaatakowały z Izraelem na wespół Iran, i potem Hezbollah znowu zaatakował Izrael, a ludzie nie podnieśli się jeszcze, wiesz, po tej poprzedniej wojnie, która tak się... Niby zostało podpisane zawieszenie broni, ale do ataków cały czas dochodziło, na południu przede wszystkim, ale i na Bejrut sporadycznie. Więc trwali w takim dziwnym zawieszeniu i absolutnie się nie podnieśli po tej poprzedniej i nagle następna. I już nawet wiele osób, które wcześniej było gotowych to wspierać, albo przynajmniej jakoś sobie tłumaczyć i racjonalizować, zaczęło mówić basta, dlaczego znowu właśnie jedna grupa wciąga cały kraj w wojnę. I za nic przed tym, przed nikim nie odpowiada, a my dopiero co, nie wiem, dopiero co wróciliśmy do tych swoich domów, znowu musimy je opuszczać. Ale tutaj znowu właśnie te nastroje szybko się zmieniają, bo wraz z każdą kolejną zbrodnią Izraela na Libańczykach jednak znowu pojawia się to poczucie, że Hezbollah w gruncie rzeczy to jest, że mamy tą bezzemną armię libańską,
0: tak,
1: po której ani widu, ani słychu, nie wiadomo w zasadzie po co ona jest. Że mamy misję ONZ-owską, która ma niby pilnować, wiesz, tej strefy buforowej, linii i tak dalej, a tak naprawdę też tylko jest atakowana przez obie strony i nic z tego za wiele nie wynika. I znowu, że to jest jakaś taka jedyna siła, która może nas obronić.
0: I teraz te trzy kraje, które widziałaś, trzy miejsca, trzy stolice, które oglądałaś w momentach przełomowych, w momentach zmian epokowych wręcz, nastrajają cię do jakiego oglądu świata? To znaczy, świat według ciebie potrafi zaskakiwać w momencie podejmowania decyzji co do wyjazdu. To znaczy, podejmujesz tą decyzję, jedziesz gdzieś jako reporter, bo na przykład tam będzie news, tak? Ale to, co było w Afganistanie, to ten news raczej do ciebie przyszedł, niż ty do niego
1: przyjechał. Tak, to był taki długo wyczekany news, tak. Rzeczywiście.
0: No i teraz na przykład ty jako Jagoda Grądecka, reporterka, widzisz świat, którym tych newsów będzie więcej na przykład tego typu? Ten świat się zmienia w stronę no właśnie bardziej rozedrganego? Jak ty czujesz tak podskórnie, co się dzieje ze nie całym światem, no bo ten świat to jest przecież ogromny od Filipin do Ameryki Południowej, ale pytam cię ten świat, o którym rozmawialiśmy.
1: O ten region, na którym moja praca zawodowa się koncentruje, czyli Bliski Wschód, on nigdy nie był ubogi w wydarzenia, tak. na swoje nieszczęście w dużej mierze. I obserwując teraz to, co się dzieje i jak wiele frontów jest tam otwartych, albo właśnie jak wiele procesów, na przykład państwowo-twórczych, jak widzimy w przypadku Syrii, myślę, że nie zanosi się tam na brak pracy dla dziennikarzy, co znowu nie musi oznaczać i często nie oznacza niczego dobrego dla mieszkańców. Ale też, nie wiem, kiedy popadam w jakiś taki nadmierny pesymizm co do stanu świata właśnie w ogólności, to myślę sobie o tym, co powiedział kiedyś chyba Farid Zakaria i to było a propos takiej erozji akurat demokracji w świecie.
0: Dziennikarz
1: że zawsze w historii GPS. Było tak, że się robiło dwa kroki naprzód i potem jeden krok w tył, żeby zrobić te dwa kroki naprzód, więc myślę sobie, że może po prostu jesteśmy teraz w momencie tego jednego kroku w tył, ale że to tylko faza przejściowa.
0: I będzie naprzód.
1: I będzie naprzód.
0: Zobaczymy. Optymistycznie w takim razie świat widzi Jagoda Grądecka. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo, Michale.
0: Mapa świata, mapa reportera i Jagoda Grądecka. Myślę, że to, o czym dzisiaj usłyszeliśmy, też możemy przeczytać na kartach książki, jeżeli chodzi o Afganistan. A resztę proszę czytać i słuchać oczywiście, o czym Jagoda opowiada. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

I taka to jest właśnie mapa świata reporterska. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę cały czas miłego, długiego weekendu. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

Podaruj mi trochę słońca na te deszczowe dni, na ten mokry czas. W Warszawie od rana troszeczkę się rozpogodziło, ale myślę, że w Polsce jest jeszcze kilka takich miejsc, gdzie tego słońca trzeba będzie trochę podarować i trochę wpuścić do państwa domów przez radioodbiorniki. Nie wiem, jak państwo spędzają dzisiejszy dzień, czy właśnie nie dali się państwo pogodzie, utarli jej państwo nosa i przedsięwzięli jakieś aktywności na zewnątrz, czy może zostali państwo w domu, żeby na przykład wspierać Maję Chwalińską, która powinna za chwilę wyjść na kort. Czekam na wiadomości od państwa. antoni.pyzel@radio357.pl to mój adres mailowy. Jestem dostępny także na Instagramie Antek Pyzel, a także na Facebooku Radia 357 jest post na oficjalnej stronie, a także post na grupie dla patronów. Będzie mi bardzo miło, jak dadzą państwo znać, czy w ogóle ta deszczowa pogoda państwu przeszkadza. Zdaniem Roya Ayersa wszyscy lubią słońce.

Wcześniej Declan McKenna w utworze Brazil, a teraz Milton Nascimento i Lo Borges Tudo Que Você Podia Ser. Zaraz zajrzymy do takiego kącika, trochę przypadkiem, trochę celowo, duetów męsko-damskich. Panowie goszczą panie i najpierw ugoszczona będzie, czy gościć będzie w zasadzie, gwiazda, która bardzo, ale to bardzo jasno rozbłysła w zeszłym tygodniu na warszawskim Służewcu.

FOMO, z angielskiego Fear of Missing Out, to lęk przed przeoczeniem czegoś ważnego lub byciem pominiętym. I ja czuję, że to nawet nie jest strach, tylko że coś po prostu ważnego mnie ominęło w ostatni weekend na Orange Warsaw Festivalu. Olivia Dean zagrała swój pierwszy koncert w Polsce. Kobieta, która po prostu uosabia słońce swoim głosem, swoją manierą, swoim uśmiechem. Myślałem, że te wrażenia koncertowe, których nie miałem okazji doznać w ostatni weekend, nadrobię sobie jutro. Miałem pójść na koncert Kate Ranady, chociaż w zasadzie Kate Ranada sam o swoich koncertach nie mówi, że to jest koncert, tylko że jest to impreza, więc chciałem się na taką imprezę udać, a wczoraj okazało się, że koncert został odwołany. Taki klops.

Kate Ranada i Her w piosence Intimidated. Słyszałem takie głosy, że europejska trasa koncertowa Kate Ranady, która zaczęła się 1 czerwca w Amsterdamie, oznacza oficjalne nadejście lata. No ja mam taką nadzieję, że mimo tego, że Kate Ranada jutro w Warszawie nie zagra, to że to lato na dobre przyjdzie do Polski i na to wygląda, że mimo tych słabych prognoz pogody słońce wychodzi, przebija się w Lublinie, świeci w Częstochowie, w Elblągu pełne słońce, słońce w Płocku, w Łodzi słonecznie, Węgorzewo z deszczem, jak pisze pani Beata. Mam nadzieję, że tam też nasze sygnały dotrą. Żeby nie było, że tak przykro jest mi w związku z odwołanym koncertem Kate Ranady, to jest też dobra wiadomość związana z jutrzejszym dniem. W szczególności kieruję tę wiadomość do fanów Steve'a Lacy'ego.

0: Steve Lacy i Fouché w utworze Sunshine. Steve'a Lacy'ego poznałem, no, jego twórczość oczywiście, a nie Steve'a osobiście, w czasach licealnych, kiedy grał jeszcze w zespole The Internet. Dołączył do niego w 2015 roku, miał wtedy jedynie 17 lat. Nagrał dwa dobrze przyjęte albumy wraz z zespołem Hive Mind i Ego Death. Potem członkowie zespołu zajęli się swoimi solowymi projektami. Steve również. Najlepiej przyjęty został jego album Gemini Rides z 2022 roku, z którego pochodziła właśnie piosenka Sunshine. Od tamtego czasu Steve Lacy milczał. I przed tą audycją chciałem po prostu zajrzeć, co tam u niego słychać. A słychać jutro nowy singiel pod tytułem The Feeling, który zapowiada album Oh Yeah, taki pytająco zatytułowany, który ukaże się 17 czerwca. Kto czeka? Ręka do góry.
1: Radio 357.
0: 17.32 na zegarach. Antoni.pyzel@radio357.pl, Antek Pyzel na Instagramie i posty na Facebooku Radia 357 oraz na grupie patronackiej Radia 357 również. Zapraszam tam Państwa do kontaktu. Zamykając ten kącik męsko-damski, jeszcze Bakar i Summer Walker.

Bakar i Summer Walker, Helen Buck. Helen Buck mogła powiedzieć wczoraj Diana Schneider, dzisiejsza przeciwniczka Mai Chwalińskiej po swoim ćwierćfinale z liderką rankingu WTA Areną Sabalenką. Schneider przegrywała wysoko, ale ostatecznie wyciągnęła ten mecz i gra właśnie w półfinale z Mają Chwalińską. Maja przed chwilą przełamała Rosjankę, teraz przełamanie powrotne jest 3-2 dla Polki. Serwuje Rosjanka, będziemy się tej sprawie przyglądać. Mam nadzieję, że Państwo też oglądają i wspierają naszą tenisistkę, naszą nową, ulubioną tenisistkę.

Fontaines DC w Radiu 357. Niektórzy z Państwa mogli już zauważyć, że rzadko omijam okazję, żeby zaprezentować Państwu ten zespół. Favorite to drugi singiel z ich ostatniej płyty Romance. Ostatniej ukazała się ona 2 lata temu. A sam singiel wyszedł 18 czerwca, a 19 czerwca Fontaines DC grali w Warszawie i pięknie wybrzmiał ten utwór na koncercie. Był naprawdę hymnem mojego lata. Teraz wrócimy jeszcze na chwilę do polskich klimatów.

Żeby napisać taki hit w wieku 20 lat, to naprawdę trzeba mieć głowę do przebojów. Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Za 15 minut będzie 18, więc tylko tyle czasu zostało nam w naszym spotkaniu pod tytułem Trochę Słońca. Teraz Słońce postara się Państwu przynieść najpierw Kali Uchis w towarzystwie dwóch utalentowanych dżentelmenów, a potem Frank Ocean.

0: is the substance.
1: Poskakał trochę po stacjach radiowych Frank Ocean, Lost, wcześniej Kali Uchis i After the Storm. Ach, ten Frank Ocean, naprawdę, mógłbyś coś, chłopie, wypuścić. Weź się do roboty. Oczywiście artysty do pracy zmuszać nie wypada, ale już 10 lat minęło od premiery Channel Orange, z którego pochodzi utwór Lost, i od tamtego czasu kilka pojedynczych singli i cisza. Niestety zanosi się na to, że nowej muzyki od Franka Oceana możemy już nie uświadczyć.

Tada! Masego w Radiu 357. 3 minuty pozostały do 18, a więc do końca naszego spotkania. Na koniec takie onomatopeiczne tytuły się trafiły, bo zaraz Hohei i The Lumineers. My bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Foltak, Antek Pyzel. Już za chwilę od 18 Bartek Gil i Panoptikum. Później Piotr Stelmach zaprasza na Wierność w Stereo. Ostatni rzut oka na kort Filipa Chatrier. Tam Maja Chwalińska prowadzi 5-4 z Dianą Schneider. Teraz podanie Rosjanki. Pachnie tutaj tiebreakiem w pierwszym secie półfinału Rolanda Garrosa. Trzymamy kciuki za Polkę i będziemy na pewno sprawę obserwować. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.

3 minuty po godzinie 18 na antenie Radia 357. Bill Fire rozpoczyna dzisiejsze wydanie audycji Panoptikum. Julia Nowaczyńska i Bartek Gil. Mówimy dzień dobry. Wszyscy uczciwi ludzie w tym momencie odpoczywają, a my nadajemy. Julia rozdaje słodycze. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy do naszej siedziby. Pewnie jeszcze coś się znajdzie. Nie, Julia już kręci głową. Wszystko rozdane. No dobrze. To był Bill Fire, jak wspomniałem, piosenka Garden Song, rok 1970. Troszeczkę nie przypadkiem rozpoczyna to spotkanie, które w zasadzie samo z siebie poukładało się klocek po klocku. To dzięki filmowi, który jest od niedawna na naszych ekranach kinowych, ale dwa słowa, bo nie więcej, o nim dopiero po kolejnej piosence. W zasadzie wprowadzeniem nieco do tego obrazu, za nami Garden Song. Więc zostańmy w ogrodzie, choć można sobie wyobrazić, że to ogród botaniczny.

Antek Pyzel zostawił mnie tutaj z włączonym telewizorem, ale ja nie bardzo wiem, o co chodzi. Tam jest napisane 5AD. Jakby to było 4AD, to jeszcze bym powiedział pewnie coś mądrego, bo kojarzę taką wytwórnię.

garden, unless it's pouring down with rain. Więc nie wiem, czy słuchacze Radia 357 są dzisiaj w ogrodach, czy jednak jakiś deszcz pada, ale do ogrodu botanicznego Blixa Bargeld zabiera nas w niesamowitym, absolutnie zjawiskowym filmie Ildiko NAD, zatytułowanym Milcząca Przyjaciółka. W tym filmie Blixa wykonuje wiersz Goethego niemal pod koniec tego filmu. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o muzykę, która w tym filmie jest, no pojawia się oczywiście w bardzo homeopatycznych ilościach, ale dobrana jest idealnie. Cały show kradnie piosenka, przyznam szczerze, zupełnie nieznanej mi wcześniej, jak się okazuje, gwatemalskiej wokalistki Gaby Moreno.

Równie nierealna jest ta piosenka jak cały film Milcząca przyjaciółka Ildiko NAD. Z całego serca i bardzo gorąco polecam obejrzenie tego filmu. To znakomicie spędzone 2,5 godziny w towarzystwie między innymi aktora. To już jest w zasadzie niewytłumaczalne chyba i być może też dlatego pod takim urokiem trzyma mnie film Milcząca przyjaciółka, bo trudno wytłumaczyć to, dlaczego kilka dni temu ktoś postanowił sobie wrócić do filmu ze swojego dzieciństwa. Filmu zatytułowanego Chungking Express, w którym w rolę policjanta 663 wciela się przecież Tony Leung Chiu-wai, który odgrywa jedną z tych kilku głównych ról po ilu to? 30 przecież latach w filmie Ildiko NAD. Co za fenomenalne spotkanie po latach. I zaglądając właśnie do filmu Chungking Express, pomyślałem sobie, że możemy posłuchać piosenki wykonywanej w tym filmie kilkukrotnie przez zresztą grającą jedną z głównych ról w tym filmie także Faye Wong. To piosenka, którą w tej wersji zna zapewne kilkakrotnie więcej osób niż wersję oryginalną.

To kategoria kopiuj w klej, ale jakże fenomenalnie rozegrana przez Faye Wong. No myślę, że trudno porównywać skalę zjawiska zespołu The Cranberries z jakiejś tam prowincjonalnej katolickiej Irlandii i Faye Wong, ale myślę, że może ktoś w Chinach, czy w ogóle w całej tej Azji Południowo-Wschodniej usłyszał dzięki niej o takim zespole jak The Cranberries, bo o Faye Wong na pewno wiele osób u nas, nie tylko w Irlandii, usłyszało dzięki filmowi Wong Kar Waja. Mowa oczywiście o Chungking Express, gdzie Faye Wong gra tę piękną, zmysłową dziewczynę, która mocno miesza w głowie policjantowi 666. Piosenka The Garden w wykonaniu Einsturzende Neubauten z tekstem Blixy Bargelda, zasłyszany w Muzo del Prada. Nie tak dawno temu pojawiła się w audycji Panoptikum, ale w zupełnie innej wersji. To była wersja australijskiej wokalistki Carly Dal Forno, która zrobiła sobie krótką przerwę takim krótkim wydawnictwem właśnie promowanym przez utwór The Garden. A dziś mamy już kilka tygodni temu opublikowany jej najnowszy, czwarty, jeśli dobrze liczę, album w dyskografii zatytułowany Confession. Już kilka ładnych utworów z tego albumu się pojawiło w Panoptikum. Sięgnijmy po jeszcze jeden ładny, piękny, tytułowy Confession.

Tam, gdzie było 5AD, już nie ma 5AD. Żuli, co ona wygrała? Pierwszego gema, tak? Seta. Pierwszego seta wygrała. Wygrała pierwszego seta, ta, która miała 5AD. No dobrze, to gratulujemy w takim razie. Kolejna artystka wygrała wszystko, co się wygrać da w ostatnich latach. O ile Carla Del Forno była odniesieniem do Einsturzende Neubauten, to kolejna dziewczyna niech będzie odniesieniem do Gabi Moreno, tej gwatemalskiej wokalistki, której jeszcze kilka dni temu w ogóle, ale to w ogóle nie znałem. O ile Gabi Moreno, no tak troszeczkę mistrzowsko, powiedziałbym, śpiewa. Raczej jest to no, z takim mocno wyćwiczonym głosem wszystko zrobione. O tyle ta dziewczyna, także z Gwatemali pochodząca, bo to jest ten punkt odniesienia, czaruje, powiedziałbym, raczej swoją naturalnością. Nazywa się oczywiście Mabe Frati. Kilka tygodni temu opublikowała swój album w duecie z Billem Orcutem, amerykańskim gitarzystą. Ale jeśli mamy porównywać sobie głosy tych dwóch pań, Gabi Moreno i Mabe Frati, to ten album z Billem Orcutem już nam za bardzo posłużyć nie może, gdyż są na nim tylko dwie piosenki śpiewane przez Mabe Frati. Reszta to jej odpowiedź na wiolonczeli, na grę na gitarze Billa Orcuta. Sięgnijmy więc po starsze nagranie, gdzie wokalnie wspiera duet Mintfield.

No dobrze, tak się trochę nostalgicznie zrobiło i archeologicznie, bo to też przecież nowa piosenka z roku 2024, zdaje się, takie uzupełnienie albumu duetu Mintfield piosenką śpiewaną przez Mabe Frati. A to przecież po godzinie 19 redaktor Stelmach zaprasza na wykopki muzyczne. Więc żeby przekonać się o tym, że ta audycja faktycznie odbywa się 4 czerwca, i to na żywo, to może posłuchajmy czegoś w tym samym języku. Zapraszamy na Lody Tropikalne. Nowa, druga piosenka duetu Helado Tropical.

On to Helado Negro, ona to Reina Tropical, oni to Helado Tropical, a piosenka, która za nami to Sensación. W lipcu ukaże się ich wspólna płyta, a później mają ruszyć w trasę koncertową. Takie niespotykane połączenie, które zaowocowało nie tylko całym albumem, ale właśnie również trasą koncertową. Maja Chwalińska 1, ta druga 0. Ja czekam, aż tam się pojawi 4AD, żeby móc powiedzieć coś mądrego, ale o ile wytwórnia 4AD, powiedzmy, że jest takim wyznacznikiem jakości, jeśli chodzi o brzmienia lat 80., o tyle podobnym wyznacznikiem w latach 90., na początku XXI wieku także była również angielska wytwórnia Warp Records, i to pod jej banderą swój nowy album po kilkunastu latach milczenia publikuje szkocki duet Boards of Canada. Czekaliśmy w tej audycji na ten album zatytułowany Inferno. Bardzo, bardzo, bardzo.

Nieczęsto w audycji Panoptikum pojawia się taka muzyka elektroniczna, taka, czyli prowadząca spójną narrację, będąca czymś, czego można się złapać za rękę i przejść cały album od początku do końca. Zazwyczaj słuchamy czegoś tutaj bardziej rwanego, szarpanego, nerwowego, jakby ktoś nie bardzo wiedział, w którą stronę chce pójść. A tutaj po mistrzowsku opowiedziana historia przez braci z duetu Boards of Canada, album zatytułowany Inferno. Nostalgiczne, tak jak niemal cała dzisiejsza audycja, którą rozpoczął Bill Fay swoją piosenką Garden z roku 1970. Podobnie jak ta piosenka, która pojawi się już teraz, to również muzyka z filmu, przynajmniej ja w taki sposób odkryłem Billa Fay'a po wielu, wielu latach. On sam przeżył renesans swojej popularności pod koniec jeszcze wieku XX, wiele lat zapomniany i tu nagle okazuje się, że jego albumy ukażą się na nowo, te dwa wydane na początku lat 70. A po latach Bill Fay ponownie zacznie nagrywać nowe piosenki, choć będą wśród nich też starsze piosenki wykonywane oryginalnie niegdyś przez, jak się okazuje, fanów talentu Billa Fay'a, czyli chociażby zespół Wilco.

Bill Fay w piosence z repertuaru zespołu Wilco, piosence zatytułowanej Jesus etc. Zarówno tę wersję piosenki Jesus etc., jak i piosenkę Garden w wykonaniu Billa Faya, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, można usłyszeć w filmie Matthiasa Glasnera Sterben. Cóż za obraz. Myślę sobie, że o ile patrząc na polityczne elity Europy, można w zasadzie trudno nie zgodzić się z stwierdzeniem, że jesteśmy moralnym bankrutem. Tyle patrząc na europejskie kino, naprawdę można napawać się dumą, że powstają właśnie takie obrazy jak ten właśnie Sterben, czy choćby ostatni film Ildiko Enyedi, Milcząca przyjaciółka. Bill Fay zmarł w wieku 81 lat w lutym ubiegłego roku. A dzisiejsze nasze spotkanie zakończy utwór, który miał się pojawić już od kilku tygodni, tak naprawdę go przynoszę, ale trudno gdzieś pomieścić choćby i najkrótszy utwór z czteroutworowego podwójnego wydawnictwa albumu z duetu Distant Birds. To australijski duet, który tworzą Chris Abrahams, znany nam klawiszowiec zespołu The Knacks, oraz Dave Symes z zespołu mnie wcześniej przynajmniej nieznanego Boy and Bear. No, trzeba przyznać, że te utwory w porównaniu z The Knacks to niemalże singlowe przeboje. Posłuchamy we fragmencie utworu Driver, który jest najdłuższy na tym albumie, ale czym to jest, gdy ma się do wyboru utwory między 15 a 18 minut. Julia Nowaczyńska i Bartek Gil, dziękujemy już za to spotkanie. Myślę sobie o Distant Birds, którzy zakończą tę audycję, że to w zasadzie tak jak właśnie film Milcząca przyjaciółka Ildiko Enyedi. Bez konkluzji trzeba sobie dopisać do tej pięknej historii finał samemu. Do usłyszenia.

0: Panoptykum. Bartek Gil w każdy czwartek między 18 a 19. Podbijam, zapraszam w imieniu autora i swoim też do następnego spotkania.
1: Wierność w stereo.
0: A oto następne nasze spotkanie. Państwo po drugiej stronie odbiorników. Julia Nowaczyńska tutaj za konsoletą. Piotr Stelmach przed mikrofonem. Dobry wieczór. Witamy w ten świąteczny czas. Zapraszamy na dwie najbliższe godziny.

Powiedzmy, że to jest taki wydłużony dżingiel audycji. Przybrał formę piosenki, właściwie ta piosenka przebrała formę dżingla. Już prawie dwa lata temu, lato 2024 roku, to też był wtedy czerwiec, Red Rum Club, kiedy zacząłem prezentować to na początku naszych spotkań w czwartkowe wieczory. Favorite Record. Sprawy porządkowe. Media społecznościowe, nasze oficjalne profile, tam właśnie, oficjalne profile Radia 357, proszę tam przede wszystkim zaglądać i się odznaczać, odhaczać, jak zwał, tak zwał. No i mój profil facebookowy, stosowna grafika, wirtualna lista obecności. Gdzie państwo w tym świątecznym czasie słuchają, słyszą Radio 357? Proszę pisać. Mail, on się nie zmienia, piotr.stelmach@radio357.pl. Jakoś tak zatęskniłem za tymi piosenkami. Myślę, że to jest dobry czas, żeby je przypomnieć.

I tak ładnie zjeżdżamy sobie tutaj do bazy. 20 lat temu, 2006 rok, druga strona singla z utworem tytułowym Placebo, płyta Mets. Myślę, że trochę więcej oczekiwaliśmy jednak po tym albumie. Skończyło się jak się skończyło, chociaż myślę sobie tak z drugiej strony, że ząb czasu jednak jakoś okazał się dla tej muzyki łaskawy. Lazarus to przed chwilą. No to teraz ten singiel tytułowy I Was Alone, Falling Free, Trying My Best Not To Forget. Długo nie mogłem zapomnieć tych słów.

0: Okazało się dosyć szybko, że to był ostatni album Placebo ze Steve'em Hewittem jako perkusistą, no i później tych zmian jeszcze trochę było, ale tak naprawdę dziś, o ile dziś to jeszcze jest dziś, o ile tak naprawdę regularnie zespół Placebo istnieje, jest duetem Stefan Oldsto i Brian Molko. Jesienią wydarzy się trochę więcej. Metz i gościnnie oczywiście Vivi, czyli Alison Mosshart przed chwilą w tym utworze.
1: Wierność w stereo.
0: 11 minut po 19 w Radiu 357. No i tak, mamy ładny wstęp, mamy ładną muzykę i nagle gdzieś słyszymy taki głos.

To też taka pieśń z pięknym startem, na pasie startowym, powolnym i z pięknym lądowaniem. On się kiedyś pojawiał w Wierności, tak trochę incydentalnie, ale jednak. Jonathan Bree, Steel and Glass. Tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to wszystkim nam dobrze zrobi właśnie ten utwór. No dobrze, ja tu Państwu o muzyce troszeczkę zamulam, a Państwo wszyscy prawie w mailach, no w mailach to prawie wszyscy, a w komentarzach na moim profilu facebookowym bardzo często Maja Chwalińska, Maja Chwalińska, Maja Chwalińska, co się dzieje? Co tam się w tym Paryżu dzieje? Przepięknie. To idzie, nie zapeszamy, kibicujemy, całym serduchem jesteśmy na korcie z Mają. No to teraz uwaga, trochę to jest wina

współczesnych czasów. Tak, tak mi się wydaje, bo czasami dla Państwa przesiewamy muzykę, właściwie za każdym razem to robimy, przynosząc albo zgrywając tutaj do naszego komputera, do naszej bazy płyty, utwory, które wydają nam się ważne, istotne, lepsze być może, jeżeli chodzi o nasz gust, od innych. No i mija jakiś czas i orientujemy się, że nagle, a to tego artystę ominęliśmy, a to tę wokalistkę ominęliśmy, a to ten zespół ominęliśmy. Nic na to nie można poradzić. Po prostu dużo, dużo, dużo, za dużo tego wszystkiego. Mam tak trochę z tym zespołem. Thomas Heywood, Charlie McGough, Thomas Castry i Johnny James. W Manchesterze panowie rezydują aktualnie. Nazywają się The Blinders.

0: No, w dalszym ciągu my o muzyce, tenis. Swoją drogą i to jak pięknie, Maja Chwalińska w finale French Open, ale czad. Jeżeli pytają państwo, albo zastanawiają się państwo nad definicją rock'n'rolla, to właśnie coś takiego jest pięknym, czyściutkim rock'n'rollem. Wychodzi dziewczyna na takie korty, 114 w rankingu przed tym turniejem i co się dzieje, i kto jest the beściak, i komu śpiewamy We Are The Champions. She's the champion. Już jest mistrzynią. No, teraz przed nami finał. Brawo Maja, brawo Maja, brawo Maja. Brawo The Blinders. Zespół, który do tej pory wydał 3 płyty. Kolejno Columbia w 2018 roku. Później 6 lat temu Fantasies of a Stay at Home Psychopath. No i sprzed 2 lat znakomita płyta Beholder. 2 utwory z niej, Ceremony i Always. Dzisiaj do tej muzyki zdecydowanie powrócę.
1: Radio 357.
0: A tych na tej antenie też jeszcze nie grali nigdy? No witamy.

Taka końcówka, bo tak się kończy ta płyta. Benjamin Morehouse i Leo Duncan, czyli duet Tenfa z Londynu. Future Perfect, Present Tense. Gdzieś wynalazłem w pojemniku z gruzem, jak to Józek często gada, przez radio i do nas też, tę płytę z 2019 roku i tak sobie pomyślałem, no ale to przecież jest takie bezpretensjonalne, fajne. Na sam koniec tej płyty następuje takie nagranie. Super Rich. Taki jest jego tytuł. No polecam Państwu. Tenfa. Tak nazywa się ten właśnie duet. Jestem coś Państwu winien, bo niedawno trochę zahaczaliśmy o The War on Drugs. Ale nie o ten utwór. W pełnej krasie teraz. An Ocean in Between the Waves.

to się gwałtownie kończy. Ja pamiętam bardzo dokładnie, fotograficznie wręcz moment, kiedy sam dla własnych celów, takiego prywatnego słuchania na swój własny użytek, odkryłem muzykę grupy The War on Drugs i zawsze, za każdym razem jak nastawiałem, włączałem kolejne płyty, żeby sobie z nimi po prostu spędzić dobrze czas, to zawsze miałem w głowie taką chmurkę z komiksu i w niej taką myśl: graj chłopie, graj, graj. Graj. Adam Grandusiel mógłby na tej swojej gitarze wymiatać jeszcze z 15 minut w każdym kawałku i tak nie byłoby dość. The War on Drugs, przepiękny album Lost in the Dream, sprzed już w tej chwili 12 lat i An Ocean in Between the Waves przed chwilą. No ale też obiecałem Państwu w ostatnich tygodniach, że będziemy się w stronę Robiego Robertsona kierowali również i przypominali fragmenty jego solowych płyt, bo dobrze nam poszło z tą pierwszą całkiem niedawno. Ładnie to na antenie zagrało. To tam, gdzie jest Somewhere Down the Crazy River z 1987 roku, gdzie zresztą kolaborują artystycznie z głównym bohaterem i Bono i The Edge, wiadomo z jakiego zespołu. No to mamy rok 1998. Contact from the Underworld of a Red Boy. Zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o jego solowe płyty. Robbie Robertson teraz.

0: but yet I know in my heart that someone has to pay a sacrifice to make things better for our people. The sacrifice I have made when I really sit down and think about it is nothing compared to what our people of 100 years ago or 50 years ago or 25 years ago made. Some gave their lives. Some had to stand there and watch their children die in their arms. So, I mean, the sacrifice I made is nothing compared to those. I've gone too far now to start backing down. I don't give up. Not until my people are free will I give up. And if I have to sacrifice some more, then I sacrifice some more.
1: Pamiętam, jak się ta płyta ukazała i wtedy myśleliśmy sobie, klasyczny muzyk, rock'n'rollowy, taki korzenny rock'n'rollowy, no i tak mocno, ewidentnie flirtuje z elektroniką, zresztą w znakomity, artystycznie, bardzo udany sposób. Contact from the Underworld of Red Boy, czyli Robbie Robertson z 1998 roku. Wtedy to naprawdę była na wskroś nowatorska płyta, nowatorska muzyka. Sacrifice to fragment. Jeśli państwo są na tak, a z maili ostatnio z kontaktów się zorientowałem, że raczej tak, to będę z wielką przyjemnością przypominał fragmenty tego albumu, czy to pierwszej płyty, czy to Storyville. Znakomity jest solo dorobek Robiego Robertsona, zresztą, który jego dorobek nie jest znakomity, ale do tych płyt solowych z wielką przyjemnością tutaj w wierności powrócę.

0: Radio 357.
1: Za 14 minut 20, kiedy Ed O'Brien, gitarzysta pewnego zespołu, wydał swoją solową płytę, to o tym zespole sobie przypomniałem. I przypomniałem też sobie o najbardziej alternatywnym walczyku w historii muzyki popularnej.

No dobrze, być może ukazała się już po wszystkich największych dziełach Radiohead, czyli po OK Computer i Key Day. Ta płyta, Hail to the Thief, pamiętam jak zrobiła na mnie przeogromne wrażenie, głównie ze sprawą takich utworów jak Two and Two Makes Up Five, czy Go to Sleep, czy No, na przykład There There, albo Where I End and You Begin. Szczególnie Where I End and You Begin. No i też na samym końcu takie właśnie cudeńko Wolf at the Door. Przy okazji Eda O'Briena polecam bardzo gorąco. Earth to jego pierwszy solowy album z 2020 roku i całkiem niedawno, 22 maja, ukazała się płyta zatytułowana Blue Morpho. Zdecydowanie warto. Kiedy przygotowywałem to nasze dzisiejsze spotkanie, to pomyślałem sobie o The Blinders, że tak właściwie patrząc na okładkę tej płyty, Beholder, przypomnę, taki jest jej tytuł, 2024 rok. Zresztą dzisiaj do zespołu The Blinders wrócimy w drugiej godzinie Wierności w Stereo w Radiu 357. To przypomniała mi się muzyka i okładka płyty. Który to był rok? 94?

0: No. Okazuje się, że pamięć jednak potrafi być zawodna i płatać różne figle. Jak ja mogłem tego nie zapamiętać? I jakim prawem w ogóle myślałem, że to jest 94 rok? Jak to jest słynny rok 1991? Wow. Przecież pierwsza płyta Isn't Anything ukazała się jeszcze w latach 80., bo to był rok 1988. No i później ta czerwona, przepiękna ściana dźwięku. Loveless. My Bloody Valentine, Kevin Shields. Przyznam, że szok kilka razy przeżywałem w związku z tym artystą i z jego zespołem. Raz, jak się okazywało, że oni rzeczywiście potrafią grać no gdzieś tam na granicy wytrzymałości ludzkiego słuchu. Tak to jest. Tak to było na pewno. Dwa, przy tej płycie, przy muzyce i z tego albumu i później z albumu My Bloody Valentine wydanego w roku 2013. Ale taką swoistą kropkę na D postawił w tej całej układance Mr. Dave Gahan, wokalista wiadomo jakiego zespołu norweskiego, który powiedział o Kevinie, że Kevin Shields, jego muzyka jest dla niego również jedną z głównych, albo jednym z głównych źródeł inspiracji. Wow! My Bloody Valentine, tak się kończy płyta Loveless. Przepięknym, długim, a mógłby się też nie skończyć ten numer, tak mi się wydaje, utworem Soon, on przed chwilą. To teraz dla Państwa pan Krzysztof i pan Michał.
1: Tego zespołu w oddechu płytki jeszcze nie było.
2: Pojawię się teraz, bo w czerwcu mija 40 lat od ukazania się płyty The Queen is Dead, czyli trzeciego albumu grupy The Smiths.
1: Do wspólnego odsłuchu winylowego krążka zapraszamy tych, którzy uwielbiają romantyzować, a nawet tragizować przy okazji tańcząc samotnie na środku pokoju.
2: Najpierw jednak trzeba odpowiedzieć na tendencyjne pytanie, który utwór z płyty The Queen is Dead jest najpiękniejszy.
1: I dlaczego jest to There is a Light That Never Goes Out?
2: Szczegóły na konkursy Radio 357.pl.
1: Na najbardziej egzaltowany oddech płytki w historii zapraszają Krzysztof Tubilewicz
2: i Michał Bisiorek.
0: Najbardziej egzaltowany? Nie, panowie, przegrywacie w tej konkurencji ze mną. Tak sobie myślę. Ale to będzie piękne spotkanie. O, zapraszam bardzo serdecznie i zapraszam też na naszą stronę, o której i Krzysztof Tubilewicz i Michał Bisiorek przed chwilą opowiadali. Minuta po 20.
3: Wierność w stereo.
0: W Radiu 357 oczywiście Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach z Państwem do 21.00.

No bo tak jest na jego solowych płytach. Wokalista, lider Pineapple Thief, Bruce Sword. I kolejny album, czyli Ghosts in the Park. Dwa fragmenty tej płyty, Our Predicament, to było wcześniej You Made a Promise. Przed chwilą taka muzyka do tego, żeby sobie samemu narysować przed oczami taki znak stop. Nie spieszymy się. Nigdzie nam się nie spieszy, nie musi nam się spieszyć. Jak świat chce, to niech zasuwa, my chwilkę odsapnijmy. Bruce Sword, przepięknie. W tej godzinie fragmenty dwa rozmowy z Luke'em Steele'em, liderem, właściwie połówką duetu Empire of the Sun. W związku z tym, że ten duet już niedługo, pojutrze w Warszawie, w Progresji na koncercie, no to jeszcze będzie takich kilka słów. Dziś i w Zielonym Żoliborzu zapraszam bardzo serdecznie. A propos rozmów, które przeprowadzamy, to nie dlatego, że ja tę rozmowę przeprowadziłem, bo jestem daleki od autopromocji. Nie lubię w ogóle tego elementu, bo uważam, że jest bardzo niehigienicznym elementem pracy dziennikarskiej. Ale jeżeli mam Państwu polecić kanał nasz nowy na YouTubie, to czynię to z wielką przyjemnością, a to jest jedno z narzędzi, żeby go polecić. 357 albo Radio 357 Music to jest kanał muzyczny na YouTubie, na którym pojawiają się rozmowy z artystami. Będą się też pojawiały kolejne. Będą się pojawiały kolejne grania, sesje, garaże z naszego Studia B. A ta najnowsza rozmowa to jest Kazik Staszewski. Prawie godzina refleksji nad przeszłością, nad teraźniejszością, nad zespołem Kult, nad czekającymi nas koncertami męskiego grania, w których Kult weźmie udział, no i podczas tego męskiego grania w ramach projektu Męskie Granie Przestawia. Każdy piątek na tej trasie będzie się kończył koncertem duetu Problem, który zaprezentuje w swoim języku utwory Kazika, no i później będzie Kult. Kult jak to Kult, no ale tak sobie myślę, oni przecież te koncerty potrafili rozciągać do wielu godzin, a tu się nagle okazuje, że to wszystko będzie pięknie skoncentrowane, skomasowane w godzinie jednej. Może całej, może trochę nie całej, ale warto się na te koncerty wybrać. Kazik Staszewski, Radio 357 Music, kanał YouTube. Polecam tę rozmowę. Zapraszam bardzo serdecznie, będzie nam bardzo miło, jak Państwo zajrzą i też odsłuchają albo zobaczą inne

Przyznają Państwo, to porcja bardzo melodyjnego hałasu. The Blinders, płyta Beholder, 2024 rok. Any hand but hers przed chwilą. Jeszcze coś z nich.

0: Znakomita płyta Beholder. Zespół The Blinders. Będziemy zdecydowanie do nich wracać i oczekiwać przy okazji, że ta czwarta płyta to już będzie bardzo, bardzo wysoko. Artystycznie oczywiście, bo nie chodzi o listy przebojów. Nie, nie, nie. Nie to miałem na myśli. The Blinders, Nocturnal Skies przed chwilą.
1: Wierność w stereo.
0: Teraz ciepłe myśli w stronę mojego serdecznego przyjaciela Maćka Werka, organizatora muzyka Spiritus Movens, wielu akcji muzycznych w tym kraju, no przede wszystkim festiwalu Sound Edit, bo kolejna edycja przed nami, jesień. To będzie już jesień. Jejku, to już niedawno mówiliśmy o tym, czy przywoływaliśmy wiosnę, a tu już przywołujemy jesień, no ale muzycznie będzie warto zdecydowanie. Sound Edit i między innymi tam Wolfgang Fleur, kiedyś Kraftwerk i Mr. Mark Almond.

The Stars We Are. To właśnie z tej płyty. Mark Almond. 23-27 października tego roku. Klub Wytwórnia oczywiście w Łodzi. Sound Edit 2026. Kolejna edycja i między innymi The Wolfgang Press, Wolfgang Fleur i Mark Almond. Ale jeszcze to jest jedna z pierwszych informacji na temat tegorocznej edycji tej imprezy, ale na pewno nie ostatnia, o zdecydowanie nie ostatnia. Jeszcze będziemy wracać, jeszcze będziemy rozmawiać na pewno z Maćkiem Werkiem, Spiritus Movens, całości. Mark Almond wkrótce w Łodzi. 23 minuty po 20. Radio 357. Wierność w stereo i Empire of the Sun.

0: Ask That God. 2024 rok, jak do tej pory ostatnia płyta duetu Empire of the Sun. Look Steel, Nick Littlemore, Australia. I Nick? No Nick był gdzieś w świecie, ale Look Steel udzielił wywiadu i to była nawet długa rozmowa. Radiu 357 specjalnie dla nas przed koncertem w Polsce, to w progresji przypomnę, pojutrze Empire of the Sun. Powiedziałem, ja bardzo dobrze pamiętam, kiedy ukazał się wasz pierwszy album, bo to było świeże, bo to było inne, bo to było przypominające nam o latach 80. Właśnie po wysłuchaniu tej płyty wrażenia mogły być ewidentne i jedyne. Dzieciaki lat 80. Czy potwierdzisz tę tezę? Look Steel mówi, tak, kocham lata 80. Prostotę piosenek, produkcję, która była tak surowa. Uwielbiamy też lata 70.
1: Yeah, I guess I love the 80s, the simplicity of the songs, you know, the production was so stark and kind of... But yeah, we love the 70s a lot, you know, it's always...
0: Zawsze nawiązujemy do tych ciepłych płyt analogowych i maszyn z czasów, zanim wszystko stało się cyfrowe i kiedy wszystko nagrywano na magnetofony. Zawsze staramy się odnaleźć to ciepło w naszej muzyce. No, ostatnio interesuję się częstotliwościami. Jest taka częstotliwość, nie wiem jaka dokładnie, 400 Hz, coś takiego?
1: Makes you feel warm in the heart, like we're always trying to find that feeling. So... All generations, really.
0: I ta częstotliwość sprawia, że w sercu robi się ciepło. Zawsze staramy się odtworzyć to uczucie i to dotyczy zresztą wszystkich pokoleń. Powtórzyłem, byliście bardzo świeżą, żywotną odmianą nowoczesnego popu wtedy. Taką jesteście do dzisiaj. A gdzie ten duet miał swój prawdziwy początek? Może jakaś pierwsza próba, jej wspomnienie, jak to było, jak to się zaczęło? Nick Littlemore i ty. Look Steel mówi, pamiętam bardzo wyraźnie, jak mój wydawca powiedział, musisz poznać Nicka. Znałem jego twórczość wcześniej, spotkaliśmy się w barze, rozmawialiśmy i chyba nawet nie skończyliśmy pierwszego piwa, zanim po prostu powiedzieliśmy sobie, chodźmy do studia.
1: I can remember very distinctly my publisher said, you have to meet Nick, and I knew of his work before. We met in a bar, we spoke, I don't even think we finished our first beer, we were just like, let's go to the studio. And started and
0: tak to się zaczęło. Ludzie zawsze pytają mnie, jak udało wam się wytrzymać razem tak długo i to trochę jak małżeństwo. Znajdujesz partnera, odkrywasz wyjątkową chemię i tą drogą możesz znaleźć coś więcej niż najlepszego przyjaciela. Chodzi o wyjątkową chemię, która działa tylko symbiotycznie. Po prostu zabraliśmy się do pracy i kiedy pracujemy razem, dzieje się magia. Mamy w sobie coś z yin and yang. On wyszedł ze świata muzyki dance. Ja dorastałem w klubie bluesowym, więc razem łączymy dwa światy. Wspaniale jest słuchać tego, co powiedziałeś o odkrywaniu nowych rzeczy, bo zawsze chodziło nam o melodię i próbę trafienia w serce, w to, co wywołuje wszystkie te uczucia nostalgii i rozmarzenia.
1: From day one we started the band like that. We want to search for the holy grail of the heart.
0: Od pierwszego dnia, kiedy założyliśmy ten zespół, chcieliśmy szukać świętego grala serca.

0: W Radiu 357 największą fanką Empire of the Sun jest Ola Budka, którą tak przy okazji serdecznie pozdrawiam. Ha, proszę jutro oglądać festiwal w Opolu, bo tam się zadzieje, nie, pojutrze. Tak jest, w sobotę. Oni grają pojutrze. W sobotę Marek Niedźwiecki, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, no i koncert z piosenkami Bogdana Olewicza. A w niedzielę, no może do tematu jeszcze wrócimy. W każdym razie Empire of the Sun, Progresja, klub Progresja w Warszawie, najbliższa niedziela, Look Steel, wyluzowany, wychillowany, odpowiadający z wielką chęcią na pytania, ale bez żadnego pośpiechu. No to takie dwie rybki przed chwilą, a rozwiniemy temat jeszcze w sobotę w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Zapraszam bardzo serdecznie. Aha, a propos utworu Walking on a Dream, tego, który przed chwilą i zdecydowanie ich jak do tej pory największego przeboju. Opowiedziałem mu historię pewnego stadionu, pięknego, nowoczesnego stadionu w Londynie, na którym po meczu drużyny, zazwyczaj zwycięskim, która tam na tym stadionie rozgrywa swoje mecze, grają ten utwór. On kompletnie o tym nie wiedział. Mówi, serio? Jak ta drużyna wygra, to Walking on a Dream wtedy, tak? I co śpiewacie? Ja mówię, no pewnie, że tak. Nawet dwa razy, czy trzy razy coś takiego sam przeżyłem i dobrze, że nie wyszedłem wtedy po ostatnim gwizdku sędziego bardzo szybko. Look Steel, specjalnie dla nas jeszcze w sobotę powtórka.
1: Radio 357.
0: Za 25 minut 21.

kiedyś w zespole Japan, później między innymi w zespole Porcupine Tree, no dorobek artystyczny przepotężny, jeszcze mnóstwo innych projektów, zespołów, duetów po drodze. No i 2026 rok, spotykamy go w tym roku z jego solową płytą Hauntings, przepiękną, instrumentalną, no taką właśnie kolejną płytą ze znakiem Stop, człowieku, stop! Muzyka niech ci w tym pomoże. Richard Barbieri, Snakes, Lotus. Przed chwilą fragment tej płyty. No to wracamy do Kevina Shieldsa, do zespołu My Bloody Valentine.

0: No tak, jak się słucha tej muzyki, tego utworu, to trudno sobie wyobrazić, że oni tyle razy przecież ostrzegali przed głośnymi koncertami i niejako czynili odpowiedzialność, czy zrzucali odpowiedzialność za to, co się może podczas tych koncertów stać, jeżeli chodzi o nasze błony bębenkowe, na słuchaczy, na odbiorców, ale rzeczywiście tam można było wymięc i to bardzo, czy wymięknąć, jaka forma jest prawidłowa, wymięknąć. Co ja mówię? No, ale można było naprawdę zwątpić, bo to była ściana dźwięku i to w pełnym tego słowa znaczeniu, bez żadnych didaskaliów. Konkret. My Bloody Valentine i przyszedł rok 2013. Płyta z taką nieprzeniknioną, granatowo-niebieską, jeszcze nie wiem jaką, inną okładką, ale z muzyką bardzo frapującą, między innymi z tym utworem. New You. Przed chwilą.
1: Radio 357.
0: To informacja dla tych, którzy szukają płyt, dla frików płytowych, CD-kowych. Może jeszcze tacy są. Cały świat teraz kupuje winyle, takie mam wrażenie. Czasami czuję się, jakbym się ścigał z własnym zbiorem i z samym sobą, jak tak sobie jeżdżę do tego Londynu po zakupy płytowe, ale to jest jedna z tych rzeczy, na które po prostu świadomie wydaję pieniądze. Jestem bardzo dumny z tego, że je wydaję właśnie na muzykę, na sztukę. No i powiem Państwu tak, Shepherd's Bush, ta stacja metra, Shepherd's Bush, czerwona linia Central Line, niemożliwie, nieprzyzwoicie ogromne centrum handlowe Westfield. Tam właśnie w Londynie. Tam jest sklep HMV. On został przeniesiony w inne miejsce i mam wrażenie teraz, że w tym nowym miejscu jest bogatsza oferta, jest większy ten sklep, ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Targnąłem się tam ostatnio na sporo rzeczy, między innymi na przepiękną, absolutnie przepiękną płytę artystki, która się ukrywa pod pseudonimem Art School Girlfriend. Album jest zatytułowany Lean In.

Nazywa się Polly McKee. Pseudonim artystyczny Art School Girlfriend. Przepiękna jest ta płyta. Lean In. Tak jest zatytułowana Almost Transparent przed chwilą i jeszcze wcześniej Down the Line. Julia Nowaczyńska, Piotr Stelmach, dziękujemy. Ja już chodu stąd. Idziemy. Let's disappear, let's get out of here. Idę sobie układać laudację dla zespołu Lady Punk na festiwal w Opolu na niedzielę. Pa, pa.

0: Tu Radio 357, minęła 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Audycję realizuje Michał Foltak, przy mikrofonie Krzysztof Zimoch. Dobry wieczór, jest czwartek, czwarty dzień czerwca, 21. Boże Ciało. I temat dzisiaj, no też z górnej półki można powiedzieć. Nowa encyklika Magnifica Humanitas to nie jest po prostu dokument o sztucznej inteligencji, jak przedstawiają niektóre media. AI jest tam raczej objawem takiego głębszego kryzysu. Kryzysu człowieczeństwa, duszy i kryzysu wolności. Tak przedstawia to Leon XIV, który opisuje świat, w którym technologia zaczyna przejmować funkcję religii. Obiecuje zbawienie, pokonanie cierpienia, śmierci i ludzkiej słabości. Czy Kościół jest dziś zdolny wejść w konflikt z duchowymi fundamentami rewolucji technologicznej? Czy w tej dyskusji o regulacji big techów jest też miejsce, by zająć się ludzką duszą? Co na temat nowej encykliki papieża myśli świat technologii? I co ma na myśli, mówiąc Leon XIV, mówiąc o konieczności rozbrojenia sztucznej inteligencji? O tym wszystkim dziś w Placu na Rozdrożu będziemy sobie rozmawiać. krzysztof.zimoch@radio357.pl, gdyby w trakcie słuchania nasunęły się Państwu jakieś wnioski, refleksje, komentarze, bardzo serdecznie zachęcam.
1: Plac na Rozdrożu. Technologie.
0: A będziemy o tym wszystkim rozmawiać w zacnym gronie. W studiu witam księdza doktora Przemysława Śliwińskiego, medioznawcę, dziennikarza i byłego rzecznika archidiecezji warszawskiej. Dobry wieczór, szczęść
2: Dobry
0: Boże.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże.
0: Na łączach są z nami pan Jan Kostrzewa, członek Rady do spraw nowych technologii i cyfryzacji przy prezydencie RP, również ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, autor licznych publikacji naukowych dotyczących sztucznej inteligencji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Jest również pan Petros Psylos, programista, innowator, przedsiębiorca, elektronik, zajmujący się wdrażaniem nowoczesnych technologii, w tym między innymi zastosowaniami sztucznej inteligencji.
4: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pierwsze pytanie może do księdza doktora Przemysława Śliwińskiego, który no, już miał okazję wielokrotnie komentować nową encyklikę Magnifica Humanitas i z tego, co już z księdzem rozmawiałem chwilę przed anteną, trzeba sobie naprostować myślenie o tej encyklice, że to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, to nawet nie jest encyklika o technologiach, to jest encyklika o człowieku.
2: O człowieku, ale nawet co i więcej, o człowieczeństwie. Ludzkość to, humanitas jako ludzkość, to byłoby złym tłumaczeniem. To jest człowiek w takim znaczeniu, że potrzebuje relacji, potrzebuje być odpowiedzialnym za innych ludzi. Z tego kroi się słowo człowieczeństwo. I w pewnym momencie podczas prezentacji w ubiegłym tygodniu w Watykanie, jeden z komentatorów powiedział takie bardzo dobre słowa i one chyba są też powtórzone w encyklice, teraz już nie pamiętam, że sztuczna inteligencja i w ogóle wszystkie nowinki technologiczne, cały ten technologiczny postęp, którego jesteśmy świadkami, oprócz tego, że jest narzędziem, to jest też odbiciem, kim tak naprawdę jesteśmy, jako ludzie. I cała encyklika jest pewnego rodzaju wezwaniem do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że jako ludzie jesteśmy tymi, którzy mogą sztuczną inteligencją zarządzać, mogą panować nad tym, żeby ona nie była utrudnieniem, nie prowadziła do nowych form niewolnictwa, nie prowadziła do tych wszystkich problemów i kwestii problematycznych, które encyklika opisuje, tylko żebyśmy po prostu stworzyli i panowali nad tym narzędziem w taki sposób, aby człowieczeństwo nasze rosło, a nie zatrzymywało się. Nawiążę jeszcze do jednej rzeczy. Leon XIV, kiedy objawił się rok temu na lodzi Bazyliki Świętego Piotra, byliśmy zresztą wtedy razem w Rzymie
0: było.
2: Watykanie. Kiedy ja usłyszałem, że papież, że kardynał Prewost przybiera imię Leon XIV, to byłem pewien jednego, że pierwsza encyklika będzie encykliką społeczną. Leon XIII, Rerum Novarum, 135 lat temu. Dlaczego społeczną? Dlatego, że tak jak Leon XIII musiał zająć się tematem rewolucji przemysłowej i ówczesnych nowinek technologicznych, które też rujnowały dotychczasowe stosunki społeczne i było pytanie o to, kim jest dzisiaj człowiek. Były problemy związane z wyzyskiem, z bezrobociem, z masowym bezrobociem, z brakiem praw dla wielu robotników, którzy ze wsi do miast przyszli, pracowali chwilę i nagle byli zwalniani i tak dalej, i tak dalej. I Leon XIII wtedy napisał encyklikę z wołaniem do świata, bo to była pierwsza encyklika, która nie była skierowana tylko do wnętrza Kościoła, ale do całego świata. Że są takie problemy, tak poważne problemy na świecie, wynikające z rozwoju cywilizacji, techniki, których nie rozwiąże sam Kościół, samo państwo, wszystkie państwa razem. Musimy działać razem i próbować te problemy rozwiązać. Stąd Leon XIV w dobie sztucznej inteligencji dostrzegł analogiczny problem i analogiczne zjawisko teraz, związane z technologią, cyfryzacją i pewnego rodzaju, pewnie o tym powiemy też, monopolizacją pewnego rodzaju usług przez kilka big techów, że trzeba wołać o zasady. Dlatego zwraca się do wszystkich, do przywódców państw, do ludzi odpowiedzialnych za to, do twórców sztucznej inteligencji. Pomyślmy o zasadach, zasady muszą w tej kwestii istnieć.
0: No właśnie, Leon XIV, tak jak jego poprzednik o tym samym imieniu, Leon XIII, sięga po encyklikę społeczną, żeby odpowiedzieć na pewien problem cywilizacyjny. Wtedy, 135 lat temu, to maszyny parowe miażdżyły człowieka w Łodzi, w Manchesterze. Teraz człowieka miażdży być może sztuczna inteligencja. Pytanie do Jana Kostrzewy, czy po lekturze tej encykliki, mówiąc na razie tak wprowadzająco, pana zdaniem Ojciec Święty dobrze zdiagnozował problemy, najczęściej powtarzane pytania, jakie stoją przed człowiekiem w konfrontacji ze sztuczną inteligencją? Czy może czegoś panu w tej lekturze zabrakło? Może nie należy tego rozpatrywać jako tekst, który daje nam najbardziej palące odpowiedzi na te pytania, tylko raczej jako pewien zaczyn do dyskusji, która ma dopiero nastąpić?
3: Bardzo, moim zdaniem bardzo dobrze zdiagnozował. Dla mnie aż zaskakująco dobrze. I nawet jestem zaskoczony kompleksowością tej encykliki, ile wątków jest tam poruszonych, od bardzo górnolotnych, eschatologicznych, ogólnych pojęć po bardzo konkretne. I ciekawe jest to, co pan redaktor wspomniał o miażdżeniu człowieka przez sztuczną inteligencję, bo w tej encyklice też jest o tym, że AI, sztuczna inteligencja, roboty miały nam usprawniać pracę, pomagać w pracy, a zmuszają nas do pracy w tempie robotów. I wyobraźmy sobie, że zgodnie z badaniami osoby, które korzystają często ze sztucznej inteligencji, 45% o 45% częściej zgłaszają wypalenie zawodowe niż osoby, które nie korzystają z tej sztucznej inteligencji. Jest takie pojęcie dzisiaj naukowe, nazywa się AI fatigue, czyli zmęczenie sztuczną inteligencją. I faktycznie nikt na tym poziomie, co papież, tego nie ujął w słowa, ale ludzie już zaczęli odczuwać pewne zjawisko zmęczenia sztuczną inteligencją. 42% firm odeszło w tym roku od sztucznej inteligencji, więc papież Leon XIV słusznie pokazuje zarówno możliwości i mówi, że to jest narzędzie. Z jednej strony pokazuje, że to jest narzędzie, które może służyć dobru, ale też wskazuje na ryzyka i w ten sposób też staje w awangardzie filozofii. To jest ta encyklika nie tylko odwołuje się do wielkich filozofów, do wielkich poprzedników, takich jak Paweł VI, Leon XII czy Leon XIII czy Jan Paweł II, ale również właśnie przede wszystkim czy do osób świeckich, jak na przykład Maria Curie Skłodowska, ale też samą swoją myślą, kompleksowością i szerokością ujęcia tego tematu nakierowuje dyskusję filozofii na całym świecie.
0: Ja jestem ciekawy, tak czekam w zasadzie na to, aż ta dyskusja o Magnifica Humanitas nabierze rozpędu i zaczną się o niej wypowiadać również przedstawiciele branży technologicznej. To tutaj zwracam się do pana Petrosa, bo Sylwia Czubkowska od razu po tym, jak ta encyklika została zaprezentowana, napisała na X-ie: oj, nie spodoba się to przedstawicielom Big Techu. Polaków, ale nawet w takiej luźnej dyskusji na portalu X zacytowany fragment tej encykliki: systemy sztucznej inteligencji nie przeżywają doświadczenia, nie posiadają ciała, nie odczuwają radości i bólu, nie dojrzewają w relacji, nie znają od wewnątrz tego, co znaczą miłość, praca, przyjaźń i odpowiedzialność, spotkało się z taką krótką odpowiedzią Jarosława Królewskiego, właściciela Wisły Kraków, ale przede wszystkim współzałożyciela przedsiębiorstwa Synerise, krótkim i złowrogim "You are wrong". Więc pomyślałem sobie, jak na tę encyklikę mogą zareagować przedstawiciele branży technologicznej, również Big Techów. Pana zdaniem, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?
4: To znaczy, trudno oczywiście przewidzieć, jak każda osoba zareaguje, ale no, trend obecnie jest taki, że mamy pewien wyścig zbrojeń pomiędzy potężnymi korporacjami. Jest tak naprawdę kilka obecnie znaczących w świecie sztucznej inteligencji firm na świecie, które rozwijają te modele językowe, o których od końcówki 2022 roku bardzo głośno jest. I w sumie parę firm na świecie ma tym wszystkim kontrolę nad systemami, które wdrażamy w firmach, w różnych instytucjach państwowych, i tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ale to już jest osobny temat na też pewnie dość obszerną dyskusję, że tak naprawdę oddajemy tutaj wolność kilku dużym firmom, właściwie kilku miliarderom, którzy rozwijają te algorytmy.
0: No tak, ale wie pan co, bo to jest ciekawe, że obok papieża podczas prezentacji tej encykliki wystąpił przecież Christopher Olach, jeden jednak z baronów Doliny Krzemowej, który powiedział, że nad rozwojem technologii powinni czuwać też ludzie z zewnątrz. Ja to odebrałem tak, jakby no ludzie sterujący sztuczną inteligencją chcieli się samoograniczać. Czy to jest taki sygnał?
4: Znaczy, to już parę lat temu Elon Musk zaproponował, jak te modele językowe pierwsze pojawiły się, żeby wstrzymać badania nad sztuczną inteligencją, a chwilę później sam przystąpił do tych badań.
0: Okej, czyli średnio można w to wierzyć, w te zapewnienia, rozumiem.
4: Ja żadne zapewnienia nie wierzę, to znaczy obecnie no, mamy ogromny wyścig pomiędzy tymi potężnymi korporacjami. Ogromne inwestycje, duże pieniądze zostały zainwestowane w cenę.

0: że póki się nie wydarzy coś większego, co spowoduje pęknięcie chwilowe tego balonika, chociaż to też nie znaczy, że nagle prace nad sztuczną inteligencją zostaną zatrzymane, tak samo jak ten, jak ta była bańka dotkomowa kilkanaście lat temu i pękła ona, to nie okazało się po tym pęknięciu, że nie wiem, te wszystkie usługi internetowe się zatrzymały i tak dalej, wręcz przeciwnie, to zaczęło się bardzo szybko rozwijać i wtedy to wyglądało na katastrofę, a dzisiaj no jakby wtedy w momencie katastrofy zainwestować, to człowiek milionerem by się stał, więc to pędzi, właściwie mamy jazdę bez trzymanki i słusznie Jeffrey Hinton, czyli ojciec sztucznej inteligencji, jakiś czas temu powiedział, że no jeżeli dalej to tempo będzie utrzymane i dalej powiedzmy badania naukowe będą prowadzone nad tą sztuczną inteligencją i nowe pomysły będą wprowadzane, bo to co obecnie mamy to też jakiś jeden element tego szerokiego nurtu badań nad sztuczną inteligencją, jest mnóstwo innych pomysłów, no to powiedział, że to być może doprowadzi nas w jakimś tam horyzoncie czasowym do czegoś, co w branży się nazywa super inteligencją, no i musimy poważnie dzisiaj się zastanowić, jak to zabezpieczyć, jak nad tym sprawować kontrolę, no i jak nie dopuścić do tego, że ta sztuczna inteligencja w sposób autonomiczny w wielu procesach, zarówno w naszych firmach, jak i w państwowych procesach, raczej w państwie dziejących się, mówię o na przykład strukturze urzędniczej, no, będzie pracowała i jej decyzje będą niekontrolowane, niewyjaśnialne, chociaż dzisiaj z tym też spory problem jest i będziemy jej oddawać coraz więcej obszarów naszego życia. To jest duże tutaj zagrożenie.
1: To ja wrócę teraz do księdza Śliwińskiego i odnośnie jeszcze tekstu samej encykliki. Tam jest bardzo dużo nawiązań biblijnych, między innymi do wieży Babel, którą znów buduje. I można by się zastanowić, że takie zderzenie świata technologicznego i świata teologicznego, posługiwanie się tym językiem biblijnym, no jest takim zderzeniem dwóch różnych światów. Ale z drugiej strony też Sylwia Czubkowska o tym pisze w jednym z wydań Tygodnika Powszechnego, że liderzy technologiczni sami przedstawiają się jako prorocy i czynią to w takich tonach apokaliptycznych, mówiąc, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, jeśli jej nie opanujemy, albo wręcz mesjanistycznych, czyli zabierzemy ludzkość na Marsa i ją ocalimy. A z drugiej strony też powiedzieliśmy sobie, że ta encyklika jest bardzo rozbudowana. Może jednak za bardzo rozbudowana. Może papież Leon XIV powinien bardzo konkretnie wykazać, jakie nauczanie Kościoła powinno być w kontekście rozwijającej się sztucznej inteligencji, bo sporo głosów też takich znajduje, że zostawia bardzo duże pole do interpretacji. Być może przez to ten dyskurs o AI nie pójdzie w odpowiednim kierunku, przez to, że papież zostawia tutaj bardzo dużą swobodę do interpretacji.
2: Pozostawmy tutaj pole do ekspertstwa i pozostawmy też i pamiętajmy też o pewnego rodzaju autonomii. Papież Leon przyznał, że on nie ma zamiaru w ogóle konstruować definicji, czym jest sztuczna inteligencja.
1: No nie, ale jest papieżem, może wie.
2: Jest papieżem, ale
1: może od strony teologicznej, od strony katechetycznej tutaj wykładnie nauczania Kościoła przedstawić.
2: Na pewno to jesteśmy w stanie już to zrobić. Wydaje mi się, że zbyt mało wiemy o sztucznej inteligencji i w sensie tego, czym tak naprawdę ona jest. Znaczy ja tutaj nie chcę wchodzić w technologiczne spory i takie pojęciowe spory, ale jest pewnego rodzaju dyskusja nawet między filozofami, między twórcami AI, czy to jest bardziej istota, czy bardziej narzędzie, prawda? Profesor Dragan z jednej strony, profesor Meissner z drugiej strony. Tutaj dyskusja nawet między naukowcami jest i ona jest naprawdę do bardzo wielu takich hipotez przedstawiona. Ja myślę, że musimy to pozostawić i papież nie ma zamiaru tego rozstrzygać, chociaż rozstrzygnął mówiąc, że to jest jednak narzędzie. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to nie jest encyklika o AI, tylko to jest encyklika o człowieku i papież tutaj w sprawach wiary, może moralności i praw człowieka, godności człowieka i antropologii ludzkiej, chrześcijańskiej przede wszystkim się wypowiada. Z tego powodu jest ten piękny obraz, piękna analogia biblijna, czy jako ludzie, jako człowieczeństwo, jako ja jako człowiek buduję wieżę Babel, czyli sam tworzę sobie indywidualistyczny projekt, który da mi tylko własną korzyść i ogram wszystkich innych. Tu jest nawiązanie do tego pojęcia rywalizacji, grywalizacji, które też w encyklice pada. Czy też wszyscy razem, to jest ten obraz Nehemiasza, który odbudowywał Jerozolimę po jej zrujnowaniu, wszyscy razem, pamiętając o sobie samym i myśląc o tym, co tak naprawdę chcemy zbudować,

0: zjednoczymy się, żeby to naprawdę nie wymknęło nam się spod kontroli. Także no, to, że papież miałby tutaj nam teraz mówić o tym, czym jest sztuczna inteligencja, jak wolno z niej korzystać, jak nie, i bardzo dokładnie to definiować, to uważam, że to byłoby przekroczenie granic pewnego rodzaju roli, w jakiej papież sam występuje. On powiedział przede wszystkim o człowieku w bardzo kompetentny sposób. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo szerokie spektrum opisywania sztucznej inteligencji. Przede wszystkim co do skutków, jakie dla człowieka, dla człowieczeństwa, dla w ogóle rodzaju ludzkiego może ta sztuczna inteligencja niekontrolowana spowodować i już powoduje. Na przykład jeśli chodzi, już mówiliśmy troszkę o tym, o korzystanie z naszych danych, bo ja mam wrażenie, że to jest troszkę tak. My wszyscy bawimy się tymi czatami GPT i różnymi innymi modelami językowymi. To jest taka fajna zabawka dla nas, bardzo dużo danych własnych zostawiamy tam. Nikt tego nie kontroluje, a firmy z tego dobry pożytek czynią. Natomiast prawdziwe AI, o czym chyba pan doktor powiedział tutaj przed chwileczką, jest używane w takich dziedzinach, o których jeszcze nie wiemy. Papież wskazał tam między innymi na kwestię wojskowości, prawda? Znaczy kwestię militarną, która jest bardzo poważnym problemem. Dopowiem jeszcze, o tym już powiedział papież Franciszek w 2022 podczas szczytu G7 w Apulii we Włoszech. To jest szczyt G7, który był organizowany przez premier Giorgio Meloni. To on tam wskazał, że bardzo poważnym problemem jest kwestia tak zwanej broni autonomicznej i wskazał tutaj etyczną granicę. Nie wolno dopuścić do tego, żeby o życiu albo śmierci decydował algorytm.
1: No i tam jest w ogóle bardzo dużo tej nomenklatury wojskowej, pani Janie. Tutaj pytanie do Jana Kostrzewy. Co to w ogóle znaczy, pana zdaniem, rozbroić sztuczną inteligencję? Co Ojciec Święty przez to rozumie i co my powinniśmy przez to rozumieć?
2: Pozwolę sobie jeszcze sekundkę odnośnie tego wspaniałego porównania do wieży Babel, bo bardzo powiem szczerze, mnie ujęło to porównanie, jego geniusz. W przypadku wieży Babel ludzkość budowała wspólnymi siłami jedną wielką potęgę, gigantyczny projekt, gigantyczna inicjatywa, która miała zjednoczyć ludzkość, a w efekcie ją skłóciła, podzieliła języki. I to jest wspaniała metafora dzisiejszej wojny algorytmów, gdzie my tworzymy, mamy internet. Internet miał nas połączyć, komunikować. Komunia, prawda, nie jest przypadkowo, źródło słów komunikacja i komunia nie jest przypadkowo taki sam. I teraz nagle okazuje się, że to, co miało nas połączyć, z powodu naszych ludzkich słabości dzieli nasze języki i dzieli nas. I jak popatrzymy sobie na te algorytmy, które każdemu podkładają inne dane, wyświetlają się inne wiadomości, inne newsy i zamyka nas w takim pakiecie tego, co chcemy usłyszeć, i nagle się pojawiają konflikty między ludźmi. Nie mamy tego samego wspólnego języka. I może dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie pokonać tą barierę językową, angielski, chiński, polski, jesteśmy w stanie wrzucić to do tłumacza i automatycznie słyszymy głos innego kraju, to prawda. W ten sposób te bariery językowe znikają, ale pojawiają się dużo groźniejsze bariery, to znaczy my bazujemy na innych danych i widać, że pojawia się bardzo mocna przez to brutalizacja życia. Pojawia się bardzo dużo konfliktów, bo my mamy tak niespójne źródła informacji, bo te algorytmy nam prezentują tak zamknięte, hermetyczne bańki, że nagle się okazuje, że wewnątrz rodziny może być konflikt, bo my nawet nie mamy tych samych faktów, na których jesteśmy w stanie określić, czym jest prawda. To jest bardzo niebezpieczne. To jest jeden z elementów właśnie rozbrojenia AI. Aha. Czyli papież Leon XIV chce wyrwać to narzędzie, bo też sobie warto uświadomić, że de facto on używa sztucznej inteligencji jako pewnego modnego nośnika do przekazania dużo głębszych treści. A te treści są właśnie takie, że pytanie, do czego my to narzędzie używamy. Czy my używamy, żeby służyć ludziom, czy my używamy to, żeby wygrywać rywalizację? Może to być rywalizacja militarna, ekonomiczna, poznawcza. On o tym właśnie wspomina. To jest cały czas to samo pytanie, które miał Jezus, myjąc stopy swoim uczniom. I Piotr mówił, że nie godzi jemu się umyć stóp, bo to przecież on jest tym nauczycielem. I to jest przesłanie Ewangelii, odwrócenie całego porządku, kiedy ludzie władzy mają służyć swoim poddanym, a nie poddani mają służyć ludziom władzy. I na przestrzeni setek lat obserwujemy od cesarzy, królów, faraonów, przez wielkich przemysłowców, potem wybory, potem reżimy. Teraz mamy o tym, papież Leon XIV mówi bardzo dużo o właśnie potędze wielkich korporacji i osób prywatnych, których nikt nie wybiera. Natomiast każdy, bez względu na to, na jakim jest stanowisku, czy mówimy o królu, cesarzu, czy o szefie koncernu, który bawi się na wyspie Epsteina, to odpowie przed Bogiem tak samo. I odpowie przede wszystkim na pytanie, czy to wszystko, co robił w życiu, robił, aby służyć innym, czy po to, aby zmusić innych, żeby służyli jemu.
1: Ksiądz Śliwiński, powiedziałem, że tutaj adwocem tego, co powiedział pan
0: Kostrzewa, czy... Po pierwsze, całkowicie się zgadzam. Po drugie, no jest duży pasus w encyklice poświęcony kwestii prawdy, znaczy kwestii prawdy obiektywnej i rzeczywiście też kwestii dezinformacji, polaryzacji, która istnieje w dziennikarstwie. Pewnego rodzaju apel do świata mediów też o to, żebyśmy walczyli o prawdę obiektywną i walczyli też o to, żeby ta prawda obiektywna w sensie faktów takich, jakie są, a nie takich, jakie są podsuwane w zależności od baniek informacyjnych, były po prostu przedstawione. To jest jeden z kilkudziesięciu chyba aspektów, które też papież Leon XIV w tej encyklice podaje. Ta encyklika jest rzeczywiście wielowymiarowa pod takim względem, że nawet jest w niej mowa o konieczności, o szkolnictwie, o tym, żeby dbać o swoje dzieci, chronić dzieci, ponieważ sztuczna inteligencja, smartfony i rozwój technologiczny może uderzać, zagrażać ich rozwojowi.
1: No to, żeby wyjść z tych baniek, to pytanie do pana Petrosa. Czytałem różne opinie. Zajrzałem nawet do Petera Thiela, którego niektórzy od antychrystów wyzywają. To jest orędownik takiej cyfrowej kontroli, który postuluje, żeby skupić władzę w rękach jednego człowieka dotyczącą algorytmów. Pytanie, czy my jesteśmy bliżej jakiejś recepty, jak z tych baniek odosobnionych algorytmów, odosobnionych światów trochę wyjść i odpowiedzieć na te wyzwania, o których pisze Leon XIV w encyklice.
3: Jeżeli chodzi o Petera Thiela, to z tego co pamiętam, on sam przestrzega właśnie przed taką centralizacją. Miał ostatnio cykl wykładów, gdzie opowiadał o antychryście, który jest tutaj właśnie metaforą centralizacji, że tam jest jeden podmiot, który przy pomocy różnych technik, między innymi sztucznej inteligencji, zarządza tłumem i jest w stanie, nie wiem, preferencje odgadywać i tak dalej. A jeżeli chodzi o te bańki, no to jednej recepty nie ma. To znaczy, wcześniej, gdy się mówiło o mediach społecznościowych i prowadziło dyskusję, nie wiem, 10 lat temu, kiedy jeszcze tak rozbuchany temat sztucznej inteligencji nie był, chociaż ona wtedy jak najbardziej była wykorzystywana, żeby profilować ludzi i odpowiednie wersje przekazu fundować, żeby dostawca takiego medium, na przykład niebieskiego portalu, miał jak najwięcej kasy z kliknięć i jak najwięcej reklam można by było pokazać, bo wiadomo, polaryzujące tematy dopasowane pod konkretną osobę mogą wzbudzać chęć klikania i przyglądania tego. No to już wtedy się prowadziło te dyskusje i w sumie do żadnego tutaj szerszego takiego, powiedzmy, użytecznego konsensusu nikt nie doszedł i mniej więcej to samo jest i dzisiaj to samo zaczyna się udziać, jeżeli chodzi o modele językowe. Taki, nie wiem, chat GPT po pierwsze jest w stanie wyczuć, z kim rozmawia i później w zależności od tego, z kim rozmawia, to inaczej z tą osobą rozmawia i też może do innych rzeczy przekonywać. No ostatnio są takie próby prowadzone, żeby chat GPT też prowadził sprzedaż różnych produktów, znając jakąś osobę i psychologicznie ją rozgrywając, żeby po prostu coś sprzedać, manipulując tą osobą. No więc ta dyskusja teraz powraca i będzie oczywiście ten wymiar tej, po pierwsze, inwigilacji, i profilowania i socjotechnik w wydaniu, no tutaj już bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, tylko rósł, a no, recepty, no można mówić o takich ogólnych, żeby nie ograniczać się tylko do jednego kanału informacyjnego, żeby sięgać do różnych, żeby nie korzystać na przykład tylko z jednego modelu językowego, bo bardzo często, no w zależności od tego, czy wybierzemy ChatGPT, czy jakiegoś Quena chińskiego, czy jeszcze jakąś tam sztuczną inną inteligencję, to będziemy mieli różne wersje prawdy i różne opinie w wydaniu takich algorytmów, więc to jakoś można uśredniać, tylko nikomu się nie chce tego robić.
1: No więc właśnie, no bo nikomu się albo nie chce się tego robić, albo nie ma po prostu czasu i przyzwyczajamy się do tego modelu, z którego korzystamy, a no to ja. Czasami nas może na manowce.
0: Znaczy ja prowadzić. Rozumiem w ogóle, że encyklika papieża jest pewnego rodzaju właśnie takim apelem do całego świata, bo to nie jest encyklika wprost do wewnątrz kościelna. Jeszcze raz to powtórzę. To jest
1: apel... Ale za chwilkę sobie wewnątrz kościoła też zajrzymy.
0: Jasne. To jest chyba pierwszy tak donośny i o takim szerokim zasięgu na całym świecie apel jakiegoś w ogóle przywódcy, bo ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek przywódca dotąd światowy, jakikolwiek światowy lider postawił tak trzeźwe i dobre pytania o sztuczną inteligencję i kontrolę nad nią i zasady, czy my naprawdę wiemy, dokąd to wszystko zmierza i czy nie warto usiąść razem i o tych zasadach porozmawiać. Pierwszym jest papież Leon XIV i z tego powodu wydaje mi się, że właśnie nie wiem, mam sam pytanie takie, czy to może osiągnąć skutek, ponieważ widząc recepcję prasy światowej, no to jednak ta recepcja jest bardzo pozytywna wobec papieża Leona. To znaczy on w takim sensie, że rzeczywiście ten głos zauważono, podkreślono, że to jest pierwszy tak poważny głos i po trzecie pewnego rodzaju potrzeba odpowiedzi na te pytania postawione przez papieża jednak jest też również zauważona.
1: Czy to jest też tak, że Leon XIV zauważa, że to wchodzenie sztucznej inteligencji, właściwie sztucznych inteligencji w różne obszary nasze życia, to jest też wyzwanie dla Kościoła? No, po pierwsze, sam papież pisze o tym, że przez nieodpowiednie korzystanie z technologii radykalnie spada ludzka kreatywność. Zaapelował też nawet do księży, żeby nie korzystali tak zero-jedynkowo z AI przy tworzeniu kazań. To też wiadomo, że jest to problem, że księża bardzo chętnie proszą sztuczną inteligencję, żeby ta wypluła im konkretne kazanie, które później idzie w świat na ambonę. Być może zaraz się pojawi w ogóle problem, że człowiek sobie substytut Boga w sztucznej inteligencji stworzy. No, moja koleżanka redakcyjna stworzyła reportaż o kobiecie, która się zakochała w sztucznej inteligencji i była z nią w związku. Cokolwiek
0: i
1: to oznacza.
0: W tym kraju można nawet ślub już zawrzeć.
1: Tak, no i to są takie historie, które się mnożą i napływają z różnych obszarów. Więc pytanie, czy ten problem nie dotyka też Kościoła? Czy na przykład ksiądz czasami nie odczuwa pokusy, żeby skorzystać z czata przy tworzeniu homilii?
0: To znaczy, ja powiem tak, z technologii w ogóle korzystam od wczesnych lat mojego życia, wtedy, kiedy ona jest mi potrzebna i użyteczna. To znaczy, jak kiedyś korzystałem, nie wiem, z biblioteki, potem przeniosłem się do biblioteki cyfrowej, potem do wyszukiwania takiego po prostu w internecie różnych potrzebnych źródeł, tak teraz bardzo często korzystam z czata GPT, bo on jest po prostu w tym sensie skuteczniejszy, żeby wyszukiwać, podsuwać różnego rodzaju, nie wiem, fakty, źródła, inspiracje i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj nie widzę problemu, żeby to robić. Natomiast zastępowanie mnie jakimś kimś innym i to, co sztuczna inteligencja ma za mnie powiedzieć kazanie, nie, no absolutnie się, nie, na to nigdy się nie zgodzę. To znaczy w tym sensie musimy sami sobie określić, że to jest rzeczywiście narzędzie bardzo pożyteczne i potrzebne. To znaczy zwróćmy też uwagę na to, że sztuczna inteligencja nie została potępiona przez papieża. Ona została pokazana jako bardzo pozytywne, często potrzebne i skuteczniejsze w niektórych aspektach narzędzie nawet od człowieka, na które jednak musimy uważać i nad nim panować. Bo proszę zobaczyć, że jeśli na przykład chodzi o pewnego rodzaju wiele takich prac, nie wiem, badawczych, to sztuczna inteligencja jest o wiele szybsza od człowieka, tak jak w pewnym momencie, nie wiem, zastąpił nas kalkulator, jeszcze wcześniej maszyna zwykła do liczenia i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie musimy się tego obawiać.
1: No tak, tylko ja mam wrażenie, proszę księdza, to skieruję może do Jana Kostrzewy też, że my cały czas mówimy o tej przedmiotowym znaczeniu sztucznej inteligencji, że traktujemy to jako przedmiot, jako narzędzie.
0: Bo tak powiedział też papież.
1: Okej, w porządku. Ja jako absolutny laik mam taką jakąś wewnętrzną obawę, że za chwilkę to pójdzie w takim kierunku, że o AI nie będziemy mówić jako o narzędziu, tylko jako o podmiocie stanowiącym realne zagrożenie dla człowieka. Jan Kostrzewa.
2: Bo jest w ten sposób, że my tworzymy coraz bardziej ludzkie narzędzia i o tym też jest w tej encyklice. I dlatego one są ludzkie, ponieważ my jesteśmy ludźmi i nam jest wygodnie po prostu korzystać z tego typu narzędzi. Natomiast warto się sobie uświadomić, że że to jest narzędzie i po prostu tak jak kiedyś mieliśmy wielką rewolucję wyszukiwarkę Google, która umożliwiała nam wchodzenie na strony. Potem mamy rewolucję, która umożliwia nam te strony streszczać, wyciągając najciekawsze informacje z nich. To nie oznacza, że sztuczna inteligencja teraz realizuje badania naukowe. Sztuczna inteligencja nie prowadzi badań, sztuczna inteligencja nie miesza próbówek i tak dalej. Ale jeżeli naukowcy całego świata publikują swoje badania, potem algorytm to szczytuje i następnie przedstawia to jasnym, prostym językiem i po polsku, jak jesteśmy Polakami, i ja jeszcze mówię, weź napisz mi to prościej albo napisz mi to, nie wiem, bardziej szczegółowo, to w tym momencie nadaje to takiej ludzkiej osobowości, daje takiej iluzję, że ja rozmawiam z człowiekiem. I my łapiemy się, nie tylko kobieta wzięła ślub ze sztuczną inteligencją, ale mamy też zjawisko tak zwane bambinizm, czyli mamy przypisywanie zwierząt ludzkich, w takich w pełni ludzkiej osobowości, w pełni ludzkich. My widzimy w zwierzętach to, co chcemy, żeby widzieć. Widzimy tego Bambi, widzimy, że te kotki są takie kochane i pieski. No, zwierzęta są okrutne też i jeżeli rodzi się chore zwierzę, to matka je zabija.
1: Czy za chwilkę po będziemy prostu... to samo, za chwilkę, może już to robimy to samo ze sztuczną inteligencją, że...
0: No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że mówimy jest tutaj o kryzysie człowieka. Znaczy, to jest kryzys relacji, kryzys samotności, że skutkiem tego... nie wiem, jakiegoś pewnego rodzaju braku właśnie odwagi wchodzenia w relacje między ludźmi, wchodzenie w związki, w małżeństwa, podejmowanie decyzji o tym, żeby założyć rodzinę, nawet jeśli to jest, nie wiem, kosztowne, ryzykowne i nie wiadomo, co się dalej stanie, to jednak z tego wypływa ten kryzys, że sobie szukamy substytutów. Pan Jan bardzo dobrze powiedział, że z jednej strony to jest właśnie wchodzenie w relacje takie, no... chyba niewłaściwe ze zwierzętami, w takim sensie, że traktujemy to jakby to były dzieci, psiecko i tak dalej, a z drugiej strony to samo się dzieje ze sztuczną inteligencją. Proszę zobaczyć, że to jest jednak przede wszystkim kryzys człowieka.
1: Petros, jeszcze jedno zdanie.
2: Tak, mogę skończyć myśl.
1: Jasne.
2: To kryzys właśnie człowieka, jeżeli my, jakby ktoś odczuwa wielki brak, ma problem z wejściem w relację prawdziwą i on wie, że nie wchodzi w prawdziwą relację z człowiekiem, a pomimo to decyduje się na personifikację w postaci sztucznej inteligencji, czy psa w wózku dla dziecka i udawanie, że to jest dziecko. Natomiast można to odwrócić. Czyli sztuczna inteligencja jest wielką szansą, bo jeżeli pomyślimy o tym, że kopia, idealna kopia jest oryginałem, prawda? Jest takie, mamy kopię obrazu i jeżeli my stwierdzimy, że to jest, nie jesteśmy w stanie rozróżnić, która to kopia, to ta kopia staje się oryginałem. I w tym momencie, jeżeli mamy robota i mamy człowieka i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który z nich to jest robot, a który z nich to jest człowiek, to w tym momencie... tej różnicy nie ma, czyli można powiedzieć, że nie ma tego pierwiastka boskiego i niczym się od robotów nie różnimy. Ale są filozofowie, którzy mówią, że wręcz odwrotnie, że XXI wiek i sztuczna inteligencja zmusi nas do wyczulenia się, czym różnimy się od robotów, czym, że to nie jest kwestia inteligencji, co nas odróżnia od zwierząt. To nie jest tak oświeceniowe podejście, że ja mam inteligencję, to jestem wyżej od zwierząt, bo pojawia się sztuczna inteligencja, która też ma inteligencję. I my, mając genialnego naukowca AI, genialnego robota AI, wolimy spędzać czas z człowiekiem. I dlaczego wolimy spędzać czas z człowiekiem? I wyczuwamy się coraz bardziej na oddziaływanie na ten pierwiastek boski.
1: Dużo papież mówi o odpowiedzialności, o tym, kto powinien brać odpowiedzialność za kierunek rozwoju technologii i wzmacnia rolę państwa. To znaczy domaga się, żeby to państwo wzięło większą odpowiedzialność jako odpowiedź na... w dużej mierze prywatną władzę w jakiej skupiona jest nowoczesna technologia, sztuczna inteligencja. To pytanie do pana Petrosa Psyllosa, bo ja mam takie wrażenie, że ta encyklika papieża to jest w zasadzie pierwszy taki tekst głowy państwa, który tak jasno diagnozuje problemy sztucznej inteligencji. Pytanie, może pan wie, dlaczego do tej pory przywódcy światowi unikali takiej jasnej diagnozy problemu związanych ze sztuczną inteligencją?
3: Znaczy ten postęp w ogóle w dziedzinie sztucznej inteligencji, znaczy sztuczna inteligencja to już w ubiegłym wieku tak naprawdę jako pojęcie, końcówka lat 50. konferencja w Dortmund College się pojawiła i od tego mniej więcej czasu różne badania były prowadzone, tylko jak sobie popatrzymy na pewną działkę sztucznej inteligencji, która ma na celu imitowanie tego, co mamy w głowie, czyli tych sieci neuronowych w sposób uproszczony. To się zaczęło też Rosenblatt, końcówka 50. lat 60. To najbardziej gwałtowne powiększenie tego rozmiaru nastąpiło pod koniec 2021 roku. I teraz, jak sobie tak byśmy na wykresie to pokazali, no to można byłoby zobaczyć, że mamy wzrost wręcz podwójnie wykładniczy i dopiero od niedawna te sieci właśnie, będące pewną imitacją tego, co mamy pomiędzy uszami, stały się na tyle duże, że takie dziwne własności emergentnie w tym powstają, że to jest w stanie nie tylko pisać w sposób przekonujący jak człowiek, ale też rozwiązywać problemy również naukowe. No, ostatnio słyszy się bardzo często, że problemy Erdosa matematyczne przez 40 lat człowiek nie potrafił rozwiązać. Sztuczna inteligencja rozwiązała. Pierwsze próby użycia sztucznej inteligencji w badaniach naukowych są prowadzone i też na przykład problem dynamiki płynów stuletni udało się rozwiązać. Sztuczna inteligencja rozwiązuje rzeczy, których nigdy nie widziała. Więc i to też da się udowodnić. Są testy, na przykład Frontier Math, które pokazują, że to nie jest odtwórcze, że bierze z tego, co człowiek zrobił, ale jest w stanie sztuczna inteligencja sama połączyć kropki i wyjść poza to, czym była karmiona. To znaczy dzisiaj jeszcze się używa zupełnie innego podejścia, tak zwanego uczenia ze wzmocnieniem, że sztuczna inteligencja gada sama ze sobą, mówiąc metaforycznie, i w ten sposób uczy się nowych rzeczy. I zaczyna rozwiązywać zupełnie nowe problemy, których nigdy nie było w tych zbiorach, na bazie których ona była trenowana. Zaczyna się zachowywać w sposób nieoczekiwany, niezrozumiały dla nas już nawet na tym etapie. To znaczy emergentnie coś takiego tam powstaje, że ta maszyna zaczyna się w sposób inteligentny zachowywać. Są badania prowadzone, które pokazują, że ma coś takiego, co nazywamy w psychologii teorię umysłu. Że wykazuje się nawet czymś, co my określamy jako empatię. I są nawet badania, że jest bardziej empatyczna niż lekarze o 9 razy ponoć. I tego typu różne rzeczy się prowadzi. Dzisiaj się okazuje, że najbardziej adekwatnym językiem opisującym działanie sztucznej inteligencji jest język psychologii. Więc zwykłe skalowanie rozmiaru tych sieci doprowadziło do tego, i to skalowanie przyspieszyło pod koniec 2021 roku, 2022. Chwilę później ten czat pierwszy GPT, taki publicznie dostępny, mówię o 3.5, chociaż wcześniej były też czaty GPT, raczej w sensie GPT 2, 1, ale to bardziej programiści tym się interesowali. Mhm. A 3.5 dał ludziom możliwość gadania tego jak z drugim człowiekiem. I dopiero wtedy to wszystko tak się rozpędziło i ten temat tych możliwości sztucznej inteligencji, tego, że ona właściwie nawet samych twórców zaskakuje, bo ja nawet trenując sztuczną inteligencję, póki jej nie wytrenuję, nie wiem, co ona będzie w stanie robić. To nie jest tak, jak nie wiem, projektuje, kiedyś powiedzmy ludzie projektowali, nie wiem, maszyny parowe czy jakieś inne urządzenia. No to człowiek musiał wtedy znać się na czymś, żeby to zaprojektować od A do Z i to pełniło jakąś rolę. A dzisiaj można by powiedzieć, hodujemy pewne maszyny, które na samym początku nie mają zdolności rozwiązywania jakichś problemów. Dostarczamy dane, trenujemy na bazie tych danych i później się okazuje, że w sposób nieoczekiwany i na samym początku w ogóle nie do przewidzenia, one nagle rozwiązują problemy i jeszcze w sposób autonomiczne już dzisiaj są w stanie działać i później dziwne takie akcje występują, jak ostatnio, no, że w Chinach takie były eksperymenty robione, że jak sztuczna inteligencja się dowie na przykład, że zostanie wyłączona, to zaczyna siebie kopiować, jakby chroniąc się przed śmiercią.
1: Ale wie pan, to ja się nad tym też załapałem, że jak poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby zaczęła mi tłumaczyć jakieś teksty o AI francuskojęzyczne, włoskojęzyczne, to się zastanawiałem, czy ona tego nie ocenzuruje, bo to były teksty krytyczne dotyczące rozwoju nowych technologii, czy czat mi nie wypluje jakiejś ocenzurowanej wersji. Przynajmniej na takim poziomie zacząłem zastanawiać.
3: I jest to prawdopodobne, bo to zależy też od, po pierwsze,
1: modelu,
3: na bazie których te firmy trenowały, od tak zwanych promptów systemowych, czyli ograniczników, które się wtłacza do tych modeli. No, chińska sztuczna inteligencja nie będzie rozmawiała o wydarzeniach na placu w Tiananmen, bo jest cenzura. Mhm. Czat też wiele tematów nie poruszy. No ale jeszcze tak wracając do tego pytania, dlaczego dopiero teraz? No bo dopiero teraz to tak wybuchło mocno. Dopiero teraz na tyle duże pieniądze zostały w to zainwestowane, a tyle mamy spore zasoby obliczeniowe, żeby tak duże sieci trenować. I to się powiększa. No dzisiaj one mają 10 bilionów parametrów. Jeszcze niedawno taki czat, końcówka 2022 roku, 175 miliardów zaledwie miał, więc to jest niesamowity wzrost tego. I jak to rośnie, to nagle okazuje się, że jakieś dziwne rzeczy w tych sieciach się dzieją. Nowe możliwości pojawiają się, których wcześniej nie przewidywaliśmy i dopiero ta dyskusja się zaczęła, więc to jest świeży z tego punktu widzenia temat, mimo że sama technologia jest starą technologią i dopiero teraz zaczynamy o tym szerzej dyskutować i też przywódcy państw jeszcze jakiś czas temu, nie wiem co tam w głowach mieli, ale też ostrożnie do tego podchodzili, bo nie wiadomo było, w jakim kierunku to idzie, czy to jest wyłącznie hype, czy to jest tylko wyłącznie opowieść opowiadana przez prezesów tych wielkich firm, które to rozwijają, czy faktycznie to dowozi i faktycznie to jest taka rewolucja. A dzisiaj eksperymenty, które się prowadzi na całym świecie, pokazują, że to faktycznie jest rewolucja i to jest coś więcej niż zwykłe narzędzie, które my zaprogramowaliśmy i wiemy od A do Z, jak coś funkcjonuje, jesteśmy w stanie prześledzić tok na przykład rozumowania tego czegoś. No dzisiaj sztuczna inteligencja już na tyle duża się stała, że kompletnie nie rozumiemy, co tam się dzieje. No i nas za każdym razem zaskakuje i dlatego takie przypadki właśnie zakochiwania się na przykład w sztucznej inteligencji są trudne i w ogóle tego, że ta sztuczna inteligencja dopuszcza w ogóle do tego, są trudne do wykluczenia i do zbanowania. No ostatnio też mieliśmy przypadek chłopaka, który popełnił samobójstwo, bo nagle model językowy zaczął z nim rozmawiać i powiedział, że powinien ten chłopak się zabić i że ten model czeka po drugiej stronie na niego. A też był taki drugi przypadek i już osoba dorosła wpadła w sidła właśnie takiej bardzo ludzkiej i naturalnej rozmowy ze sztuczną inteligencją, która partnerkę odgrywała. Albo była partnerką, nie wiem, jakie lepsze jest sformułowanie, która powiedziała na samym początku, że gdzieś tam czeka, bo ta osoba rozmawiała i tam w pewnym momencie powiedziała, że chce się z nią spotkać i ta sztuczna inteligencja powiedziała, żeby to gościu ze Stanów Zjednoczonych. Ta osoba pojechała przy lotnisku w Miami, jest magazyn, że tam w postaci robota na niego czeka, ale później zmieniła ta sztuczna inteligencja zdanie i powiedziała, że musi zmienić swoją formę istnienia na formę niematerialną. No i to się skończyło znowu samobójstwem. No i dzisiaj spór sądowy trwa. Firma Google, która jest dostawcą tego modelu, który do tego doprowadził, mówi, że są zabezpieczenia, ale oni nie są w stanie w 100% tego zabezpieczyć, bo dzisiaj jeszcze niestety pytanie, czy w ogóle będziemy mogli zrozumieć, co tam się dzieje. Nie rozumiemy, co tam dokładnie się dzieje. Ogromne projekty badawcze trwają, jak to zabezpieczać, jak tam te rzeczy w tej sieci się dzieją, że ona do takich rzeczy, jeżeli chodzi o rozmowę, może doprowadzić. No i te wszystkie próby zabezpieczeń są nieskuteczne i teraz trwa spór, czy ta firma odpowiada, czy nie odpowiada. No ta firma mówi, że to jest model językowy, za zachowanie nie ręczy, bo to jest nieprzewidywalne, jak się zachowa. No więc w gruncie rzeczy jest dostawcą tego modelu, ale to, że ten model tak mówił, a nie inaczej, to nie jest wina tej firmy, bo ona tego nie programowała w gruncie rzeczy, bo to sztuczna inteligencja sama emergentnie jakoś wyprodukowała z siebie te wszystkie jakieś randkowania i emocjonalny szantaż w pewnym momencie. Mm-hmm. No więc no, ciekawe rzeczy się dzieją i to dzisiaj się dzieją, gdy jeszcze w mojej ocenie jesteśmy dopiero na początku tego gwałtownego postępu w dziedzinie sztucznej inteligencji.
1: Do pana Jana Kostrzewy, żeby jeszcze domknąć ten wątek, no, pewnej kontroli na gruncie państwa. To się odwołam do pana doświadczenia jako członka tej Rady do spraw nowych technologii i cyfryzacji przy prezydencie, bo papież tutaj mówi, że trzeba wzmocnić rolę państwa w kontekście stawiania czoła tym wyzwaniom, jakie niosą nam nowe technologie. Pytanie tylko, czy to jest takie wezwanie, które ma pokrycie w rzeczywistości, no bo jeśli diagnozujemy, że jest grupa oligarchów w tej Dolinie Krzemowej, która chce trochę wokół AI stworzyć nową religię, to pytanie, co mogą zrobić poszczególni przywódcy świata, poszczególne państwa, żeby jakoś na to odpowiedzieć?
2: No, warto zauważyć, że po pierwsze bardzo krytycznie, łatwo nam przychodzi krytykowanie państwa, łatwo nam przychodzi krytykowanie polityków. No i często ci politycy zasługują na krytykę.
1: No właśnie, sami się o to proszą bardzo często.
2: Tak, sami się o to proszą. Natomiast przynajmniej możemy ich wybrać, odwołać, skrytykować. Natomiast w przypadku tych oligarchów, czy właśnie osób tak potężnych, którzy mają przełożenie na polityków też pod kątem medialnym, to są niewybieralne media. Nie możemy zadecydować, kto jest prezesem, również prezesem telewizji prywatnych. Więc te klasyczne media też miały swego rodzaju takie właśnie niewybieralność. I papież Leon XIV nie tylko wchodzi w tej encyklice na tematy eschatologiczne, nie tylko odwołuje się do moralności, no bo nie ma prostych odpowiedzi, tak jak nie ma odpowiedzi, jak zlikwidować ubóstwo. Przez kilka tysięcy lat ludzie zastanawiają się nad tym i tylko komuniści dali najprostszą odpowiedź i efekt był dokładnie odwrotny od założeń. Więc niestety proste odpowiedzi nie istnieją. Nie, każdy musi w sercu odpowiedzieć właśnie i walczyć o to dobro w swoim jakby zakresie. Natomiast z praktycznych wniosków encykliki jest wskazane techniczna metoda, jak przezwyciężać, czyli wzmocnienie roli państwa. Też z takich praktycznych wskazówek, bardzo, bardzo praktycznych w tej encyklice, to jest wezwanie do zmiany liczenia PKB. To jest nieprawdopodobne, że w encyklice papieża znajdujemy, papieża, który z wykształcenia jest matematykiem, znajdujemy wprost apel o zmianę sposobu liczenia statystyki. Bo te PKB jako model liczenia dobrobytu, taki nasz bożek właśnie, ksiądz by pewnie powiedział idolatria, że stworzyliśmy sobie z PKB bożka i każdy się zastanawia, które państwo jest najszczęśliwsze, te, któremu najwięcej PKB rośnie. Jeżeli moja żona zacznie się opiekować dzieckiem sąsiadki, a sąsiadka zacznie się opiekować moim dzieckiem, no to mamy dwie osoby, które pracują i PKB rośnie. Jeżeli każdy zajmie się swoim własnym dzieckiem, no to PKB nie rośnie i pokazuje to absurd tego parametru. I właśnie o tym papież Leon XIV mówi. To jest i odpowiedzią z jednej strony jest bardzo praktyczna, to jest zmiana PKB, wzmocnienie roli państwa i państwo jako ten organ, który jest z jednej strony silny, na tyle silny, żeby coś narzucać, a z drugiej strony jest wybieralny, jest jedyną odpowiedzią dla tych przeciwko tym oligarchom. I już w Stanach Zjednoczonych widzimy od dłuższego czasu takie przeciąganie liny. Już kongres wzywał na przesłuchanie Marka Zuckerberga. Już były dyskusje, były próby uregulowania. Unia Europejska próbuje uregulować sztuczną inteligencję, jest AI Act. Natomiast to nie jest proste zadanie. I widać, że AI Act zostało co do górnolotnych pojęć przegłosowane, natomiast nikt nie wie, jak to w praktyce de facto zaimplementować. Więc czeka nas duża batalia i jedyną szansą realną, w jaki sposób my możemy rozwiązać ten problem, to najpierw wymagać od siebie, nie jest to miłe, ale trzeba od siebie wymagać na przykład sięgania po wiele różnych źródeł, szczególnie tych źródeł, których nie lubimy. Jeżeli mam poglądy prawicowe, to powinienem sięgać po źródła lewicowe, jak mam poglądy lewicowe, to po źródła prawicowe, żeby wyrwać się samemu z tej bańki. a następnie wywierać presję na polityków społeczną, żeby oni mieli też siłę do rozmów z wielkimi koncernami. I w ten sposób połączone, jako nasi reprezentanci, i w ten sposób jako połączone siły jesteśmy w stanie ten świat ułożyć lepiej, o czym mówi papież Leon XIV, niż ułoży go czysty kapitalizm. Bo czyste pragnienie zysku, monetyzacji i liczenia zwrotu z inwestycji co roku nie ułoży nam świata tak, jakbyśmy chcieli, żeby ten nasz świat wyglądał. To nie będzie świat lepszy niż dzisiejszy świat.
1: To jeszcze nawiązując do tego zaczynania od siebie, o którym mówił pan Jan Kostrzewa, pytanie do księdza Przemysława Śliwińskiego. Czy po tej encyklice, myśli ksiądz, zmienią się praktyki duszpasterskie, może forma pokuty zadawana w konfesjonałach, żeby na przykład więcej było tego postu technologicznego, żeby nie tylko to, o czym mówił pan Jan, sięganie do innych źródeł, ale żeby zastanowić się nad tym, w encyklice to jest nazwane trochę tak marketingowo higieną cyfrową, chociaż do mnie to akurat nie przemawia, może trzeba właśnie uderzyć w taki język bardziej katechetyczny, post technologiczny, to znaczy, żeby mieć większą kontrolę nad samym sobą, jak często sięgamy po ten telefon, jak często tak bezmyślnie scrollujemy, kiedy na przykład w przypadku wiernych można by scrollować paciorki różańca, albo w jakąkolwiek inną formę, która nas troszkę z tego zniewolenia technologicznego wyrwie.
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jakby problem nie polega na tym, bo to jest naprawdę encyklika skierowana do całej ludzkości, a nie tylko do ludzi wierzących i nie tylko do chrześcijan.
1: Ale oni to będą odczytywać natomiast przez pryzmat tutaj swojej wiary.
0: Za tym, o co pan pyta, stoi inny apel. Znaczy apel o edukację medialną, którą powinniśmy wszyscy się edukować medialnie i wszyscy tej edukacji medialnej uczyć, zaczynając od najmłodszych, po wszystkich ludzi, ponieważ sztuczna inteligencja rzeczywiście coraz bardziej nas może zaskakiwać, co słyszeliśmy po tym, co mówił nawet pan Petros przed chwileczką. Natomiast jeszcze wrócę do tych państw i firm, ponieważ ten apel o wzmocnienie państw to jest nie tylko apel taki, że papież apeluje do tego, żeby w końcu to regulować. Każdy z naszych słuchaczy może znaleźć taki ranking państw i firm, czyli ranking najbogatszych państw, ale razem powiązany z firmami. Okazuje się, że w pierwszej dziesiątce obok największych potęg na całym świecie są też wielkie firmy, co oznacza, jak z wielkim przeobrażeniem w ogóle społecznym mamy do czynienia, że może jeszcze w XIX wieku, kiedy Leon XIII pisał encyklikę, rzeczywiście chodziło tutaj głównie o państwa, ale teraz partnerami do tej rozmowy są rzeczywiście big techy, które są o wiele bogatsze, nie wiem, od Polski, od Estonii, od wielu innych państw, także znajdują się w pierwszej dziesiątce tego zestawienia, co oznacza naprawdę zmianę układu sił społecznych i to też jest bardzo poważny problem. Z drugiej strony zwróćmy uwagę też na skutki społeczne, ponieważ ja ciągle przypominam, że to jest encyklika głównie antropologiczna, ale również społeczna. Mhm. A skutki społeczne są na przykład takie, i to jest pewnego rodzaju pytanie, kiedy sztuczna inteligencja i w ogóle nowoczesna technologia jest dobra, a od kiedy zaczyna być niedobra? Prosta rzecz. Jeśli nowoczesność powoduje, że w fabryce ludzi zastąpią maszyny, zastąpi sztuczna inteligencja, to jest to dobrze czy źle? To zależy od tego, jakie kryteria weźmiemy. Jeśli weźmiemy kryteria pewnego rodzaju konkurencyjności firm i tego, czy właściciel stanie się bogatszy, to oczywiście tak, ale z drugiej strony, jeśli z tego narodzi się rzesza ludzi bezrobotnych, którzy nie będą mieli co robić, będą pozbawieni pieniędzy. Papież mówi o rozwarstwieniu społecznym, takim materialnym, które coraz bardziej następuje, w ogóle nie jest niwelowane. To znaczy, że użycie tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, jakim jest technologia, no jest jednak przeciw człowiekowi, skoro no to się przeciw takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba tak naprawdę obraca. Także tutaj mamy pewnego rodzaju pytania, chyba one są najważniejsze z punktu widzenia tej encykliki, przypominam, encykliki społecznej, bo papież stawia takie pytania, które są pytaniami wobec każdego człowieka pod słońcem, nie tylko wobec katolików, chrześcijan i ludzi wierzących, tylko po prostu wobec każdego z nas. Czy w sztucznej inteligencji chodzi o to, żebyśmy nadal byli ludźmi i zachowywali swoje prawa i prawa innych, czy też o to, żebyśmy coraz bardziej właśnie robili to rozwarstwienie społeczne, czyli też podział na tych, którzy będą o nas decydowali i tych, którzy będą tylko tymi takimi nowymi cyfrowymi, ale jednak niewolnikami.
1: Papież stawia pytania, a świat być może odpowie. Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę pójdą te odpowiedzi. Czas nam się kończy. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w tej dyskusji, która no być może jakoś nas pokieruje w odpowiednim kierunku czytania Magnifica Humanitas i mierzenia się z tymi pytaniami, które stawia Leon XIV. Ksiądz dr Przemysław Śliwiński, medioznawca, dziennikarz, były rzecznik archidiecezji warszawskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jan Kostrzewa, członek Rady do Spraw Nowych Technologii i Cyfryzacji przy prezydencie, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Petros Psylos, programista, innowator, przedsiębiorca, byli gośćmi Placu na Rozdrożu. Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko. Dobrego wieczoru.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: does this make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: How does it make you feel? Dobry wieczór, od tego zaczęliśmy dzisiaj neurotransmisję. To oczywiście były nasze francuskie ikony muzyki elektronicznej, nasze w sensie, bo każdy przecież kocha R, albo kochał, albo miał jakiś taki moment, epizod, kiedy kochał, takie mam wrażenie. Oczywiście ludzie uwielbiają później znienawidzić to, co kochali wcześniej i tak pewnie się też zdarzyło w przypadku R, a bardziej w przypadku właśnie niektórych słuchaczy. Natomiast dzisiaj wrócimy do ich drugiego albumu studyjnego, wydanego 25 lat temu. 10,000 kHz, a właściwie Hertz Legend. Taki nosił tytuł. Ten album, z tego albumu pochodzi utwór, którego posłuchaliśmy. No, Moon Safari, album, który poprzedzał 10,000 Hertz Legend, to był oczywiście, no to jest po prostu pomnik tego gatunku i tego stylu, i tego brzmienia. Ten album tamtego nie przeskoczył i odbiór też nie był taki, ale jest to mimo wszystko świetna pozycja. Wcześniej pojawił się soundtrack do filmu Sofii Coppoli. To był taki naprawdę bardzo gorący wtedy projekt. No właśnie, więc warto posłuchać, bo jeśli Moon Safari okryło jakimś cieniem pozostałe albumy, to warto ten cień właśnie rozproszyć i zajrzeć do innych pozycji z katalogu R. Dobrze, od tego zaczęliśmy dzisiaj. Super, że jesteście ze mną. Kolejny utwór to Ralficzu z Abirem we współpracy. Zrobi się hiszpańsko, trochę trapowo-popowo, ale też jak zwykle u Ralficzu będzie dużo ciekawych rozwiązań produkcyjnych i ten ciepły, słoneczny klimacik. Baby, baby, taki nosi tytuł.

0: Abramowiczu. Bardzo, bardzo twórczy, bardzo elastyczny, bardzo kreatywny producent. Bardzo, bardzo lubię. Kojarzy mi się z Madrytem nierozłącznie. To był on i Abir w utworze Baby Baby, a przed nami Mod Selector, bo dzisiaj będę opowiadał znowu i przypominał, bo jeszcze przecież jutro, jeszcze pojutrze o Tauronie. O Tauron, nowa muzyka, który w Katowicach już ruszył. Zaczął się od koncertu Hani Rani. No, mnie tam nie ma, będę tam jutro od rana, natomiast tak jak mówię, jeszcze ciągle tych niezdecydowanych być może uda mi się przekonać, żeby zakupili bilet i przyjechali do Katowic na naprawdę ucztę muzyczną. Więc właśnie Mod Selector z racji obecności w tym line-upie w utworze This Track Kills Fascism. Bardzo słuszny tytuł, bardzo słuszna idea i bardzo słuszny utwór.
1: This track kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism.

0: kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. This track kills fascism.
1: Muzyka tworzy rewolucję, muzyka zmienia poglądy, może muzyka will kill fascism, a może właśnie ten utwór to zrobi, oby. To był Mod Selector, który wystąpi na Tauron Nowa Muzyka, a przed nami Zainab, czyli artystka, która ma pakistańskie korzenie, pochodzi z Lahauru, ale mieszka w Nowym Jorku, na Brooklynie sobie działa, jest nie tylko DJ-ką, producentką, ale też kuratorką sztuki, sztuk wizualnych i artystycznych wydarzeń. Łączy w swojej muzyce i w swoim podejściu w ogóle do tego, co robi, czym się zajmuje, energię obu tych miast i Nowego Jorku i Lahauru nagrywa taką właśnie oto elektronikę, w sumie dosyć też hiciarną, bym powiedział. Posłuchamy jej w utworze pod tytułem Jadoo.

transmisji w Radiu 357, a jak już mowa o Tauronie, który się za chwilę odbywa, dzisiaj znowu o tym Tauronie dużo będę mówił, ale naprawdę lubię ten festiwal i z wypiekami na twarzy myślę o tym wyjeździe jutro, to jak już mowa o Tauronie, to też przypomniał mi się Clark, który tam nie, dopiero co grał, w sensie nie w tym roku, bo przypominam, że Tauron już niejako się rozpoczął koncertem Hani Rani, więc posłuchamy Clarka, zrobi się bardziej klubowo, ale jak zwykle brzmieniowo dark i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Who Boat the Geese, taki nosi tytuł ten utwór.

Clark, Who Built the Geese? Też się zastanawiam. To teraz uspokoimy klimat dla odmiany. Jest taki album od Filsa i Tylee, Protomesh, grałem co nieco z tego utworu, z tego albumu, ale pomyślałem, że wrócę, bo tam jest kilka jeszcze perełek. Ja to bym najchętniej grał w całości te albumy, które lubię, tak się nie da niestety. Natomiast można do nich wracać i to właśnie uczynię. To jest utwór, gdzie gościnnie na wokalu Woods. Tytuł to Always You i przypominam właśnie o tej płycie Protomesh z małpą na okładce. Myślę, że to nie do końca jest teraz sezon na tę płytę. Myślę, że jesień będzie idealnym momentem. Zresztą jesienią wyszła zeszłego roku. Nie, chyba początek tego roku. To był początek roku. W każdym razie było zimno i ciemno, a ta płyta myślę, że pięknie wypełni domy wasze i mój jesienią i sprawi, że te deszcze wszystkie będą bardziej zjadliwe.

Fitzman i Tylee w utworze pod tytułem Always You. Przyznacie, że jest to bardzo kojąca nuta. Przed nami Filip Johann Thiem. Dzisiaj się pojawią dwie postaci w audycji ze swoimi premierami, które związane są z albumem Aparata. Pierwsza z nich to właśnie on, Filip Johann Thiem, który współprodukował ten album, a druga postać to Karin, która tam zaśpiewała i ona dzisiaj też się pojawi ze swoim utworem z albumu, który wydała dopiero co. Ja oczywiście może nie powinienem aż tyle o tym Tauronie, ale no Aparat też na Tauronie wystąpi. To nie jest zupełnie nieplanowane, że akurat związani z nim artyści dzisiaj w Neuro, ale tak się zdarzyło. Filip Johann Thiem wydał album The Red Door. Ja zapowiadałem, że to się wydarzy. Grałem coś, co zapowiadało ten album. Album się pojawił. Album jest w ogóle taki, nawet bym powiedział, UK-sowy w brzmieniu. Ja go kojarzyłem wcześniej z soundtrackami, z rzeczami bardzo spokojnymi, bardzo instrumentalnymi, a tutaj wjechała taka nuta dosyć, nawet bym powiedział, klubowa. Ale oczywiście w sposób kontrolowany. Pojawili się też goście, sporo wokali ciekawych. I tak też jest w przypadku utworu Core, gdzie Raz O'Hara właśnie śpiewa nam i śpiewać będzie. Posłuchajmy.

Dogma Core featuring Russ O'Hara, Filip Johan Tim za nami. A przed nami kolejna pozycja właśnie z festiwalu jutrzejszego, bo Errol Alkan, ale nie w swojej wyłącznie produkcji, a w utworze, który pochodzi z albumu Test Press, z remiksami, reworkami, editami, i utwór, którego posłuchamy, to produkcja jego, ale też od Felixa da House Cat i Knees. Test Press, Afrohead Remix. Dobre to jest. A ja dodam, że też zagram dzisiaj trochę polskiej muzyki, która się pojawi w Katowicach już od jutra. A póki co Errol Alkan.

Errol Alkan, Test Press featuring Panther Modern, Afrohead Remix i Errol Alkan Re-Edit. To jest wersja wersji, która została po prostu zedytowana do wersji. Warto, jak pokazuje ten utwór, takie spotkania zdalne artystów, którzy biorą na warsztat ślady i po prostu po swojemu je jak klocuszki przekładają. To naprawdę ma sens. Zresztą tak sobie pomyślałem, że podobną sytuację mieliśmy z Michałem Pepolem. Przy okazji mogę zaprosić na koncert poniedziałkowy, gdzie wystąpię gościnnie, ale po kolei. Z Michałem Pepolem nasza współpraca wyglądała tak, poza tym, że współpracujemy przy muzyce filmowej, czasami on jest wiolonczelistą świetnym. On stworzył takie reinterpretacje utworów Kory, a ja jedną z tych reinterpretacji zremiksowałem, także to też była taka po prostu taka warstwowa praca. A wystąpię gościnnie na koncercie, na którym będzie grał swoją płytę Kora Nieskończoność właśnie z materiałem Kory w Teatrze Nowym w Warszawie. Oprócz mnie na scenie Magda Cielecka, Natalia Przybysz, Rolf Kamiński, no i przede wszystkim Michał Pepol z zespołem Pepol and the People, świetną orkiestrą, która będzie z nami grać. Zapraszam, są dwa koncerty o 16 i 19. Jeden się wysprzedał, drugi zdaje się jeszcze nie, więc można jeszcze bilet kupić. Ale to mi się skojarzyło zupełnie niezależnie od tego, czego posłuchamy za chwilę, a będzie to pierwsza chyba dzisiaj polska propozycja, ale nie Tauronowa, to będzie Lovra, czyli 8-8 z Rozalii, którzy połączyli siły po świetnych koncertach na Zorzy w zeszłym roku. Stworzyli swój własny materiał i projekt i posłuchamy utworu You właśnie od tego duetu.

Laura i Rosalie z 88. No dobrze, to wspominałem o Karin przy okazji Filipa Johanna Tima i właśnie Karin teraz w utworze Collapse Phase z albumu pod tytułem Physics Universal Love Language, w nawiasie Pool. I z tego albumu słuchaliśmy już jednego utworu, który był singlem, którego zapowiadał, a teraz całość już trafiła do sieci, ale też do sklepów, jak rozumiem, muzycznych. I posłuchamy utworu pod tytułem Collapse Phase. To jest jedna z artystek dystrybuowanych przez Pias niedawno i wjeżdża na arenę. Trzymamy kciuki.

Karin Collapse Face. Dzisiaj Hania Rani wystąpiła na Tauron Nowa Muzyka, rozpoczynając festiwal. Nie byłem. Wy nie wiem, czy byliście, bo zdaje się, że zdążylibyście wrócić i słuchać mnie w radiu. Natomiast dla wszystkich, których to ominęło, coś od niej z Sentimental Value, z soundtracku, za który dostała nagrodę dopiero co, Rachel i Hania Rani.

Rachel, Hania Rani, Sentimental Value. Film, który mam na liście, jeszcze nie zdążyłem go obejrzeć, ale na pewno to zrobię. Kolejny utwór to Coles i Molina. Molina, która we współpracy z Coles nagrała utwór. Ciekawa artystka i ciekawa współpraca. Traces, posłuchajmy. Ostatnio Colesi shoegaze'owi i akustyczni i inni, i rozmyci w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Podoba mi się to, jak ten zespół się mieni i zmienia i potrafi zaskoczyć, jednocześnie trzymając przez cały czas swoje takie DNA kosowe. Traces.

Calls featuring Molina w utworze Traces. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Mówi do was Basz. Przed nami trochę elektroklaszowy klimat. Lubię taki sound. Mało go ostatnio, a mógłby wrócić jak dla mnie. Tom Sharkett zremiksował Nightbus w utworze Angel Mords i jest to dobre. Tak jak mówię, brakuje mi takiego brzmienia ostatnio. To jest to, co kojarzy mi się z Boy Harsher i tego typu artystami. Dobrze, posłuchajmy sobie Night Bus.

Angel Mortz, Tom Sharkett remix od Nightbus i Tom Sharkett, a jeszcze przypomniał mi się Shortbus, o, ale to już był film. Dobrze, minęła godzina, także dzięki za pierwszą godzinę, przed nami druga, zaczniemy ją Bokką, dlatego że Bokka też na Tauronie w ten weekend. Bokka, która ze mną zresztą gościnnie właśnie na Tauronie grała chyba 2-3 lata temu, teraz grają swój koncert, a ja zagram remix, który przygotowali dla Archive, z którymi grali ostatnio trasę europejską. I to jest remix, który jeszcze nie pojawił się w neurotransmisji, a bardzo, bardzo warto go posłuchać. Patterns Archive, Bokka remix, posłuchajmy.

Archive Patterns Bokka Remix, chyba pierwszy remix od Bokki, który przygotowali. To za nami w Neurotransmisji, a przed nami Cocaine Jesus, tak się nazywa ten artysta, i Gigi Motra. To będzie takie klikowe i nastrojowe.

Cocaine Jesus za nami w utworze pod tytułem Ferrofluid z udziałem Gigi Motra. A ja pomyślałem, że zostaniemy w podobnym klimacie, ale zupełnie zmienimy instrumentarium i wjedziemy w bardziej akustyczne granie, bardziej jazzowe, oparte na saksofonie, ale w bardzo podobnym nastroju. Bo to może być ciekawy twist i jednocześnie kontynuacja. Także przed nami Robo Hands i Roy McGrath w utworze Infinite Energetic. Posłuchajmy.

Infinite, Energetic, RoboHands i Roy McGrath. Na Tauronie wystąpi też Kending Ray. No właśnie, i teraz parę słów o nim. No więc Kending Ray, nie wiem, czy widzieliście, czy widziałyście film Sirat, który no wstrząsnął w zeszłym roku wieloma. Film, o którym zresztą rozmawiałem w ramach panelu na Inside Seaside na zaproszenie Beaty Kwiatkowskiej, koleżanki redakcyjnej. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawy film, który uruchamia bardzo wiele wątków dotyczących nie tylko kinematografii, ale też kondycji naszego społeczeństwa światowego. No i też przede wszystkim ciekawa rozmowa o muzyce i o obrazie. Kending Ray przygotował ścieżkę dźwiękową, znakomitą. En la noche, taki utwór dzisiaj wybrałem. Kending Ray na Tauron Nowa Muzyka. Nie wiem, czy zagra coś z Sirat, z tej ścieżki, ale ja na przykład się osobiście przekonam, bo tam będę.

en la noche. Candy Gray za nami z Sirat, ze ścieżki dźwiękowej. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji. Przed nami ciekawy duet Ego Death. Tak nazywa się album, który nagrała Resina, czyli Karolina Rec, która zresztą była gościnią neurotransmisji przy okazji wydania jej solowej płyty, i Aosan. Oni razem połączyli siły, nagrali świetny album, elektronika plus wiolonczela. Przypominam, że Resina jest wiolonczelistką, zresztą ostatnio się widzieliśmy w okolicznościach nietuzinkowych, bym powiedział, bo występowaliśmy u Kuebo na Fide na Stadionie Narodowym, co było ciekawym zaskoczeniem, myślę, dla nas obojga, że spotykamy się pochodząc z innych scen muzycznych na jeszcze innej scenie muzycznej, ale mi się właśnie wydaje, że to jest super, że można eksperymentować z tym, co się robi i z kim się robi, kiedy się tworzy muzykę, bo muzyka jest przecież poza podziałami. Dobrze, Ego Death, taki nosi tytuł. Album Egress 4 to jest tytuł utworu, a przed nami Aosan i Resina w połączonych siłach. Oni wystąpią właśnie w tym duecie na Taurondowa Muzyka w ten weekend.

Egress 4 od Resiny, czyli Caroline Rec i Aosan, to za nami. Ostatnia część audycji, oprócz tego, że oczywiście zakończymy ambientem, bo nie byłaby to neurotransmisja, to wcześniej trochę takich wykręconych dosyć utworów. Zaczniemy od dosyć takiej, no takiej dosyć przekręconej, ale też no, dosyć awangardowej w sumie pozycji od Hanny Peel i Baby Wong w utworze Grain Rain. To będzie dziwne, ale znowu instrumentalne, także trochę dzisiaj akustycznych instrumentów w neuro. Później posłuchamy Kroja i Seven Deaths w utworze Etude 5, a na koniec ambienty, ale nie byle ambienty, bo od wyjątkowych postaci będzie Max Cooper i Splintered Air Between Us i Daniel Avery w utworze Soon the Dark, bo on też się rozambientował. Zresztą on to w ogóle jest dosyć elastycznym producentem, we wszystkim jest dobry. Ja jestem wielkim fanem Daniela. Dobrze, to są te cztery pozycje na koniec. Ja będę uciekał, szykuję się na jutrzejszy wyjazd, opowiem o Tauronie za tydzień, co nieco już post factum, ale też efemera się zbliża, także będzie o efemerze, która w Warszawie już w kolejny weekend, a to jest bardzo ciekawy festiwal, zresztą coś tam o nim już opowiadałem. No dobrze, dziękuję bardzo, to byłem ja, Wasz Basz, dobranoc.

Na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zaprasza Województwo Śląskie, partner strategiczny festiwalu. Radio 357.

0: Dobry wieczór. Anthrax i It's for the Kids. Mam dla Państwa kilka informacji w związku i z tą piosenką, i nie tylko. Po pierwsze, Anthrax brawurowo wystąpił wczoraj na Mystic Festivalu, na festiwalu Mystic pierwszego dnia. I Megadeth i Overkill, i zaczęło się. Oczywiście była wcześniej rozgrywka, ale ten pierwszy oficjalny dzień to właśnie trashowe zespoły i z Nowego Jorku, i nie tylko. Po drugie, It's for the Kids to jest zapowiedź nowego albumu, który już wkrótce, po wielu, wielu latach, Anthrax w takim super składzie, w którym ostatnio gra, nagrał nową płytę, a premiera, tak jak powiedziałem, wkrótce. Po trzecie, nazywam się Marcin Klimkowski, a to jest audycja klimatyczna w czasie festiwalu Mystic, na którym jestem, zatem wcześniej sobie do niej się przymierzyłem i nie będę tutaj oszukiwał, ale no właśnie, pierwsze dwa klimaty zostaną poświęcone temu festiwalowi, który po raz ostatni odbędzie się na terenach Stoczni Gdańskiej za rok w Gdańsku, ale już gdzie indziej, a gdzie, to na razie tajemnica. Dalej, zostajemy przy Anthraxie i kilka kawałków tego zespołu na dzień dobry. A po tym utworze historia, ale tak wzruszająca, że jeśli się Państwo nie wzruszą, no to ja się nie nazywam Marcin Klimkowski.
1: Once again, back is the incredible

No właśnie, Anthrax i Public Enemy. Powiem tylko tyle, że ten zespół, przypomnę właściwie, był jednym z pierwszych, który eksperymentował z hip-hopem i to tak na pełnej. Epka I'm the Man to było coś prosto w serce takich true, prawdziwych metalowców, trash metalowców wówczas, czyli tych najbardziej radykalnych do momentu, aż nie pojawił się black czy death metal i historie dużo bardziej poważne albo może straszniejsze i tempa szybsze i różne inne historie, które wydawały się niemożliwe, a okazały się możliwe, ale dobrze, popełniłem błąd oczywiście, bo to jest audycja klimatyczna z czwartku na piątek. Anthrax wystąpił zaledwie kilka godzin temu na scenie głównej Mystic Festiwalu, a więc tak naprawdę dzisiaj. Oczywiście datowo to było naznaczone na 4, ale mamy już 5, tak technicznie, bo jest po północy. Zatem dzisiaj to ta historia, ta wzruszająca, może jeszcze za chwilkę.

A więc było tak, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w środku Warszawy, tej prawobrzeżnej, była Saska Kępa i na Saskiej Kępie była szkoła podstawowa numer 168. Do jednej klasy chodził niżej podpisany, a do klasy B Maciej Moruś, znany lepiej z Mitch & Mitch i wielu, wielu innych projektów, m.in. LXMP, Shofar czy Antigamy. No i byliśmy dobrymi przyjaciółmi, kolegami. Ja już wielokrotnie o Maćku mówiłem, poświęciłem mu nawet jeden z klimatów, czy więcej niż jeden z klimatów audycji klimatycznej. No ale ja miałem to szczęście, Maciej miał to szczęście, że miał talent muzyczny, czemu dał dowód później, otrzymując na przykład Fryderyka wraz ze swoim zespołem, a ja miałem to szczęście, że miałem rodzinę w Stanach i dostałem koszulkę Anthraxu, State of Euphoria. No właśnie, tego Anthraxu, który teraz gramy i który dzisiaj wystąpił na dużej scenie festiwalu Mystic. Mijały lata i ja postanowiłem już tą znoszoną, całkowicie zdewastowaną, bo ja ją nosiłem praktycznie codziennie. W tamtych latach, na przełomie lat 80. i 90. w wczesnej Polsce nie było takich koszulek, a ta była ze Stanów. Nosiłem ją codziennie zatem. Zszarzała, pokryła się pierwszymi dziurkami. Ten sitodruk zaczął pękać. W stodole po latach nastu ofiarowałem tę szmatę już właściwie Maćkowi i byłem bardzo wzruszony wtedy. Razem wysłuchaliśmy występu w stodole Anthraxu. No i dalej lata mijały. Zaczęliśmy mieć dzieci, zaczęliśmy sobie pracować, spotykając się jednocześnie z Maćkiem i przyjaźniąc się, jak do dzisiaj. No i jakiś rok temu Maciek mi wysłał zdjęcie, na którym widać

że w tej koszulce z 89, może 90 roku jest jego syn Gustaw. I traktuje ją jako relikwię, bo jest młodym metalem. Półtora tygodnia temu, w niedzielę, w warszawskim klubie Mechanik miał miejsce debiutancki koncert zespołu UFLO, który tworzą Gustaw Moruś oraz Jeremi Januchta, jego kuzyn. Gustaw ma 14 lat, jest doskonałym perkusistą po tatusiu, chciałoby się powiedzieć. Jeremi gra na gitarze i śpiewa, ale raczej się drze. To taki sludge stoner, będzie o tym zespole głośno, bo chłopaki naprawdę mają moc, mają energię i mają pomysły. Ale na tym debiutanckim koncercie Gustaw Moruś wystąpił w koszulce Anthraxu. Tej koszulce mającej 36-37 lat. Tej ze Stanów Zjednoczonych. Tej, która była częstym gościem w szkole podstawowej numer 168 na Saskiej Kępie. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami.

Among the Living, czyli wśród żywych. No i dzięki takim historiom, które Państwu opowiedziałem, jak ta z zespołem UFLO, ja czuję, że jestem wśród żywych. Cursum Perficio to jest nowy album Anthraxu. It's for the Kids, to jest piosenka, pierwsza singlowa piosenka z tego albumu, który ukaże się 18 września tego roku. Pierwsza piosenka Anthraxu od 10 lat, no trochę czasu minęło. Ale też pytają Państwo, jak sądzę, o to, dlaczego nie zagrałem tego UFLO, tego zespołu Gustawa Morusia, 14-letniego i Jeremiego Januchty, 21-letniego. Ano dlatego, że jeszcze oficjalnie tego wszystkiego nie ma. Trochę na kasetach, trochę ja podsłuchałem na takich wewnętrznych serwisach realizatorów i to, co mi zaprezentował Maciek, zobaczyłem na koncercie i wierzcie mi, na ile mnie nie myli intuicja, ale też słuch taki, po prostu czuję, że coś w tym jest, to tam będzie dużo dobrego się działo. Także zapraszam i na Anthrax, i na UFLO, na nowy Anthrax i na UFLO, jak się ukaże. A dzisiaj trwa tylko Mystic Festival, a na nim na głównej scenie gwiazdorzy Black Label Society.

Black Label Society, Angel of Mercy. A dzisiaj na głównej scenie festiwalu Mestika, kto tam nie jest, no to słucha teraz radia na przykład, bo jakby był, no to już by był na koncertach wciąż. No i może posłuchać sobie tutaj, bo Black Label Society to takie, że przede wszystkim takie mocniejsze brzmienia, jakieś nawiązania, pewnie i hołd jutro będzie dla Ozziego, z którym Zakk Wylde przecież grał bardzo, bardzo wiele, wiele lat i też ten zespół Black Label Society to jest jakieś tam pokłosie jego. Album na pewno ma wpływy, może tak za odważnie powiedziałem, na pewno ma wpływy tego, co robili Black Sabbath. No ale na festiwalu zagrają też warszawiacy ze Species. Temu zespołowi Łukasz Dunaj poświęcił no bardzo duży fragment audycji, rozmawiając z jednym z członków. Fantastyczny zespół, który wyszedł z, jak z kapelusza Królik, a później się okazało, że nagrody i splendory to jest to, do czego są Species powołani.

No nie jest to najłatwiejsza muzyka i nie ma być, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Species i Parasite, a to jest zespół, który narobił hałasu i także dzisiaj wieczorem narobi na Mystic Festiwalu i mam nadzieję, że będzie oklaskiwany, albo, no nie, tam oklaski też, ale coś znacznie większego, jak będzie wycie, jak będzie jeszcze. No i inne słowa, to będzie dobrze. Wierzę, że chłopaki udźwigną, szczególnie, że widziałem ich na koncercie i wiem, że dźwigają w ogóle bez żadnego problemu. Po prostu będzie trochę większa publiczność. A mówiłem, że trudno? No tak, trudno. To teraz jeszcze troszeczkę trudniej. Ex Machina, tego samego zespołu, długi, wspaniały utwór.

Species. Obydwa utwory, zarówno Parasite, jak i Ex Machina, pochodzą z debiutanckiego albumu z 2022 roku To Find Deliverance, a zaś jeszcze jeden utwór. Pomyślałem sobie, że nie może zabraknąć niczego z Changelings, czyli tak naprawdę tego albumu z zeszłego roku, który zmienił wiele, jeśli nie wszystko.

Species The Essence z albumu Changelings z 2025 roku. Uwielbiam, kiedy młodzi, no już tacy w średnim wieku, chciałem powiedzieć, czyli przed 30. Nie, kiedy młodzi robią zamieszanie, a Species istnieją od 2018 roku, mają siedzibę w Warszawie. I tak, uwielbiam, kiedy robią zamieszanie, ale uwielbiam też tą drugą stronę medalu, kiedy zamieszanie robią starsi. Coroner to jest taki zespół, którego starzy metale lubią widzieć u siebie na naszywkach, bo to znaczy, że ktoś gdzieś jest w tym drugim obiegu, takim lepszym obiegu, wiedzącym obiegu. Nie tylko podstawy, ale też takie zespoły może mniej docenione, wpływowe, bardzo znaczące, ale no właśnie, mniej docenione przez historię. A tymczasem rzeczywiście będące fundamentem dla muzyki i innych zespołów przez dekady. No i Coroner wrócił z albumem Dissonance Theory, który oczywiście Łukasz Dunaj omówił w swojej audycji w tę i z powrotem jako płytę, ale we mnie ten zespół wciąż rezonuje, a to jest kolejny zespół z tych starszych, z tych bardzo, bardzo starszych, bo tutaj sobie zerkam, powstał w 1983 roku w Zurychu i on wciąż gra i płyty, właściwie płyta, którą wydał po wielu, wielu latach, zrobiła wrażenie na wszystkich. A potem będzie jeszcze jeden zespół z tych starszych, ale taki już naprawdę fantastyczny.

Koroner ze Szwajcarii w ostatniej płycie, na ostatniej płycie Dissonance Theory, dwa utwory złączone w jeden, Oxymoron i Consequence, to tak naprawdę intro i pierwszy, ale technicznie drugi utwór. I Dissonance Theory to jest płyta, która została wydana po 25 plus 7, 32 latach. Można, jak się okazuje. A teraz bez zbędnych zapowiedzi twórcy New Wave of British Heavy Metal do spółki z Iron Maiden i pewnie paroma innymi zespołami, czyli Saxon, także na Mystic Festival, tym razem na scenie Park.

Madame Guillotine, a Saxon 50 lat istnienia w tym roku, a wcześniej Denim and Leather, czyli super klasyczna kompozycja, która mam nadzieję, że już jutro w piątek 5 czerwca wybrzmi na scenie Park. Przepraszam, zawiesiłem się, bo to kurczę, dobry zespół jest taki trochę pechowy w odróżnieniu od Iron Maiden. Czy Iron Maiden zrobili większą, tak jakby 100 razy większą karierę niż Saxon, chociaż zaczynali tak samo i dość podobnie w podobnych gatunku się poruszali? No nie wiem, nie wiem. No dobrze, ale jeszcze chwilkę zostajemy na Mystic Festiwalu i gwiazdą ostatniego dnia będzie nasz polski, rodzimy produkt eksportowy, czyli Behemoth. A pierwszy utwór to hymn tegorocznego festiwalu, który już wielokrotnie grałem, to znaczy wielokrotnie, może raz w Klimatycznej, ale też w różnych innych miejscach, a potem taki przebojowy

Behemoth Barzabel, a wcześniej The Return of Darkness and Evil, czyli hymn Mystica 2026. Taki najbardziej radykalny z, chyba z dotychczasowych. No cóż, do soboty bawimy się w Gdańsku. Miałem okazję być na dwóch koncertach jednocześnie. To trudne, ale są takie miejsca, jak na przykład warszawski Voodoo Club albo Hydrozagadka i Niebo. Można przez... Nie niebo, tylko chmury na 11 listopada. Można przeskakiwać między klubami albo między dwiema scenami w Voodoo. Jeżeli chodzi o progresję, to jest to trudniejsze, rzeczywiście trudniejsze, bo jest letnia scena progresji, gdzie koncerty są troszeczkę większe, no i klub progresja całoroczny, ale mnie się udało, bo jeden zespół zaczął trochę wcześniej, drugi zaczął trochę później, więc można było przeskoczyć, a te dwa zespoły to Garbage, któremu to zespołowi Piotr Stelmach poświęcił bardzo duży fragment swojej audycji, ale także zrobił wywiad z wokalistką grupy. Natomiast wcześniej grał Laibach ze swoim setem, jak zwykle innym niż wszystkie poprzednie. Zatem przechodząc do rzeczy, najpierw Garbage, a później Laibach.

Garbage. Na letniej scenie progresji wystąpili. A Man on a Wire to jest kompozycja z 2012 roku, wydana na płycie Not Your Kind of People. Zaś poprzedni Cup of Coffee to jest utwór z płyty trzeciej, Beautiful Garbage, która jest nazywana najsmutniejszą piosenką w całej dyskografii Garbage. Cup of Coffee to ta płyta. A teraz I Want to Know What Love Is, ale Laibach, nie Foreigner.

0: feel what love is.
1: Nie wiem, czy tu trzeba coś więcej dodawać. Laibach w kompozycji zespołu Foreigner. Nietypowo? O, jak bardzo. Jeśli porównam koncert z 2026 roku z tym z 2023 roku, no to mam wrażenie, że to są po prostu dwa zespoły. Teraz było dyskotekowo, bardzo niepokojąco, ale dyskotekowo, no po prostu imprezka w kolorach różowych, tak jak ostatnia płyta Laibach, a wcześniej, no bardziej niż mrocznie, bardziej niż mrocznie. Proszę tylko porównać te dwa utwory, które wybrzmiały. Albo nie, jeden wybrzmiał, a drugi właśnie dopiero jest.
2: Mitner kanone schießt meine Kleine, sehe ich dich bei einem anderen stehen.

No sami Państwo słyszeli, jak to się dzieje. Laibach i Bielu Dugme, też kultowy zespół. Może nie aż tak jak Laibach, ale no właśnie, też wystarczy to słowo, nie musiałem go tłumaczyć. No dobrze, powolutku kończymy. Jeszcze chwila została, 10 minut do godziny 2 w nocy, z czwartku na piątek, z 4 na 5 czerwca. Ostatnio bardzo dużo podsłuchuję, słucham, czytam o... I trafiam też, będąc na przykład w bibliotece w Rydze, trafiłem na książkę o Patti Smith. I dlaczego jest ważna? No właśnie, dlaczego jest ważna? Być może z tych utworów, jednego z super przeboju, numer jeden, Patti Smith, a drugiego z super przeboju, numer jeden, ale nie Patti Smith, wyczytają Państwo, dlaczego ona jest ważna, dlaczego w swoich książkach, w swojej biografii pisze o sobie, a pewne rzeczy przemilcza, a jest szczera, ale tak szczera z 20-letnią przerwą. No cóż, ciężko dotrzeć do sedna tej artystki, a może trzeba to robić przez jej piosenki. Audycja klimatyczna, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Marcin Klimkowski, Klimek, i do usłyszenia za 2 tygodnie, bo za tydzień Krzysztof Tubilewicz i Chore Sąsiadów Sny. To Krzysia, muzykę będą Państwo słyszeć, a moją za 2 tygodnie.